0: Jak tego teraz słucham, to ja w ogóle już wam zapowiadam, w ogóle nie ma mowy, że jak to skończycie, się tu nie pojawicie i nie poopowiadamy i nie obfotografujemy, żeby w ogóle słuchacze zobaczyli, jak to wygląda, bo ja już jestem bardzo zaciekawiony, tak, to w ogóle fenomenalnie brzmi. A dobrze, no to jeszcze kończąc wątek Łazika, chociaż może niekoniecznie kończąc, to kiedy jest deadline, kiedy ten konkurs, kiedy wy musicie już mieć tam wszystko połączone, sprawne i działające?
1: Tak, w 100% wszystko sprawne potrzebujemy mieć na sam konkurs, który jest na początku września, aczkolwiek film prezentujący umiejętności naszego łazika potrzebujemy wysłać już pod koniec maja. Czyli wszystko...
0: Wow! Miesiąc!
2: Tak. Bardzo gorący okres będzie teraz dla studentów. Tak. Nie wiem, czy zdążą na piastonalię.
1: Niestety będziemy musieli prawdopodobnie zrezygnować z piastonaliów na rzecz pracy nad łazikiem, ponieważ wspominałam o badaniach biologicznych, ale nasz łazik ma też dużo innych zadań do wykonania. Między innymi jest wizja, która musi zidentyfikować różne kody na swojej trasie, musi zmapować teren, który jest w okolicy, więc nie są to tylko badania masy i pH.
0: No to dobrze, ramię, które jeszcze nie wiemy, bo ono tam się konstruuje, jak długie będzie, ale do pobierania też jakiś, rozumiem, próbek. Na wiertło, kamery, ile tych kamer?
1: Ile jest tych kamer?
3: Jest główna kamera stereoskopowa na samej górze, na wieżyce nawigacyjnej oraz na bokach samej konstrukcji mają być dwie kamery, żeby widziało przestrzeń.
0: Na każdym z boków, tak? Czy po jednej na jedną stronę? Dwie na każdą stronę, tak?
3: Tak.
0: Okej. Tył jakiś pewnie, czy niekoniecznie?
3: Z tyłu.
0: Kamera cofania, przepraszam.
3: Z tyłu jeszcze nie przewidujemy, po prostu teraz próbujemy stworzyć taką wersję minimalną, żeby wystartować w tych zawodach, no i otrzymać jakieś dane pomiarowe, jak to się sprawuje, co zoptymalizować, co przeprojektować. No więc aktualnie tworzymy konstrukcję, która ma być mocno konkurencyjna, ale też przewidujemy duże pole na poprawki.
0: Sterowanie jakieś, rozumiem, bezprzewodowe, nie wiem, z laptopa. Jaką tu technologię się stosuje w takich łazikach marsjańskich? Oświećcie mnie.
3: Akurat nasz łazik będzie sterowany przez trzy połączenia radiowe. Jedna to jest tak zwana LoRa. To jest przesył radiowy, ale o bardzo niskim zużyciu prądu. Następnie coś podobnego do standardu Wi-Fi 6 GHz.
0: Okay.
3: Oraz Grant przewiduje, że kupimy moduły komunikacyjne satelitarne.
0: No proszę. Tak jeszcze sobie pomyślałem przez chwilę, 80 kilo, no tej wagi staramy się nie przekroczyć. No jak pododajemy, to wszystko rzeczywiście będzie tutaj, podejrzewam, walka. Baterie pewnie najwięcej w tym wszystkim ważą, tak się domyślam, tak?
3: Dokładnie, tak. Baterie są największe tam.
2: Bo one muszą wytrzymać przez określony czas też i to...
0: No właśnie, a jak to się, właśnie, nie wiem, w godzinach, w czasie, w zasięgu, bo jaka to jest pojemność tych baterii, powiedzmy, na ile one mają wystarczyć tak użytkowo?
3: Dokładnej pojemności na ten moment nie pamiętam, ale z tego, co liczyliśmy, to łazik powinien 2 dni jeździć przy aktualnym pakiecie.
0: No to jest wyzwanie. 2 dni, tak? 48 godzin. On ma być w ruchu. Albo tam...
2: Albo funkcjonować w stand-by'u na przykład, ale ma działać, tak?
0: Ma działać, właśnie, rozumiem.
3: My przewidywaliśmy nie taki ciągły ruch, tylko przerywany, bo ten łazik będzie chwilę jechał, coś tam będzie sobie analizował.
0: No, skanował tam jakoś, tak? No rozumiem.
1: Wyzwaniem jest także przetestowanie takiego łazika, ponieważ Marsjard jest w Krakowie, dostępny podczas konkursu, a takie warunki studyjne, że tak powiem, nie są wystarczające. Dostaliśmy zgodę na budowę takiego mini Marsa u nas na Błoniach Politechniki Opolskiej, aczkolwiek w związku z finansami i z czasem nie mamy możliwości aktualnie wykonać tej piaskownicy. Miała być ona dostosowana do testów naszego łazika, miejsca do odwiertu ze specjalnym kosmicznym piaskiem, który ma odpowiedni skład, ponieważ taki gleba na Marsie różni się od tej naszej ziemskiej, dlatego chcieliśmy taką prawdziwą imitację tej gleby stworzyć, z odpowiednimi skałami, wzniesieniami.
0: Wow.
1: Dostaliśmy zgodę na taką mini wersję, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, na razie musimy się wstrzymać. Na pewno jak już skończymy pracę takie gorące nad łazikiem, to zaczniemy nad tym się zastanawiać. Bo byłoby to duże ułatwienie do takiego przetestowania
0: no
1: teraz.
0: No pewnie, tak, można by trenować, no, że tak powiem, pod uczelnią, tak, pod domem.
1: Tak, właśnie dlatego, jak Paweł wspominał o modernizacji, to po konkursie będzie właśnie czas na to, żeby dopracowywać inne elementy. Też może wykaże się nasz łazik na tym konkursie i będziemy wiedzieć, co jest naszą zaletą, a co naszym minusem i trzeba nad tym popracować.
0: A konkurencja w kraju, słuchajcie, w ogóle jest duża? Śledzicie? Nie wiem, no bo podejrzewam, nie wy jedni wpadliście na pomysł, żeby łazik zbudować. Jak to wygląda? Kto jest, nie wiem, tutaj jakimś faworytem do nagrody? Czy może wy? Ile łazików w Polsce już gdzieś jeździ, słuchajcie, po marsjańskim piasku?
2: W Białymstoku wiem, że jeździły, we Warszawie, w Krakowie.
1: W Wrocławiu, w Krakowie, ale to jest konkurs europejski. Także jest bardzo dużo państw też spoza kraju. Mimo że europejski, to też są państwa tak naprawdę z całego świata, można spotkać tam narodowości, więc konkurencja jest bardzo duża.
0: To pewnie trochę utrudnia odpowiedź na moje kolejne pytanie, które mi się urodziło w głowie. Czy jest jakakolwiek, kiedykolwiek szansa, że ten łazik po testach ziemskich faktycznie gdzieś poleci w przestrzeń? I się tam będzie
2: ten
0: sprawdzał.
2: Ten egzemplarz pewnie nie.
0: No właśnie, a to można go tam jeszcze jakoś
2: ale doświadczenie zdobyte pozwoli być może na konstrukcję kolejnych łazików albo na znalezienie pracy studentom w agencjach kosmicznych. Jest ESA, jest NASA, są inne agencje kosmiczne. Głównie tutaj myślimy o ESA i NASA i wtedy ewentualnie można by się włączyć jako studenci w budowę takiego łazika. No najbliżej Księżyc, tak? Tutaj jest
0: takie
2: okno, są myślę, plany że realne. W przyszłości, że będzie taka możliwość.
0: Już widzę takie CV, gdzie pracodawca ogląda tam konstrukcję łazików marsjańskich, jeden z punktów na przykład. No musi to robić wrażenie, no ja nie wyobrażam sobie, żeby nie.
1: Jednym z takich punktów, które też robi większe wrażenie i na tym nam zależy, aby to mocno rozwinąć, to jest moduł badawczy Demeter, który będziemy rozwijali dopiero po konkursie ERC w związku z, tak jak wspominałam wcześniej, z aktywnymi pracami nad aktualną konstrukcją. To jest moduł, który ma badać próbki, które właśnie zbierzemy, tak jak poprzednio wspominałam, tylko że nie badać tego tak standardowo, tylko za pomocą spektrofotometrii odbiciowej. Jest to coś przełomowego, ponieważ zazwyczaj próbki bada się poprzez spektrofotometrię przejściową, czyli wiązki światła przechodzą przez próbkę, trzeba ją odpowiednio przygotować, a nam zależy, aby te badania mogły być wykonane bezpośrednio w łaziku w takim czasie od razu. Czyli próbka zostanie zebrana, zważona, odpowiednio też oczyszczona, żeby światło odpowiednio się odbijało. I nasz spektrofotometr będzie zbierał dane widma z tego naszego kamyka, skały i będziemy otrzymywali raport po prostu o składzie chemicznym i tak dalej naszej próbki. Jest to finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z grantem. Otrzymaliśmy 70 tysięcy na realizację tego modułu, więc zależy nam na tym, żeby to było coś właśnie takiego niesamowitego. To jest coś, czego nie ma w regulaminie naszego konkursu, jest to coś ponad.
0: Pięknie.
1: Tak, dlatego.
0: Ambitnie.
1: Ale nie spodziewam się, że wystartujemy z tym całym dopiętym Demeter w tym roku. Myślę, że dopiero na następne lata, ale też możemy korzystać z tego modułu nie tylko na Marsjardzie krakowskim, tylko możemy prowadzić badania też tutaj lokalnie.
0: Rozumiem. Te 70 tysięcy wystarcza? Powiedzcie szczerze.
1: Jeżeli chodzi o sam moduł Demeter, to jest szansa, że starczy, aczkolwiek jeżeli bierzemy pod uwagę cały łazik, to jest to dużo większe przedsięwzięcie i potrzeba na to o wiele więcej pieniędzy.
0: No właśnie, też chciałem zapytać, ten łazik, jakie to są koszta, powiedzcie, mniej więcej, ja wiem, że on jest niegotowy, ale gdyby tak, no, przynajmniej w takiej wersji standard go zrobić, jeszcze nie deluxe i nie tej gołej pierwotnej platformy jeżdżącej.
2: Trzeba by jeszcze Radka też zapytać, nie?
1: Ale... Deluxe to ma około 120-130 tysięcy.
0: Tak, okej.
2: Tak można to określić.
0: Ponad 100 tysięcy. Wiecie, no to też nie są jakieś kosmiczne pieniądze w takiej kosmicznej technologii, no umówmy się, tak.
1: Tak, staramy się też o sponsorów, żeby nas wspierali. Element i Grela Group wspierają nas finansowo i podczas wydarzeń. Dają nam możliwości większego rozwoju oraz firma Botland daje nam zniżki na materiały, które wykorzystujemy do budowy.
0: Słyszeliście, drodzy słuchacze, właściciele firm. Teraz będę jak łatwogang trochę apelował, jeśli ktoś rzeczywiście chciałby się przyczynić do rozwoju opolskiej nauki i wejść w kosmiczne technologie, no to proszę bardzo.
1: Zapraszamy.
0: Są takie projekty, jest uczelnia, studenci gotowi. Tu chyba nie będzie nigdy dość, bo te technologie są po prostu drogie. Tak,
2: tak kosmiczne,
0: mi się wydaje,
2: jak
0: prawda?
2: Sama nazwa wskazuje.
0: No
2: kosmiczne,
0: właśnie,
2: nie?
0: No
2: czyli też kosztowne, co by nie mówić. Też udało nam się pozyskać te dwa granty z Orlenu, tak, jeden na łazik, jeden na rakiety i drona. Po 50 tysięcy, no to są już takie pieniądze, które pozwalają coś zrobić. Wcześniej faktycznie była trudność, żeby cokolwiek sensownego tu powstało, tak? Dlatego, że te środki jednak, no można było w ramach jak gdyby własnych środków wewnętrznych uczelni pozyskiwać, ale to nigdy nie jest proste, dlatego, że tych potrzeb jest dużo.
0: No pewnie.
2: I studenci tutaj faktycznie wykorzystali okazję, napisali dwa projekty, na które otrzymali finansowanie. No i mam nadzieję, że to wszystko się zakończy tak, jak jest zaplanowane w tych projektach. Na razie jest dobrze.
0: Życzę tego z całego serca, ale właśnie, a propos tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, no musimy jeszcze wspomnieć o tym dronie. Dronie, dronach, o liczba mnoga pojedyncza,
2: no ja myślę, że
0: na czym ten projekt
2: polega? W projekcie Astro PO jest jeden dron, tak zwany dron asystujący, który będzie pełnił rolę takiego wsparcia operacyjnego dla całego projektu. Ma być wykorzystywany po prostu do monitorowania trajektorii rakiety, właściwie startu trajektorii i później odzysku rakiety, czyli jak te spadochrony się otwierają, czy one się dobrze otwierają, to będzie dość duży dron, bo też celem jest jego wzbicie się na wysokość mniej więcej lotu rakiety, tak? Czyli jeżeli rakieta poleci na kilometr, to on też powinien na około kilometr się wzbić, żeby zarejestrować cały przebieg lotu z góry i później będzie można to analizować, co wyszło, co nie wyszło. Z tego, co dobrze pamiętam, bo tutaj jak coś to, Paweł, wyprowadź mnie z błędu, średnica tego dronu, średnica śmigieł dronu to będzie około 40 centymetrów, tak? Samych śmigieł, no 4 śmigła. Także to będzie bardzo duża konstrukcja. No i tam przy okazji też z wykorzystaniem tego dronu będzie można przetestować wstępnie, nie puszczając rakiety, systemy telemetrii, systemy łączności bezprzewodowej, transmisji wideo i to wszystko, co później będzie na rakiecie, wcześniej będzie mogło być przetestowane na dronie. Puszczenie rakiety jest dość kosztowne, to jest zawsze kilka tysięcy złotych za start. Co by nie robić, to kilka tysięcy złotych, więc ta liczba startów w projekcie jest ograniczona do minimum. Nie wiem, ile my planujemy, teraz dokładnie 3 starty chyba będą w sumie planowane, 3 starty, nie? Jak dobrze pamiętam wniosek. Ten ostatni no, jest najważniejszy, ale to są 3 starty, bo na tyle nas po prostu stać. Natomiast wszystkie systemy, elektronika, łączność będzie testowana właśnie z wykorzystaniem drona. I tutaj muszę też wspomnieć o osobie, która to pilotuje, to jest pan doktor inżynier Patryk Krzywalski. Osoba, która na Politechnice Opolskiej konstruuje drony od podstaw właściwie i koordynuje tutaj projekt i budowę tego dronu razem ze studentami.
0: A propos, w ogóle też chciałem zapytać, czy tutaj korzystamy już z jakichś gotowych rozwiązań, półrozwiązań, jakiejś konstrukcji, którą wy udoskonalacie, czy to jest budowa od zera w ogóle, nie wiem, też z jakichś kompozytów, z jakiejś drukarki 3D próbujecie tam...
2: Dzięki Patrykowi Krzywalskiemu to jest doświadczenie przede wszystkim w budowie, dlatego, że on już kilkanaście dronów, jak się nie mylę, może już kilkadziesiąt, ale na pewno kilkanaście dronów zbudował od podstaw właśnie, od zera.
0: Aha, no proszę.
2: I ten też będzie od zera konstruowany. Będą tam elementy drukowane w 3D, będą elementy gotowe jak śmigła na przykład, dlatego że śmigła jednak trudno wydrukować. To będzie kupione. Elektronika też oczywiście będzie kupiona, natomiast cała później integracja tych systemów, silniki też oczywiście gotowe.
0: Rozumiem.
2: Natomiast sama konstrukcja mechaniczna, sam projekt, umieszczenie elektroniki, integracja i później oprogramowanie, no to jest połączenie autorskich rozwiązań z tym, co też jest dostępne na rynku dla modelarzy, dlatego że jeżeli chodzi o sterowanie dronem, o oprogramowanie do kierowania dronem, to są pewne gotowe rozwiązania i nie ma tutaj sensu przecierać szlaku. Natomiast oczywiście umiejętność ich dobrego wykorzystania to jest sztuka sama w sobie i to też jest dobra lekcja dla studentów przy okazji, którzy biorą w tym udział.
0: No i to oprogramowanie, bo to właściwie do każdego i do tej rakiety, i do tego łazika, no i do tego drona. To rozumiem, że tu też pole do popisu dla choćby studentów.
2: To jest autorskie. Samo oprogramowanie telemetrii jest praktycznie autorskim oprogramowaniem, myślę.
3: Tak,
2: do dronów też autorskie. Do sterowania, do obsługi drona, do szczytywania danych z czujników. Tutaj to będzie wszystko autorskie.
0: No dobrze. Jeszcze coś, jakieś inne projekty są gdzieś w planach albo gdzieś tam zapisane na, jak to tam się mówi, na brudno? Przyznajcie się od razu, będzie...
2: Ja jeszcze może jednej rzeczy powiem odnośnie projektu Astro PO, bo tam jeszcze jest trzecia rzecz. Oprócz rakiety, drona jest też jeszcze hamownia rakietowa, która będzie projektowana, dlatego że chcemy też mieć możliwość testowania silników rakietowych docelowo.
0: Proszę.
2: Jeżeli, tak jak tu Paweł wspomniał, będziemy mogli tworzyć silniki hybrydowe, to będziemy mogli je tworzyć po swojemu i wtedy trzeba...
0: Tańsze i wielokrotnego użytku.
2: Tak. No
0: powiedział Lajk.
2: Częściowo. No. Paliwo trzeba będzie uzupełnić, trzeba będzie sprawdzić, czy się nie rozleciał. Ale generalnie chodzi też o to, żeby mieć możliwość pomiaru później parametrów tego silnika, żeby przewidzieć, jak się rakieta zachowa. No i ta hamownia jest w tej chwili w trakcie montażu. Dokładnie, bo wczoraj byłem zobaczyć tam w pomieszczeniu, gdzie koło naukowe Eleden pracuje. I widziałem, jak skręcają ramy, jak montują tensometr, więc ja myślę, że faktycznie do końca, do połowy maja myślę, że ona będzie już funkcjonować. Na razie jeszcze nie będziemy na niej testować silników rakietowych, ale to konstrukcja już będzie. Jeszcze oczywiście też oprogramowanie, system akwizycji danych, czyli szczytywania tych wszystkich danych pomiarowych, później robienia wykresów. to będzie ten kolejny krok, jak już to powstanie.
0: Nie? Ale to w ogóle brzmi też dla mnie trochę zastanawiająco. Oczywiście doskonale wiem, czym jest hamownia. Jako fan motoryzacji, posiadacz motocykla wcale niewolnego. Rozumiem, ale słuchajcie, hamownia, no silnika rakietowego, jak to w ogóle działa? Co to mierzy? Siłę ciągu.
2: Czyli my przekładamy silnik do tensometru praktycznie pośrednio, no i bezpośrednio nie. Mhm. Włączamy silnik rakietowy, no i on generuje ciąg, który ten tensometr nam mierzy.
0: Tak, no w sumie.
2: Pcha
0: tak,
2: ten tensometr rozumiem, i nam mierzy.
0: Tak.
2: Nie dałoby się jednak zrobić tego tak jak w samochodach czy motocyklach na bębnach kręcących się, tak?
0: Na rolkach.
2: No tutaj musi być to po prostu robione
0: tak,
2: w ten
0: dlatego
2: sposób.
0: To pytałem, bo to rzeczywiście...
2: Liczymy na to, że to zadziała, bo to też jest jak gdyby doświadczenie nowe i dla mnie też, i dla studentów, znowu z metrologii, więc to jest mocno interdyscyplinarne wszystko. Informatyka, elektronika, mechanika, metrologia, to wszystko przeplata się ze sobą, nie? I cieszę się, że mamy studentów, którzy się tego tematu podjęli. Zresztą i oni byli inicjatorami tego tematu. Ja muszę też uczciwie powiedzieć, że to nie ja wyszedłem jak gdyby z propozycją budowy rakiet, tylko Paweł głównie, który jest... w Polskim Towarzystwie Rakietowym, no i który bardzo chciał, żeby takie coś zaczęło się dziać w kole, ja tylko poparłem to.
0: No nie, no to fantastycznie, ja muszę dopytać też, jeszcze mamy chwilę, drogi Pawle, inżynierze Pawle, czy ty planujesz taką przyszłość jakąś w jakiejś firmie typu NASA, chociaż tego jest już wiem, że dużo więcej i sektor prywatny wchodzi w takie dziedziny, czy masz coś na oku, czy ty już dziś może pracujesz dla kogoś? No jesteś cennym nabytkiem, myślę, na rynku pracy pod tym względem.
3: Na pewno chciałbym kiedyś przynajmniej dostać staż w ESA.
0: Okej.
3: W NASA sytuacja wygląda dużo bardziej skomplikowanie, ponieważ trzeba posiadać amerykańskie obywatelstwo.
0: Takie mają obostrzenia, nawet nie wiedziałem, powiem
3: tak,
0: szczerze.
3: Bo to jest,
0: no właśnie.
3: To jest pracowanie teoretycznie nad bronią, dlatego dali taką restrykcję. No ale... jeżeli chodzi o ESA, to na uczelni pojawił się pomysł satelity, CubeSata. Aktualnie jesteśmy na etapie researchu i wczesnego planowania. No i oczywiście uzyskiwania środków, bo będzie to bardzo drogie.
0: Zawsze, no tak, tak. Ponowny apel do ewentualnych sponsorów.
2: Tutaj już się musimy liczyć z kwotami między 500 000 a 1 000 000 złotych, tak?
0: To
2: już
0: o,
2: jest tego
0: matko.
2: Typu, czyli to już jest, rząd wielkości się zmienia w ogóle, nie?
3: Taki minimalny koszt to na wytworzenie takiego CubeSata, zakładając ten development, iterację i tak dalej, to jest około 100 tysięcy, a same wystrzelenie bez jakichś takich agencji typu ESA, NASA, no to już jest 500 000, jak ostatnio sprawdzałem na stronie SpaceXu.
0: Chińczycy nie są jacyś tańsi? Przepraszam, tak przerzuciłem może. Chińskie tańsze, ale nie wiem jak w rakietach tam.
2: Ja też nie sprawdzałem, jak w Chinach wygląda koszt startu takiej rakiety.
0: No bo jeszcze oni dosyć prężnie tam próbują.
2: No ESA ma projekty też dla studentów, ale to są pieniądze, które głównie trafiają do ośrodków, które od lat już się zajmują, studenckich ośrodków, które zajmują się projektowaniem CubeSatów, ale będziemy takie próby podejmować. Być może taki grant z ESY otrzymamy, wtedy wystrzelenie jest jakby w cenie tego grantu.
0: Zapraszacie salon naukowy wtedy na to wydawanie. No, koniecznie.
2: Koniecznie, my zresztą po prostu osobiście chcielibyśmy przestarcie rakiety, być to może się nie udać akurat do Gwiany Francuskiej wysłać całą ekipę.
0: Tak sobie powiedziałem, ale czemu nie? No to wycieczkę sobie zrobimy, słuchajcie, a co tam? To jeszcze więcej sponsorów potrzeba.
3: Tak jeszcze dopowiadając, to jesteśmy w programie Opole Connect i właśnie nasz mentor ostatnio zaproponował nam, że może zaaranżować rozmowę z jakimś panem z NASA.
0: No proszę.
3: No i to jest dla nas bardzo fajna rzecz, bo możemy się dopytać, jak to zrobić, czy mamy to inaczej planować.
0: Sławosza jeszcze mamy. Słuchajcie, czekajcie, przypomniało mi się, że ten człowiek zna ludzi. Wiecie, jak to jest. On był w kosmosie. On jest gwiazdą, a był na uczelni waszej.
2: Był, rozmawialiśmy, tak, pokazaliśmy mu nasze produkty.
0: To może tak też tam, wiecie, no, Sławosza trzeba tam szturchnąć.
1: Na pewno
0: Sławosz,
1: się odezwiemy.
0: Ewelina, no dobrze. A ty masz jakieś plany kosmiczne, życiowe? I mam na myśli kosmiczne? Kosmiczne.
1: Na razie jestem na drugim roku energetyki i inżynierii środowiska, więc przede mną jeszcze wiele lat na tej uczelni. Na razie rozwijam mój moduł do poboru i badania próbek. Jest to związane w jakimś stopniu z inżynierem środowiska, więc myślę, że raczej w tym kierunku bym kierowała moje przyszłe plany. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, przede mną jeszcze wiele lat pracy nad łazikiem, być może nad satelitą, nad eksperymentami, które ona będzie miała tam robić, wykonywać. Więc na razie jeszcze takich konkretnych...
0: Ale co, praca nad obliczeniami w laptopie, w laboratorium, czy gdzieś ewentualnie, no wiesz, chciałabyś wystrzelić.
1: Wiadomo, że chciałabym kosmos. Wystrzelić, aczkolwiek nie sądzę, że jest to wykonalne. Raczej myślę nad pracą w laboratorium i badaniem tych próbek z już przywiezionych do nas.
0: No słuchajcie, jakby tak 20 lat temu kogoś pytać o samochody elektryczne, pewnie też by tak mówił, panie, gdzie to jeszcze będzie, prawda? No, najpierw te nakrętki, których się nie da odczepić, a dopiero później kosmos. A tymczasem, proszę bardzo, no.
2: No ja jestem z tego bardzo zadowolony, że studenci poszli w tym kierunku, szczególnie jako przewodniczący dyscypliny, która ma w nazwie technologie kosmiczne, to jak gdyby... No, był to taki mój cel, żeby jednak coś takiego pojawiło się na uczelni. Dzięki studentom to jest, tak?
0: No, to bardzo się cieszę. Ja mam wrażenie, że w ogóle jakby ostatnio w ogóle na tej planecie trochę więcej się mówi o kosmosie, trochę więcej się robi i podałem przykład Sławosza, no ale też właśnie choćby misja Artemis II, w planach kolejne Artemisy. No, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i się sami nie pozabijamy na tej planecie, no to no, może tak. Damy radę odkryć jakieś inne, faktycznie gdzieś wylądować, tymi łazikami pojeździć, zebrać próbki i nie wiem co tam dalej, no. Przeniesiemy się albo się nie przeniesiemy.
1: Górnictwo kosmiczne także jest całkiem interesującą sprawą.
0: Dokładnie.
1: Więc jest szansa, że nad tym można byłoby pracować.
0: To górnictwo to może być w ogóle numer jeden, bo jak sobie wielcy tego świata przeliczą zyski, to wiadomo, że te metale ziem rzadkich, które się kończą i są takie deficytowe, to może być mocny napęd do podboju kosmosu. Chyba już jest tak naprawdę.
2: Już jest, tak.
0: Dokładnie.
2: Bo to tam są pierwiastki, które są rzadkie
0: na Ziemi.
2: A tam są jednak w obfitości. Ja myślę, że tam nawet ludzi nie będzie potrzeba, dlatego że w tej chwili maszyny już zyskują taką doskonałość, że wystarczy wysyłać roboty, które nam będą to przewoziły, tak? I to jest, myślę, przyszłość. Wysyłanie człowieka zawsze jest ryzykiem. No można wysłać kilka ludzi, ale im mniej się wyśle, tym mniej ryzykujemy. Chociaż ja wiem, że są ludzie, którzy chcieliby tam polecieć, no to można ich wysłać.
0: No, ale tu jeszcze mamy dużo chyba rzeczywiście też wyzwań do rozwiązania, począwszy od promieniowania w ogóle kosmicznego, po choćby no po prostu silniki, napędy i to, że to wszystko, no straszne są te odległości i jednak faktycznie, no trochę filmy science fiction, nie wiem, czy byśmy musieli faktycznie hibernować, czy jak to zrobić, żeby jakoś tam jeszcze w kwiecie wieku dolecieć tu i ówdzie.
1: Na pewno nie będzie to łatwe, ale myślę, że jest to przyszłość, takie górnictwo, przywożenie elementów właśnie z kosmosu.
0: Sięgajmy sky is the limit i sięgajmy, gdzie wzrok nie sięga. Taka może moja marna puenta tej rozmowy. Bardzo mi się podoba to, co robicie. Bardzo mi się podoba, że takie rzeczy się dzieją na uczelni w Opolu, moim mieście. Chociaż ja jestem raczej humanistą, ale tym bardziej imponuje mi to, że robicie takie rzeczy i trzymam mocno kciuki. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu i przypomnę, pan profesor chciałby coś powiedzieć, ja to czuję.
2: Znaczy, ja chciałem podziękować za zaproszenie tutaj do studia przede wszystkim.
0: To proszę bardzo.
2: Chciałem pochwalić studentów za pracę dotychczasową, bo to jest bardzo istotne. No i faktycznie, jeżeli to już wszystko będzie skończone, a to, jeżeli chodzi o granty orlenowskie, to do końca września, tak, są terminy, to moglibyśmy się spotkać drugi raz i myślę, że już coś więcej pokazać. Tak więc.
0: Nie ma problemu żadnego, absolutnie, słuchajcie. No, nie
2: no
0: wiem,
2: i apel oczywiście do sponsorów, jeżeli się takowi znajdą, to zawsze są mile widziani.
0: Piękne dzięki za wizytę w studiu. Przypomnę, kto dziś był gościem salonu naukowego, a był to profesor Andrzej Weindok, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska, opiekun koła naukowego Eledyn. I ja tu już zrobię przecinek.
2: Tak jest.
0: Ewelina Mensfeld, studentka drugiego roku na kierunku energetyka, inżynieria środowiska na Politechnice oczywiście naszej opolskiej. Koło naukowe, dwa koła naukowe, Ewelina przypomni.
1: Koło naukowe Mikroprocek oraz Perpetuum Mobile.
0: Tak, to jakie to proste. Inżynier Paweł Fortuna, student pierwszego roku automatyki i robotyki na studiach drugiego stopnia, absolwent już informatyki, no i oczywiście członek koła naukowego Eledyn Studenckiego. Jeszcze raz piękne dzięki za wizytę w studiu i rozmowę.
2: Również dziękujemy. I do widzenia, do zobaczenia.
0: Ja również już, drodzy słuchacze, mówię wam do usłyszenia. Za dziś piękne dzięki, dobranoc, trzymajcie się ciepło.
4: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację z nowym singlem Minty. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Radiokracja.
1: Dobre, bo polskie, chciałoby się powiedzieć, słuchaliśmy nowego singla zespołu z Berny 3.

Nie chcę tworzyć od sznancy. I kiedy pojawił się utwór Ale to boli, to Michał Anioł przyznawał, że szuka inspiracji, nie chce spieszyć się z płytą, tylko no, chce, żeby to było znowu coś innego i żeby wynikało z jego twórczej drogi. Kojarzymy w dużej mierze Michała Anioła z taką estetyką trochę taneczną, bo to jest artysta przede wszystkim elektroniczny, ale on tak naprawdę poszukuje i utwór Ale boli, który był porównywany między innymi do Slow Tie'a, nie ukazał się na nowej płycie, po prostu był kolejnym takim wycinkiem z tej mapy poszukiwań artystycznych Michała. Wydaje mi się, że a propos nowej płyty, to takie tropy elektroakustyczne, songwriterskie w takim bardzo szerokim ujęciu, dość eksperymentalnym, znalazły na tej płycie odbicie, no ale z drugiej strony to są wciąż chwytliwe piosenki. Album nazywa się 1, 2, 3, 4, 5R. No i oczywiście skojarzenia z drążkiem zmiany biegów są jak najbardziej wskazane. Nie chodzi tutaj o konkretny model, bo w różnych miejscach R, czyli bieg wsteczny, jest w różnych modelach, tylko właśnie do tego nawiązywał Michał Anioł, że to R jest na końcu, czyli chodzi o odwagę zetknięcia się z własną przyszłością przy równoczesnym rozliczeniu przeszłości. Michał chciał pisać takim dość prostym językiem, chciał postawić na jawność w pisaniu o niewygodnych rzeczach. No i na tym mu zależało, żeby trasa wiodła przez kolejne numery, aż do momentu, kiedy coś się psuje, no ale wtedy zaczyna się takie retrospektywne podejście. Wracamy do punktu wyjścia nie po to, żeby się cofnąć, tylko po to, żeby przyjrzeć się temu, co było dokładniej. Michał dba zarówno o ten pieśniopisarski aspekt, jak i o kwestie producenckie. Lubi do produkcji podchodzić warstwami, a na płycie pojawia się dużo gości, między innymi Paweł Jan Kryczka, Julian Kominiak, Łukasz Pałkiewicz, znany jako Szat, Alicja Sobstyl i Karol Tchórz z Klawą, no i Pola Atmańska, jeszcze są bardzo ładne żeńskie wokale Oli Poskrop i Agaty Zataj. Skoro wywołaliśmy temat nowej płyty Michała Anioła, słuchamy utworów Ogień i Kim mam.

To był Michał Anioł, jego nowa płyta. Na pewno będziemy do tego wydawnictwa wracać. Na teraz znowu odrobinę gitarowych brzmień, od których zaczynaliśmy dzisiaj audycję. Będąc precyzyjnym, drugi utwór był gitarowy, bo zaczynaliśmy od Minty, no ale później słuchaliśmy grupy z Berny 3000 z Opola. Natomiast grupa, której teraz posłuchamy, jest z Trójmiasta, gdzie oczywiście ta scena alternatywna jest bardzo solidna. Nie ma zdecydowanie tam powodów do narzekania, bo grup, które zajmują się muzyką niezależną, jest bardzo dużo i ta trójmiejska scena no, cieszy się takim prestiżem, poważaniem w całej Polsce. A grupa, której posłuchamy, to Bazgrołki. Pojawiają się w kontekście ich muzyki takie określenia jak noise rock, rock psychodeliczny, shoegaze. No i to sugeruje, czego się możemy spodziewać. Takie bardzo przybrudzone brzmienie, gitarowe ściany dźwięku, ale grupa zaznacza, że chce w swojej twórczości też nawiązać do takiego słonecznego, morskiego klimatu czy luzu trójmiejskiego. Nie boją się inspiracji big beatowych choćby, czy nawiązań do gitarowego romantyzmu spod znaku lat 80. i 90. Natomiast równocześnie przyznają, że przełamując falę, czyli ich najnowszy album jest taki no, najkonkretniejszy i wydaje mi się, że coś w tym jest, że tutaj tego słońca jest trochę mniej, jest dość mrocznie, ale moim zdaniem ciekawie, intrygująco, nie czuć monotonii. Słuchamy nowego albumu, ukazał się wiosną tego roku. Jak już mówiłem, nazywa się Przełamując Falę. A my zaczynamy przygodę z tym wydawnictwem od Medus.

To były Bass Growki i najnowsza płyta zespołu. Sugerowałem wcześniej, że trójmiejska scena niezależna jest mocna i to w różnych wymiarach, natomiast my dzisiaj skupiamy się na tym gitarowym. Słuchaliśmy Bass Growek, wrócimy teraz, korzystając z okazji, do zeszłorocznej płyty grupy The Ferals, która obraca się, jeżeli chodzi o takie stylistyczne azymuty, w podobnych klimatach, kręgach, co koledzy z zespołu Bass Growki, ale chyba więcej jest, jeżeli chodzi o The Ferals, takich onirycznych, dream popowych wpływów. No ale proszę samemu sobie ocenić.

To był zespół The Ferrules. Wcześniej słuchaliśmy grupy Buzz Growki. No a teraz po tym gitarowym jazgocie mocno się uspokoimy. Za sprawą Mira Kępińskiego i jego singla Whispers Between the Stars, który jest bardzo okolicznościowy. Eta akwarydy osiągają maksimum w nocy z 5 na 6 maja. No i niosą ze sobą ślady komety Haleya. Jest to rój znany z bardzo szybkich meteorów, które przecinają niebo krótkimi świetlistymi smugami. Z Polski to zjawisko jest raczej dość subtelne. Trudno je tak wyraźnie zauważyć na nieboskłonie, natomiast wciąż potrafi stworzyć moment skupionej ciszy i patrzenia w górę, jak twierdzi Miro Kępiński. No i do tego pasuje właśnie muzyka, w której łączy się taką współczesną klasykę z postrockowymi gitarami, czyli muzyka, gdzie jest dużo bezkresu, przestrzeni, no i takie krajobrazy dźwiękowe zbudował Miro Kępiński. Chciał stworzyć soundtrack, ścieżkę dźwiękową do obserwowania spadających meteorów i ulotnych impulsów światła. Przyznam Państwu bez bicia, że nie jestem przesadnie dobry w obserwowaniu zjawisk astronomicznych. Ilekroć próbuję, wychodzi dość miernie i się tym trochę frustruję. Ale jak się zdarzy, jest to doznanie no niezwykle przyjemne, trochę mistyczne, nie egzaltując się, także myślę, że muzyka Mira rzeczywiście może wpłynąć na to, że te próby będą jeszcze przyjemniejsze.

To był Miro Kępiński, który nie tak dawno temu występował w studiu M imienia SBB. Razem z Michałem Kowalonkiem promowali swoje wspólne wydawnictwo. Natomiast Miro pojawił się dzisiaj w Audiokracji, dlatego że nagrał singiel Whispers Between the Stars. Na ten singiel to ścieżka dźwiękowa do obserwowania spadających meteorów i ulotnych impulsów światła. No i będzie ku temu sposobność, dlatego że ETA Akwarydy osiągnął maksimum w nocy z 5 na 6 maja, także zachęcam, żeby próbować je obserwować. Posłuchaliśmy jeszcze oprócz tego okazjonalnego singla utworu Falling Quietly in the Rain. W sumie też utworu, który powstał w bardzo określonym celu, dlatego że w tym roku stworzył go Miro po to, żeby świętować Międzynarodowy Dzień Fortepianu. No i skoro jesteśmy w takich klimatach, fortepianem zakończymy też bardzo elegancką, bardzo ładną płytą Patryka Kraśniewskiego. Niezwykle wszechstronnego muzyka, który współpracuje m.in. ze Spiętym, z Wawa Muffin, z Mariką. Ta jego lista współpracy jest bardzo długa, no ale zamarzył, żeby nagrać taką płytę właśnie w formule solo piano. I wyszło mu to według mnie bardzo dobrze. Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Marcin Głowiękowski, poprowadził Tomek Wójtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: bez ciebie tu.
1: Więcej kultury.
2: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj poznaliśmy finalistów 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Ten konkurs prowadzi Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. I wśród finalistów jest spektakl z Opola Jeszczurunia Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakol-Staleckiego, czeskiego reżysera, z Opolskiego Teatru Lalki i aktora. Ale dzisiaj w audycji Więcej Kultury porozmawiamy w ogóle o wszystkich nominowanych spektaklach, wszystkich 16, a naszym rozmówcą będzie przewodniczący jury Dominik Gac, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, a także redaktor miesięcznika Teatr. To za chwilę na antenie Radia Opole.

0: więcej kultury.
1: I oczywiście zaczynamy naszą rozmowę na antenie Radia Opole w audycji Więcej Kultury, rozmowę dotyczącą finalistów 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej od spektaklu opolskiego, czyli Jaszczuruni Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. O tym przedstawieniu, a za chwilę o wszystkich innych, powie nam Dominik Gac, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, redaktor miesięcznika Teatr.
2: Jaszczurunia Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego to jeden z tych radosnych przypadków, w których teatr lalkowy nie unika lalek, a przy okazji opowiada ciekawą i dość uniwersalną historię. Zresztą takie historie są z reguły specjalnością Marty Guśniowskiej jako dramatopisarki, więc jest to ta pozycja w gronie finalistów, która w pewnym sensie reprezentuje teatr lalkowy, aczkolwiek nie tylko taki teatr z Opola doceniła komisja artystyczna, ponieważ w finale znalazł się też spektakl Bibuła w Tapczanie na podstawie książki Michała Rusinka, którą zaadaptował i wyreżyserował Michał Derlatka w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.
1: No dobrze, to może po kolei teraz spoglądając na listę. Bibuła w Tapczanie Michała Rusinka w adaptacji reżyserii Michała Derlatki z Teatru Miniatura w Gdańsku. Czym pana ten spektakl ujął jako przewodniczącego jury?
2: To jest bardzo zgrabnie opowiedziana, dość karkołomna historia, no bo jak mówić współczesnym dzieciakom o Solidarności, tak żeby ich nie zanudzić, i o PRL-u, tak żeby jakkolwiek potrafili sobie wyobrazić tę odległą już bardzo od ich doświadczenia rzeczywistość. No a artyści Teatru Miniatura w Gdańsku znaleźli na to sposób, wykorzystując przy tym bardzo niewiele środków formalnych, stawiając na pomysłowość, wyobraźnię, i to też jest przykład tego, jak lalki mogą skutecznie pomagać w transferze opowieści.
1: Kolejny spektakl Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego w reżyserii Pameli Leończyk z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Proszę o parę słów na temat tego spektaklu.
2: To jest szczególny przypadek, ponieważ ta sztuka Pawła Demirskiego została w tym samym teatrze wyreżyserowana lat już wiele wcześniej przez Monikę Strzępkę. To był jeden z pierwszych tak głośnych spektakli tego słynnego później w całym kraju duetu twórców teatralnych. Pamela Leończyk wraca do tekstu, który powstał właściwie na zamówienie, można tak powiedzieć, sceny w Wałbrzychu i odnosił się jakoś do tamtejszych realiów, czyli trudów rzeczywistości po transformacji ustrojowej, które to trudy w Wałbrzychu były szczególnie wyraźne i dawały się we znaki mieszkańcom, ale reżyserka z zupełnie innego, kolejnego już pokolenia próbuje ten tekst zaktualizować, dostosować do tego, co dzisiaj zajmuje ewentualnych poszkodowanych, czy też tych, którzy w tym długim cieniu transformacji jeszcze żyją. Myślę, że komisja artystyczna przede wszystkim doceniła, poza walorami artystycznymi tego spektaklu, tę próbę dialogu z tekstem, który wydawał się, co po niektórym może jednorazowy, a okazał się znacznie bardziej uniwersalny.
1: Kobieta samotna Natalii Fiodorczuk i Anny Smolar w reżyserii Anny Smolar to przedstawienie z Teatru Powszechnego w Warszawie.
2: Tak, to jest jedno z głośniejszych przedstawień ubiegłego już sezonu. Konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej działa tak, że każda jego edycja łączy ze sobą spektakle z poprzedniego i trwającego sezonu. Tak to działa na zakładkę, a Kobieta Samotna to przedstawienie, które już zdążyło zebrać wiele nagród, objeździć festiwale. To jest opowieść inspirowana filmem Agnieszki Holland pod tym samym tytułem, ale na jego podstawie, czy też wychodząc od niego, Natalia Sidorczuk i Anna Smolar napisały zupełnie odrębną sztukę teatralną. To opowieść o trudach wychowywania dziecka w dzisiejszej Polsce przez tytułową samotną matkę. I jest to, cóż, no to jest znakomite przedstawienie. Nieprzypadkowo Anna Smolar otrzymała za jego reżyserię nagrodę imienia Konrada Swinarskiego. Tak, myślę, że to jest jeden z ewentualnie mniej kontrowersyjnych wyborów naszej komisji w tym roku.
1: Przechodzimy do kolejnego przedstawienia. Kaufman, podwójne wiązanie Moniki Muskały i Janusza Margańskiego w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie.
2: To też gratka dla miłośników wielkich ról, ponieważ tutaj tytułową rolę gra wspaniale Maja Ostaszewska. ale jest to też intrygujące przedstawienie o tym, jak formujemy biografię, z czego się składamy i jakie mamy możliwości wyboru tego, czym czy kim jesteśmy, to znaczy ile bierzemy od rodziców, ile bierzemy od otoczenia, czy możemy tutaj o czymkolwiek decydować, czy jesteśmy tylko poddawani jakimś siłom, które na nas wpływają skądinąd. Katarzyna Kalwat już wielokrotnie reżyserowała przedstawienia w Nowym Teatrze w Warszawie, jest jakoś z tą sceną związana. Mam poczucie, że to jest jej najlepsza realizacja w tym miejscu.
1: Magiczna rana Doroty Masłowskiej w adaptacji Radosława Maciąga i Konrada Hetela w reżyserii Radosława Maciąga z Teatru Studio w Warszawie.
2: Z tej pozycji jestem szczególnie ucieszony. To jedno z moich ulubionych przedstawień i też dowód na to, że istotnym elementem warsztatu twórców scenariuszy są umiejętności adaptatorskie. To jest znakomite adaptacja.

0: które opowiada o dość uniwersalnej, chociaż surrealistycznej podróży przez zaświaty, a przy okazji mówi nam, jak to zwykle u Masłowskiej bywa, coś ciekawego na temat tego, w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwo.
1: Mireczek Aleksandry Zbroi w adaptacji reżyserii Krzysztofa Popiołka z Teatru Jaracza w Olsztynie. Kolejny spektakl.
0: Tak, to jest jedno z bardziej kameralnych przedstawień, ale z bardzo trudnym i wymagającym emocjonalnie tematem, ponieważ reportaż Aleksandry Zbroi oparty na jej autobiograficznych doświadczeniach opowiada o byciu dorosłym dzieckiem alkoholika. W tym wypadku jest to opowieść o wychowywaniu się czy mieszkaniu w domu, w którym mieszka także ojciec, uzależniony od alkoholu. To, co udało się twórcom spektaklu z Olsztyna, to uniknięcie nadmiernego patosu i moralizatorstwa. To jest faktycznie trudna i przejmująca historia, ale opowiedziana z jakimś poszanowaniem realizmu w rozumieniu złożoności tych emocji, które odczuwa i bohaterka, i jej ojciec, świetnie portretowany w tym przedstawieniu.
1: Kolejny spektakl, Nauka pływania, Magdaleny Drab w reżyserii Ewy Rysowej z Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku.
0: I tutaj też trudny temat, chyba takie cieszyły się największą popularnością, bo jest to opowieść o starzeniu się, o odchodzeniu, a mówiąc mniej eufemistycznie, po prostu o umieraniu nas samych i naszych bliskich. Bardzo przejmująca, wzruszająca opowieść, również dlatego, że Ewa Rysowa skompletowała obsadę, w której prym wiodą nieco już starsze aktorki, wspaniale odnajdujące się w tej opowieści, między innymi o tym, jak nasze ciało zaczyna nas zawodzić, jak my w tym dziwnym świecie, który staje się coraz mniej dostępny, próbujemy jeszcze ocalić to, co robiliśmy w życiu wcześniej, co nadawało mu sens albo jakiś wyjątkowy smak. Myślę, że to jest jeden z bardziej poruszających tytułów na tej liście.
1: Tutaj wydaje mi się, że będzie już mniej poważnie. Paprykarz Szczeciński Michała Kmiecika w reżyserii Marcina Libera z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Widziałam fotografię z tego spektaklu. Człowiek przebrany za puszkę z paprykarzem trzyma test ciążowy.
0: Co więcej, myślę, że możemy to zdradzić. Ciąża kończy się narodzinami Pasztetu Podlaskiego, co jest pewnym zaskoczeniem dla wszystkich paprykarzy obecnych na scenie. Jest to oczywiście charakterystycznym dla Michała Kmieciku, to znaczy absurdalnym i brawurowym stylu opowiedziana historia lokalna, bo jest to przedstawienie z Teatru Współczesnego w Szczecinie, ale tak naprawdę jest bardzo uniwersalna historia. Ja bym nawet powiedział, choć to ryzykowne, jest to dość poważna opowieść o kryzysie egzystencjalnym, który próbujemy ograć śpiewając coraz to zabawniejsze i świetnie wykonane piosenki. Dość powiedzieć, że w takim korowodzie skojarzeń, który przewala się przez scenę teatru w Szczecinie, znajdziemy i Davida Lyncha z kultowym Twin Peaks, ale też polemikę z bardzo ostatnio powszechną modą rapowania na scenie, więc w Szczecinie rapują i źle to robią, ale robią to w sposób celowy, z premedytacją. Bardzo zabawne i bardzo radosne przedstawienie, mimo że w swoim rdzeniu, ośmielam się powiedzieć, głęboko smutne i dojmujące.
1: Dominik Gac, przewodniczący kapituły wybierającej finalistów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jest, przypomnę, naszym gościem. Powracamy do tej rozmowy za chwilę.

0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o finalistach 32. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Rozmawiamy z przewodniczącym kapituły konkursowej, którym jest Dominik Gatz. Kolejny spektakl, Piramida Zwierząt Mateusza Górniaka w reżyserii Michała Borczucha z Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
1: To jest opowieść o tyle interesująca, że Mateusz Górniak to myślę, że taki głos pokolenia w nowej polskiej prozie, bardzo istotna postać. I tutaj napisał dramat, który opowiada o tak zwanej kowalni, czyli legendarnej pracowni artystycznej, z której wyszli czołowi przedstawiciele polskiej sztuki krytycznej. To także jest trochę jak Diamenty opowieść o tym, co się działo w Polsce po transformacji, ale z zupełnie innej perspektywy, takiej bardzo hermetycznej, wsobnej, artystów sztuk wizualnych. Główną bohaterką jest tutaj Katarzyna Kozera, wspaniale grana przez Magdalenę Zawadzką. Michał Borczuch jest znany z tego, że potrafi reżyserować przedstawienia długie i to też jest taki przypadek, ale jest to jednocześnie przedstawienie niezwykle hipnotyczne i dające mnóstwo przyjemności takiej czysto teatralnej. Dzieje się tu bardzo wiele dobrego, jeśli chodzi o scenografię, światło, muzykę. Wszystko razem pozwala przenieść się do tej artystycznej pracowni i zderzyć się tam z wieloma nieoczywistymi pytaniami, ale obawianie ich tutaj byłoby chyba ujmowaniem czegoś temu doświadczeniu. To jeden z tych spektakli, które trzeba zobaczyć i wyrobić sobie własne zdanie, ponieważ był to tytuł, możemy myślę zdradzić to słuchaczom, który na obradach komisji wywoływał bardzo ożywioną dyskusję.
0: Kolejny spektakl, Protest Kielecki, do kogo należą Kielce, Julii Nowak i Jakuba Skrzywanka w reżyserii Jakuba Skrzywanka z Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach.
1: To jest z kolei jedno z najlepszych, mam poczucie, przedstawień Jakuba Skrzywanka, w którym znaleźć można to wszystko, z czego reżyser zasłynął, czyli kontrowersyjny, a jednocześnie aktualny temat, taki rodzaj interwencyjnej sztuki. Jest to opowieść o przejmowaniu majątków, konkretnie w Kielcach, co nie jest bez znaczenia i ma taki lokalny, dodatkowy kontekst, ponieważ Teatr Kielecki imienia Stefana Żeromskiego niedawno przechodził remont, już jest wspaniale wyremontowanym obiektem, ale w trakcie tych prac pojawiały się pewne kontrowersje dotyczące własności budynków i te kontrowersje w tym przedstawieniu także są stematyzowane, ale poza tym mamy zupełnie współczesną opowieść o zjawisku zwanym fliperstwem. Mamy też sięgnięcie w historię do tuż powojennych czasów i tego, co się działo z mieniem pożydowskim. I wreszcie po raz kolejny, trzeci już w tej wyliczance, mamy rzut oka na transformację i prywatyzację budynków, która się dokonała w bardzo podejrzanych okolicznościach na początku lat 90.
0: Kolejna propozycja, Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych w adaptacji Sandry Schwartz i w reżyserii Leny Frankiewicz z Teatru Jaracza w Łodzi.
1: Tak, Olga Tokarczuk należy do tych polskich pisarek, które są najchętniej chyba wystawiane w polskim teatrze. Dorota Masłowska, o której mówiliśmy wcześniej, też jest w tym bardzo wąskim, elitarnym gronie. Prowadź swój pług przez kości umarłych doczekał się też kilka lat temu adaptacji filmowej w reżyserii Agnieszki Holland. To oczywiście film Pokot. Jest to, trzeba przyznać, opowieść wdzięczna do adaptowania, bo no cóż, mamy tutaj klasyczną kryminalną zagadkę, która się może w mniej klasyczny sposób rozwiązuje, ale pozwala uruchomić taki silnik, który widza przykuwa i angażuje. Więc to jest największa przyjemność z tego przedstawienia, chyba dla tych, którzy tej słynnej już powieści Olgi Tokarczuk nie czytali, ale jest to też jeszcze jeden przykład świetnej adaptacji. W tym wypadku odpowiada za nią znana dramatopisarka Sandra Schwartz.
0: Strach zżera duszę Huberta Sulimy, z kolei w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. To spektakl z Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Czego tutaj możemy się spodziewać?
1: To jest zupełnie niesłychana historia, chociaż bardzo charakterystyczna dla prac duetu Piaskowski-Sulima, ponieważ punktem wyjścia jest znany film pod tym samym tytułem Fassbindera, ale historia jest zupełnie autonomiczna i o tym, co tu i teraz, to znaczy Akcja dzieje się we współczesności w Katowicach właśnie i obserwujemy związek między przybyłą tutaj w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę Ukrainką, bizneswoman, i zatrudnioną przez nią już na miejscu Polką mieszkającą w Katowicach. Jest to przewrotna historia, bardzo zabawna, ponieważ ci artyści jak mało którzy potrafią operować komizmem, a jednocześnie wzruszająca i zderzająca nas z narastającymi problemami na linii ukraińskiej emigracji, a polskiej większości, która ich tutaj w Polsce przyjmuje i która odnosi się w rozmaity sposób do gości. I teatr ten temat podejmuje dość ostrożnie, ale da się zauważyć taki nurt, który próbuje się jakoś zmierzyć z tym niełatwym zagadnieniem, i to jest zdecydowanie jeden z lepszych, a może i najlepszy przykład takiego mierzenia się, jaki ja w teatrze widziałem.
0: Czyli bardzo aktualne problemy. Kolejne przedstawienie Trzask Prask Mateusza Górniaka w adaptacji Wery Makowskiej w reżyserii Krzysztofa Zyguckiego z Teatru Rozmaitości w Warszawie.
1: Tak, więc po raz kolejny Mateusz Górniak, ale tym razem jako po prostu autor prozy, następnie zaadaptowanej. To jest przykład tego, co ciekawe, w najmłodszym pokoleniu artystów. Krzysztof Zygucki to młody reżyser, Trzask Prask to jego pierwszy duży spektakl, od razu na prestiżowej scenie. To jest taka surrealna, dość fantastyczna w szczegółach i w ogóle opowieść o rozmaitych podróżach przez współczesną Polskę, która w jakichś takich halucynacyjno-narkotykowych przedstawiona jest w barwach, ale nie ma to wiele wspólnego z eskapizmem, jest raczej takim oddaniem głosu współczesnemu pokoleniu. Myślę, że jeśli ktoś chciałby posłuchać czy próbować zrozumieć tego, jak widzi rzeczywistość, jak widzą rzeczywistość dzisiejsi młodzi Polacy, to Trzask Prask byłby dobrym sposobem na zdobycie takiej wiedzy.
0: Kolejny spektakl, Wichrowe Wzgórza, Love to Die, autorstwa i w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
1: To jest z kolei opowieść, która oczywiście, wiadomo to od tytułu do słynnej powieści, zekranizowanej niedawno również głośnym filmem, ale jest to jednocześnie osobna, autonomiczna opowieść, która rozgrywa się na takim bardzo intrygującym napięciu między tym, co wydaje nam się prawdziwe. Artyści uruchamiają tam swoją prywatność, aktorzy występują pod własnymi imionami, mówi się także o ich nazwiskach, ale bardzo szybko orientujemy się, że ta historia jest fikcyjna i dzieją się tutaj rzeczy z tych raczej niestworzonych, ale poza taką dramaturgicznie intrygującą pułapką na widza jest tutaj też bardzo wiele teatralnego piękna. Jest to jedno z najładniej zaświeconych przedstawień, jakie widziałem w ostatnich sezonach w polskim teatrze. Jedno z najbardziej też konsekwentnie poprowadzonych wizualnie. To wielka przyjemność oglądanie tego spektaklu. A przy tym jest to też bardzo sprytna i bardzo ironiczna i wesoła gra z konwencjami, także z tymi konwencjami romansu, które uruchamiają się, jak tylko pomyślimy o Wichrowych Wzgórzach.
0: I ostatni spektakl na tej długiej, liczącej 16 przedstawień, liście, Zamknij oczy, Nel, w pustyni i w puszczy, epilog Piotra Domalewskiego, w reżyserii Piotra Domalewskiego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
1: To jest z kolei historia ciekawa również dlatego, że Piotr Domalewski, który występował w teatrze, ale jako aktor, jest znany przede wszystkim jako reżyser filmowy. Ostatni głośny tytuł nagryzony na festiwalu w Gdyni to oczywiście Ministranci. A to jest jego debiut teatralny w rozumieniu reżyserii, ale też dramatopisarstwa. To historia próbująca widza wzruszyć i poruszyć dość głęboko, ponieważ jest to opowieść o odchodzeniu i o opiece nad umierającym rodzicem, nad matką. Świetna rola Doroty Pomykały, która to matka, to nie jest, nie zdradzam tutaj zbyt wiele, w wyniku udaru nabiera przekonania, że jest bohaterką sienkiewiczowskiej powieści, konkretnie Nel. I żeby wejść z nią w jakikolwiek kontakt, trzeba przyjąć do wiadomości, że jest się również jakimś bohaterem z tej powieści, a którym to bohaterem, to już wskazuje właśnie postać grana przez Dorotę Pomykałę. I w takiej dziwnej atmosferze zawieszenia między tym, co prawdziwe, a tym, co udawane, spędzamy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie kilka godzin, co dla jednych jest bardzo przejmujące i wzruszające, a dla innych nieco mniej, ale no tak to już chyba z teatrem, który próbuje nas zaczarować i jednocześnie dotknąć do żywego bywa, że jesteśmy na to mniej lub bardziej podatni.
0: Dominik Gac, przewodniczący kapituły wybierającej finalistów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jest, przypomnę, naszym gościem. Powracamy do tej rozmowy za chwilę.

0: naszej kultury.
1: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o finalistach 32. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Rozmawiamy z przewodniczącym kapituły konkursowej, którym jest Dominik Gatz. Czy byliście zgodni, czy to były burzliwe dyskusje, jeśli chodzi o wyłonienie tych 16 spektakli?
2: Były bardzo burzliwe, zawsze są burzliwe. Myślę, że wielka wartość komisji artystycznej, w skład której wchodzi 7 krytyków i badaczy teatru z różnych pokoleń, że ta wartość polega na tym, że reprezentujemy zupełnie inne preferencje, mamy inne gusta, inne doświadczenia, co innego nas w teatrze interesuje najbardziej. Więc te obrady to jest zawsze fantastyczna okazja do zderzenia bardzo różnych perspektyw. Mamy też taką zasadę, że spory nie zostają rozstrzygnięte poprzez głosowanie, ale w wyniku bardzo długich dyskusji, czyli przekonujemy się nawzajem po to, żeby wypracować wspólny komunikat. Efekt tego jest taki, że na koniec obrad wszyscy są tak samo zadowoleni i niezadowoleni z ostatecznego werdyktu i wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy scenariusz takich obrad.
1: No to pana osobistym zdaniem te najważniejsze spektakle, które warto zobaczyć, na które warto pojechać, udać się w różne miejsca Polski.
2: Tak, no ja oczywiście zachęcam do obejrzenia wszystkich 16 spektakli, ponieważ żaden z nich nie jest w finale przypadkowo. Nie będę wskazywał faworytów, to już jest rola jury, które przychodzi teraz na nasze miejsce. My jako komisjanci mieliśmy do oceny i obejrzenia 124 przedstawienia. Teraz jurorzy zobaczą te 16, które wybraliśmy i to oni wskażą te najlepsze i to, które mam nadzieję otrzyma Grand Prix, co wyjaśni się pod koniec czerwca.
1: To ja bym wróciła jeszcze do tego spektaklu z Opola, z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, do Jaszczuruni. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jakby pan go przekonał, że warto zobaczyć to przedstawienie w Opolu?
2: Cóż, ja mam zawsze ogromną przyjemność, kiedy idę do teatru lalkowego i oglądam fantastycznie zrealizowane, piękne lalkowe przedstawienie. To jest ten przypadek. To wydaje się może takie oczywiste, ale właśnie w polskim życiu teatralnym nie jest. Bardzo często chodząc do teatrów lalkowych oglądamy tam przedstawienia łączące rozmaite estetyki, techniki, sposoby grania. Aktorzy najczęściej są w tak zwanym żywym planie. Lalki pojawiają się jako jeden ze środków wykorzystanych, a Jaszczurunia jest klasycznym spektaklem lalkowym, który przy okazji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że wykorzystano tam lalki, ten spektakl opowiada bardzo ciekawą, zajmującą historię z dość pozytywnym, chociaż chyba utopijnym finałem, nie będę go tutaj zdradzał. Tytułowa Jaszczurunia przeżywa w każdym razie mnóstwo przygód i każda z tych kolejnych przygód jest bardziej interesująca niż poprzednia, więc jeśli ktoś lubi przygodowy teatr, a przy tym potrafi, czy przy tym docenia sprawność animacyjno-aktorską artystów, którzy te historie opowiadają, to powinien zobaczyć Jaszczurunię i to czym prędzej.
1: A jak pan postrzega w ogóle rolę takich nagród teatralnych albo nominacji do tych nagród? Czy one są ważną dla widzów, pana zdaniem, rekomendacją tego, co warto zobaczyć? Czy widzowie ufają właśnie takim nominacjom i później nagrodom?
2: Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było, żeby nominacje i nagrody może nie spotykały się z jakimś bezgranicznym zaufaniem, ale prowokowały do tego, aby zweryfikować decyzje rozmaitych gremiów. Czy tak rzeczywiście jest, tego nie wiem, ponieważ o tym, jak reagują widzowie, wiedzą pewnie działy teatrów, te, które zajmują się liczeniem zajętych miejsc na widowni, na konkretnych tytułach. Same teatry na pewno bardzo się z nominacji, z nagród cieszą, sami artyści również. Konkurs, ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej ma także tę misję, że on poza wskazywaniem widzą tego, co najciekawsze, to stara się także dbać o polską dramaturgię współczesną po prostu w jej wielu przejawach, to znaczy o autorów, którzy piszą zupełnie autonomiczne sztuki, ale także o tych, którzy dokonują adaptacji tekstów niedramatycznych, a więc mówiąc ogólnie o tych artystów, którzy zajmują się polską literaturą współczesną w teatrze, na scenie. Taka jest misja tego konkursu. Dowodem na to tak fakt, że Komisja Artystyczna przyznaje swoje nagrody, których ja nie mogę teraz zdradzić, one zostaną ujawnione na gali finałowej i są to nagrody przeznaczone właśnie dla osób piszących, czyli dla autorów tych sztuk, które oglądaliśmy i które wybraliśmy do finału.
1: Jeszcze na koniec takie pytanie, ono mnie bardzo ciekawi, jak pan postrzega obecność krytyki teatralnej w Polsce, bo jest pan redaktorem miesięcznika Teatr, gdzie bardzo profesjonalnie podchodzicie do tego zagadnienia, ale wydaje mi się, że jest mało przestrzeni na krytykę teatralną dzisiaj w polskiej prasie czy internecie. Taką profesjonalną.
2: Tak, to racja. W prasie tak zwanej ogólnopolskiej, w tygodnikach opinii, gdzie kiedyś krytyka miała swój dom, jest tego miejsca coraz mniej. Nie dotyczy to wyłącznie krytyki teatralnej, ale krytyki filmowej, muzycznej. Chyba ta literacka ma się względnie najlepiej, ale i ona traci. Tak po prostu działy kultura tracą miejsce na łamach. Trudno tutaj dociekać w krótkiej rozmowie przyczyn tego zjawiska. One są pewnie złożone. Istnieją w Polsce na całe szczęście media branżowe. Miesięcznik Teatr jest jednym z przykładów, ale jest też portal teatralny.pl, jest pismo Didaskalia, obecne teraz już tylko wirtualnie, nie papierowo. Jest też kwartalnik Nietakt, miesięcznik Dialog, który koncentruje się głównie na dramaturgii, ale czasami o tym, co na scenach także opowiada, przy czym też wprowadza szersze konteksty, więc ja myślę, że to życie takiej krytyki teatralnej, mimo że na dość ograniczonym obszarze, to nie jest znowu takie mikre. Chyba lepiej sobie radzi teatr z opisywaniem samego siebie niż film. Zaryzykowałbym takie twierdzenie. No a poza tymi mediami branżowymi czy fachowymi istnieje jeszcze przecież blogosfera, czy też cała przestrzeń w internecie, gdzie krytyka może nie trzyma tak wysokiego poziomu merytorycznego, ale na pewno jest bardzo żywa. Osób piszących jest wiele. Myślę, że można jednocześnie pomstować. Rozumiem tych, którzy narzekają na niski poziom takiej krytyki, ale też rozumiem tych, którzy cieszą się z tego, że są ludzie, którzy mają ochotę teatr opisywać, są też potem tacy, którzy mają ochotę wchodzić z tymi opisami w dyskusję. Patrząc też na to, jak wielu widzów wchodzi po prostu do teatrów, to warto by chyba pomyśleć tak optymistycznie, że teatr nie ma się w Polsce źle, a skoro są ludzie, których teatr interesuje, to można też domniemywać, że część z nich chciałaby o teatrze poczytać i tutaj jest miejsce dla krytyków, którzy powinni też szukać odpowiednich języków do tego, aby o tym teatrze opowiadać. Istnieje też takie medium jak podcast o teatrze, istnieją stacje radiowe, choćby ta, w której mam przyjemność teraz się wypowiadać, ale zdarza mi się też odwiedzać program Drugi Polskiego Radia, w którym opowiadam o teatrze. W związku z tym tych miejsc jednak trochę jest. Teatr jest wciąż istotnym głosem w debacie publicznej i chyba nieprędko przestanie nim być. Natomiast to jest taka perspektywa, że szklanka jest do połowy pełna, ale równie dobrze mógłbym zaprezentować perspektywę pod tytułem do połowy pusta. Byłoby to jednak bardziej przygnębiające, a okazja do zaprezentowania finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej jakoś tak nastraja optymistycznie, więc ja chciałbym uderzać w te pozytywne tony.
1: Dlatego bardzo dziękuję właśnie za takie optymistyczne zakończenie i za zrelacjonowanie tych wszystkich spektakli. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające, żeby spektakl odwiedzać. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Dominik Gatz, teatrolog, krytyk teatralny i muzyczny, redaktor miesięcznika Teatr, który przewodniczył kapitule konkursowej wyłaniającej finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Zwycięzców poznamy podczas uroczystości 29 czerwca. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu Teatralnego na warszawskim Jazdowie. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Za uwagę serdecznie dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem wiadomości, później w Radio Opole audycja Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14 rozpoczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole, jak zwykle w poniedziałek. A w naszym programie dzisiaj spotkamy się nie tylko z reporterami, przede wszystkim to spotkamy się z osobami, które miały prawo być dzisiaj zdenerwowane. To maturzyści, którzy o godzinie 9 rozpoczęli swój maraton egzaminacyjny.
2: Myślę, że taki połowiczny stres, że jednak wiemy, że coś umiemy i jednak może być coś, czego nie umiemy.
3: Jestem przygotowana z większości lektur, także powinno być dobrze.
4: Będzie wszystko dobrze, nie mają się co stresować.
1: A czy wszystko było dobrze? Jakie były tematy? Czy była oczekiwana lalka? Odpowiedzi na te pytania już za kilka minut. A po stresie związanym z maturą pójdziemy sobie na ryby. W Turawie dzisiaj odbywała się akcja zarybiania.
5: Co roku standardowo uzupełniamy populację drapieżnika.
6: Zmieścimy to.
5: Dobra, chłopaki, pomóżmy tam, żeby ten sprawnie to poszło i...
1: Czy sprawnie to poszło? Proszę słuchać już za kilkanaście minut odpowiedź. Ujawnimy też plan tegorocznych Dni Opola.
7: Koncert Johna Portera 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole.
8: Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności.
1: Paweł Oliwa program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem i właśnie w tym składzie będziemy tutaj do godziny 15. Proszę zostać z nami.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzisiaj w razie czego można dodać, że przez dziewczyny nie radzę sobie na maturze. Prawie 345 tysięcy maturzystów w całym kraju o 9 rozpoczęło swój egzamin dojrzałości. W województwie opolskim zdających jest ponad 7 tysięcy.
2: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne.
1: Bardzo zdroworozsądkowe podejście. Na początek dzisiaj język polski, poziom podstawowy, to jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na minimum 30%. No niestety wiemy, że już były pewne zgrzyty. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, tuż po rozpoczęciu egzaminu w internecie pojawiło się zdjęcie jednej ze stron z tematami wypracowań. Szef komisji uspokaja, na pewno nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. My teraz jesteśmy w Opolu, konkretnie liceum numer 8, tam od rana była nasza reporterka. W tym roku w tej szkole do matury przystąpiło najwięcej uczniów w historii, bo aż 180, a napisanie, tak jak wszyscy, mieli 4 godziny. Już wiemy, że była lalka, przedwiośnie, Antygona. A jakie emocje towarzyszyły maturzystom 5 minut przed 9?
3: Zobaczymy, co będzie.
4: No właśnie, a co obstawiacie? Co może być?
3: Jaka lektura?
4: Nie obstawiam. Naprawdę.
3: Czyli co będzie, to będzie?
4: Będzie, co będzie.
5: Myślę, że taki połowiczny stres, że jednak wiemy, że coś umiemy i jednak może być coś, czego nie umiemy.
4: Czyli to będzie loteria?
5: Myślę, że loteria. Chciałabym lalkę, ale wiadomo, że może być coś innego.
4: A właśnie, to jest jeden z tych egzaminów, przy którym najbardziej się stresujecie, czy jest jeszcze jakiś inny?
5: Myślę, że tak. Myślę, że taki pierwszy, gdzie jest jakby ciężej i jednak warto się skupić bardziej.

0: stresować.
1: Maturzyści liczą na lalkę, dziady, przedwiośnie, czyli co, z tego są najbardziej przygotowani? Czy to jest łatwy materiał do napisania?
0: Trudno powiedzieć, bo tematy, które CKE będzie proponowało w tym roku, będą raczej formułą otwartą, więc pojemność w stosunku do lektur będzie bardzo duża, myślę. Także co będą mogli, czy lalkę, czy przedwiośnie, pewnie coś będzie im pasowało, tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie.
1: Jest stres, czy nie? No bo dzisiaj zaczynacie jedne z najważniejszych egzaminów w życiu.
2: Jest.
3: Znaczy taki,
2: Taka adrenalina,
3: motywujący stres.
4: Było gorzej, dużo gorzej. Dzisiaj już jest tak na spokojnie, a wczoraj to panika.
2: To będzie, to będzie. Ważne, żeby było zdane, ładnie napisane i będzie wszystko super.
3: No tak, wiadomo jak stres działa, ale manifestujemy, żeby było wszystko super. No i będzie super.
1: To dziewczyny, jeszcze na co liczycie? Jaką lekturę byście chciały zobaczyć, a jakiej nie?
3: Lalka. Bardzo. Ferdydurkę nie.
2: Ja bym oczekiwała lalki, wesela, dziadów nie. Znaczy dziady, no mogą być, ale nie. No i właśnie taki jakiś inny świat, to też bym tego nie chciała.
5: Lucyna Dziekiewicz-Niski, dyrektor publicznego liceum nr 8 w Opolu. Przygotowani są, bo jak ukończyli klasę czwartą, to uważam, że są przygotowani, bo do matury nie tylko przygotowuje liceum, ale także szkoła podstawowa, także przygotowani są, a stres dlatego, bo ten lekki stres, a może taki większy, jest zawsze pierwszego dnia i przed rozszerzeniem.
1: Jesteś już po, jak było?
6: Nie było źle, temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. Tak poza tym zadania nie były złe, były w miarę proste. Niektóre były trochę cięższe do zinterpretowania, ale było naprawdę spoko.
1: To jakie lektury się pojawiły?
6: Był plakat z Antygony, była lalka, było przedwiośnie. Wszystko naraz.
3: No tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Średnio to znaczy co? Zaskoczyły cię tematy czy jak?
3: Nie, tematy nie. Trochę zadania, ale wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
1: A wypracowanie?
3: Wypracowanie też dobrze. Udało mi się wszystko napisać.
1: Jaki był temat?
3: Praca i jej wpływ na człowieka i kiedy dla człowieka jest ważne, jak jest postrzegany.
1: I jakie tu lektury wykorzystałaś?
3: No to ja wzięłam ten temat z pracą i wykorzystałam lalkę, wykorzystałam dżumę i kontekst teraz zbiórkę charytatywną na dzieci.
1: Jak ci poszło?
7: Szczerze, bardzo łatwe było, zobaczymy jak wyjdzie, ale szczerze, no już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już no co można dopisać, nie? Banalnie było, no.
1: Spodziewałeś się tych pytań, które były, tych lektur, czy liczyłeś na coś gorszego?
7: Tak, spodziewałem się na pewno lalki, no oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
1: A czegoś jeszcze się spodziewałeś, czy coś cię zaskoczyło na przykład?
7: Zaskoczenia jakoś nie miałem zbytnio wielkiego, wszystko fajnie wyszło, także jestem zadowolony.
1: A wypracowanie, które?
7: Ja wybrałem temat drugi i to było odnośnie, praca.
1: I jakie lektury wykorzystałeś?
7: Szczerze, ja użyłem właśnie lalki i jestem zadowolony z tego.
1: Czyli teraz już można odetchnąć i przygotowywać się do jutra.
7: Dokładnie.
8: No a jutro oczywiście królowa nauk, matematyka, a tę relację przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel, która maturę zdała, no właśnie kiedy? No nie wiem, zapytam, jutro powiem. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w lipcu, na początku lipca, a konkretnie 8 lipca. A za chwilę w programie dla odstresowania pójdziemy sobie na ryby.

0: reporterskim obrazie dnia teraz o rybach będziemy mówić. Setki tysięcy na rybku trafia do wód Opolszczyzny. Rano w Turawie odbyła się coroczna akcja zarybiania prowadzona przez Polski Związek Wędkarski. Zarybianie to proces długofalowy, na jego efekty trzeba poczekać. No niestety nie wszystkie ryby przetrwają. Tym razem do rzeki zbiorników wpuszczany jest szczupak, drapieżnik, który ma pomóc w utrzymaniu równowagi biologicznej. Zarybianie obejmuje m.in. jezioro Turawskie, a także rzeki Odra, Nysa Kłodzka czy Mała Panew.
1: Zmieścimy to.
2: Dobra, chłopaki, pomóżmy tam, żeby ten sprawnie to poszło i...
3: Nad Turawą, ale i nad innymi opolskimi zbiornikami trwa zarybianie. Do wody właśnie trafiają kolejne ryby, ale czy to realna poprawa stanu łowiska, czy tylko krótkotrwały efekt?
2: Jak poproszę, dyrektor biura PZW Opole.
3: Widzimy wóz pełen właśnie małych szczupaków i one nie trafiają tylko do Turawy, ale także do innych akwenów województwa polskiego. Gdzie, ile, no i kto za to wszystko płaci?
2: Wczoraj było zarybienie zbiorników Nyskich, Otmuchowskiego i rzeki Nysy Kłodzkiej. Tak co roku standardowo uzupełniamy populację drapieżnika ze względów zarówno jest atrakcyjny wędkarsko, jak już ma znaczenie biologiczne, czyli jest takim biomanipulatorem, czyli reguluje po głowie białorybu, który w jakiś sposób wpływa na ilość planktonu, który później też ma znaczenie przy na przykład przy zakwitach. To jest finansowane ze składek naszych tutaj członkowskich. Częściowo też mamy dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na zbiornik Turawa pójdzie 300 tysięcy, na rzekę Małą Panów 50 tysięcy na rybku letniego szczupaka, to jest ryba około 5 cm.
3: Ile to wszystko kosztuje?
2: Będzie jakieś około 150 tysięcy dzisiejsze zarybienie.
4: Społeczna Straż Rybacka, Marek Pisza, komendant. Przyjechałem dzisiaj po odbiór szczupaka na zarybienie rzeki naszej w Głubczycach Psiny oraz stawu w Dzbańcach osiedla.
3: Jakie jest największe wyzwanie po zarybieniu?
4: Znaczy się duży efekt zarybienia to jest po prostu w którym miejscu jest zarybione, w jakiej postaci to jest i po prostu no, czystość rzeki też dużo służy nad tym, żeby po prostu ta ryba tam się uchowała, nie?
3: Kwestia tlenu, natlenienia też?
4: Też tak.
5: Do wody worek, rozcinamy u góry delikatnie, nacinamy nożem, wsadzamy głębiej, Maja wtedy płynie powoli, a my zaczynamy ten worek zanurzać i go lekko wyciągać z wody, gdzie te rybki wszystkie wychodzą powoli z tego worka i w krzaki sobie płyną w zarośla i sobie żyją.
6: Morśnik Dariusz, prezes koła gminnego Turawa. Gdybyśmy nie wspomagali, no to z biegiem czasu na pewno byłoby trochę bardziej kiepsko.
3: A jak to z tymi rybami jest? Jest ich więcej niż w poprzednich latach, jak tak cofniemy się 10, 15, 20 do tyłu?
6: Wie pan co, pamiętam takie czasy sprzed kilkudziesięciu lat, że naprawdę tej ryby było więcej. Przynajmniej mogę powiedzieć tutaj o rzece Mała Panew. No, powstały elektrownie i to blokuje te ryby. Na Turawie byłem bodajże 2 lata temu na udowach kontrolnych, które przeprowadzał okręg. No naprawdę panowie byli pod wrażeniem tego, co w ciągu tam 2 godzin do tych siatek wpłynęło i brali do badań. Także naprawdę powiedział, nie ma na co narzekać. Jest różny asortyment, jak najbardziej zdrowa ryba. Nie ma się czego naprawdę tutaj wstydzić. Dzisiaj będzie zarybienie z tego, co dostałem informację, tylko i wyłącznie szczupakiem. Czy on ma wpływ? Na pewno. Taki szczupak, sandacz, ensum w jakimś stopniu, także to jest taki naturalny doktor w tej wodzie. Eliminuje słabsze osobniki, mniejsze te mniej zwinne, które tam mają jakieś problemy. Także to jest naprawdę bardzo potrzebna ryba.
3: Co takiego jest w wędkowaniu fajnego, że akurat wybieracie wodę i łowienie ryb?
6: Przede wszystkim na pewno przebywanie na łonie natury. O zmierzchu, o świcie. To jest naprawdę, jest coś pięknego.
3: To ja jeszcze prowokacyjnie zadam pytanie. Pan chodzi na ryby czy powędkować?
6: Ja chodzę powędkować. Ja po prostu ryb nie biorę, ewentualnie jak jakieś większe sztuki zdjęcie z powrotem do wody i naprawdę odpoczywam.
3: Dziś do wody trafiły setki tysięcy ryb. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać i sprawdzić, ile z nich rzeczywiście przetrwa. Dla reporterskiego obrazu dnia, Jakub Biel.

0: cały czas Radio Pole i nieustannie program Reporterski Obraz Dnia jeszcze do godziny 15. Rozpoczął się okres, gdy niemal w każdy weekend mamy bardzo dużo wydarzeń i imprez, najczęściej plenerowych. W czerwcu oczywiście dwa festiwale w Opolu, będą piosenki oraz książki, ale wcześniej czekają nas Dni Opola już za niespełna dwa tygodnie. W programie koncerty, spektakle, wystawy, wydarzenia sportowe, święto miasta dokładnie od 15 do 17 maja. Imprezy odbywać się będą w całym mieście, ale scena główna znajdzie się w Rynku. Jak zawsze nie może zabraknąć muzyki, podkreśla prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
1: Koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę w Radiu Opole. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu. I ta płyta, i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Chcę zaprosić też na spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców. Będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. Andrzej Czyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia.
2: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku. Na scenie głównej, na rynku, na Placu Ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki.
3: Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz Studio Piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć Orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły, Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici.
4: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride, 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn.
5: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porozrzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Ale nie używaj telefonu komórkowego.
0: Bez telefonu komórkowego, oj, to dla niektórych będzie bardzo duże wyzwanie. Dni Opola, przypominam, od 15 do 17 maja na konferencji prasowej był Adam Wołek. A za chwilę w programie oferta dla turystów. Dokąd warto wybrać się na krótki wypoczynek? Może tam, gdzie jest dużo zamków?
6: Jest to rejon mocno usiany zamkami. Większość z nich usytuowania jest na wzniesieniach trudno dostępnych.
7: To są miejsca, które są miejscem ciekawym na zdjęcia na Instagram i na Facebooka.

0: koniec majówki to oczywiście nie koniec podróżowania, tym bardziej, że pogoda sprzyja. I o turystyce teraz będziemy mówić już niemal na zakończenie reporterskiego obrazu dnia. Dokąd pojechać? Co zobaczyć? Co zjeść? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas weekendowych międzynarodowych targów turystycznych i dziedzictwa kulturowego, które odbywały się w przepięknej Mosznej. Joanna Matlak pytała o turystyczne trendy i czego szuka współczesny turysta.
1: W ten weekend w Mosznej swoją ofertę pokazywali wystawcy z branży turystycznej, kulinarnej i artystycznej. Naszych rozmówców postanowiliśmy zapytać, czego szuka i jaki jest współczesny turysta. Po pierwsze, jak się okazuje, stawia na coraz krótsze wyjazdy, co dla niektórych może być wyzwaniem, o czym mówi Filip Witkowski, promujący na targach czeską Ostrawę.
2: Widzimy to, że na przykład Ostrawa jest w takim położeniu, czy cały kraj Moraskośląski, że mamy dostęp do 6,5 miliona turystów jednodniowych z Polski, więc to jest bardzo dużo, co nas cieszy. Ale jednocześnie mamy problem z tym, żeby przyjąć turystów na dłużej. Nie, city break byłby fajny, no bo city break oznacza jednak, że tamtą noc, dwie, trzy spędzimy w danym miejscu, a tu jednak działamy na jednodniowych po prostu wyjazdach, że jedziemy rano i wieczorem wracamy, a my chcemy właśnie, żeby ktoś został. Na przykład dla nas problem w Ostrawie jest to, że wiele osób tylko i na targach, na przykład też tutaj, co możemy więcej zaoferować oprócz zoo, gdzie wiele Polaków po prostu jadąc właśnie autostradą, zjedzie sobie, jedzie bokiem, więc nawet nie widać, co w tym mieście de facto jest. Wjedzie do zoo i potem z niego wyjedzie i tyle. A mamy jednak sporo do zaoferowania.
1: Po drugie, wielu turystów stawia na turystykę aktywną. Coraz większą popularnością, na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, cieszy się wspinaczka skalna, ale również szlaki zamkowe, o czym mówi Rafał Rębisz ze Związku Gmin Jurajskich.
3: Czy to jest trochę trend turystyczny, że ludzie poszukują zamków?
4: Tak, tak. No jest to rejon mocno usiany zamkami. Większość z nich usytuowania jest na wzniesieniach trudno dostępnych. Zamki w przeszłości w średniowieczu widziały się wzajemnie, by mogły się ostrzegać przed zagrożeniami zewnętrznymi. Stąd co kilkanaście kilometrów na Jurze, w takim paśmie od Częstochowy do Krakowa, mamy usytuowanie właśnie tych przepięknych naszych zameczków.
3: I faktycznie pytają turyści o taki szlak zamkowy?
4: Tak, tak, tak. Szlak, mamy dwa wagenty tego szlaku, pieszy. Liczy 165 km, natomiast mamy też wariant rowerowy, tutaj z około 190 km dobrze oznakowanego szlaku w terenie.
3: Widzi Pan jakieś nowe trendy turystyczne?
4: W ostatnich latach bardzo rozwinęła się też turystyka aktywna, szczególnie na skałach. Jura jest w tej chwili bodajże najlepszym rejonem, najlepiej ubezpieczonym rejonem wspinaczkowym w całej Europie. Mamy mnóstwo dróg wspinaczkowych, dużo szkół, gdzie można też od podstaw nauczyć się tego fajnego, aktywnego sportu. No i przede wszystkim turystyka rowerowa. Powstało wiele tras.
1: Czego jeszcze szukają turyści? Jedna z wystawczyń, Magdalena Lange z polsko-niemieckiej informacji turystycznej w Cottbusu, zwraca uwagę, że turyści lubią ładne miejsca z potencjałem fotograficznym.
5: Przyjechaliśmy z ofertą Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Do tego związku należy 9 parków po stronie Niemiec i po stronie Polski. To są miejsca, które są takim miejscem ciekawym na zdjęcia na Instagram i na Facebooka, również do zdjęć prywatnych. Tak. W tle piramida na wodzie, cudowny pałac i oczywiście tło tworzy również zielona natura parku w stylu angielskim.
3: Tego szukają dzisiaj turyści, żeby właśnie mieć trochę ładny obrazek?
5: Myślę, że tak, że szukamy nowych inspiracji, nowych pomysłów.
0: Jeśli są takie widoki na dobre zdjęcie na fejsa, to ja tam zaraz jadę. A na razie to dojechaliśmy do mety dzisiejszego programu reporterskiego obrazu dnia. Dziękujemy za uwagę. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna. Do jutra, a za chwilę Dawid Rajba i Twoje Radio Pole po 15.00.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowany Joanna Lusek. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie naczelnik, w takiej informacji zapowiadającej imprezę, o której będziemy rozmawiali, znajduje się takie zdanie. Pamięć o okresie plebiscytu i powstań śląskich stanowiła i nadal stanowi ważny element regionalnej i ponadregionalnej polityki historycznej, edukacji społecznej i obywatelskiej, ale także szeroko pojętej kultury. Na ile w pani ocenie rzeczywiście jest to ważny element i skutecznie realizowany element tej polityki?
2: Myślę, że wszystkie te tematy, które związane są z historią regionalną, potem jak gdyby ukierunkują nas na tą historię Polski i historię powszechną. I myślę, że tylko znajomość historii regionalnej, pogłębiona, ciągle poszerzana o nowe wątki, jest w stanie dać nam taki pełny obraz historii określonego czasokresu. A myślę właśnie, że okres przedplebiscytowy, związany bardzo mocno przecież z trzema powstaniami śląskimi, co dotyczy zarówno województwa opolskiego, jak i województwa śląskiego, bo te są sklejone, jest niesamowicie ważny.
1: A tutaj odwołam się do pani doświadczenia. Jak pani myśli, co przeciętny młody człowiek wie o powstaniu śląskim?
2: Trudno powiedzieć, aby było zrobić ankietę chociażby uliczną. Niemniej, jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jak również o inne instytucje i instytuty badawcze i instytucje kultury, w przeciągu tych ostatnich lat bardzo mocno chyba wszyscy pracowali, żeby właśnie ten właściwy odbiór również u młodego odbiorcy się pojawił. Jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to jest szereg takich działań, które były podejmowane począwszy od roku tak naprawdę 2018, kiedy obchodziliśmy stulecie niepodległości państwa polskiego i wtedy już było przygotowywanych szereg takich materiałów dydaktycznych, które pomagają czy wspomagają i nauczycieli i edukatorów właśnie w pracy z dziećmi, z młodzieżą. Ja tylko przypomnę, że to jest chociażby wirtualna paczka edukacyjna. Możecie państwo również dzisiaj wejść na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej i sporo tych materiałów tam znaleźć. Wystawy, materiały, te dydaktyczne właśnie do wystaw, infografiki, które pokazują nam genezę, przebieg, skutki powstań śląskich. Chociażby kolorowanki edukacyjne dla tych naszych najmłodszych odbiorców, dodatki prasowe, reprinty map, czyli kartografia niezwykle istotna, jeżeli chodzi chociażby o trzecie powstanie śląskie czy o sam plebiscyt. Wreszcie galeria plakatu powstańczego, kalendarze, filmy, audycje, ale są też i imprezy plenerowe. Ja jeszcze wtedy pracowałam w instytucji kultury, mówię o tym okresie między 2019 a 2021, kiedy było też kilka takich dużych imprez open air, które gromadziły i dzieci, i młodzież, i dorosłych, no generalnie wszystkich. Ja tylko przypomnę Rapsodia Śląska, którą wchodziliśmy na stadionie śląskim w ten czas około plebiscytowy i tryptyk powstańczy w Bytomiu w roku 2021. W obydwu tych przedsięwzięciach też brałam udział jako konsultant merytoryczny.
1: No właśnie, takim nieuchronnym porównaniem jest porównanie tego, jak kultywuje się pamięć o powstaniach pomiędzy Wielkopolską a Śląskiem. No,
2: zdecydowanie tak. Aha, zawsze spoglądamy, tak, zawsze spoglądamy też na te regiony. Nie powiem, że konkurencyjne, ale jednak tak do tego troszeczkę trzeba podejść. Dlatego, że chcemy i Wielkopolska, i Górny Śląsk przebić się z tą tematyką regionalną, jednak do centralnej Polski, żeby to zostało zauważone, odnotowane, to w wielu wypadkach nam się udawało i chociażby te święta, które mamy po drodze, gdzie wspominamy i dzień, w którym odbył się plebiscyt i przede wszystkim wybuch trzeciego powstania śląskiego, co właśnie za nami. Natomiast Wielkopolska ma też te swoje dni upamiętniające wybuch powstania wielkopolskiego. Trochę nas różni ta historia, bo Wielkopolska przyłączyła się jak gdyby z automatu do odradzającego się państwa polskiego, a Górny Śląsk później podzielony, jak wiemy, w wyniku tych negocjacji, po których jeszcze trzecie powstanie śląskie i ta definitywna już granica polsko-niemiecka musieliśmy wywalczyć.
1: No właśnie, ale czy to jest, ten historyczny materiał jest dobrym materiałem do takiej ekspresji artystycznej? No, ta impreza, o której chciałem dzisiaj porozmawiać, czyli pokaz filmu dokumentalnego Górny Śląsk 1919-1921, fotopanorama w reżyserii Krzysztofa Glondesa. Będzie temu oczywiście towarzyszyła też sesja naukowa. To jest dobry materiał do zaangażowania artystów w opowiadanie o powstaniach śląskich i w ogóle o Śląsku.
2: Pamiętajmy, że wystawy edukacyjne, czy właśnie takie widowiska, o których wspomniałam, to jest pewna kreacja artystyczna, sposób patrzenia na ten czas przez reżyserów, scenarzystów, scenografów i oczywiście samych artystów. Myślę, że tak, bo to jest bardzo ciekawa narracja, która oczywiście uzupełnia nam tą stronę naukową. Bazujemy też, jeżeli chodzi o wystawy, na artefaktach, czyli gdzieś odwołujemy się do tej pamięci indywidualnej, mając na uwadze pamięć zbiorową. To jest niezwykle istotne. Budowanie pamięci poprzez artefakty, z którymi jesteśmy jako rodziny, jako spadkobiercy tego dziedzictwa niesamowicie związani. W mojej rodzinie też był wątek powstańczy. Mój pradziadek walczył w trzech powstaniach śląskich. I muszę panu powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, że ta pamięć przechodzi właśnie z pokolenia na pokolenie. A biorąc pod uwagę chociażby młode pokolenie, młodych ludzi, dzieciaki czy młodzież, jest to niezwykle istotne, kiedy tej historii możemy dotknąć przez artefakty, ale chociażby w terenie, bo pamiętajmy o tym, że są szlaki powstańcze wyznakowane w terenie, jest ich aż 5, którymi możemy przejść, przejechać. Jest to niezwykle istotne, czyli wtedy dotykamy tej żywej historii i po prostu oswajamy się z nią i oswajamy też historię w kontekście właśnie odbioru chociażby przez młodzież.
1: Z punktu widzenia historyka to oczywiście jest istotniejsze, natomiast z punktu widzenia tego odbiorcy masowego mam takie wrażenie, że gdyby powstał film umieszczony w jakimś streamingu, film sensacyjno-historyczny, prawda, to by chyba, to być może tę wiedzę skuteczniej sprzedał.
2: No ja tu odwołam państwa chociażby do Kazimierza Kuca, którego filmografia jest niezwykle bogata. Ja wiem, że był jeden, ale dzisiaj nie powiem, że katujemy odbiorców coraz to nowymi materiałami o charakterze dokumentalnym, z elementami fabularyzowanymi. Jest tego całkiem sporo i tak jak pan zresztą przytoczył, chociażby ten film Krzysztofa Glondysa, fotopanorama, gdzie pokazujemy Śląsk 1919-21 w kontekście zachowanych zbiorów ikonograficznych, które są dzisiaj w dyspozycji wielu instytucji kultury. Państwo będziecie mogli zobaczyć na tym filmie fotografie, które zachowały się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, czy chociaż właśnie Muzeum Śląska Opolskiego. Mam tu na myśli Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny. I te osoby, które tymi materiałami na co dzień się zajmowały, opracowywały, bo przecież pamiętajmy, że powstało szereg albumów różnych, różnorodnych, które pokazują nam w sposób obrazkowy. Śledzimy jak gdyby przez obraz wszystkie te wydarzenia. To nie jest takie odległe, takie jakieś tam zapomniane gdzieś w historii, jakieś otmęty, które są kompletnie niezgłębione. Coraz więcej i coraz bardziej szczegółowo staramy się właśnie pracować nad wszystkimi tymi wątkami i wokół obrazu również.
1: Mhm. Powiedzmy coś więcej o tej imprezie. 7 maja.
2: 7 maja, dokładnie. Chyba. O godzinie 16 w Muzeum Śląska Opolskiego bardzo serdecznie zapraszamy zainteresowanych, ale również tych, którzy się wahają, którzy będą mieli chwilę czasu, żeby od godziny 16 siąść z nami i najpierw zobaczyć właśnie film, o którym wspomnieliśmy, a później wziąć udział w panelu dyskusyjnym, bo taka będzie konwencja, do którego jako prowadząca zaprosiłam pana doktora Macieja Marmole z Uniwersytetu Śląskiego, który jest pomysłodawcą i autorem serii filmowej właśnie Encyklopedia Powstań Śląskich. Już powstało kilka serii po kilkanaście odcinków, przedstawiających przede wszystkim właśnie bohaterów takiej zwyczajnej, szarej codzienności okresu około plebiscytowego. Świetna seria, kilkakrotnie nagradzana. Później pani doktor Katarzyna Szawan, którą doskonale państwo znacie z różnego rodzaju inicjatyw, również w odniesieniu do okresu około plebiscytowego. I mój kolega z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, pan Ksawery Jasiak. I tu zdradzę jeszcze jedną małą taką tajemnicę. Właśnie z drukarni zjechała do nas najnowsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej Śląsk Opolski w dobie powstań śląskich 1919-1921, studia i materiały. Pan doktor jest jednym z redaktorów tego tomu, zatem myślę, że takich pól, poczynając od tych pól stricte artystycznych, czyli właśnie konwencja filmowa, konwencja wypowiedzi poprzez ekspozycje muzealne, idąc w te wątki,

0: wątków szczegółowych, bardzo lokalnych, ale proszę pamiętać o tym, że Instytut Pamięci Narodowej stworzył kilka takich dobrych publikacji. Trzy tomówka, rok 1921 na Górnym Śląsku, w ogóle plebiscytu górnośląskiego, powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. To ta publikacja, którą szczególnie cenię, dlatego że ona pokazuje te wątki w kinematografii, w muzyce, w literaturze, w publicystyce. Ja bym chciała więcej właśnie tego typu publikacji, bo szczególnie ta tematyka jest dla mnie pasjonująca. Przestrzeń, w której się znajdujemy, przestrzeń, w której funkcjonujemy, a która odnosi się bardzo silnie swoimi korzeniami właśnie do historii, jest to niezwykle istotne. I to jest to, myślę, na co powinniśmy położyć nacisk w edukacji również młodego pokolenia.
1: Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, doktor habilitowany Joanna Lusek, była gościem porannej rozmowy Radio Opole. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Skoro pytacie, tak, przyjechałem na rowerze.
1: Ktoś pytał?
0: No pytaliście, tylko...
1: Gdzie te tłumy, które pytają?
0: Są gdzieś. Może ktoś na dole,
1: nie wiadomo gdzie,
0: w newsroomie chciałby zapytać.
2: A ja dzisiaj widziałam panią, z którą często jeździmy autobusem razem, chyba też pojechała rowerem do pracy. Minęłam, nie poznałam po plecach.
1: A kto był pierwszy? Ona czy ty?
2: Ja byłam pierwsza, ale ona miała szybszy środek komunikacji, więc mnie wyprzedziła. Ale nie wiem, czy dotarła na miejsce prędzej, nie widziałam.
1: Na dwóch kołach szybciej niż na czterech, a nawet na, nie wiem, tam ile autobus ma, z 16.
0: Cztery. Szósta.
2: A dzisiaj drugi dzień matur. Uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki.
3: Klamkę tymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
4: Dobrze, matma to tam z gór, teraz z górki.
2: Zagrożenie pożarowe w lasach. W tym serwisie nie zabraknie też wiadomości ekonomicznych. Będzie o obawach polskich producentów żywności w związku z umową Unii z krajami Mercosur. Przypomnijmy, w maju weszła w życie.
5: Wiadomości Radia Opole.
1: Minęła godzina 6:00. Przed mikrofonem Radia Opole Katarzyna Plewnia. Cześć Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Drugi dzień matur dzisiaj. Po języku polskim czas na matematykę. Na egzaminie dojrzałości to przedmiot obowiązkowy od 2010 roku. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
6: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym. Choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
3: Zamkniętymi oczami maksuję, mam nadzieję przynajmniej.
7: Przedmiot to raczej podstawowo to luź.
4: Dobrze, matma to tam z gór, teraz
8: tylko,
4: z górki.
8: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
6: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
2: W opolskich lasach w wielu miejscach panuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Alertę dla województwa wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelując o ostrożność i nieużywanie ognia w lesie ani w jego sąsiedztwie. Ściółka jest sucha jak kartka papieru, mówi Jacek podczas nadleśnictwa Opole.
9: Pamiętajmy też, że głównie te pożary wybuchają z takich nieświadomych naszych działań, bo jeżeli to jest działanie celowe człowieka, no to wiadomo, to jest przestępstwo. Jeżeli mówimy o stopniu zagrożenia trzecim, tym najwyższym, i temperatura jest wysoka, lekki weterek, który to jeszcze wszystko przesusza, i wilgotność chciałby wahać się między 10 a 12%, to znaczy się, że jest naprawdę sucho i niebezpiecznie.
2: A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opady i przelotne burze, jak mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, zachmurzenia i temperatury poniżej 20 stopni powinni spodziewać się mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju.
10: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu, i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
2: Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatura może przekroczyć dziś 25 stopni.
5: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Wszystko wskazuje na to, że kierowca, który wjechał wczoraj w Lipsku w ludzi, miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. W efekcie jego działań zginęły dwie osoby, fizycznie ucierpiało kolejnych 20.
11: 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna zginęli po tym, gdy w centrum miasta na deptak wjechał samochód kierowany przez mieszkańca okolic Lipska. Sprawca ma 33 lata i jest obywatelem Niemiec, poinformował Armin Schuster, minister spraw wewnętrznych Saksonii. Szefowa prokuratury Landu podkreśliła, że ustalenia okoliczności tragedii trwają i zaapelowała o wstrzymanie się od snucia domysłów. Przyjmujemy, że to czyn dokonany w amoku. Nic nie wskazuje obecnie na inną wersję ani na innych niż zatrzymany sprawców, przekazała Klaudia Laube. Z Lipska Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżanie stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Decyzję Rady poznamy jutro po południu.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Setki tysięcy młodych ryb trafiają do WT w regionie w ramach dorocznej akcji zarybiania prowadzonej przez Polski Związek Wędkarski. Tym razem do rzeki zbiorników wpuszczany jest szczupak. Drapieżnik, który ma pomóc w utrzymaniu równowagi biologicznej. Zarybianie obejmuje m.in. jezioro Duże w Turawie, a także rzeki Odrę, Nysę Kłodzką, Małą Panew. Tylko do Turawy trafiło około 300 tysięcy sztuk na rybku. Młode szczupaki o długości około 5 cm.
12: Które było zarybienie zbiorników nyskich, od Muchowskiego i rzeki Nysy Kłodzkiej. Co roku uzupełnia uwalniamy populację drapieżnika ze względów zarówno, że jest atrakcyjny wędkarsko, jak już ma znaczenie biologiczne, jest takim biomanipulatorem, czyli reguluje po głowie białorybu, który w jakiś sposób wpływa na ilość planktonu, który później też ma znaczenie przy na przykład przy zakwitach.
2: A mówił Jakub Roszuk z Polskiego Związku Wędkarskiego, koszt jednego dnia zarybiania to około 150 tysięcy złotych.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: Niespełna 5 minut po godzinie 6.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Zaczynamy od cen paliw. Dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, 98 nie więcej niż 6 zł 99 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Cena oleju się nie zmieniła, natomiast benzyn podskoczyła o 3 grosze. Po wejściu w życie umowy z krajami Mercosur, polscy producenci żywności boją się napływu tańszych produktów spoza Unii Europejskiej. Jak podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, rolnicy obawiają się, że nie będą w stanie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że umowa z krajami Mercosur znosi cła na ponad 90% produktów, w tym na wysokiej jakości wołowinę.
14: To będzie uderzenie w bardzo dobry, efektywny i bardzo wysokomarżowy rynek wołowiny premium. I to w tej chwili wzbudziło bardzo poważne kontrowersje, również u nas, ponieważ my też jesteśmy producentem bardzo dobrej jakości wołowiny i trudno nam będzie bardzo konkurować z wołowiną z krajów Mercosur przy zerowej stawce.
13: Umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur tymczasowo weszła w życie 1 maja. Mołdawski minister finansów zapowiedział szybkie przyjęcie prawa legalizującego i regulującego rynek kryptowalut w tym kraju. Są one używane nie tylko przez oszustów chcących szybko zarobić na nieświadomych obywatelach, ale i do opłacania nielegalnej walki politycznej.
15: Na razie w Mołdawii oficjalnie nie można posiadać ani obracać kryptowalutami. Tajemnicą Poliszynela jest jednak, że taki handel się powszechnie odbywa. Kryptowaluty są również używane na przykład do opłacania zwolenników przez prorosyjskich polityków. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Pogoda.
1: No i znowu mamy bardzo ciepły, bardzo pogodny, super poranek na Opolszczyźnie. 14 stopni już teraz w stolicy województwa opolskiego i wtorek znowu z temperaturą jak w prawdziwe lato, 26 stopni.
0: No, 27 nawet dzisiaj będzie, ale wczoraj było to 27.
1: I nawet 29 widziałam w pewnym momencie na termometrze.
0: Ale jakoś nie odczułem tego tak.
1: Bo się odzwyczaiłeś.
0: Aha, chyba że jutro 24, potem w czwartek nie trzeba będzie podlewać trawy, jak ją zasialiście, bo będzie padać deszcz, a potem w piątek 17, w sobota 21 i tak już się to będzie kręcić.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wczoraj spotkałem...
1: Kogo?
0: Mojego kolegę, który ma serwis wulkanizacyjny.
1: I co?
0: Przypomniałem mu, że teraz jestem w tym miesiącu jego przyjacielem.
1: A, no teraz wszyscy nagle ruszą wymieniać opony. A jest maj i dopiero będziemy wymieniać opony na letnie. No, piękna sprawa. W następnym tygodniu deszcz się zapowiada, ale tego deszczu naprawdę bardzo mocno trzeba. Magda Szybińska?
0: Kasper Śniegórski i Darek Kuzera, który ten program realizuje. 7 minut po 6.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6. Uwaga, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przemrozkami. Ale spokojnie. No i śmieszne dlatego, że kiedy przypomnimy, że dzisiaj mamy mieć 27 stopni na Opolszczyźnie, no to informacja o przymrozku brzmi rzeczywiście może trochę zabawnie, ale na pewno nie dla mieszkańców powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, sadowskiego, leskiego i bieszczadzkiego. Tam faktycznie może dzisiaj być przymrozek.
2: Aż sprawdzę, powiat nowotarski, pogoda. Ile oni tam będą mieli? Nie, no 24 stopnie maksymalnie.
1: W ciągu dnia, no ale to wiesz, to są góry, więc tam temperatura o poranku faktycznie może spaść. No może nie poniżej zera, chociaż jak są.
2: Ci to będą taszczyć swoje zimówki pod pachą.
1: Oto, tata. A dzisiaj piękny dzień na Opolszczyźnie. Jeżeli liczycie na to, że będzie słońce, to bardzo dobrze. A jeżeli umiecie liczyć, to zawsze liczycie na siebie. Dzisiaj matura, matematyka, królowa nauk. Będziemy też liczyć, ilu maturzystów jest dobrze przygotowanych, a ile ma ściągi.
2: Szukam teraz świetnego dowcipu, który wczoraj mi wysłał znajomy odnośnie języka polskiego. Ja w drodze na maturę z polskiego, wiedząc, że ogniem i mieczem to Anakin dał się sponiewierać w zemście Sithów.
1: Może się przyda, ale niekoniecznie. Może na rozszerzonym języku polskim. Natomiast dzisiaj faktycznie będziemy liczyć, ale będziemy też liczyć po japońsku. Umiesz?
2: Nie.
1: A ja jako tako.
2: No widzisz, no to
1: odwiedzi
2: ja
1: nas Ami, która jest z Japonii, mieszka na co dzień w Kobe, ale od chyba 10 miesięcy mieszka w Warszawie i teraz zwiedza Opolszczyznę. Więc wpadnie na chwilę też do Radia Opola i opowie o tym, jak wygląda jej pobyt w Polsce.
2: No to brzmi to jak plan, także dzień dobry o poranku, kwadrans po godzinie 6 już mamy.

0: pamiętnik do tym w Radio Opole. 20 minut po godzinie 6. Ten pamiętnik pewnie codziennie się zapisuje. 5 maja. Ciekawa jestem, co pod taką datą się zapisze, bo zapisało się między innymi to, że 300 lat temu francuska Marie Camaro po skróceniu sukni jako pierwsza baletmistrzyni wykonała skok podczas przedstawienia. Wcześniej suknie były ciężkie, były długie, więc uniemożliwiały zbyt skomplikowane ruchy nóg, a tym bardziej podskoki. No i z tego powodu partie solowe najczęściej wykonywali mężczyźni. No i przyszła Marie i obcięła sukienkę i mogła skakać.
1: No i brawa dla Marii. 1819 rok urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog, twórca opery narodowej, ojciec polskiej pieśni artystycznej.
0: No i było o skróceniu sukni, to teraz by było o halce. 1881 rok, wtedy się urodził Hakaru Hashimoto. I każdy, kto cierpi z powodu tarczycy, to wie, kto to taki. To japoński lekarz, który dokonał istotnego odkrycia nowego typu zapalenia tarczycy, opisanego w 1912 roku. No i choroba do dzisiaj znana jest jako zapalenie tarczycy Hashimoto.
1: Natomiast 1921 rok to francuska projektantka mody Coco Chanel wybrała zapach perfum, znanych później jako Chanel No. 5. Kompozycję tworzy około 80 składników, z których główne to jaśmin czy róża.
0: 1938, no i dzisiaj właśnie to jest data, która wiąże się z urodzinami Jerzego Skolimowskiego, reżysera, scenarzysta, autora głośnych filmów Cztery noce z Anną czy Essential Killing. Jest też poetą i malarzem i też jest aktorem. Pojawił się w ponad 20 filmach, między innymi w Avengersach.
1: O, super sprawa. A w 1988 roku urodziła się Adele. 2 lata starsza ode mnie, a popatrz, sukcesy podobne.
0: Faktycznie.
1: Piosenkarka i autorka tekstów. Wydała tylko 4 płyty?
0: Tylko 4 płyty.
1: Tato się obija, muszę przyznać, ale za to jak już wydaje jakąś płytę, to jest konkret.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być kim chcą bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
11: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
13: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
15: Reklama.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
15: Po reklamie.

0: Są ludzie, którzy o tej porze potrzebują bardzo porządnego rozgrzania się, jak na przykład samochody takie starszej generacji, które potrzebują trochę więcej gazu, ale są tacy, którzy emanują energią już od samego rana.
1: A co ty chcesz grzać auto, jak jest 17 stopni?
0: Ja chciałam powiedzieć, że Kuba...
1: Kuba Biel, wyjeżdżamy na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry. Piękny poranek. Powiem wam, że długo na taki czekałem. Poranek, w którym normalnie można sobie spokojnie wyjść w koszulce z krótkim rękawem na zewnątrz, do samochodu. Jest ładnie, świeci słońce, a warunki do jazdy są wręcz idealne. No nic nam nie przeszkadza w eleganckiej jeździe, do tego stopnia nam nic nie przeszkadza, że nawet udało się złapać zieloną falę, a że samochodów na ulicach Opola jeszcze niewiele, no to chwila i moment i dojeżdżamy do celu. Jedyne problemy to oczekiwanie na światłach na obwodnicy, w okolicach przebudowywanych fragmentów, gdzie wahadła. Tak jest na DK 45 w Jełowej, na obwodnicy Kluczborka, wojewódzkiej 401 koło Grodkowa, a także 450C4 w pokoju.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Pierwsze mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej powstaną w Kędzierzynie Koźlu. W bloku przy ulicy Jasnej na osiedlu Kłodnica wybudowane zostaną 32 lokale. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się do swoich M za 20 miesięcy. W ramach SIM w Kędzierzynie Koźlu ma powstać łącznie ponad 200 mieszkań. Gotowa jest już m.in. dokumentacja dla budynków przy ulicy Karpackiej. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okuła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy zakładającej wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś rozwiązaniami zajmie się rząd. Bon senioralny będzie jednak świadczeniem niepieniężnym. Program wprowadzany będzie stopniowo. Na Ukrainie od północy z wtorku na środę obowiązywać ma bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską. Z kolei Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, gdy świętować będzie 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. To Moskwa chciała ogłoszenie rozejmu, aby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No i jak popatrzymy sobie na termometry w tym momencie, no to robi się coraz cieplej. 14 stopni na termometrach, 27 stopni dzisiaj maksymalnie.
0: Jeżeli się teraz akurat wybieracie do pracy, do szkoły albo do sklepu po prostu po świeże bułki, to nie ma się co za mocno ubierać. Temperatura bardzo przyjemna, a będzie tylko rosła do 27 stopni nawet dzisiaj na Opolszczyźnie. No i dzisiaj nie powinno być już wietrznie, powinno być za to bardzo słonecznie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A najlepsze jest w tym wszystkim to, że dzisiaj ciepło, jutro ciepło, a w czwartek chwila odpoczynku od upałów. No i trochę

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 21 minut pozostało do godziny 7, a wy słuchacie od samego rana Radia Opole. No i mamy nadzieję, że nie tylko nas słuchacie, ale też oglądacie to, co dla was mamy w sieci, bo przygotowujemy dla was na przykład bardzo interesujące rozmowy z maturzystami tegorocznymi.
2: Monika Matuszkiewicz-Wiel wybrała się do jednej ze szkół i przepytała ich o stres przedmaturalny.
3: Pani co, dużo grałem w Counter-Strike'a, dużo strzelałem, więc odpowiedzi na pewno będą też dobrze strzelane.
4: Do której lektury nie chciałbyś, a którą byś chciał?
5: No może, nie wiem, w sumie przedwiośnie okej, może być. Czego nie może być, albo średnio, no to Antygona też okej. Perdydurkę średnią.
4: No tak, wiadomo jak stres działa, ale manifestujemy, że było wszystko super. No i będzie super.
1: Manifestujemy, afirmuje się przecież, a nie manifestuje.
2: Nie, ale wiesz, ale ten co pierwszy opowiadał o Counter-Strike'u, to oglądał te największe hity internetowe i tam jeden był taki.
1: Co nas strzelał, pewnie, że tak. A dzisiaj też nie będzie możliwości strzelania, bo dzisiaj trzeba będzie liczyć na swoje umiejętności. Dzisiaj matura z matematyki.
2: Można strzelić,
1: tam jest test wyboru na matematyce.
2: Gdzie nie,
1: tam?
2: Nie chodzi o to. No po prostu masz zadanie, no to strzelasz 12 i wpisujesz 12.
1: Taka liczba, 43 na przykład.
2: Tak,
1: ja tam więcej, no a kto mi zabroni? No tak. Tylko potem nie wiadomo, czy to się wszystko wybroni. Justyna Staszkowska szykuje się na recital z okazji 30-lecia Dziewczyny Szamana. Recital artystki zobaczymy w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No i co takiego Justyna Staszkowska ma nam do powiedzenia, to też usłyszycie niejednokrotnie na antenie Radia Opole.
2: Także zostańcie z nami i jeżeli macie maturzystów wokół siebie, to niech dadzą znać, czy się stresują dzisiaj, czy nie.

0: właśnie wygląda miłość. W Radio Opole mamy 13 minut do godziny 7. Kasia Plewnia, jak wygląda? To można zobaczyć.
1: Każdy widzi.
0: To można zobaczyć wtedy, kiedy wejdzie się na kamerkę internetową poprzez stronę Radio Opole www.radioopole.pl w czasie, kiedy Kasia prezentuje wiadomości, prawda?
2: Tak, jest taka możliwość, oczywiście, że tak.
0: I jest też taka możliwość, żeby nas zobaczyć, ale nie polecam, bo to się nie da odzobaczyć.
2: Po co to komu?
0: Po co to komu?
2: A na co to komu?
0: Tak, a Kasia się przydaje.
1: A was można oglądać dłużej niż mnie, bo mnie to tak króciutko, taki... Jak lotem błyskawicy się pojawiam i znikam, aby to tak dłużej na...
0: Wiadomości to jest esencja tego, co się dzieje w kraju, na świecie i w regionie.
2: Dlatego się zastanawiamy, co będzie dzisiaj w wiadomościach.
1: A będzie taki temat matematyczny, jeśli chodzi o godzinę 7. Matematyka na pewno się przydaje pracownikom Urzędu Statystycznego. Oni liczą, przeliczają, różne wyciągają z tego wnioski. A ostatnio pochylili się ponownie nad kwestią trendów demograficznych w naszym województwie. A to nie jest temat, który napawa optymizmem, zresztą
0: mało
1: nie
0: nas.
1: Tylko mało nas, coraz mniej i to jest trend, który rozlewa się po całej Polsce. W Europie też te trendy demograficzne nie są. Mądre głowy się zastanawiają, może ci, którzy dzisiaj się z matematyką zmierzą i będą w przyszłości przeliczać, może oni będą mieli jakieś rozwiązania tych trudnych kwestii.
0: No to mamy taki apel do młodych ludzi, kochajcie się, młodzi ludzie, kochajcie! Po prostu. A co jeszcze w wiadomościach?
1: Będą też tematy z zagranicy, a między innymi powiemy o rozejmie, który ma obowiązywać dziś w nocy. Z wtorku na środę Ukraina wprowadza rozejm. Rosja też zapowiada, że wstrzyma swoje działania militarne. Podyktowane jest to obchodzonym 8, nie 9, w Moskwie to 9 maja święta, czy świętować będą Rosjanie zwycięstwo nad Niemcami hitlerowskimi. Mnie zawsze zastanawia, że chcemy upamiętniać tych, którzy już dawno, oczywiście hołd się należy ofiarom, ale zapominamy przy okazji o tych konfliktach, które dzieją się obecnie i że tam też życie ludzkie jest wystawione albo zagrożone i jakoś mniej mamy uwagi chyba dla tego obecnego życia niż dla tych historycznych wydarzeń.
2: Dlatego zachęcamy do słuchania Radia Opola. Najbliższe wiadomości pojawią się punktualnie o godzinie 7 za 10 minut. Dzięki bardzo.

0: kilka minut temu mówiliśmy, że można nas oglądać przez stronę internetową Radio Opole. No i nasi słuchacze już nam donieśli, że nas oglądają, więc machamy teraz do wszystkich tych, którzy nas oglądają.
1: Magda.
0: Gdzie ta kamera?
1: Tam. Nie machaj do tej kamery, bo ta nie działa, tam ta działa.
0: No to juchu. No. A za chwilę będzie można też zobaczyć Kubę Biela, który przygotowuje do nas wiadomości drogowe, no i Kasię Plewnie, która ma dla nas wiadomości punktualnie o 7.
1: No to czekamy.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
6: Warsztaty, festyn, a może koncert?
5: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Było miło, było sympatycznie przez chwilę, no ale już zaczął się ten ruch o poranku, jeżeli chodzi o Opole. Między innymi na ulicy Krapkowickiej widzę pierwsze spowolnienia, czy chociażby na ulicy Ozimskiej do ulicy Katowickiej. Taki krótki fragment, ale jednak musimy chwilę poczekać. Niestety pewne problemy także na ulicy Budowlanych. Widzę, że tam jakieś zdarzenie drogowe i tworzy się długi, długi korek już właściwie od Ślimaka w okolicach Wrublina i Czarnowąsów w kierunku centrum, więc uważajcie w tym miejscu, w miarę możliwości poszukajcie dróg jakichś objazdowych. Sugeruję skręcić w Kępską i jechać Luboszycką do centrum, bo tam rzeczywiście oczekiwanie wydaje być się nieco dłuższe. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe miejsca, no to stajemy tam, gdzie remonty, między innymi na drodze krajowej numer 45, na czwórka, na szczęście w porządku.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: 5 maja dzisiaj jest, to jest wtorek, Światowy Dzień Higieny Rąk i uwaga, Światowy Dzień Bez Makijażu. No to takie dzisiaj życie na krawędzi trochę będzie. Jest godzina 7.
10: Komisja Europejska finalizuje procedurę, aby w piątek doszło do podpisania umów w sprawie SAFE. Ukraina ogłosiła od północy bezterminowy rozejm. Dziś drugi dzień matur. Uczniowie zmierzą się z królową nauk, czyli z matematyką.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości prezentuje Katarzyna Plewnia.
10: Komisja Europejska finalizuje procedurę, by w piątek możliwe było podpisanie z Polską umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu pożyczkowego SAFE na dozbrajanie. Teraz to już tylko ostatni element układanki, czyli zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy.
11: Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
12: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię, nasze siły zbrojne teraz. Te pieniądze muszą być natychmiast kierowane na zamówienia sprzętu, uzbrojenia w polskich zakładach.
11: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę 6,5 miliarda euro.
10: Na Ukrainie ma od północy obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską, natomiast Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, wtedy gdy Rosjanie będą świętować 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
13: To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów i ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł strach przed możliwym zamachem stanu. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i powiedział, że będzie działać według zasady jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich. świata.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
10: Niemal 7 tysięcy Opolan ubyło przez cały ubiegły rok według danych Urzędu Statystycznego w Opolu. W oparciu o bazę zameldowania w województwie mieszka ponad 923,5 tysiąca osób. W porównaniu z rokiem 2000 spadek jest znacznie większy, bo o 147 tysięcy osób. Liczba ludności zmniejsza się stale od 2012 roku, mówi Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
14: Na zmiany przede wszystkim wpływa przyrost naturalny, który pozostaje cały czas ujemny. W 2025 roku liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 5470. Na 1000 ludności było 5,5 urodzeń żywych i aż 11,4 zgonów. I przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł minus 5,9.
10: Ujemne trendy demograficzne nie omijają samego Opola. Na koniec ubiegłego roku w stolicy regionu mieszkało przeszło 124,5 tysiąca osób, o ponad 900 osób mniej niż jeszcze rok wcześniej. Mamy wtorek, 5 maja.
2: To przyniesie dzień.
10: Dziś ciąg dalszy matur. W drugim dniu egzaminu dojrzałości uczniowie zmierzą się z królową nauk, czyli z matematyką. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym. W województwie opolskim maturę zdaje ponad 7200 osób. Z naszym mikrofonem zawitamy dziś do drugiego LO w Opolu. W Głubczycach natomiast otwarcie domu wspomaganego. Mieszkanie przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Po ukończeniu 18 roku życia wychowankowie będą mogli w takim mieszkaniu zamieszkać, aby się usamodzielnić i nabrać umiejętności, które przystosują ich do późniejszego już w pełni samodzielnego życia. O 11.30 w Opolu samorząd studencki Politechniki Opolskiej przedstawi program nadchodzących piastonaliów. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego, władze obu uczelni oraz prezydent Opola. A w kraju Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Majki Kurtek wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. Decyzję Rady poznamy jednak dopiero jutro po południu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I już 16 stopni opolskie termometry pokazują. Taką temperaturę mamy w Opolu, taką temperaturę mamy w Krapkowicach, w Głubczycach, w Kluczborku i w Namysłowie.
1: No i tak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Również bardzo podobnie jak dzisiaj, bo maksymalnie 27 dzisiaj. Jutro według synoptyków ewentualnie może trochę deszczu popadać. Tak 10% szans na to, że będzie padać w ciągu dnia. W czwartek już mocniej popada i dobrze, bo w sumie tego deszczu mało było ostatnio.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tak się właśnie zastanawiam, czy pelargonie na balkonie to już wytrzymują te poranne niższe temperatury, czy jeszcze trzeba je chować do środka?
1: Nie, no teraz nie musisz. No ja ile miałaś? 14-15 stopni o poranku. To fenomenalnie dla pelargonii.
0: Tylko podlewać trzeba i to jest właśnie kłopot.
1: No tak, ale to nie jutro i nie pojutrze.
0: Bo wtedy będzie padać. Magda Szybińska?
1: Kacper Śnigurski, Darek Kuzera. Dzień dobry o poranku w Radio Opole.

0: dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 7 matury to szalenie stresujący okres dla rodziców, rzecz jasna, bo maturzyści tam zadowoleni z siebie i uwielbiam takie wypowiedzi, które pojawiają się w internecie.
2: Więc pierwszy byłem, poszło mi, no dobrze, tylko tej rozprawki napisałem nie na moją głowę to.
3: A dlaczego? Tak nawet nie próbowałeś?
2: Nie, troszeczkę mi się nie chciało.
3: No, a długo się przygotowywałeś?
2: Nic, ja miałem wczoraj sobie lektury jakieś powtórzyć, ale pomyślałem, że rano to zrobię i tego nie zrobiłem.
1: Ja szanuję teraz takie podejście do życia.
4: Ale przecież my robiliśmy taką szybką powtórkę z polskiego jeszcze przed maturą z języka polskiego. Mógł posłuchać. A dzisiaj jest szansa na to, jeżeli liczy, że powtórkę zrobi razem z nami. Jest na to szansa, ale niewielka, że egzamin razem z nami zda. Dzisiaj królowa nauk, czyli matematyka o godzinie 9:00. Ponad 450 tysięcy absolwentów liceów i techników przystąpi do egzaminu z matematyki.
1: Uczniowie w większości mówią, że ten egzamin w porównaniu do języka polskiego będzie po prostu bardzo prosty.
5: Matematyka super, dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
6: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
7: To nadal jest podstawa, którą z palcem nie powiem, gdzie zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
4: No to teraz trzeba liczyć, że się promile z procentami nie pomylą, no a że całki nie będą robić żadnej różnicy.

0: 20 minut mamy po godzinie 7. Szykujemy się dzisiaj do matury z matematyki, więc Magda przygotowała najpierw dwa dowcipy.
1: Jakie ryby łowi matematyk?
0: Sumy.
1: Brawo, a jak inaczej twarz matematyka?
0: Oblicze.
1: Pięknie.
0: To czekaj, daj się pośmiać, słuchacz.
1: W takim razie w rodzinie, jak jest 5 synów i każdy z nich ma siostrę, to ile jest dzieci w rodzinie?
0: Jeszcze raz powiedz.
1: W rodzinie jest 5 synów. Każdy z nich ma siostrę. Ile jest dzieci w tej rodzinie?
0: 774-541-541. Dzwońcie i odpowiadajcie, a może zdacie.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
15: Cześć sąsiad, jak firma?
16: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
15: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
16: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
15: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
16: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
17: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9: Po reklamie.

0: piękny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie. Kierowcy mrużą oczy, bo słońce tak mocno przecież świeci z samego rana.
1: No i pięknie. Kuba Biel zabiera nas na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: No i tak, długo dzięki temu informowałem, że coś się wydarzyło na ulicy Budowlanych. Tutaj jakieś zgłoszenie na mapie satelitarnej się pojawiło. Zweryfikowałem, skonsultowałem. Nie było tam zdarzenia drogowego, po prostu ten ruch tak nam zgęstniał, więc uważajcie na Budowlanych w kierunku centrum. Rzeczywiście dzieje się i to sporo. Duży ruch natomiast na ulicy Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego i dalej przez Bohaterów Monte Cassino do ulicy Ozimskiej. Problemy malutkie też na Oleskiej na dojeździe do Chabrów. No i powolutku w lotówki, między innymi Krapkowicka, między innymi w lotówka od Zawady. Tutaj ten sznur naprawdę jest długi. Podobnie też od strony Kępy, czy też Lędzin. A czwórka w porządku.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed budynkiem starostwa powiatowego w Głubczycach uruchomiono urzędomat. Urządzenie ma pomóc mieszkańcom w odbiorze dokumentów bez konieczności osobistych wizyt w starostwie. Samoobsługowa elektroniczna skrzynka depozytowa działa na podobnych zasadach jak paczkomat. Nowa usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale tradycyjna forma kontaktu z urzędem również pozostaje. Wybór należy do interesanta. Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Bilety do Rijeki są już dostępne w systemie. Po raz pierwszy państwowa spółka uruchomiła to połączenie w zeszłym roku. Wtedy bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut. W tym roku połączenie ma być szybsze i wygodniejsze, a w czasie wakacji PKP Intercity uruchomi także więcej połączeń krajowych. Letni rozkład na kolei wejdzie w życie 14 czerwca.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: W irańskim porcie Dajer wybuchł pożar na kilku statkach znajdujących się w doku. Z ogniem walczą strażacy. Przyczyny pożaru nie są znane. Dajer leży na południu Iranu nad Zatoką Perską. Zaplanowane na dziś przesłuchanie Benjamina Netanyahu przed sądem w Tel Awiwie odbędzie się, choć ma być skrócone. O odwołanie go wnioskowali obrońcy izraelskiego premiera. Oskarżony jest on w trzech sprawach: o korupcję, przekupstwo i nadużycie zaufania. Akty oskarżenia złożono w 2019 roku, ale ich rozpatrywanie jest opóźnione z powodu m.in. wojny w Gazie, a także ataków na Iran i Liban. Krytycy Netanyahu twierdzą, że celowo przedłuża on konflikt, aby uniknąć odpowiedzialności i ewentualnego więzienia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nawet 27 stopni mają dzisiaj opolskie termometry pokazywać. Kiedy jest się w pracy przy takiej temperaturze, to się marzy o tym, żeby jak najszybciej tę swoją pracę wykonać i móc w końcu pospacerować, trochę się nam może nawet poopalać. Spokojnie, jeszcze tylko te 8 godzin w pracy i już będzie wolna.
1: Ja nawet kremu wczoraj użyłem, jak poszedłem biegać.
0: A nie widać.
1: Żeby się nie spiec.
0: A nie widać.
1: Jutro od 13 do 24 stopni z opadami deszczu. Super. W czwartek też popada. Piątek, sobota 17, 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Chcesz prognozę długoterminową?
0: Chcę.
1: Nastrzelali po prostu lewo, prawo, góra, dół. Nic się nie sprawdzi.

0: bardzo już letnio gramy. Stygnie lato, Kuba i Kuba w Radio Opole. Irek.
1: Pozdrawiam obu.
0: Prochera. Jego gość to się pojawi kwadrans po godzinie 8. My dzisiaj tak zachęcamy słuchaczy Radio Opole, żeby oglądać nas w radiu. Oglądać w radiu. To trochę takie dziwne może się wydawać, ale faktycznie jest tak, że
1: tam
0: można nas oglądać.
1: Jesteśmy w kamerze?
0: Kameruje teraz. Chodź. Przez www.radio.opole.pl. Zresztą na YouTubie też można obejrzeć później poranne rozmowy. No i na naszej stronie internetowej także.
1: No, przepraszam, czy poprawię.
0: Makijaż.
1: Makijaż.
2: Czekaj, ja ci pokażę nawet. O, popatrz. O, tu jesteś.

0: i od tej ostatniej funkcji zaczniemy, bo chciałem zapytać, jak rolnicy znoszą te ostatnie upały i brak wody, bo jest problem suszy coraz większy.
1: Czekamy na to. W końcu będziemy się cieszyć, że pada. Są takie regiony w naszym kraju, gdzie w ogóle w tym roku jeszcze nie było deszczu. Śniegu było tyle, co kot napłakał. Więc niewiele i ta gleba po prostu już tej wilgoci nie zdążyła zaczerpnąć. Tyle,
0: no więc trzeba sobie będzie jakoś poradzić, będąc rolnikiem, bo przecież słyszymy o tym, że na przykład ta fala przymrozków, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio, bardzo mocno uderzyła w sadowników. Więc zapytam, co też Centrum Doradztwa Rolniczego doradza rolnikom w tej sytuacji, ale pojawią się oczywiście także tematy polityczne, chociażby związane z ostatnią propozycją prezydenta, by rozpocząć pracę nad nową konstytucją. Zapytam o to, czy PSL się włączy w tę pracę, a jeśli tak, to jakie ma oczekiwania wobec kształtu przyszłej polskiej konstytucji?
2: A poranna rozmowa w Radiu Opole wystartuje kwadrans po godzinie 8, a kwadrans po godzinie 8, jako że dzisiaj matura z matematyki będzie za 35 minut, na szybko policzyłem.
1: Szybko policzyłeś, dobrze policzyłeś. A jak tam nasz konkurs?
2: Nie pamiętam pytania.
1: No w sumie ja też, ale zaraz przypomnimy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Do 8 pozostało jeszcze 14 minut. O tej porze przypominamy nasze zadanie konkursowe, nasze pytanie związane z maturą z matematyki. W rodzinie jest 5 synów. Każdy z nich ma siostrę. Ile dzieci jest w tej rodzinie?
2: No i odpowiadacie pod 7745414541.
3: Każdy z braci ma jedną siostrę. 5 braci plus jedna siostra. Pozdrawiam.
2: Elegancko, co jeszcze?
4: Odpowiadam na pytanie. Tych dzieci jest 6.
2: No i Baśka.
4: Dziękuję.
2: Baśka.
5: Razem jest 8 dzieci.
2: Baśka, ty trolujesz? Jak tyś to policzyła?
1: No oczywiście prawidłowa odpowiedź jest taka, że jest w rodzinie 6 dzieci, 5 synów i każdy ma jedną wspólną siostrę, więc łącznie jest tych dzieci 6. No to w takim razie kolejne pytanie matematyczne, kolejna zagadka. Uwaga. Ile razy można od 25 odjąć 5?
2: A ja już wiem, bo tu podejrzałem. To mogę?
1: Nie możesz. 7745414541. Ile razy można od 25 odjąć 5?
2: Czekamy na wasze odpowiedzi pod tym numerem telefonu, a dziś do wygrania jest uśmiech Magdaleny w stronę kamery.
1: I buziak też.
2: A czemu już wysłałaś? Zabierz go.
1: Tak w gratis.

0: Hugh Jackman ma nową dziewczynę.
1: A ile ona ma lat?
0: Nie wiem, ale po 27 latach zostawił tamtą i tą nową ma. Tak na oko to gdzieś 27 lat młodsza będzie.
1: No to jest trudne zadanie matematyczne. A ile razy można od 25 odjąć 5? To jest zagadka dla naszych słuchaczy. Dzwońcie pod 774-541-541. Dzisiaj zagadki matematyczne, bo na maturze z matematyki dzisiaj będą się siłować z innymi zadaniami maturzyści.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
3: Reklama.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Te systemy przesuwne Kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
6: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
8: Sąsiedzki rabat od Kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
9: Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
10: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec. Ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
1: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Zaczynamy nasz serwis drogowy od sytuacji związanej z drogami dojazdowymi, bo tutaj dzieje się najwięcej w tej chwili. Długi sznur czeka samochodów na wjeździe od strony Kępy, jeszcze dłuższy od strony Zawady, troszkę krótszy od strony Lędzin, natomiast najlepiej w tej chwili do Opola wjeżdża się ulicą Krapkowicką od strony właśnie Krapkowic. Jeżeli jesteśmy bliżej centrum, to wciąż utrudnienie na Niemodlińskiej, Wrocławskiej, właśnie w kierunku centrum, czy też ulicy Bohaterów Monte Cassino. Utrudnienia pozostałe, no to te oczywiście związane z przebudowami, między innymi okolice Makro, a także droga krajowa 45 Jełowa. Tutaj od dłuższego czasu mierzymy się z wahadłami, a czwórka w porządku.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Równiutko za godzinę rozpoczną się matury z języka polskiego, były wczoraj. Dzisiaj z matematyki, ale teraz czas na najnowsze wiadomości.
6: No właśnie, bo dzisiaj drugi dzień matur i zmagania z królową nauk, czyli z matematyką. Budowa bloku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej rusza w Kędzierzynie Koźlu. Powiemy też o strzelaninie w Waszyngtonie w sąsiedztwie Białego Domu.
2: Wiadomości Radia Opole.
7: A te wiadomości przygotowała i prezentuje w Radio Opole Katarzyna Plewnia.
6: Wtorek jest drugim dniem egzaminów maturalnych. Tym razem abiturienci wypełnią arkusze z matematyki. Z maturzystami rozmawiała reporterka Natalia Trzmielle.
8: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki. Te przedmioty, takie jak matematyka i angielski, będą takim świetnym przygotowaniem do rozszerzeń, które mogą jednak bardziej stresować, no bo to od nich zależy rekrutacja na studia.
9: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku.
6: Z językami, tyle że obcymi, maturzyści zmierzą się z kolei jutro. Egzaminy w pierwszym terminie potrwają do końca maja.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Wkrótce po podpisaniu umowy z Komisją Europejską Polska otrzyma pierwsze pieniądze z funduszu pożyczkowego SAFE na dozbrajanie. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Do podpisania umowy ma dojść w najbliższy piątek, 8 maja w Warszawie. Minister finansów Andrzej Domański mówił wczoraj w Brukseli, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy.
10: Dziesiątki miliardów euro popłyną do polskiego przemysłu obronnego, który musi być rozwijany. To są tysiące miejsc pracy w całym naszym kraju. Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię. Chcemy, aby ten proces rozpoczął się natychmiast.
6: Strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu, ucierpiał napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu.
11: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quina podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: W Kędzierzynie Koźlu powstaną pierwsze mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W bloku przy ulicy Jasnej na osiedlu Kłodnica wybudowane zostaną 32 lokale. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się za 20 miesięcy. Nowe lokale oddawane będą w standardzie pod klucz, czyli z podstawowym wykończeniem, z byłym montażem, mówi Paulina Frydlewska-Kurzeja, prezes SIM Opolskie Południe.
12: Powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, 32 lokale mieszkalne, w pełni urządzone, gotowe do zamieszkania, dwie klatki schodowe, w każdej mamy windę, zagospodarowanie terenu. Mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6: A w ramach SIM w Kędzierzynie Koźlom ma powstać łącznie ponad 200 mieszkań. Kwadrans po 8:00, poranna rozmowa Radio Opole. Dziś gościem Ireneusza Prochery będzie Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Lwinowie oraz lider PSL-u w województwie opolskim. Wśród tematów m.in. konsekwencje wejścia w życie umowy z Mercosur. Ta obowiązuje od maja, ale będą też inne kwestie. Ale
1: pojawią się oczywiście także tematy polityczne, chociażby związane z ostatnią propozycją prezydenta, by rozpocząć pracę nad nową konstytucją. Zapytam o to, czy PSL się włączy w tę pracę, a jeśli tak, to jakie ma oczekiwania wobec kształtu przyszłej polskiej konstytucji.
6: A poranna rozmowa Radio Opole, przypomnę, za niespełna kwadrans.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Jak marzenie ta pogoda. Mamy już teraz o poranku 18 stopni. Pięknie jest, słonecznie i ciepło. Dodatkowo dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni.
5: O, pięknie to wygląda. Do tego wszystkiego, jak dodamy, że jutro 24 stopnie maksymalnie z delikatnymi opadami deszczu, takimi pozytywnymi. Tak samo w czwartek, ale w czwartek już trochę chłodniej, bo 18 stopni maksymalnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Tylko się cieszyć z takiej pogody i tylko korzystać wtedy, kiedy się da. A potem będziemy korzystać, ale pod parasolką.
5: Nie, ale celebrujmy to, bo zaraz będzie, obrócisz się i rzepak zetną. I na groby trzeba będzie jechać i będzie zimno. Więc celebrujmy to mocno.
7: Okej, przekonałaś mnie.
5: Kacper Śnigurski.
7: Magda Szybińska i Darek Kuzera. 5 po 8. Cześć.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Po reklamie.

0: mamy kwadrans po godzinie 8. O tej porze zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy. Nie inaczej jest dzisiaj.
1: No nie inaczej jest dzisiaj, bo w studiu obok tradycyjnie Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Marcin Noszańca, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego oraz lider PSL w województwie opolskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Zacznijmy może od tego, co najbardziej interesuje w tej chwili rolników. To sytuacja po pierwsze związana z przymrozkami, po drugie z suszą, która już się daje we znaki. Jakie są sygnały od rolników?
4: Sygnały są niepokojące. Z jednej strony trwająca susza, bo to nie jest sytuacja z ostatnich tygodni, miesięcy, to już tak naprawdę trwa od wielu lat. Problem z suszą, niedoborem wody w Polsce jest bardzo poważny. Z drugiej strony te przymrozki, które przyszły trochę wcześniej w tym roku, szczególnie północ, wschód Polski, minister Stefan Krajewski był na miejscu, był u rolników na Podlasiu, był u rolników na Lubelszczyźnie, w województwie również łódzkim. No na pewno będzie to rzutowało na zbiory warzyw, na zbiory owoców, ale instrumenty państwa, instrumenty wsparcia rolnictwa będą uruchomione, komisje do szacowania strat związanych z przymrozkami, również suszą będą działały, będą powoływane przez wojewodów, gminy i te wsparcie krajowe z rezerw Ministerstwa Rolnictwa na pewno zostanie skierowane do rolników. O to nie muszą się niepokoić.
3: Ale co jako dalej? Konsumenci?
4: Jako konsumenci, no, rynek jest otwarty, rynek jest globalny, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Na pewno nie zabraknie nam warzyw, nie zabraknie nam owoców. Straty rolników polskich zostaną zrekompensowane. No taka to jest branża. Z jednej strony ekstremalne warunki pogodowe, które utrudniają gospodarowanie, z drugiej strony ceny, z trzeciej strony konkurencja zewnętrzna. To pokazuje, że rolnictwo jest branżą bardzo nieprzewidywalną. Tutaj z bardzo wielką pokorą trzeba patrzeć na wiedzę, na to wszystko, co płynie, te informacje zewnętrzne. Rolnik to z jednej strony ekonomista, osoba specjalista od uprawy, od hodowli, ale też musi śledzić na bieżąco prognozy.
3: Ale z drugiej strony na wiele rzeczy nie ma wpływu. No, na przykład na umowy zawierane chociażby przez Unię Europejską. Tutaj dochodzimy do tego tematu,
4: panie redaktorze.
3: Dalej rozpala wyobraźnię rolników, czyli Mercosur?
4: Wszyscy mieliśmy na to wpływ. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która od 1999 roku, od kiedy rozpoczęły się negocjacje umowy Mercosur, zawsze mówiła, że to jest zagrożenie dla Polski, zagrożenie dla polskich rolników. Proszę sobie przypomnieć, czy wskazać wypowiedzi jakiegokolwiek polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, który chwalił umowę Mercosur. Nigdy czegoś takiego nie było. W przeciwieństwie naszych poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdzie przecież chwalili, zachwalali umowę Mercosur i kiedy można było negocjować, kiedy można było zatrzymać to szaleństwo, zgodzili się na to, żeby ta umowa została podpisana. Myśmy na początku na poziomie europejskim, europoseł Krzysztof Hetman, tutaj największa zasługa i ukłon za to, udało się wprowadzić tę klauzulę bezpieczeństwa, udało się przekonać partnerów z parlamentu o skierowanie skargi do TSUE, później zapowiedział to minister Stefan Krajewski, udało nam się przekonać koalicjantów, to też nie było proste, żeby przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby ta skarga na poziomie krajowym również została złożona. Wbrew pozorom wiele osób przekonuje, że to nic wielkiego się nie stanie, bo te kontyngenty chociażby na wołowinę 100 tysięcy ton, no to jest promil, jeżeli chodzi o produkcję wołowiny w Europie,
3: ale
4: i nawet w Polsce.
3: Na Polsce rolnicy głównie sprzedają za granicą wołowinę.
4: Tak, ale popatrzmy się na te 100 tysięcy ton, bo to jest argument wielu osób, nawet niestety z naszego środowiska, koalicji naszej, że to nie zachwieje. Tylko, że z szkopu zawsze tkwi w szczegółach i tutaj mówimy o wołowinie premium. Wołowinie premium.
3: Drogiej.
4: Właśnie tej drogiej, która jest największym surowcem, na którym najwięcej zarabiają polscy rolnicy, polscy hodowcy i to właśnie na eksporcie tej wołowiny premium właśnie zdobywa się środki. My bardzo dużo eksportujemy, do krajów zewnętrznych. Rzadko spotykamy na polskich stołach, polskich restauracjach polską wołowinę, bo to jest jakościowo...
3: Droga. Ale droga jest po prostu.
4: Panie redaktorze, jakościowo jest najlepsza, lepsza od tej argentyńskiej z Ameryki Południowej. No ale dzięki temu nasze rolnictwo, nasi hodowcy zyskują, zarabiają. Dlatego też myśmy zawsze mówili, że jaja, drób, mleko, wołowina to jest ogromne zagrożenie, ale to nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie niekorzystna, bo brakuje śruty sojowej. My pracujemy jako Centrum Doradztwa, jako Ministerstwo nad programem polskiego białka, bo przynajmniej tutaj w południowych częściach kraju spokojnie już soję można siać, można zbierać, można produkować polskie białko. Przekonujemy rolników z innych regionów kraju do tego, żeby się na to nastawić. Inne branże zyskają na pewno, ale zabezpieczenie interesów rolników było dla nas, dla przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, najważniejsze.
3: Czyli ten mechanizm 5% tak wzrostu ceny.
4: Tak, żeby te interwały badania były krótsze, żeby była wzajemność w zakresie jakości, bo tutaj instytucje, wszystkie inspekcje, WIORiN, PIORiN, weterynaria będą miały całą masę roboty, bo te całe kontyngenty żywności, które przyjadą, będą musiały być weryfikowane.
3: Przyjadą, one już wjeżdżają.
4: Wjeżdżają cały czas, ale weryfikacja i normy będą musiały być takie same, jak produkowane tutaj w Unii Europejskiej, bo to nam dała Unia Europejska. Unia Europejska nam dała z jednej strony tanią żywność, bo żywność jest relatywnie tania do pozostałych kosztów życia, ale wspaniałej jakości żywność. Polska żywność, europejska żywność jest żywnością, której w pozostałych częściach świata, w Stanach, w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji, no ciężko doświadczyć.
3: Ale to nie niepokoi pana to, że właśnie ta dobra polska żywność zostanie z polskiego rynku wyparta przez tą...
4: Nie zostanie wyparta, bo to naprawdę, jeszcze raz powtarzam, to nie zabije europejskiego i polskiego rolnictwa. Te ilości nie są duże. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie wpłyną na ceny, to jest w błędzie. Wpłyną na ceny, bo każde wahania, patrząc się na dzisiejsze ceny na giełdach, właśnie to, co się dzieje w przyrodzie, susza, przymrozki, każdy element wpłynie na ceny. I na pewno rolnicy nasi nie zamkną gospodarstw, ale to jest element, na który myśmy nie mogli pozwolić i robiliśmy wszystko i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, nawet więcej, żeby zabezpieczyć polskich rolników. A to, od czego pan redaktor zaczął, czyli rolnicy nie mieli wpływu, no mieli wpływ dlatego, że wybrali 10 lat temu, kogo wybrali, i Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło negocjować warunków, nie potrafiło się przeciwstawić partnerom europejskim. Tak samo było z Zielonym Ładem, tak samo było z Fit for 55, tak samo było z tymi mechanizmami w Krajowym Planie Odbudowy, ekoschematami. Mateusz Morawiecki w Polsce grzmiał, jak to będzie się stawiał, a wjechał do Brukseli i podpisywał wszystko, co mu podsunęli pod rękę.
3: No dobrze, ale wspomniał pan o Unii Europejskiej, o tym mechanizmach podejmowania decyzji przez Komisję Europejską chociażby. No, mieliśmy rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To był dobry interes?
4: No, bardzo dobry interes. 80 miliardów euro takiego bezpośredniego wsparcia, jeżeli chodzi o rolnictwo, obszary wiejskie, ponad 300 miliardów złotych. Licząc troszkę w inny sposób, ujmując całościowo też różne inne mechanizmy, nawet 500 miliardów trafiło na polską wieś, polskie rolnictwo. Dochód, mówię o dochodzie, czyli przychód odjąć koszty, wzrósł 2,5-3-krotnie, jeżeli chodzi o polskiego rolnika. 10-krotnie zwiększyliśmy eksport, byliśmy przecież importerem żywności, jesteśmy jednym z większych eksporterów żywności. Zmiany na polskiej wsi, bo nie tylko w rolnictwie, kanalizacje, drogi, świetlice, dostęp do internetu, czy też szerzej patrząc się, dostęp do dróg szybkiego ruchu, bo to też jest ważne, dostęp do wszystkich dóbr cyfryzacyjnych, infrastrukturalnych, które powstały dzięki środkom europejskim. Dzisiaj, tak jak żyje się w Polsce, żyje się w bardzo niewielkiej ilości krajów, nawet w Europie. Proszę pojechać do Hiszpanii, do Włoch, do Wielkiej Brytanii, która niedawno wyszła z Unii Europejskiej. Ten kraj się cofa po prostu. To, co widzę dzisiaj, a to, co widziałem parę lat temu, to jest regresja, jeżeli chodzi o dostęp, o postęp, o rozwój Wielkiej Brytanii. Stopa życiowa Brytyjczyków też się obniżyła. Bilans jest na pewno dodatni w każdej materii, ale też nie można powiedzieć, że Unia Europejska jest tworem idealnym, no bo nie jest. Założenia Zielonego Ładu, które przed chwilą krytykowaliśmy, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, one miały swoje plusy, one dążyły do tej neutralności klimatycznej, one dążyły do zielonej energii, ale w momencie, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, COVID, gdy po jednej stronie oceanu i po drugiej stronie, mówię o wschodniej granicy, rządzą tymi krajami, mocarstwami, ludzie, których decyzji ciężko przewidzieć, tak delikatnie rzecz ujmując, gdy mamy kryzysy na Bliskim Wschodzie, dostęp do taniej energii jest ważniejszy, żeby gospodarka europejska i rolnictwo europejskie mogło konkurować na globalnych rynkach, na rynkach światowych, niż ideologie związane z ekologią. No dobrze, one są ważne, one są istotne, ale musimy poczekać, zawiesić na ten moment, kiedy w Europie jest problem.
3: No
4: to
3: właśnie.
4: Pokazuje
3: no.
4: to, że uzależnialiśmy się przez długi czas. I tutaj też do prawej strony wiele zarzutów od źródeł kopalnych. I ideologia Zielonego Ładu miała słuszne założenia, bo musimy się jak najszybciej uniezależnić od źródeł kopalnych, od importu energii, czy to z węgla, czy z ropy, czy z innych źródeł, postawić na zieloną energię, ale na ten moment, na dzisiaj, żebyśmy byli konkurencyjni, musimy korzystać z taniej, czystej energii. To jest bardzo proste.
3: No ale kto to ma zrobić?
4: No my jako politycy, tylko że jeżeli, może inaczej, dzisiaj, będąc członkiem zespołu przy Ministerstwie Rolnictwa, wypracowujemy rekomendacje do negocjacji dla ministra rolnictwa, w środę będą publikowane w zakresie perspektywy po 2027 roku, na co mają zostać przeznaczone środki na rolnictwo, na rozwój obszarów wiejskich i dzisiaj jest ten moment negocjacji. W wsparciu na lata 2023-2027 negocjowanym przez Prawo i Sprawiedliwość zabrakło takich komponentów jak wsparcie infrastruktury, samorządy, mieszkańcy narzekają, że dzisiaj się nie buduje kanalizacji, nie ma środków na kanalizację na obszarach wiejskich, na drogi, na tego typu rzeczy. Dlatego, że przed 23 rokiem ktoś tak to negocjował. Lepiej było dać na wsparcie bezpośrednie, taką pomoc bezpośrednią, bo tak się łatwo kupuje głosy, niż przemyśleć ten program globalnie. Dlatego my dzisiaj negocjujemy to, co wydarzy się w funduszach europejskich po 27 roku. Dlatego my mamy wpływ na to, co się zadzieje za kilka lat. Ale to też nie jest tak, bo dzisiaj, wczoraj, dzisiaj minister Stefan Krajewski jest na Cyprze, rozmawia swoimi przedstawicielami. Udało nam się przecież zmienić ekoschematy. Ugorowanie, które było tym wielkim zarzutem, to się wszystko dzieje. Dlatego mówię, Unia Europejska dała Polsce, rolnictwu, gospodarce bardzo wiele, ale to nie jest tak, że jest tworem idealnym. My negocjujemy, rozmawiamy z naszymi partnerami, bo wiemy, jak to robić.
3: Marcin Noszańca jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Mateusz Gędek. Tak się nazywa gość, który śpiewał o mozaikach.
1: A Kuba Biel, tak nazywa się ktoś, kto poprowadzi nas po opolskich drogach.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Jestem, czuwam. Spoglądam na sytuacje, które mogą być nieco problematyczne, jeżeli chodzi o ruch w Opolu. No to w tej chwili Częstochowska na dojeździe do ulicy Wincentego Witosa, do tego skrzyżowania. Poza tym jeszcze Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego. Troszkę problemów na Budowlanych, ale generalnie nam się sytuacja uspokoiła. Jeżeli chodzi o oblotówki, no to jeszcze pewne problemy na tej od strony Zawady, na obwodnicy w okolicach przebudowywanego fragmentu. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z remontami, to Krajowa 45, obwodnica Kluczborka, tam również czekają na nas wahadła, między innymi także na trasie 401, to wojewódzka droga w okolicach Grodkowa, no i też trasa 454, wahadła w Pokoju i Zieleńcu, tam uważajcie.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która od 1999 roku, kiedy rozpoczęły się negocjacje umowy Mercosur, zawsze mówiła, że to zagrożenie dla Polski i polskich rolników, mówił w porannej rozmowie Radio Opole Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brzminowie i lider PSL-u w województwie opolskim, pytany o konsekwencje umowy zawartej przez Unię Europejską z krajami Ameryki Południowej. Z początkiem maja umowa wyszła w życie.
5: Myśmy na początku na poziomie europejskim, europoseł Krzysztof Hetman, tutaj największa zasługa i ukłon za to, udało się wprowadzić tę klauzulę bezpieczeństwa, udało się przekonać partnerów z parlamentu o skierowanie skargi do TSUE, później zapowiedział to minister Stefan Krajewski.
4: Więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole o godzinie 9. W Głubczycach dziś otwarcie domu wspomaganego. Mieszkanie przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, zarówno tej instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Po ukończeniu 18 roku życia wychowankowie będą mogli w takim mieszkaniu zamieszkać, aby nabyć umiejętności, które przystosują ich do późniejszego, już w pełni samodzielnego życia. Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu innej interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak potwierdza, że wobec awanturującego się użyto gazu pieprzowego, po czym mężczyzna stracił przytomność. Mimo działań ratowników nie udało się go uratować. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my, tak jak sobie, w ogóle byłem przed chwilą na zewnątrz, jest wspaniale, jest przepięknie, jest 19 stopni.
1: Każdemu polecam.
0: Grzeje.
1: Ja, Kacper.
0: Po lekku, 27 stopni maksymalnie.
1: Jeżeli teraz akurat macie ochotę wyskoczyć po coś do kawy, no to jak najbardziej polecamy. Nie trzeba się specjalnie ubierać, 19, teraz 27 później. Później to się będziemy chować do tych biur, no bo tam pewnie działa klimatyzacja.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A czy to już jest właśnie ten moment, kiedy będziemy się uśmiechać do wentylatorów, do wiatraków i do klimatyzatorów?
0: Wiesz co, jakoś właśnie wczoraj było niby 27 stopni, a tego tak nie czułem.
1: Bo mury jeszcze nie są nagrzane.
0: Ach.
1: Ale jak to złapie, jak się to poddusi tam w tych murach, to potem będziemy się uśmiechać do wentylatora.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 19 minut będzie godzina 9. Dzisiaj mamy wtorek, dzisiaj matura z matematyki. Statystyka to jest taka dziedzina, która może się pojawić także na maturze. A tak się składa, że dzisiaj mamy statystyczny wtorek, więc w naszym studiu Sandra Klimenko z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Sandra.
2: Cześć.
1: No to musimy teraz policzyć wszystkie położne, które mamy, bo dzisiaj mamy także Międzynarodowy Dzień Położnej.
2: Zgadza się. W Unii Europejskiej według najnowszych danych mamy około 172 tysięcy praktykujących położnych. I co ciekawe, najwięcej z nich jest właśnie w Polsce, bo ponad 28,5 tysiąca.
3: To mamy najwięcej położnych w całej Unii Europejskiej?
2: Zgadza się, najwięcej.
1: I no wyglądałoby to... na to, że najwięcej dzieci tu się u nas powinno rodzić.
2: A tu proszę, same położne.
3: Tak. Nie no, ale to narzekamy, że jest ich za mało cały czas, a mamy ich najwięcej.
2: Mamy ich najwięcej, zgadza się.
3: No to kto jest na drugim miejscu?
2: Na drugim miejscu mamy Niemcy i to jest troszeczkę mniej, 28 tysięcy, a na trzecim Francja, 25 tysięcy.
1: Mamy mało dzieci, dużo położnych, położne na brak klientów po prostu mogą narzekać. A jeżeli chodzi o prawo wykonywania zawodu, to jak to wygląda w naszym kraju?
2: Tu jest ich troszkę więcej, bo 43 tysiące położnych posiada prawo do wykonywania zawodu, ale tak mniej więcej 2/3 z nich faktycznie pracują z pacjentkami.
3: Aha, a jakbyśmy to mieli porównać z poprzednimi latami?
2: Z poprzednimi latami? Tu jest wzrost o 2,4%, a jeszcze szybciej przybywa nam fizjoterapeutów, bo tam wzrost wyniósł 4,5%.
1: A, czyli ten zawód jednak bardziej się cieszy wzięciem. Ja pamiętam ze swoich czasów, kiedy jeszcze byłam klientką położnej, że jednego położnego spotkałam na oddziale.
3: O właśnie, to jak to z tymi położnymi jest?
2: No są, ale niestety przodują tutaj panie, ponieważ mężczyzn w tym zawodzie było zaledwie 67.
3: Tak, czyli panie stanowią absolutnie, jeżeli byśmy mieli na to spojrzeć procentowo, to ile jest położnych?
2: 99,8%.
3: No to nie, to jest absolutny kosmos. To ty tego położnika to na wywiad zaproś.
1: No, to zaświecam takiego szukać, prawda?
3: Do tej rozmowy o położnych i nie tylko. Powrócimy już za chwilę w Radio Opole.

0: Międzynarodowym Dniu Położnej. Rozmawiamy dzisiaj w Statystycznym Wtorku z Sandrą Klymenko o tym, jak wygląda ten zawód. Patrząc na wiek, to czy my mamy młode, czy raczej te starsze położne?
1: Najwięcej położnych jest w grupie wiekowej 50 i 59 lat. Jest to ponad 1/4 wszystkich położnych.
2: No ale to porównajmy to z poprzednimi latami.
1: Tak, wzrasta liczba położnych w wieku 60-69 oraz 70 i 79 lat. Wzrasta to też w najmłodszej grupie 20-29 lat, ale tutaj ten wzrost jest delikatnie mniejszy.
0: Na z kolei też było pewnie tych średnim w wieku, między 40 a 49. A gdybyśmy mogli w ogóle uśrednić ten wiek położnych?
1: Tak, on spadł o rok w porównaniu do 2023 i wyniósł 46 lat. I w większości właśnie zawodów medycznych, i tutaj znowu wyjątkiem są fizjoterapeuci, kobiety są średnio starsze od mężczyzn i tutaj wśród położnych ta różnica jest bardzo wyraźna, bo wynosi aż 8 lat.
2: No to teraz ten przelicznik, jeżeli chodzi o dostępność do położnych, bo jest też coś takiego, prawda?
1: Zgadza się. Na 10 tysięcy kobiet przypada średnio prawie 15 położnych, najmniej w województwie lubuskim, a najwięcej w województwie łódzkim.
0: Mam takie wrażenie, że ostatnio w szpitalach tych położniczych też można usłyszeć inne języki niż język polski. To pewnie wiąże się z napływem osób narodowości ukraińskiej do naszego kraju.
1: Zgadza się. W ostatnich latach ten wzrost jest bardzo wyraźny. Jeszcze w 2020 roku było tylko 8 położnych z Ukrainy, a dziś jest już ich 222.
2: I zapewne będzie coraz więcej z każdym rokiem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była Sandra Klymenko z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Dzięki.
1: Dziękuję.

0: Jak się chce zrobić karierę wśród kierowców, no to powinno się nagrać piosenkę, w której właśnie takie słowo szerokości się znajdzie. Nita miała swój sposób właśnie na taki przebój.
1: A my za 3 minuty wystartujemy z maturami z matematyki. Stresujesz się?
0: Ja? No. Ja się stresowałam, ale jakieś paręnaście lat temu.
2: Na co dzień Radio Opole.
3: Reklama. Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna. Na Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
7: Jesteśmy tuż przed godziną 9:00. Spoglądam na mapę drogową Opola i już właściwie pełny luz. Jeździ się swobodnie. Jedyne problemy, które obserwujemy, to ulica Oleska do Habrów, a także fragment Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego. Poza tym naprawdę bardzo spokojnie. Na wlotówkach też już się uspokoiło. No to zajrzyjmy poza stolicę województwa. Jeżeli jedziemy do Kluczborka, to uważamy w Jołowej. Tam wahadła i remont, podobnie remont i wahadła na obwodnicy samego Kluczborka. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia, no to m.in. droga wojewódzka 401 w okolicach Gradkowa, tam musicie uważać. Najważniejsza trasa regionu, czyli A4 w porządku.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: 5 maja dzisiaj mamy, to wtorek, bardzo słoneczny i bardzo ciepły wtorek. Dzień Europy, Światowy Dzień Astmy i Światowy Dzień Higieny Rąk. Na zegarach już godzina 9:00.
8: Dziś drugi dzień matur. Czoła trzeba stawić matematyce. Powiemy też o konsekwencjach umowy z Mercosur dla polskich rolników. Nie zabraknie sportu, a w nim m.in. futbol.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: A szczegóły przedstawi nam teraz Katarzyna Plewnia.
8: Przed nami drugi dzień matur. Po języku polskim czas na matematykę, obowiązkową na maturze od 2010 roku. U wielu maturzystów ten właśnie przedmiot budzi największe emocje. Jakie nastroje towarzyszyły młodym ludziom tuż przed wejściem na sale egzaminacyjne? Monika Matuszkiewicz-Biel doskonale o tym wie, bo jest obecnie w drugim LO w Opolu i rozmawiała z maturzystami, zanim weszli na egzamin. No więc zdenerwowani czy nie?
9: No właśnie, maturzyści są niezdenerwowani, jest w nich pełen luz i podchodzą do tego na spokojnie, bo jak mówią, wiedzą już, z czym to się je. Po wczorajszej maturze z języka polskiego już wszystko wiedzą, wiedzą, jak do tego podejść i mówią, że matematyka to już teraz pestka, a język obcy, który już jutro przed nimi, to już totalnie na luzie, są spokojni. Tu już dzisiaj w LO numer 2 weszli do sali, jest godzina 9:00, więc już przystępują, otwierają arkusze, wyciągają kalkulatory, no i będą rozwiązywali zadania. A jakie zadania, z jakimi zadaniami będą musieli mierzyć się maturzyści, no to poznamy tę odpowiedź na to pytanie, poznamy za 3 godziny, bo tyle właśnie trwa matura z matematyki i wtedy poznamy też odpowiedzi, poznamy, czy rzeczywiście ten stres był niepotrzebny, czy jednak może coś ich zaskoczyło. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
8: Dziękuję bardzo za tę relację. Przypomnę, Monika jest w drugim LO w Opolu. Powiem, że ja też tam zdawałam maturę, ale w czasach, gdy matematyka nie była obowiązkowa.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: PSL jest partią, która od 1999 roku, kiedy rozpoczęły się negocjacje umowy z Mercosur, zawsze mówiła, że to zagrożenie dla Polski i polskich rolników, stwierdził w porannej rozmowie Radiopole Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i lider PSL-u w województwie opolskim, pytany o konsekwencje umowy zawartej przez Unię Europejską z krajami Ameryki Południowej. Z początkiem maja umowa weszła w życie.
10: Na początku na poziomie europejskim europoseł Krzysztof Hetman, tutaj największa zasługa i ukłon za to, udało się wprowadzić te klauzule bezpieczeństwa, udało się przekonać partnerów z parlamentu o skierowanie skargi do TSUE. Później zapowiedział to minister Stefan Krajewski. Udało nam się przekonać koalicjantów. To też nie było proste, żeby przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby ta skarga na poziomie krajowym również została złożona.
8: Wiele osób przekonuje, że nic wielkiego się nie stanie, bo kontyngenty choćby na wołowinę, 100 tysięcy ton to promil produkcji wołowiny w Europie czy w Polsce, dodał Marcin Oszańca. Ale chodzi o szczegóły. Mówimy tu o wołowinie premium, na której najwięcej zarabiają polscy hodowcy, podkreślił.
10: To właśnie na eksporcie tej wołowiny premium właśnie zdobywa się środki. My bardzo dużo eksportujemy. Bardzo dużo eksportujemy do krajów zewnętrznych. Rzadko spotykamy na polskich stołach, w polskich restauracjach polską wołowinę, bo to jest jakościowo...
7: Droga jest po prostu.
10: A nie, tak przede wszystkim jakościowo jest najlepsza, lepsza od tej argentyńskiej z Ameryki Południowej, no ale dzięki temu nasze rolnictwo, nasi hodowcy zyskują, zarabiają.
8: Ta umowa nie zabije europejskiego ani polskiego rolnictwa, bo te ilości nie są duże, ale jeśli ktoś mówi, że to nie wpłynie na ceny, to jest w błędzie, puentował gość Radio Opole. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek wzrost inflacji o 3,2% w kwietniu nie pozwala jednak na obniżanie stóp. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%, a decyzję Rady poznamy jutro po południu.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Przed nami wyjątkowy koncert. Męskie brzmienia odwiedzą Opole. To profesjonalny męski chór rozrywkowy, który polskim i światowym klasykom stara się nadać nowe brzmienie. W repertuarze takie utwory jak Supermoce, Krakowski Splin czy Mamona. Będą także zagraniczne hity jak We Will Rock You. Zespół tworzy ponad 30 chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert zaplanowano na 19 maja w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu, a Radio Opole jest patronem medialnym tego koncertu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: Prawie 5 minut po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Everton zremisował z Manchesterem City 3-3 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Premier League. W innym spotkaniu Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3. Liderem tabeli jest Arsenal Londyn. Pozostajemy przy futbolu. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 3 gole dla gospodarzy strzelił Abdul Tapsoda. Bramkę po rzucie karnym dla gości zdobył Tomasz Bobczek. Radomiak od 36 minuty grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Blasko. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi jest Górnik Zabrze, a trzeci GKS Katowice. Radomiak na 8 miejscu, a Lechia jest na 15 pozycji. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Spotkanie podsumowuje trener Tomasz Redzimski.
12: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali, ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby dalej te wszystkie te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
11: Wcześniej z turnieju kobiet odpadły Polki. W 1/16 finału biało-czerwone przegrały z Chinkami 1-3. Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlen Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Superligi. Najwięcej bramek dla gości, 9, zdobył Siergiej Kosorotow. Spotkanie rewanżowe w sobotę w Płocku. Andrzej Burda został wicemistrzem Europy w strzelectwie sportowym na czempionacie Starego Kontynentu w chorwackim Osijeku. Zawodnik Kobudo Opole wywalczył srebrny medal w konkurencji karabinu na 300 metrów w pozycji leżąc. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Wszyscy medaliści zakończyli zawody z identycznym rezultatem 598 punktów. O ostatecznej kolejności zadecydowały strzały najbliżej środka tarczy. Złoty krążek zdobył Austriak Aleksander Schmirl, po srebro sięgnął Andrzej Burda, a brąz przypadł Szwajcarowi Pascalowi Bachmanowi.
2: Pogoda.
0: Na spacer, na pocztę, do kiosku, na rower. Pogoda po prostu idealna do tego, żeby być na świeżym powietrzu.
1: Świetnie, do kiosku. To znajdź mi kiosk, bo chyba najbliższy jest jakieś 20 km stąd.
0: O ile jeszcze taki funkcjonuje. 20 stopni teraz mamy na opolskich termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 27 na plaży. To jest pogoda na plaży.
1: Jutro od 13 do 24 stopni. W czwartek będzie trochę chłodniej, bo tak 18.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Kontynuując myśl Magdy, no to po gazetę, żeby pograć na Komodorze. Co tam jeszcze? Wsiąść do syreny.
0: Co ty mówisz? Jako tako ci to poszło. A, po japońsku to my zaraz też będziemy mówić.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 14 minut po godzinie 9. Już rozpoczęła się matura z matematyki. Języki obce pojawią się jutro na maturze, ale tak się składa, że my dzisiaj jako tako spróbujemy mówić trochę po japońsku. A to dlatego, że w naszym studiu goście Patrycja Turska i Ami Williamson. Konnichiwa.
2: Konnichiwa. Dzień dobry.
1: Cześć, witajcie. Cześć. Patrycja pochodzi z Głubczyc, od 20 kilku lat mieszka w Warszawie, natomiast Ami jest z Japonii, jest z Kobe i jest w Polsce od 8 miesięcy. Patrycja, jak to się stało, że Ami jest twoją teraz taką chwilową córką?
2: Tak, dzień dobry, host córką moją, ponieważ nasza córka w ramach programu Rotary wyjechała do innego kraju, a my w zamian chcieliśmy oczywiście również przyjąć inne dziecko i w związku z tym mamy w tej chwili Ami u siebie, ponieważ jest to zmianowe.
3: A jeszcze chciałem ciebie, zaraz porozmawiamy z Ami, ale chciałem ciebie podpytać o takie największe różnice kulturowe, jakie ty zauważyłaś.
2: Jeśli chodzi o Japonię i tutaj dziecko japońskie u nas, to Ami też zapewne to powie, to sposób jedzenia, albo to, co je, a generalnie wydaje mi się...
3: sposób jedzenia?
2: No, musiała się uczyć sztućcami. Pałeczkami. Tak, tak. Fork and knife. We are talking. I co jeszcze? Ale wydaje mi się, że generalnie jest dość zbliżona kultura i to, w jaki sposób funkcjonujemy.
1: Na co dzień mieszkacie w Warszawie, teraz przyjechałyście na Opolszczyznę, w rodzinne strony, w stronę Głubczyc. Będziecie dzisiaj zmierzać, no i też zwiedzacie Opole. No chcesz po prostu Ami pokazać Polskę od każdej strony. Ami, do you like Poland?
2: Yes.
1: Tak, zapytałam Ami, czy lubi Polskę i Ami wprost powiedziała, że tak.
3: Why do you like Poland? What's the biggest difference between our country and your country?
1: Jakie są różnice między krajami, między Japonią a Polską?
2: Like building is very beautiful for me. Like
3: you like more architecture in Europe than in Japan?
2: Yes.
3: That's weird. Totally different.
1: Ciekawa sprawa. Ami powiedziała, że bardziej jej się podobają te polskie budynki niż te japońskie. Za chwilę w takim razie spróbujemy policzyć po japońsku, no bo dzisiaj matura z matematyki, więc jako tako może nam pójdzie.
3: No to jakbyś mógł... I should speak to you in English.
1: Ale możemy do Ami mówić po polsku, Patrycja, prawda? Bo Ami ma się uczyć polskiego.
2: Tak, Ami się uczy.
3: Ami, czy możesz policzyć teraz po japońsku do 10?
2: Dobrze.
1: No to licz.
2: Idź.
1: Idź.
2: Ni.
1: Ni.
2: San.
1: San.
2: Si.
1: Si.
2: Go.
1: Go.
2: Lok.
1: Lok.
2: Sić.
1: Sić.
2: Hać.
1: Hać.
2: Kiu.
1: Kiu.
2: Dziu.
1: Dziu.
3: Dziu.
1: Nic nie zapamiętałam.
3: Koniec. She go.
1: Prawie ci wyszło.
3: Do tej rozmowy powrócimy już za chwilę, także zostańcie z Radiem Opole.

0: czasami mówię do Kacpra po japońsku, mówię do niego honotu.
1: Honotu?
0: A on mówi do mnie nara.
1: No, a Nara to taka miejscowość, niedaleko której mieszka właśnie nasz dzisiejszy gość, bo urodził się w Kobe.
0: To jest Ami Williamson, która jest host córką, czyli taką gościnną córką Patrycji Turskiej. Na co dzień Patrycja mieszka w Warszawie, ale pochodzi z Głubczyc, no i dzisiaj właśnie jest taka wycieczka po tych rodzinnych miejscowościach. Let's talk about you, Ami. When you came to Poland, what did you know about that country? Kiedy przyjechałaś do Polski, co wiedziałaś, zanim przyjechałaś?
2: I know about the history of Poland a little bit, but other stuff, anything. So I had to search before I came.
0: Czyli niewiele wiedziała, musiała tutaj na miejscu się wszystkiego dowiedzieć.
1: And what's the stereotype about people from Europe? What do you think in Japan about whole Europe and
0: about
1: stuff
0: us.
1: Like this, about us?
2: They are very tall and like I think they are more gentlemen, kind of.
1: So we are like more gentlemen.
2: Yeah.
1: And we are really like more gentlemen. You saw that on the street?
2: Like every people is like ready first or like
1: ah lady first. Yeah. The rest
0: no to teraz
1: of us.
0: Tak.
2: Japan,
1: No chance.
2: Yeah.
0: Kasper zapytał, co Ami myślała, co Japończycy myślą na temat mieszkańców Europy. No i Ami stwierdziła, że taki jest stereotyp, że jesteśmy wysocy.
1: No i nagle zobaczyła mnie.
0: Zobaczyła Kaspera i czarprysł. I że są dżentelmenami i znowu patrzy na Kaspera, znowu czarprysł. Oczywiście, pół żartem, pół serio. Ami, you're 17.
2: Yes.
0: Tell about your school here in Poland. Powiedz o swojej szkole tutaj w Polsce. What's the name of your school here?
2: Liceum Kopernik.
0: Liceum Kopernik.
1: And how it is in this school comparing to the school in Japan? What's the biggest
0: Jakie
1: difference?
0: Są różnice między szkołami?
2: Like the high school is more like university in here.
0: Mm-hmm.
2: Like, but my school we have separate class exchange, only exchange student and other student. So I only see the other student in like PE class or so I don't have that much connection with other those people. So but for us we go to Polish class 2 hours in day and we learn Polish.
1: Then you go to a car and drifting around the city. I saw it in Fast Furious too.
0: Tak zapytaliśmy o różnicę między szkołami tymi japońskimi, a tymi polskimi. No i Ami stwierdziła, że ta nasza polska szkoła to trochę bardziej jak uniwersytet, że te zajęcia trochę się różnią między tymi japońskimi, a polskimi szkołami. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. No to spróbujemy trochę Ami przepytać też z języka polskiego.
3: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
4: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
8: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
8: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
9: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
10: Kapica. Zaufanie na lata.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym. Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy z Amy Williamson i z Patrycją Turską. Dziewczyny wizytują Opolszczyznę w ramach programu Rotary. Amy jest na wymianie szkolnej i tutaj spędza w Polsce już 8 miesięcy. To teraz zrobimy lekcję, a właściwie test z języka polskiego. We can test you in Poland, in Polish. What are the most popular word in Poland?
1: Siema.
0: Siema. Najbardziej popularne słowo w Polsce to siema.
2: Do you know any other Polish words?
1: Chusteczki.
0: Chusteczki.
2: Yeah.
0: Chusteczki, tissues.
1: Like, na przykład. Or, o Jezu.
0: Oh,
2: Jezu. Oh my God. Yeah. All right, tell me about sushi in Poland. Have you tried it?
1: Yes.
2: And how was it?
1: I tried in restaurant. And it was very delicious. Mm-hmm. And I also try in Biedronka.
2: W Biedrze, no?
1: Yeah, and I don't want to destroy the business, but the sushi wasn't good. Yes.
0: No, zapytaliśmy Ami, co sądzi na temat sushi. No i powiedziała, że w restauracji jest pyszne, no ale w takim jednym markecie to nie, tak niekoniecznie jej smakowało. There are some difference between Polish people and Japanese people. Są różnice między Polakami a Japończykami about food, jeżeli chodzi o jedzenie. Patrycja, ty to widziałaś na własne oczy, że inaczej się Ami żywi. Nie chodzi mi tylko o sam akt dokonywania tego jedzenia, tylko chodzi o pewne dania, które są w kolejności, w te posiłki, które tak. Ami spożywa.
3: Przede wszystkim Ami u nas uczyła się jeść sztućcami.
2: Mhm. Jak wyszło?
3: Bardzo dobrze. Cały czas próbuje i nie poddaje się. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to rzeczywiście trochę odrzuca nasze ziemniaki rodzime, które my tak kochamy. Bardzo lubi ryż i bardzo często zaczyna posiłek ranny od zupy.
0: I to nie jest zupa mleczna?
3: Nie, nie, nie. To są zupy, które pozostają na przykład z obiadu albo sama gotuje bardzo dobrą zupę miso.
0: A no właśnie, czego ty się nauczyłaś, jeżeli chodzi o tę kulturę japońską, o samofunkcjonowanie w tym świecie takim międzynarodowym? Od Ami właśnie.
3: Mi się bardzo dobrze funkcjonuje z Ami, bo Ami jest, przestrzega wszelkich reguł. Generalnie wydaje mi się, że my jako Polacy jesteśmy dość podobni do nich. Też lubimy porządek, reguły. Ja wiem, co jeszcze. No, na pewno u nas więcej pojawiło się ryżu, jeśli chodzi o jedzenie.
0: Do tego się nauczyliście. Na pewno, jeżeli chodzi o jedzenie. A jeżeli chodzi o wasze plany, macie dzisiaj na pewno w planie zwiedzenie zoo?
3: Tak, po to specjalnie zabrałam Ami do Opola, ponieważ uwielbiam zoo w Opolu i muszę je pokazać w ogóle to, co tutaj się zadziało po powodzi. Potem jedziemy w stronę Głubczyc, w stronę czeskiej granicy i tam będziemy trochę eksplorować te miejsca, gdzie dorastałam.
2: In Czech Republic there is really nice soup. The garlic soup. You have to try it. Yeah, it's perfect.
0: Zupa czosnkowa.
2: With cheese and grzanki.
0: Z cheese'em i z grzankami.
2: Tak. Muchas gracias.
0: Bardzo wam dziękujemy za wizytę w studiu Radio Poland. Na koniec jeszcze musimy się pożegnać po japońsku. Could you tell us how to say goodbye in Japanese?
1: Sayonara.
0: Sayonara. No dobrze, cieszę się. Tyle razy to słyszeliśmy w filmach. Bardzo wam dziękujemy. Dzięki. Patrycja Turska.
1: Dziękuję.
0: I Ami Williamson były dzisiaj gość.

0: Już od 45 minut trwa matura z matematyki. No to w takim razie ja taki dowcip opowiem matematyczny, rozmawia dwóch matematyków. Kochanie, czy ty myślisz o tym samym, co ja? Tak, skarbie. No i ile ci wyszło? I to jest moment, kiedy powinieneś się śmiać.
1: Skoro już się pośmialiśmy, to przypomnij drugą zagadkę matematyczną, jaką dałaś. Masz ją?
0: Mam. Ile razy można od 25 odjąć 5? Takie pytania zadaliśmy słuchaczom Radio Opole. Odpowiedzi posypały się momentalnie.
1: No to słuchamy.
2: Dobry. Od 25 jeden raz można odjąć 5. Moim zdaniem.
1: No i pozdrawiam. Twoje zdanie jest bardzo eleganckie. Jak dalej?
3: Ja w sprawie konkursu, ile razy od 25 można odjąć 5. Więc odpowiedź moja brzmi jeden raz.
1: Najfajniej, to mi się też podoba. I Baśka znowu zadzwoniła. Przy pierwszej zagadce tam chyba jakąś losową cyfrę rzuciła, ale teraz już elegancko.
4: Można objąć tylko raz. Teraz już się poprawiam.
0: No to całe szczęście. Faktycznie, ile razy można od 25 odjąć 5? No tylko raz, bo potem to już się odejmuje inne liczby. Dzisiaj matura z matematyki, jutro z języka obcego, a my dzisiaj już lekcje chińskiego i japońskiego zaliczyliśmy w Radio Opole.

0: a my tak za 5 minut będziemy mieli godzinę 10, a to oznacza, że od 54, a nawet 5 minut maturzyści już piszą egzamin z matematyki.
1: Co ty tam wiesz? Co ty tam wiesz a propos właśnie? To co mówi mysz na maturze z matematyki?
2: Pi! Kto ma liczyć, ten niech liczy
0: pi.
2: Na siebie.
0: Pi! To jest koniec tego dowcipu. Pi!
1: Koniec, tak, dowcip się skończył. Iwona Tokarska, Krzysztof, która razem z nami.
0: No i tam jest.
1: Kończy się poranek, zaczyna się duet na fali. Powiedzcie, macie dzisiaj wyjątkową okazję, żeby powiedzieć, co będzie w programie.
2: Coś takiego.
0: Wow!
2: Szok. Może ja oddam pałeczkę Krzysiowi.
3: No to sprawdzimy między innymi, ile instrumentów dętych zmieści się do ekspresu, który niebawem odjedzie i pojedzie w Sinodal do Raciborza. A poza tym, co my tam jeszcze mamy?
2: I sprawdzimy, ile dzieci rodzi się na Opolszczyźnie.
3: Otóż to.
2: Będzie z nami położna Ewa Janiuk, która będzie opowiadać.
3: Międzynarodowy Dzień Położnych.
1: My dzisiaj liczyliśmy położnych.
0: Tak, no przepraszam, 28,5 tysiąca położnych mamy w Polsce, najwięcej w Unii Europejskiej, w Niemczech 28 tysięcy. Mm-hmm.
3: To więcej położnych mamy niż dzieci, zdaje się chyba.
2: Ale pewnie nie wiesz o tym, że teraz położna będzie mogła wykonywać badanie USG i o tym będziemy między innymi rozmawiać.
1: Także jak będziesz w ciąży, drogi Kasperku?
3: A to już niebawem, wiesz, nauka idzie do przodu.
1: Wszystko jest możliwe.
0: Kasper Śnigowski.
1: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia jutro.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Po reklamie.
4: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole. We wtorek to już 5 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
5: Konflikt w Nysie między WOPR-em a władzami miasta. Maturzyści rozpoczęli egzamin z matematyki. W tym serwisie także kultura, w niej m.in. o spotkaniu z Karin Lednicką, czeską pisarką, która gości właśnie w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A przed mikrofonem teraz Katarzyna Plewnia.
5: Rozstrzygnięcie konkursu na ratownictwo wodne i ochronę ludności w Nysie wywołało konflikt między WOPR-em a władzami miasta. Organizacja krytykuje ograniczenie dotacji bez konsultacji. Samorząd wskazuje na błędy formalne we wniosku. W konkursie organizowanym przez samorząd WOPR od lat realizujący zadania ratownicze otrzymał niższą dotację niż oczekiwał, mówi Jarosław Białochłowek, prezes nyskiego WOPR-u.
7: Nie wiem, co było powodem tak głupiej decyzji, która ograniczyła nam środki finansowe w kwocie 15 tysięcy. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Do tej pory na przykład z Urzędem Marszałkowskim czy z wojewodą współpracuje nam się bardzo dobrze, czy ze starostą, czy z gminą. No nie było jakichś tam problemów, zwłaszcza po powodzi, kiedy faktycznie organizacja pokazała, jak jest bardzo potrzebne, jak potrafimy wesprzeć działania samorządów, zwłaszcza w tych sytuacjach kryzysowych.
5: Burmistrz Nysy Kordian Kolbierz tłumaczy, że przyczyną zmniejszenia dotacji były zapisy we wniosku WOPR-u. Jak zaznacza, znalazły się tam wydatki, które nie mogą być finansowane z pieniędzy na ratownictwo i ochronę ludności.
8: Niestety takie wskazane zakupy przez WOPR, jak zakup fotela biurowego, jak zbudowanie dachu nad tarasem, czy zapłata podatku od nieruchomości, nie mieszczą się w zasadach wydatkowania środków publicznych na cel związany z ratownictwem i ochroną ludności. Jestem przekonany, że kolejne wnioski będą już prawidłowe, tym bardziej, że poprzednie te były również dobre.
5: Burmistrz Nysy podkreśla, że gmina nadal zamierza współpracować z WOPR-em i wspierać jego działalność.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników w całym kraju. Punktualnie o 9:00 rozpoczęło drugi dzień matur. Dziś piszą egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na maturze. Jedni narzekają, ale są i tacy, którym królowa nauk nie straszna. Maturzyści z LO numer 2 w Opolu przed wejściem do sali egzaminacyjnej byli spokojni. Jak mówi naszej reporterce, wczoraj było gorzej.
9: Jeśli chodzi o podstawy, to nie za bardzo. Bardziej właśnie chyba rozszerzenia. Najmocniej podstawy to się zwykle coś napisze.
10: No dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
11: Nie ma stresu.
12: Wszystko umiesz, wszystkie wzory pamiętasz, czy jak?
11: Tak, chyba tak.
12: Było dużo przygotowania?
11: No, dość sporo.
13: Troszkę jest, ale jest lepiej niż na polskim, także jest okej.
5: A jutro zdający napiszą obowiązkowy egzamin z języka obcego. Zagranica teraz. W nocnym rosyjskim ataku na obwód połtawski w środkowej Ukrainie zginęły 4 osoby, a 31 zostało rannych. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że Rosjanie uderzyli w infrastrukturę przemysłową w chwili, gdy na miejscu pracowały służby ratownicze po pierwszym ataku. Nazwał rosyjski atak cynicznym, proszą o ciszę na przeprowadzenie propagandowych uroczystości i przeprowadzają rakietowo-dronowe uderzenia. Rosjanie uderzyli też m.in. w rejon Charkowa, gdzie 4 osoby zostały ranne, a jedna zginęła.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Coraz więcej żmij zygzakowatych czy gniewoszy plamistych można spotkać w trakcie wycieczki do lasu. To zmienno cieplne gady i potrzebują ciepła chętnie, więc wygrzewają się w nasłonecznionych miejscach. Kiedy zauważymy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy go zostawić w spokoju, obejść szerokim łukiem. Nie czyhają one jednak na człowieka, zapewnia Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
14: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby takie żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować tą ręką.
5: Gniewo w przeciwieństwie do żmij nie są jadowite. Warto jednak dodać, że nie każde ukąszenie żmij ma w sobie jad, ale za każdym razem warto to sprawdzić w szpitalu. Mamy tak zwane dwie złote żmijowe godziny, podkreśla Jacek Boczar.
14: Żmija nam daje taką szansę, tak żartobliwie można powiedzieć, bo możemy czuć się świetnie przez dwie godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po dwóch godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
5: Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty są w Polsce pod ochroną.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: Niespełna 5 minut po godzinie 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zawadzka nazywana bywa czeską Olgą Tokarczuk. Pisarka Karin Lednicka gości w Opolu. Dzisiaj spotkanie z autorką i tłumaczką profesor Joanną Goszczyńską na Uniwersytecie Opolskim. Rozpocznie się ono o godzinie 12 w Kolegium Majus. Organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze. Wstęp otwarty dla wszystkich. Zbliża się święto kwitnących azalii, pierwszy koncert w czwartek. Jego tytuł to Barok, to brzmi dumnie. Wystąpi zespół barokowy Sanssouci. Początek o godzinie 19 na Zamku Mosznej w czwartek. Radio Opole jest patronem medialnym. Moda na historię to jest tytuł dzisiejszego spotkania z kostiumolożką i semiolożką kultury profesor Lucyną Rotter. Organizatorem spotkania jest Rada Kobiet w Opolu. Początek dziś o godzinie 17. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Dialogu Obywatelskiego w stolicy regionu. Męskie brzmienie odwiedzi Opole. To profesjonalny męski chór rozrywkowy. Stara się on polskim i światowym klasykom nadać nowy wymiar. W ich repertuarze odnajdziemy takie utwory jak Supermoce, Jaskółka uwięziona czy Krakowski Splin. Są także światowe hity jak It's a Man World, Desert Rose czy We Will Rock You. Zespół stanowi ponad 30 chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert zaplanowano 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Radio Opole jest patronem medialnym.
0: Pogoda.
4: Muszę powiedzieć, że poranek mamy cudownie, rozpieszczający każdego. No i nawet na takie matury to można było dzisiaj pójść w krótkich spodenkach, chociaż chyba nie wypada. Od 23 do 25 stopni dzisiaj maksymalnie. Miejscami spodziewamy się nocą przelotnych opadów deszczu i nocą też od 11 do 13 stopni. Jutro mogą wystąpić burze, także uważajcie na siebie. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna w środę od 22 do 24 stopni.
6: No, ja powiem, że moja optymistyczna mapka pogodowa jest tak optymistyczna, że będę musiał wyciągnąć średnią znowu, bo ja nie wierzę, żeby już było 24 stopnie w Opolu. Zakładam, że 22-23. Tak będę odejmował po jednym stopniu mniej więcej, czyli najcieplejsze teraz miasta to słuchajcie Kędzierzyn, Koźle i Kluczbork, tam po 24 już, 23 jeszcze w Namysłowie, Brzegu, a 22, czyli najchłodniej w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, rozpoczynamy pracę w Radio Opole. To duet na fali, Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Darek Kuzera ten program realizuje.
4: A na naszej antenie Imani, Don't Be So Shy.

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.

0: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: No to wszystko już jasne. Będziemy teraz zapraszać do udziału w konkursie. Nowym konkursie startujemy dziś właśnie z takim zaproszeniami na koncert. Słuchajcie, Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne Dni Opola. No i ten koncert odbędzie się 15 maja o 21 w Opolskim Amfiteatrze. A na scenie, no, prawdziwe gwiazdy i sławy. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty Bela, no i Piotr Rogucki. No i słuchajcie, możecie wygrać taką podwójną wejściu dzisiaj jedną, jutro kolejną i tak dalej do piątku, pod warunkiem wszakże, że odpowiecie na jedno, ale bardzo ważne pytanie.
2: Jak zdać maturę z matematyki koncertowo? 7745 41 541. Dzwońcie do nas śmiało, proponujcie, jak to zrobić, żeby zdać maturę z matematyki koncertowo.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Duet na fali.
1: To była Anastazja w Radio Pole, Now or Never, a za minutę będzie w pół do 11 i w studiu Duetu na fali pierwszy gość, Przemysław Ślusarczyk, dyrygent i pomysłodawca Opolskiego Ekspresu Dętego, a tenże ekspres już w najbliższą sobotę odjedzie sobie z dworca głównego w Opolu w kierunku na Racibórz. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ile instrumentów dętych mieści się do pociągu?
2: Dużo.
1: Zadanie z matematyki.
2: Bardzo dużo. Tyle, ile wejdzie, mógłbym powiedzieć. Drodzy Państwo, zapraszam 9 maja, tak jak już wspomnieliśmy, 14. edycja Polskiego Ekspresu. Startujemy punktualnie o 9.30 z dworca Opole Główne i jedziemy w tym roku do Racibórza.
1: Kierunek Racibórz w rytmie, który napędza kolej. To jest jeszcze w ogóle wasze hasło tegoroczne.
2: Tak, każda edycja ma hasło, każda edycja ma kierunek. W związku z tym Racibórz, pierwszy przystanek w Kędzierzynie Koźlu, Kapsel Band, a potem koncert finałowy w Raciborzu i to już będzie cały skład orkiestrowy, który, przypomnę, to jest Orkiestra Politechniki Opolskiej, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych, Grudziska Orkiestra Dęta, które tworzą L12 Opole Politechnik Band, czyli taką grupę koncertową, która jeździ i robi dużo fajnych i bardzo nieraz dziwnych rzeczy.
3: Tyle składów muzycznych, a ile będzie składów w tym pociągu?
2: W tym roku jedziemy, tak jak w poprzednim, w dwa składy, to będą dwa zespolone impulsy. Mhm. Poruszamy się już od paru lat po liniach zelektryfikowanych właśnie w takim składzie. No i być może, że będzie to, będą to również składy, które są nazwane bardzo muzycznie i względem sztuki, czyli Filharmonia Opolska i Teatr imienia Jana Kochanowskiego, ale tego do końca nie wiem.
3: A jaki będzie repertuar, to już pewnie wiadomo.
1: No właśnie, co wybrzmi?
2: Oczywiście, że wiadomo, ponieważ zawsze się przygotowujemy logistycznie i nie tylko od wielu, wielu miesięcy. To są wielomiesięczne przygotowania, bo oprócz tego, że wakacje zawsze poprzedzające kolejną edycję, to jest wybór repertuaru, przygotowanie. Potem jest przygotowanie podczas warsztatów muzycznych. Ogrywamy to na koncertach w ramach muzycznych imprez z orkiestrą po zamkach i pałacach i wreszcie przychodzi ten ukochany maj. To jest zwieńczenie takie w zasadzie pracy naszej sezonowej, bo oczywiście później jeszcze w czerwcu koncertujemy, ale to już jest później taka wisienka na torcie. Natomiast ten najważniejszy to jest od wielu, wielu lat Opolskie Ekspres Dęty, polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa, no i oczywiście dużo muzyki filmowej. Będzie to około 35-minutowy koncert. Nie jest to zawsze taki, jaki gramy w zamkniętych salach, czyli to jest około godziny lub ponad godzinny repertuar, bo wiadomo, musimy się tutaj dostosować do warunków plenerowych, bo to jest plenerówka, ale potem jeszcze dodam, że oprócz organizatorów, to jeszcze nasz partner miasto Racibórz w tym roku przygotowało masę atrakcji. Po pierwsze zorganizowane wyjście tutaj do browaru, ale to już jest opcja płatna, pilotowana przez Polregio, ale mamy całą masę wyjść w grupach i będziemy mieć tak to muzeum, kto będzie oczywiście chciał, zorganizowane z przewodnikiem, dwójka jeszcze pozostałych przewodników po Raciborzu, tak jak to chodziliśmy w 2017 roku. Będą gry miejskie, zabawy, również będzie przygotowana też strefa dla dzieci, także po koncercie finałowym każdy, myślę, że znajdzie coś dla siebie. No i dodajmy, jeżeli chciałby się przysłowiowo powałęsać sam, to w Raciborzu jest bezpłatna komunikacja miejska, w związku z tym może sobie zjeździć miasto i obejrzeć go nawet z autobusu.
1: Robi się zazdrosna jako Opolanin.
3: Brzmi to
2: jak... się robię.
3: Brzmi to jak piękny plan na sobotę i do tej soboty tak. To jeszcze wrócimy. Zostańcie z nami teraz na antenie Edyta Górniak.

0: proste. Za 19 minut wybije 11. Słuchacie Radio Pole. Dawid Kwiatkowski cudownie dla nas zaśpiewał Czy wie? No, ja wiem, że w sobotę warto się wybrać nawet na dworzec, żeby popatrzeć, jak odjeżdża opolski ekspres Denty, bo Przemysław Ślusarczyk, czyli główny organizator i dyrygent właśnie opolskiego ekspresu Dentego, już wie, że nie ma żadnych wejściówek, żadnych biletów na ten pociąg, prawda?
1: No niestety, one się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Co roku jest ten sam problem, że wiele osób by chciało jeszcze pojechać, ale niestety, drodzy Państwo, idea jest taka, że jest to pociąg ekspresowy, obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc i tyle, ile jest miejsc siedzących. W jednym składzie odejmujemy na sprzęt i trochę innych rzeczy. Tyle osób siedzi i jedzie.
0: I w ile minut rozeszły się bilety w tym roku?
1: Chyba około godziny.
2: Ale, tak sobie to teraz zwizualizowałem, no to jak na przykład pierwszy koncert będzie na stacji w Kędzierzynie-Koźlu, no to chyba teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przypadkowi przechodnie, turyści, wpadli posłuchać was tam, a to prawda, później wam pomachają, odjedziecie sobie tym pociągiem dalej.
1: Znaczy,
2: prawda?
1: Wolałbym, żeby nie wpadali, ale raczej, żeby przyszli
2: i posłuchali.
1: Zapraszamy.
2: No tak, właśnie, tak z tego
1: wybrnijmy. To są otwarte koncerty, to będzie mini koncert, bo stoimy tam 20 minut, wystąpi Capsule Band. Również z programem rozrywkowym, około 10-12 minut, bo dodajmy, że musimy wysiąść, ustalić się, nastroić i potem wsiąść bezpiecznie i resztę osób, która słucha, nasi goście Opolskiego Ekspresu też. No i potem mamy ów racibórz, kiedy potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby wyjść i ustawić się tuż tak około 15 minut, potem gramy. No i też, tak jak wspomniałem, nie za długo, ponieważ mamy ten program i chcemy, żeby jeszcze około te 2,5 godziny pobytu w Raciborzu było atrakcyjne, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
2: A propos jeszcze tego repertuaru, no to jeszcze ja tak dodrążę te pieśni filmowe, ta muzyka filmowa. Z jakich filmów to będzie?
1: Jak wytresować Smoka, Piraci z Karaibów, Top Gun. Więcej grzechów nie pamiętam i nie zdradzę.
2: Ale już to brzmi zachęcająco.
1: Dlatego, że zawsze zachęcam, żebyście Państwo przyszli. Są otwarte prezentacje, w związku z tym również zdarza się i zdarzało, że przychodzą ludzie na poszczególne przystanki. Było ich nieraz sporo, już nie wspomnę o Magicznym Bukowie, ale też również Głuchołazy Miasto, gdzie było paręset osób i nas słuchało. Ale również w Raciborzu można przyjść posłuchać, niezależnie od tego, czy jest się gościem Opolskiego Ekspresu Dentego, i serdecznie zapraszamy.
0: Panie Przemku, a muszę zapytać jeszcze o uczestników tego Opolskiego Ekspresu Dentego. Czy to są miłośnicy kolei, czy to są bardziej wasi fani?
1: I chyba powiedziałbym jedno i drugie. Zdarzyło mi się rozmawiać z paroma osobami, które jechały po raz pierwszy, albo po wielu, wielu latach jechały po raz pierwszy nowoczesnym taborem i stwierdził, że jest fantastycznie, do tego jeszcze orkiestry, do tego jeszcze wtedy zwiedzanie. To chyba było bodajże w Głuchołazach Miasto, więc będą z tego ośrodka korzystać. Mamy też grupę miłośników kolei, którzy jeżdżą dla samego podróżowania koleją, ale również jeżdżą po to, żeby też posłuchać orkiestr i zobaczyć, jak to ze sobą współgra. A mamy też fanów w ogóle turystyki krajoznawczej, którzy wybierają to, bo zawsze uważają, że no, jeśli Opolski Ekspres Denty gdzieś się pojawi, to będzie coś ciekawego. Także trudno powiedzieć, że jest jedna grupa społeczna, to jest szeroki przekrój od małych bączków, skończywszy na bardzo dużych bączkach, którzy z nami jeżdżą i w wielu przypadkach to są osoby, które naprawdę, no już spotykam po raz enty.
2: No to bardzo się cieszymy, że idea sobie jest, trwa i trwa
0: jedzie
2: mać,
0: pociąg.
2: Powiem, cytując klasyka.
0: Cały czas.
2: Tak. I wszystkich chętnych raz jeszcze przypomnę, można śmiało zaprosić do Kędzierzyna-Koźla w okolice 9:50. Tam mniej więcej tak widzę po rozkładzie jazdy.
1: 22 minuty, jeśli mnie pamięć nie myli, czy 9:50.

0: 10:52.
1: Dwie, tak.
0: 20 minut.
1: Ale ja im powiedziałem z zapasem, żeby się nie spóźnili.
0: Tak, a potem 10:39 przyjeżdżamy, więc tak myślimy, że około 11 już będziemy grać. Do mniej więcej 11:30.
1: No i pięknie. No i zawsze można posłuchać.
2: Przemysław Szczusarczyk, opolski dyrygent. Bardzo serdecznie dziękujemy za to
0: spotkanie.
2: Dziękuję. Do widzenia. Powodzenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie Piknik Rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
5: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie oczywiście Radio Opole. A dziś wtorek, to już piąty dzień maja, Światowy Dzień Higieny Rąk na przykład. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
6: Maturzyści piszą dziś egzaminy z matematyki. 23 Brytyjczyków uwięzionych na statku z wirusem. Przed siatkarzami Mickiewicza Kluczbork dziś decydujący mecz w walce o brązowy medal.
7: Niech tam będzie końcowa akcja w trzech aktach, ale po naszej stronie.
6: A wszystko rozstrzygnie się w Toruniu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Katarzyna Plewnia. Wtorek jest drugim dniem matur. Dziś sprawdzian z matematyki obowiązkowej na egzaminie dojrzałości od 2010 roku. Z rozwiązaniem zadań maturzyści muszą się uporać w 3 godziny.
8: Podstawy to się zwykle

0: coś napisze.
1: No dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
2: Ale ślepy niż na polskim, także jest okej.
3: Chciałabym, żeby mieli poczucie, że dobrze wykorzystali czas w liceum, co by oznaczało, że egzaminy na poziomie podstawowym kończą przed czasem, wychodzą spokojni po to, żeby zbierać siły na to, co dla nich najważniejsze. No właśnie egzamin z przedmiotów rozszerzonych. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój.
4: Dodaje Agnieszka Buganik-Pszczyńska, dyrektor drugiego Elowopolu, gdzie do matury przystępuje w tym roku 236 maturzystów, którzy jutro zmierzą się już z językiem angielskim, a następnie przystąpią właśnie do egzaminów z przedmiotów rozszerzonych oraz do egzaminów ustnych. Matury potrwają do 21 maja.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: 16-latek w Piszu kierował hulajnogą elektryczną bez uprawnień. Niezgodnie z przepisami przewoził też drugą osobę i spowodował wypadek, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu.
6: Jadący hulajnogą elektryczną 16-latek na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię razem z jadącą z nim 14-latką. Oboje trafili do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LPR. 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie posiadał wymaganych uprawnień. Do tego wbrew przepisom przewoził inną osobę.
4: Kaski ochronne będą obligatoryjne dla użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia już od 3 czerwca. 23 obywateli Wielkiej Brytanii pozostaje na pokładzie statku MV Hondius, który od kilku dni nie może zawinąć do portu na Wyspach Zielonego Przylądka po wykryciu przypadków hantawirusa. W związku z ogniskiem choroby zmarły już 3 osoby, obywatele Niemiec i Holandii.
7: Na statku są zarówno brytyjscy turyści, jak i członkowie załogi, którzy od kilku dni pozostają odcięci od lądu i objęci ścisłą izolacją. Najwięcej obaw budzi stan jednego z Brytyjczyków, pracownika jednostki. Wymaga on pilnej pomocy medycznej, ale wciąż nie został ewakuowany. Z tym samym ogniskiem choroby związany jest także drugi obywatel Wielkiej Brytanii, który wcześniej został przetransportowany do szpitala w Johannesburgu. Jego stan określany jest jako ciężki. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy z kilkoma krajami jednocześnie, próbując doprowadzić do bezpiecznego zejścia pasażerów na ląd i zapewnienia im opieki medycznej. Problemem pozostaje brak zgody na wpłynięcie do portu. Statek wciąż czeka u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka.
4: Zmieniamy tematykę. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości i pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz obrotu narkotykami. Mężczyźni wpadli w ręce kryminalnych podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy.
5: To przyniesie dzień.
4: Rywalizacja o trzecie miejsce w siatkarskiej pierwszej lidze rozstrzygnie się już dzisiaj. Po dwóch spotkaniach między Mickiewiczem Kluczbork a Aniołami Toruń jest remis 1-1. Tym samym o brązowym medalu zdecyduje trzeci mecz rozgrywany w Toruniu. Obie drużyny pokazały, że są w stanie odwracać losy rywalizacji. Trudno więc wskazać jednoznacznie faworyta.
8: Byliśmy już Kopciuszkiem tej ligi, byliśmy już Robin Hoodem, dawaliśmy biednym, zabieraliśmy bogatym, więc skończmy tak, że bądźmy tymi superbohaterami. Niech tam będzie końcowa akcja w trzech aktach, ale po naszej stronie.
4: A mówił Konrad Mucha, kapitan Mickiewicza Kluczbork. Zwycięzca meczu zakończy sezon na podium. Dla Mickiewicza to szansa na potwierdzenie bardzo dobrej formy w końcówce rozgrywek, natomiast Anioły Toruń będą chciały wykorzystać atut własnej hali i przypieczętować udany finisz sezonu przed własną publicznością. Początek meczu o godzinie 17:30. Andrzej Burda został wicemistrzem Europy w strzelectwie sportowym na czempionacie Starego Kontynentu w chorwackim Osijeku. Zawodnik Kobudo Opole wywalczył srebrny medal w konkurencji karabinu na 300 metrów w pozycji leżąc. Rywalizacja o czołowe pozycje była niezwykle zacięta. Wszyscy medaliści zakończyli bowiem zawody z identycznym rezultatem 598 punktów. O ostatecznej kolejności zdecydowały strzały najbliżej środka tarczy. Złoty krążek zdobył ostatecznie Austriak Aleksander Schmirle. Po srebro sięgnął Andrzej Burda, a brąz przypadł Szwajcarowi Pascalowi Bachmanowi. A ja dziękuję już za spędzony wspólnie czas. Kolejne wiadomości Radio Opole przedstawi Państwu Daniel Klimczak.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No ładnie, słonecznie. Coś tam, jakieś chmurki też są, ale to zupełnie nie przeszkadza w pozytywnym odbiorze tego dnia. Temperatury dziś od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko czasami porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże, ale też będą przejaśnienia. No i uwaga, w nocy już może pokropić. Ale ciepło, bo od 11 do nawet 13 stopni w nocy.
10: A niech kropi, niech nawet leje, niech nam te ogródki w końcu podleje. Po 25 stopni aktualnie mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Nysie. 26 w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja.

0: Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 6 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole. Zostańcie z nami co najmniej właśnie do 14. A witają się Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Raab, zachęcam do wystawienia leżaków. Darek Kuzara także z nami jest i program realizuje.
1: A Jenny from the Block już teraz na naszej antenie.
2: Na leżaku.

0: na 88 MHz w Brzegu. Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: A my z tego wybiegu modowego przechodzimy na deski Opolskiego Amfiteatru, bo już tam 15 maja o 21 odbędzie się niezwykły koncert Opole Mystic 30. Za właśnie jego oprawę muzyczną odpowiada Mystic Production, które to zaprosiło na scenę Artura Andrusa, Czesława Śpiewa, Fisz, Siczkę, Marię Peszek, Tomasza Organka, Spiętego, Belę, Piotra Reguckiego. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie fantastyczne muzyczne wydarzenie. Zresztą chyba mogę zdradzić słuchaczom, że ja też tak prywatnie to tam w ogóle się wybieram.
2: No i fantastycznie, słuchajcie. To jest jeszcze jeden argument za, a tymczasem, zanim ja zdradzę pytanie konkursowe i je przypomnę, wygooglałem sobie na szybko, bo ja pamiętam, to zadanie robiło na mnie furorę. Słuchaj, ty byś miała pojęcie, cegła waży kilo i pół cegły.
1: Kilogram.
2: Ile waży cegła zatem? Cegła waży kilo i pół cegły, ile waży cegła?
1: To jest cegła waży kilo i pół cegły.
2: Ile waży cegła?
1: Trudne.
2: Nawet nie obliczę. Nie, tu są takie wzory, których ja nawet nie przetransponuję i nie przetłumaczę z ichniego na naszy, czyli z języka matematyki, ale z takimi zadaniami się pewnie też biedni maturzyści może mierzą. Dlatego pytanie jest
1: następujące.
2: Jak koncertowo zdać maturę z matematyki? 774-541-541. Jak koncertowo zdać taką matmę?
3: Żeby zdać maturę z matematyki koncertowo, trzeba podejść do niego jak do wielkiego występu na scenie. Najpierw strojenie instrumentów, czyli powtórka wzorów, no bo bez tego nawet największy wirtuoz zamieni się w fałszującego amatora. Na egzaminie ważne jest tempo. Nie możesz wcisnąć jak perkusista na kofeinie, albo zamulać jak ballada o złamanym sercu. Trzymaj równy bit, zadanie po zadaniu. Nawet jeśli liczysz coś na słuch, rób to z takim przekonaniem, jakbyś był gwiazdą matematycznego rocka. Kiedy oddasz arkusz, schodzisz ze sceny jak legenda. Może nie było idealnie, może nie było czysto, ale publiczność, czyli komisja, i tak bije ci brawo, bo są dumni, że w ogóle odważyłeś się wystąpić na tym egzaminie.
1: Brawo.
2: Niezłe, naprawdę fantastyczny telefon. Mocno tutaj pan pofantazjował. Albo i nie.
1: A ja przyznam, że matura z matematyki to był challenge. Nawet specjalnie musiałam chodzić jeszcze wcześniej na korki, bo tak się obawiałam tego egzaminu maturalnego. Nie miałam zbyt specjalnie zdolnej w tłumaczeniu pani matematyczki.
2: Tak, zwalaj teraz, jasne, no.
1: I no, musiałam...
2: Po prostu nie wiedziałaś, ile waży cegła, no.
1: No, oczywiście. No. Czyli byłam tak zwanym pustakiem.
2: Słuchajcie, to ja tylko przypomnę. I jak koncertowo zdać maturę z matematyki? To jest dziś pytanie do was, do wygrania fantastyczne bilety na fantastyczny konkurs 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: duet na fali.
1: Mamy 27 minut po godzinie 11 i warto się pochwalić, że dzisiaj w kalendarzu przypada Międzynarodowy Dzień Położnej. W naszym studiu pani Ewa Janiuk, opolska położna z przychodni Zdrowa Rodzina. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego.
2: Dzień dobry,
3: witam serdecznie i oczywiście serdecznie pozdrawiam wszystkie moje koleżanki położne i kolegów położnych w kraju i w Polsce i na całym świecie, bo to dzisiaj dzień międzynarodowy.
1: Pani Ewo, jak długo pani już wykonuje ten zawód?
3: Ludzie tak długo nie żyją. 41, 42 lata.
1: Niesamowite.
2: To ciekawe, ile porodów pani mogła odebrać? Liczyła pani kiedykolwiek?
3: Ja odbierałam trochę porodów w szpitalu, ale potem zaczęłam przyjmować. 25 lat przyjmowałam porody domowe. Nigdy tego nie liczyłam.
2: No ale to byłoby, oj, sporo Opolan, myślę.
3: Tak, tylko proszę pamiętać, że położne to nie tylko porody. To jest przewodniczka po świecie kobiecości od samego początku do późnej starości, także...
2: To dlatego ja może mam o tym trochę mniejsze pojęcie.
3: Właśnie. Ale niekoniecznie. Wydaje mi się, że większość osób tak kojarzy właśnie z ciążą, z porodem i to teraz prawda. Się dużo krzyczy, że brakuje pracy dla położnych. Szanowni Państwo, nigdy nie zabraknie, dopóki istnieją kobiety, a już na pewno do czasu, gdy Szwedzi przyjeżdżają do nas zobaczyć piękne kalafiory, raków szyjki macicy czwartego stopnia, bo tam ich już nie ma. Mhm. A w Polsce nadal są, więc jeżeli położne mają coś do zrobienia, to tutaj naprawdę jest olbrzymie pole do popisu.
1: No właśnie, trzeba mieć w sobie co przede wszystkim? Jakie cechy charakteru, żeby wytrwać w tym zawodzie ponad 40 lat?
3: Kochać drugiego człowieka i polubić kobiety, bo tak paradoksalnie ja nawet w ogólniaku z klasy typowo żeńskiej uciekłam do klasy matematyczno-fizycznej, bo słyszałam, że tutaj była mowa o maturze z matematyki. Ja uciekłam do klasy matematyczno-fizycznej, bo stwierdziłam, że w tym babińcu nie wytrzymam. Po czym w następnej kolejności przyszło mi pracować w zawodzie typowo sfeminizowanym, z samymi kobietami i bardzo to sobie cenię i kocham kobiety i fajnie się z nimi pracuje.
2: Domyślam się, że właśnie na przestrzeni tylu lat też ten zawód się jakoś zmienił, prawda? I ewoluował i choćby przez rozwój medycyny. Jak pani sięgnie wstecz pamięcią, jak to onegdaj bywało,
3: oczywiście,
2: a teraz jest chyba na plus.
3: Oczywiście, zawsze jest na plus i można powiedzieć, że tak jak rozwija się medycyna, tak samo nasze kompetencje też się rozwijają, bo praktycznie biorąc tych 40 parę lat temu miałyśmy gołe ręce, ewentualnie taki najbardziej prosty sprzęt do wykorzystania, ale też już istniała bardzo ciekawa sztuka położnicza i prawdę powiedziawszy, ja zaczynałam w czasach, gdy nie było na oddziałach ani USG, ani KTG, była trąbka, pinarda, taka słuchaweczka, którą się słuchało, którą mam do tej pory i korzystam i muszę powiedzieć, że w czasie powodzi naprawdę bardzo się przydała, bo tym można wysłuchać całe mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, ale w międzyczasie pojawiło się i KTG, i pojawiło się USG, i mnóstwo innych rzeczy, jak na przykład w tej chwili mamy nawet możliwość wykonywania my, położne, badania cytologicznego, badania w kierunku HPV, kolposkopii zdalnej. To jest mnóstwo rzeczy, to są narzędzia. Ale chciałabym bardzo, i to mi się marzy, żeby pomimo tego całego zmedykalizowania nie zatracić tego, co jest najistotniejsze, właśnie tej sztuki położniczej.
1: I tego instynktu też chyba, bo do każdego pacjenta też trochę trzeba mieć odpowiednie podejście.
3: Myślę, że to jest właśnie ta sztuka. To jest ta sztuka typowo pracy z drugim człowiekiem, bo człowiek to nie jest zlepek komórek. Zresztą nawet definicja WHO-wska zdrowia, stan równowagi biopsychospołecznej, a nie brak choroby. To jest definicja zdrowia. I w związku z tym to zdrowie kobiet pod tym kątem nas interesuje.
1: Ewa Janiuk, polska położna ze Zdrowej Rodziny, jest naszym gościem. Zostańcie koniecznie za moment. Do tej rozmowy wrócimy i powiemy właśnie o szkoleniu z USG.

0: słuchacie Radio Pole. Za 21 minut będzie południe, a w Międzynarodowym Dniu Położnej wracamy do rozmowy z Ewą Janiuk, położną z przychodni Zdrowa Rodzina w Opolu. No i właśnie, tak tu się tam gość przyznał w tak zwanym międzyczasie. 40 lat w zawodzie i poszła pani na studia. Zamiast nauczać, właściwie to teraz jest pani pouczana. O co właściwie tu chodzi? Wyjaśnijmy.
1: No cóż, zmieniają się czasy, zmieniają się nasze uprawnienia, zmieniają się kompetencje i zostawać w miejscu, to znaczy cofać się, więc no jak miałabym sobie wyobrazić to, że nasze młode położne na przykład stawiamy przy kolposkopie albo stawiamy przy ultrasonografię, a ja nie mogłabym jej zastąpić, jak ona nie będzie w stanie wrócić, dotrzeć do pracy, więc trzeba by się było nauczyć. To jest podobno dobre dla mózgu, więc zamiast iść na Uniwersytet Trzeciego Wieku, to poszłam na studia magisterskie właśnie z powodu tej ultrasonografii.
2: Ale właśnie, pani Ewo, to może być zaskoczenie dla co niektórych, że położna może wykonywać badania USG.
1: Ale to zaskoczeniem będzie tylko dla tych, którzy nie wiedzą, jak to funkcjonuje na świecie. Więc jeżeli my mówimy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Położnych, więc położne chcą być międzynarodowe. I im bardziej cywilizowany świat, im wyżej na północ i dalej na zachód, to właściwie jest to rzeczą oczywistą i normalną, że większość diagnostyki, która dotyczy kobiet, wykonują położne. I żeby była od razu jasność, to nie w opozycji do lekarzy ginekologów, broń Panie Boże, wręcz przeciwnie, to jest właśnie pod kątem profilaktyki, pod kątem tego, żeby wyłapywać na jak najwcześniejszym etapie to, co można zauważyć.

0: tego zapraszamy kobiety do nas. Lada moment będzie już centralna rejestracja obowiązkowa, czyli też pacjentki będą mogły się centralnie zarejestrować do nas na pobieranie. Tak, oczywiście, na pobranie tej cytologii jako uzupełnienie, bo to już jest komercyjne. Na przykład możemy wykorzystać tą technikę zdalną, że kolposkopię wtedy możemy my wykonać i przesłać do przeanalizowania wspaniałemu kolposkopiście fachowcowi, który to będzie oglądał. No i tak samo do tego wszystkiego jest kwestia tego badania ultrasonograficznego, co nie zmienia faktu, że wiadomo, to jest ten poziom podstawowy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, coś się dzieje, my wtedy możliwie jak najszybciej przekierowujemy dalej. I na całym świecie właśnie w ten sposób pracują położne. To jest takie normalne, więc idźmy w świat.
1: Dobra myśl.
2: I warto też jeszcze dodać, że położna nie opiekuje się kobietą tylko w stanie tym błogosławionym, ale też w momencie, kiedy na przykład kobieta przekwita.
0: Tak, oczywiście okres transformacji menopauzalnej, dlatego że tutaj wiele rzeczy zmienia się w organizmie. Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzisz to, co dobre jest. Więc my już kobietom podajemy, co można zrobić, jak można o siebie zadbać, czego mogą się spodziewać. Niekoniecznie sama hormonalna terapia zastępcza, chociaż też mało kto o tym wie, że położne mogą kontynuować recepty, mogą ordynować leki. To też jest w zakresie kompetencji położnych.
2: O kompetencjach i o talencie położnych rozmawiamy dzisiaj w Radiopole. Ewa Janiuk, opolska położna, jest naszym gościem.

0: skoro Metzner o Gotham i to miasto pachnie, no to zapytam Ewę Janik, przypomina w naszym studiu położna z przychodni Zdrowa Rodzina, o tą spadającą liczbę urodzeń na Opolszczyźnie. Choćby na naszej stronie internetowej radiowej jest taki artykuł w tej chwili, w sekcji takiej, no prawie sensacyjnej, że 7 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny ubyło w ciągu zaledwie jednego ubiegłego roku. Ja wiem, że położne już ustaliliśmy, to nie zajmują się tylko porodami, ale jednak takie liczby robią wrażenie na pani? Martwi się pani o to?
1: Robią wrażenie, natomiast no nie martwię się, bo to nie jest wynalazek dzisiejszego dnia i my o tym wiedzieliśmy. Wystarczy popatrzeć tylko w statystyki, w demografię, żeby wiedzieć, że tych urodzeń na tym etapie nie będzie, bo jeżeli spada liczba osób, które są w okresie tak zwanym prokreacyjnym, no to trudno, żeby nagle tych dzieci pojawiło się nieporównywalnie więcej. To jest jedna rzecz. Po drugie, no takie mamy w tej chwili, takie mamy społeczeństwo, takie mamy zasady, gdy kobiety się straszy ciągle ciążą, straszy się dziećmi, wszystkim dookoła, no to ja nie widziałam nikogo, kto od takiego straszenia chciałby się ku temu gdzieś przychylać, więc właśnie nasza rola polega na tym, że ci, którzy są, to jest nasze zadanie przekazać, jak odciążyć ciążę i jak zrobić, żeby zrobić się nie narobić. I to jest nasze zadanie jako położnych. Tego staramy się nauczyć nasze kobiety, wspierać je w tym, żeby one żyły z dziećmi, a nie dla dzieci.
0: To jedno z wyzwań, ale mówiliśmy też wcześniej o takim, no, dosyć makabrycznym zjawisku, jak to jeszcze jesteśmy takim trochę skansenem medycyny i przyjeżdża się oglądać ciężkie przypadki do Polski. A propos wyzwań przed położnymi, to jakie jeszcze, żeby nie być w tej sytuacji, żeby nie być tym skansenem w niektórych aspektach?
1: Przede wszystkim profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, bo mówi się o tym z takim wielkim patosem, natomiast troszeczkę tego brakuje na co dzień. Zobaczcie Państwo, my wszyscy życzymy wszystkim zdrowia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, tyle tylko, że to zdrowie w takich hierarchii wartości rzeczywistych, ono schodzi gdzieś na plan dalszy, bo nie mam czasu, bo coś tam jeszcze, bo wszystko można sobie wytłumaczyć. Więc my tak troszeczkę wychodzimy naprzeciw i wychodzimy do kobiet, można przyjść, można dowiedzieć się, jak w siebie zainwestować, które badania zrobić, z czego można skorzystać. Naprawdę systemowo mamy bardzo dużo rozwiązań, ale o nich trzeba wiedzieć. Więc dlatego my jako przewodniczki po świecie kobiecości staramy się wyjść naprzeciw kobietom.
2: Pani Ewo, to jeszcze muszę zapytać, co to za uczucie, kiedy odbiera się malucha?
1: Nikomu niczego nie odbieram. To jest właśnie ta różnica, że w momencie, gdy rodzi się dziecko, to najcudowniejsze jest, aż człowiek nadstawia ręce, czyli właściwie przyjmuje się na świat. I dla mnie sztuka położnictwa jest wtedy, gdy na pierwszym planie całego tego niesamowitego misterium jest kobieta rodząca, a położna, personel medyczny jest niewidoczny, jest przeźroczysty. Nauczyłam się tego, że dobra położna, dobry położnik to jest ktoś taki, kto ma mądrą głowę, dwie sprawne ręce, na których potrafi siedzieć. Bo nikt tak pięknie nie wie, jak kobieta, jak się rodzi, jak to powinno wyglądać, bo my mamy to zapisane na najgłębszych pokładach podświadomości. W naszym mózgu gadzim. Wystarczy tylko kobiecie nie przeszkadzać.
2: I pięknie to niech wszystko to spuentowała puenta, właśnie tak. Pani Ewa Janiuk, opolska położna z przychodni Zdrowa Rodzina. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję za wizytę w studio.
1: Do zobaczenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radia Opole we wtorek, to już 5 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Podwójna tragedia na warszawskim Żoliborzu.
5: Okna wyskoczył mężczyzna. Wewnątrz lokalu policjanci ujawnili zwłoki.
4: WHO potwierdza zakażenia hantawirusem na holenderskim statku. W wiadomościach także o zmianach na mapie przedszkoli w gminie Gorzów Śląski.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zaczynamy od Warszawy. Wczoraj wieczorem mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Powązkowskiej na Żoliborzu wezwali służby z powodu odoru dostającego się z jednego z mieszkań. Właściciel nie otwierał drzwi i nie odpowiadał, więc strażacy próbowali wejść na balkon, mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 5.
5: W trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra, kiedy policjanci byli na wysokości okna, z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania wyskoczył mężczyzna. Mimo podjętej reanimacji 68-latek zmarł na miejscu. Wewnątrz lokalu policjanci ujawnili list oraz zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu.
4: Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Ze wstępnych informacji wynika, że w lokalu mieszkało dwóch braci.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Niż demograficzny wymusza reorganizację sieci przedszkoli w gminie Gorzów Śląski. Oddział w Skrońsku jest zawieszony od września ubiegłego roku, a po wakacjach zostaną zamknięte oddziały w Jastrzygowicach i Pawłowicach, mówi burmistrz Rafał Kotarski.
7: Kolejne przedszkole, które teraz będzie zamknięte, to jest przedszkole w Jastrzygowicach, ale obiekt też zostanie wykorzystany, bo to jest dawny budynek szkoły, czyli mamy salę wiejską, na dole było przedszkole, to w tym przedszkolu będzie zrobiony garaż strażacki.
4: We wrześniu ma za to zostać otwarty żłobek w Gorzowie Śląskim. Placówka będzie dysponować 45 miejscami.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym Hondius. 3 pasażerów zmarło, 1 osoba jest w stanie krytycznym. O szczegółach Agata Król.
8: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły. Na pokładzie panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności.
4: Do Prudnika ponownie zjadą najlepsi kolarze w kraju. 20 września zostanie zorganizowany 12. Memoriał Stanisława Szosdy, który będzie także finałem Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. W poprzednich edycjach problemem była frekwencja startujących, gdyż dzień wcześniej kolarze ścigali się w strzelinie, mówi dyrektor Agencji Sportu i Promocji w Prudniku Małgorzata Halek.
9: Wydarzenie, które wcześniej odbywało się w strzelinie, zostało odwołane. Kolarze przyjadą bezpośrednio do Prudnika. Liczymy na to, że będzie frekwencja większa. Tym razem wszystkie wydarzenia, które będą dedykowane naszym mieszkańcom, zostaną zorganizowane w godzinach popołudniowych, tak aby skupić jak największą ilość mieszkańców, kiedy elita polskiego kolarstwa będzie się tutaj ścigać.
4: Tego dnia w centrum miasta zostanie zorganizowana także parada rowerowa dzieci. Odbędą się też zawody dla uczniów szkół podstawowych. I jeszcze zagranica. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie majowego weekendu z rodzicami. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Przez kilka godzin nie pojawiała się w umówionym miejscu, więc rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Ciało kobiety zauważono z powietrza w niedzielę. Pierwsze ustalenia wskazują, że 26-latka kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie nie miała szans na przeżycie. Jej rodzice zostali otoczeni opieką psychologa.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No coś i tak pochmurno się zrobiło. Do 25 stopni teoretycznie dzisiaj maksymalnie, ale słońce gdzieś nam się schowało. Na niebie znacznie więcej chmur. W nocy spodziewamy się dużego zachmurzenia, no i opadów deszczu. Temperatura minimalna po zmroku od 11 do 13 stopni. Jutro natomiast będzie grzmiało, będzie wiało. Spodziewamy się zawieruchy od 22 do 24 stopni maksymalnie.
6: Jak ty tak Janosikiem, to ja też. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem.
1: Proszę.
6: Ciepło. Do polu jest 25 stopni w tej chwili i to jest całkiem nieźle, chociaż są miasta, gdzie jest jeszcze cieplej, ale na razie 25 mamy jeszcze w Nysie, Brzegu i na Mysłowie. A teraz te bieguny ciepła. Kluczbork i Kędzierzyn tam po 26.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Co ci powiem, to ci powiem, ale mamy 5 minut po godzinie 12. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap i dołączył do nas Paweł Oliwa i on teraz ten program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
14: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
13: Serio? Ale jak?
14: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
15: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
16: Kaplica. Zaufanie na lata.
17: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: I prawie 19 minut po godzinie 12 mamy, a to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że mamy fantastyczny konkurs nowiutki. Dziś wystartowaliśmy z nim. Mamy podwójną wejściówkę na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne Dni Opola. Odbędzie się 15 maja o 21 w opolskim amfiteatrze, a tam na scenie gwiazdy, śmiało można to powiedzieć. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek z Pięty Bela czy Piotr Rogucki. No i jeśli chcecie się pobawić do tej muzy, to musicie teraz do nas zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie.
2: Jak koncertowo zdać maturę z matematyki?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Czyli tak, aby fanfary triumfu zagrały przy ogłoszeniu wyników, żeby żadna półnuta i ćwierćnuta nie była fałszowana, tylko wygrana z siłą, wiary i nadziei, że matura będzie napisana na 100%. I aby słychać było wysiłek i pracę włożoną w naukę. Pozdrawiam.
2: No pięknie, no faktycznie to brzmi koncertowo.
1: Nie było żadnej fałszywej nuty w tym telefonie, rzeczywiście.
4: Elegancko. 774-541-541. Czekamy na kolejne propozycje, jak zdać maturę z matematyki w sposób koncertowy. Jest następna opcja.
5: Zdać koncertowo to jak sobie przy dobrej muzyce dobre ściągi przygotujesz, albo jak przed maturą się zrelaksujesz przy dobrej muzyce na imprezce. Może trochę poświergolisz do koleżanki z klasy, może pomoże, ale nie każdy musi umieć dobrze grać na każdym instrumencie. Przecież. Pozdrawiam.
2: Ważne, żeby dobrze grać na nerwach.
1: Ale a propos tego, no ściągi oczywiście formalnie nie popieramy, absolutnie nie. Natomiast przypomniała mi się taka rolka, która jest dostępna u nas na mediach społecznościowych. Jak tam młody maturzysta zapytany, jak się przygotowywał, no to on będzie dobrze strzelał, bo grał tam w taką grę na komputerze. Tak się przygotowywał do matury. No, byłem w szoku. Myślę, że trochę żartował. No dobrze, wy
4: odpowiadajcie. A może dzisiaj strzelał?
1: No dzisiaj na matmie, ja bym poległ, dlatego mnie to nie dotyczyło. Miałem to szczęście, że akurat matmy wtedy nie było jako obowiązkowej na matmie.
4: A ja was wspieram całym sercem, bo zdawałam i zdałam. Także to jest możliwe, że można zaliczyć maturę z matematyki. 774-541-541. Jak koncertowo zdać maturę z matematyki? Dajcie znać.
6: Żeby zdać maturę z matematyki koncertową, trzeba podejść do niego jak do wielkiego występu na scenie.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Janie McDonald, Mr. Rock'n'Roll. To zagraliśmy dla was, a teraz ważna informacja. Bo jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii coraz częściej i coraz chętniej wracają z emigracji do Polski. Powód? No, głównie drożyzna. No to słuchajcie, teraz okazuje się, że sami Brytyjczycy już też coraz bardziej ochoczo opuszczają ten swój kraj.
1: Coraz więcej mieszkańców Anglii wyjeżdża z kraju i przenosi się do Szkocji oraz do Walii. Powodem są rosnące koszty życia i drogie nieruchomości, szczególnie w Londynie i na południu. Coraz więcej osób wybiera tańsze regiony, licząc na większą przestrzeń i spokojniejsze życie.
2: Dla wielu mieszkańców Anglii, zwłaszcza Londynu i południowych hrabstw, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce oznacza to rezygnację z zakupu mieszkania, odkładanie decyzji o założeniu rodziny albo przeznaczanie nawet połowy dochodów na czynsz. Nowe badania pokazują, że brytyjska stolica traci na atrakcyjności w oczach młodych. Według raportu London Heritage Quarter nawet 800 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat może opuścić stolicę do 2030 roku. Coraz częściej pojawia się więc alternatywa. W szkockich miastach, takich jak Glasgow czy Aberdeen, za cenę niewielkiego mieszkania w Londynie można kupić przestronny dom. Podobnie w Walii. W okolicach Cardiff czy Swansea dostępne są nieruchomości oferujące więcej przestrzeni i niższe koszty utrzymania. Zmieniają się także oczekiwania wobec codzienności. Zamiast życia w ciągłym pośpiechu, wielu Brytyjczyków wybiera spokojniejsze tempo, krótsze dojazdy i bliższy kontakt z naturą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No i tak to się porobiło, że Szkoci znów muszą przeżywać najazd Anglików. Plus jest taki tym razem, że zagrożona jest no nie tyle ich wolność, co może bardziej miano najbardziej oszczędnych.
3: Radio Opole. Łap, vibe, nie fej.

0: Duet na fali.
1: Za 18 minut będzie godzina 13. Jeśli ktoś z was, słuchajcie, miał na jutro jakieś takie ambitne plany, no to spokojnie, Ziemia też ma. I to kosmiczne, bo już tej nocy, a dokładnie o 2:55 naszego czasu, obok naszej planety przeleci asteroida 2026 HN1. Obiekt odkryty dosłownie kilka tygodni temu, który według NASA może mieć nawet ponad 100 metrów średnicy.
2: Czyli wyobraźcie sobie, to jest taki blok, który nie stoi, tylko leci. I to nie byle jak, ponad 14 km na sekundę. Na szczęście eksperci z Center for Near Earth Object Studies, działającego przy Jet Propulsion Laboratory, uspokajają. Miniemy się i to na luzie. Na szczęście asteroidy 2026 HN1 nie ma na liście zagrożeń. Uff.
1: A passenger Stanisław Pałow tam będzie. Według wyliczeń specjalistów obecnie największe prawdopodobieństwo uderzenia w planetę ma planetoida. Uwaga, 2020 VW jest dokładnie 0,8 szans, że stanie się to 2 listopada 2074 roku. Kto miał wtedy wizytę tam na NFZ?
2: Panie, kto żyje?
1: Tak.
2: A niektórzy myślą, że będą rozczarowani, bo tak dla przykładu, gdybym była taką w sumie 18-latką, to już bym się szykowała na takie spotkanie z obcym, ale jedyne obcy, jakie nas jutro spotka, to język obcy na maturze.

0: Dominik Dudek w Radio Pole, a ja jestem przekonana, że wszyscy maturzyści, którzy właśnie opuścili już salę, napisali tę maturę z matematyki na 100%.
1: No przekonamy się, musicie słuchać Radio Pole, no bo za te 7 minut, punktualnie o 13, najnowsze wiadomości, które zaprezentuje Daniel Klimczak, no a w tych wiadomościach będziemy właśnie pytać o polskich maturzystów, jak też sobie poradzili na tym dzisiejszym egzaminie z matematyki, a wiemy już, że zadania dotyczyły geometrii, funkcji i prawdopodobieństwa. No i będzie też o cenach paliw, jakie na jutro ustalił minister energii. I choć to niby groszowe sprawy, to powiem tak, niestety, ale taniej to już było.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy dziś się wtorek. Przypomnę, to 5 dzień maja. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Zakończył się egzamin maturalny z matematyki. W serwisie pytamy zdających o poziom trudności. Premier apeluje do opozycji w sprawie kryptowalut.
6: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
5: A minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A wiadomości zaserwuje Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy je od Białej, to powiat Prudnicki. W zakładzie na ulicy Opolskiej doszło do wypadku. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, mężczyzna spadł tam z wysokości. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki. W samo południe zakończył się drugi dzień matur. O opinię na temat tegorocznych zadań pytała maturzystów z LO nr 2 w Opolu Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Łatwo, przyjemnie. Nie było żadnych strasznych zadań, dowody też same przyjemne, nie było nic złego.
8: Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik. Łatwo, łatwo, fajne było.
9: W sensie ja się przygotowywuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Prawdziwie mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu. Zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było.
10: Bardzo dobrze, mi się podobało. Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna, ale na pewno trudniejsza niż te poprzednie majowe, ale była fajna.
5: Jutro młodzież będzie zdawać egzamin z języka angielskiego, języka obcego. 90% maturzystów wybrało właśnie język angielski.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Kluczborscy policjanci zatrzymali podczas majówki trzech młodych mężczyzn z narkotykami. Mundrowi przechwycili marihuanę, amfetaminę i tak zwany kryształ, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej komendy.
11: Mundurowi przechodząc jedną z ulic wyczuli intensywną woń marihuany. W związku z tym podjęli interwencję wobec grupy mężczyzn stojących w pobliżu. Przy 19-latku funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Substancja została zabezpieczona do dalszych badań laboratoryjnych.
5: Kolejną interwencję funkcjonariusze podjęli wobec dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn.
11: Przy 26-latku i przy 23-latku znaleźli marihuanę, kryształ oraz prawie 100 porcji amfetaminy.
5: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: W nich polityka. W tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Zaapelował też do wszystkich sił politycznych o uchwalenie przepisów chroniących inwestorów.
12: To jest mój apel ostatni do prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
5: Do tej pory prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował uchwalone przez Sejm ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. W środę litr benzyny 95-oktanowej może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, litr 98 maksymalnie 6 zł 99 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. I jeszcze za granicę, premier Izraela Benjamin Netanyahu ma dziś stanąć przed sądem w procesie korupcyjnym. Polityk nie przyznaje się do winy. Jest on oskarżony o łapownictwo, oszustwo i nadużycie zaufania. W razie skazania może mu grozić więzienie, ale procesy trwa już od lat, bo akt oskarżenia złożono w 2019 roku. Netanyahu jest pierwszym urzędującym premierem Izraela oskarżonym o przestępstwo.
0: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: coraz więcej chmur i to jest fakt, ale nie jest wcale źle. Słuchajcie, jeszcze ciągle błękitne niebo Tujów, gdzie jest widoczne dziś ciepło od 23 do 25 stopni. Padać nie powinno, no co innego trochę w nocy. W nocy może przelotnie pokropić, zachmurzenie będzie już duże, choć z przejaśnieniami, no i w nocy tak od 11 do 13 stopni.
1: A obecnie na termometrach w Brzegu i w Nysie po 24 stopnie, w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu po 25 stopni, ale temperatura zaczyna powolutku spadać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Natomiast to już jest taki moment, że w aucie można mieć saunę. Teraz każdy z nas jak ma saunę fińską.
4: Jak się nabiło klimę, to nie można, to niekoniecznie.
1: No ale wiesz, potrzebujesz trochę czasu, żeby tam przewietrzyć, żeby było chłodno.
4: Prawda.
1: Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rabi, Paweł Oliwa, cześć.
1: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Mamy już kwadrans po godzinie 13:00, słuchacie Radia Opole, a my teraz będziemy Was zapraszać na wyjątkowy koncert Opole Mystic 30, który to uświetni tegoroczne Dni Opola. Ten koncert już 15 maja o 21:00 w Opolskim Amfiteatrze, a na scenie pojawią się Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty, Bela, Piotr Rogucki i mam nadzieję, że słuchacze Radia Opole.
2: No właśnie, możecie się tam też pojawić, może niekoniecznie na scenie, ale na widowni, jeśli teraz weźmiecie telefony w dłoń, zadzwonicie pod 774-541-541 i odpowiecie na nasze brawurowe pytanie dzisiejsze, czyli jak koncertowo zdać maturę z matematyki?
3: Żeby zdać koncertowo, trzeba znać nuty. No chociaż troszeczkę. Trzeba dbać o sprzęt. Nie wolno przyciągać struny. Mieć dobrą orkiestrę koło siebie. No i trochę słuchu też trzeba mieć. Ciężko z tymi, co im słoń na ucho nadepnął. Tak mówiła moja babcia. Pozdrawiam.
2: No pozdrawiamy również, dziękujemy.
1: 774-541-541. Jak koncertowo zdać maturę z matematyki?
4: Ja proponuję taki sposób, żeby wziąć wzór od muzyków. Aby osiągnąć piękny efekt, muszą ćwiczyć jedną próbę, drugą i tak dalej. Tak samo jest z matematyką. Trzeba zacząć od samej podstawówki, żeby mieć tą bazę i nie bać się i nie prosić o pomoc, jeżeli się czegoś nie rozumie. I życzę każdemu maturzyście, żeby zdał przynajmniej dobrze tą maturę, a jak jeszcze lepiej, to koncertowo.
2: No brawurowy telefon też. Myślę, że pani inspirowała się tu pewnym takim starym dowcipem. Panie, jak trafić do filharmonii? Oj, to trzeba ćwiczyć. No i tak podobnie być może jest z tą matematyką. Trzeba się było uczyć od podstawówki.
1: Ale nasi słuchacze dzwonią i odpowiadają pod 774-541-541. Jak koncertowo zdać maturę z matematyki? Ostatnie pół godziny, czas start.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: duet na fali.
1: Mamy 27 minut po godzinie 13, a ja czuję szczęście, kiedy patrzę na takie zdjęcie. Przechodzimy do naszego cyklu tytułów, w jakim to się znajdujemy obecnie. I proszę bardzo, propozycja numer 1 od Iwony.
2: Proszę.
1: Wąsaty i umieśniony Maciej Musioł prezentuje swoje wdzięki w reklamie bielizny. Boże ciało w tym roku jakoś wyjątkowo szybko.
2: No nie wiem, czy nie przeszarżowali troszeczkę.
1: A drogie panie, wy sobie też popatrzcie, pooglądajcie, ale jak już zaparkujecie.
2: Ale pamiętajcie, on tam ma wąsa.
1: Nie szkodzi, ale ma też mięśnie.
2: Uwaga, nie, to ja uciekam za granicę. Ja mam taki tytuł, uwaga. Statek na głowie to dopiero początek. Szok, co wymyśliła Madonna.
1: Na Met Gali.
2: Pewnie tak, bo tak. Tam w ogóle dużo dziwnych osób przyszło w dziwnych stylizacjach.
1: Tam było show, tam się działo, tam było błyszcząco, tam było ekstrawagancko, a zresztą pewnie dzisiaj wszyscy w pracy komentują te niezwykłe stroje. A tymczasem Nowacka uwielbia bycie ministrem. Pięknie jest dnia na dzień, znów ma nową fryzurę.
2: Ale że ministrem, nie ministrą?
1: A właśnie.
2: Jak to tak można było napisać?
1: A bo to taki prawicowy portal.
2: No dobrze, ja mam najpierw wstęp do tytułu, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w pewnej znakomitej komedii Sylwestra Chęcińskiego Rozmowy kontrolowane, tam konspiratorzy tacy byli i oni mieli takie hasło. Żyrafy wchodzą do szafy i był na to odzew, a pawiany wchodzą na ściany. No to uwaga, tytuł jakiś czas temu na naszej stronie internetowej brzmiał tak. Nietypowa interwencja głuchołaskich policjantów. Pomogli sowie leżącej w rowie. Ja sobie to przetrzymałem.
1: Ale
2: i się
1: ładnie
2: odpalam.
1: Się zrymowało.
2: Prawda?
1: Bardzo
2: Dokładnie.
1: Ładnie. Tymczasem Ostrowska nie gryzie się w język. Mam ją głęboko w zadzie.
2: No tak. No to ja już branża beauty. Tu nigdy nie ma lipy. Ten krem za 19,99 unosi opadającą powiekę jak winda. To nie wszystko. Działa jak fuga na zmarszczki. Nic tylko przyklepać.
1: Im więcej tynku, tak, tym lepiej na tej twarzy. O,
2: fantastyczne.
1: To zabrzmiało.
2: Fantastyczne.
1: Fuga. Tego jeszcze nie grali. To było mocne.
2: To ode mnie tyle.
1: A ode mnie ostatni tytuł. Henio Rozenek Majdan zarobił na studia jako niemowlę. Małgorzata Rozenek mawiała do synka: chodź do roboty.

0: James Blunt w Radio Pole Stay the Night. Za 21 minut wybije nam godzina 14. No to teraz będziemy zapraszać na takie wieczorne, późno wieczorne słuchanie Radio Pole, no bo po 22 dziś audycja Szepty Natury. Autorka Iwona Tokarska jest tuż obok mnie.
1: Witam, dzień
0: Cześć.
1: Dobry.
0: O,
1: dawno
0: proszę.
1: Się nie widzieliśmy.
0: I zdaje się, że będzie o tym, że niekoniecznie to jest tak, że jaki koń jest, każdy widzi.
1: Niekoniecznie. Jak wygląda codzienna praca z końmi i co tak naprawdę oznacza dbanie o ich dobrostan, no to zapytam Agnieszkę Olszewską, to dyrektor stadniny i jeździec z Jakubowic.
2: Konie to są bardzo delikatne zwierzęta, bardzo wrażliwe i ten sposób porozumiewania się pomiędzy nimi to są naprawdę niuanse i gesty. Duża ciekawostka, nawet szept to już jest tak naprawdę głośno, bo konie czują bicie serca. Jednym ze sposobów porozumiewania się koni pomiędzy sobą, no mają taki jakby wbudowany czujnik, że do 5 metrów czują bicie serca innego konia. I
1: coś
2: w ten sposób ostrzegają się między innymi o zagrożeniu w stadzie, że jeżeli u któregoś się z członków stada podniesie się tętno, no to jest to sygnał alarmowy dla pozostałych, że trzeba pewnie brać nogi za pas, a przynajmniej poszukać tego zagrożenia.
1: To dlatego na przykład jak obserwujemy takie obrazki z Islandii, gdzie wiemy, że te konie sobie żyją w taki naturalny sposób, dziki, tam są całe takie tabuny tych koni, więc jak one się zaczynają płoszyć, to faktycznie całym stadem uciekają.
2: Tak, zdecydowanie. One wtedy właśnie czują serce, patrzą na nogi, w którą stronę te nogi biegną i całe stado jak jeden organizm może uciec przed zagrożeniem.
0: Ja zamurowałem, jak zwykle zresztą. Nie, no powiem tak, koniecznie musicie tego programu posłuchać. Naprawdę.
1: Już dzisiaj o 22:10.

0: Za 8 minut będzie godzina 14. Słuchacie Radio Opole. 14 właśnie już coraz bliżej, więc pora wyjaśnić, do kogo powędruje podwójne zaproszenie na koncert Opole Mystic 30, które to uświetli tegoroczne Dni Opola.
1: A koncert zacny, artyści fantastyczni. A myśmy dziś pytali a propos tego koncertu, oczywiście, jak też koncertowo zdać maturę z matematyki. No i to jest telefon, który zwycięża.
2: Żeby zdać maturę z matematyki koncertową, trzeba podejść do niego jak do wielkiego występu na scenie. Najpierw strojenie instrumentów, czyli powtórka wzorów, no bo bez tego nawet największy wirtuoz zamieni się w fałszującego amatora. Na egzaminie ważne jest tempo. Nie możesz wcisnąć jak perkusista na kofeinie, albo zamulać jak ballada o złamanym sercu. Trzymaj równy bit, zadanie po zadaniu. Nawet jeśli liczysz coś na słuch, rób to z takim przekonaniem, jakbyś był gwiazdą matematycznego rota. Kiedy oddasz arkusz, schodzisz ze sceny jak legenda. Może nie było idealnie, może nie było czysto, ale publiczność, czyli komisja, i tak bije ci brawo, bo są dumni, że w ogóle odważyłeś się wystąpić na tym egzaminie.
0: A my bijemy brawo za ten telefon, który dzisiaj właśnie zdobywa podwójne zaproszenie na koncert Opole Mystic 30. Udanej zabawy życzymy.
1: A wiesz, co będziemy jutro robić?
0: To samo.
1: Będziemy cisnąć na kofeinie. Słuchaj, 4 godziny audycji Duet na fali. A czemu nie?
0: Nie, będziemy jutro właśnie musieli wymyślić jakąś zagadkę może w języku obcym, dlatego że jutro matura z języka angielskiego lub też niemieckiego, albo ktoś może ktoś francuski zdaje. Zobaczymy. Coś wymyślimy. W każdym razie mam nadzieję, że będziecie z nami. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, dzięki piękne za dziś. Paweł Oliwa, nasz realizator, jeszcze trochę popracuje. Za chwilę Cezary Puzyna i reporterski obraz dnia. No to bye bye, do jutra.
0: Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
3: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole. Nasz plan jest następujący. Za chwilę najnowsze wiadomości, a później rozpoczynamy prezentację reporterskiego obrazu dnia. Godzina 14.
6: Policja podsumowała długi weekend na drogach regionu.
7: Mundurowi przeprowadzili blisko 4000 kontroli.
6: Poszukiwany mecenas od trumny na kółkach zabiera głos, a opolscy działacze partii Razem apelują do gmin o uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Prosimy o szczegóły, Daniel Klimczak.
6: Od piątku do poniedziałku na opolskich drogach doszło do 7 wypadków, w których 10 osób zostało rannych. Od tego zaczynamy. Nie było ofiar śmiertelnych. Odnotowano też ponad 100 kolizji. Przyczynami zdarzeń na ogół są nieprawidłowe wyprzedzanie, nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, tłumaczy aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Podczas kontroli policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy osoby jadące samochodami używają pasów bezpieczeństwa, czy dzieci przewożone są w bezpieczny sposób. Mundurowi przeprowadzili blisko 4000 kontroli drogowych, zatrzymali 59 praw jazdy, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości. Zatrzymali również blisko 130 dowodów rejestracyjnych.
6: Zatrzymano także 62 osoby, które zdecydowały się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Poszukiwany mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika poszukiwanego listem gończym Pawła Kozaneckiego. Adwokat jest prawomocnie skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, który nazwał konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. O szczegółach Michał Dąbrowski.
8: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły dwie kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kozanecki doprowadził do zderzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku.
6: Wracamy do regionu. Czy opolskie samorządy będą respektowały transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych? O to pytali dziś przedstawiciele partii Razem.
9: Ewa Rozpleszcz, Zarząd Okręgu Opolskiego Partii Razem. Tutaj chodzi o polskich obywateli, których prawa muszą być chronione i przestrzegane.
10: Karolina Kusfir, Zarząd Okręgu Opolskiego Stowarzyszenia Młodzi Razem. Wysłaliśmy zapytania do gmin dotyczące tego, czy będą respektować wyrok w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Na podstawie nadesłanych odpowiedzi tworzymy Opolską Mapę Równości.
1: Dominika Rykała, członkini partii Razem. Jeden ze składanych wniosków poszedł oczywiście również do prezydenta Opola, biorąc pod uwagę, że Arkadiusz Wiśniewski wielokrotnie deklarował poparcie dla wartości europejskiej i praworządności. Oczekujemy, że jego odpowiedź będzie pozytywna.
6: Do Opolskiego Urzędu Stanu Cywilnego nie zgłosiło się do tej pory żadne małżeństwo osób tej samej płci z zagranicznym aktem, powiedział rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
11: Do rejestracji potrzebny jest albo stosowne rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, albo indywidualny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak będzie taki wyrok, to takie małżeństwo zostanie zarejestrowane. Na dziś jednak brak do tego podstawy prawnej.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Jest wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie nie podano, o kogo chodzi. Inwestycja została sfinansowana z unijnych funduszy. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
12: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
6: To czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia, a dogaszanie ognia ma potrwać do końca tygodnia. Przyczyny na razie nie są znane. Według dyrekcji parku najprawdopodobniej doszło do zaproszenia ognia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Polska jest podzielona, jeśli chodzi o temperaturę. Najcieplej w tej chwili na południu kraju, w centrum. Natomiast im dalej na północ, tym zimniej, nad morzem najchłodniej. Jeśli chodzi o pole, to bardzo sympatyczne 24 stopnie. W nocy od 11 do 13 i już w nocy w regionie na Opolszczyźnie może pojawić się przelotny deszcz. Jutro w ciągu dnia też może popadać na termometrach od 22 do 24 stopni, a pojutrze chłodniej 15-17 i także przelotne opady deszczu. Niewykluczone.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 13 minut po godzinie 14 to optymalna pora, aby rozpocząć spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie do 15? Już za chwilę pytanie, czy nad Jeziorem Nyskim będzie bezpiecznie. Ratownicy WOPR-u zgłaszają problem z finansowaniem ich działalności.
2: Nie wiem, co było powodem tak głupiej decyzji, która ograniczyła nam środki finansowe.
3: WOPR, jako nasza wiodąca jednostka, z całą pewnością będzie przez nas wspierana, tak jak do tej pory. Jestem przekonany, że to nieporozumienie.
1: Sprawdzimy, czy wszyscy w Nysie zdali egzamin z bezpieczeństwa nad wodą. Nie zapominamy oczywiście o egzaminach maturalnych. Dla jednych przekleństwo, dla innych luz i łatwizna, czyli matematyka.
4: Dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
5: Nie ma stresu.
4: Spokój, jeszcze raz spokój.
1: Powiemy też o tym, że coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym boryka się z zaburzeniami integracji sensorycznej, także w polskich przedszkolach.
6: Jest coraz więcej dzieci, które ze względów rozwojowych potrzebują jakiegoś specjalistycznego wsparcia.
1: Paweł Oliwa, program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Proszę zostać z nami, uważam, że to bardzo dobra propozycja. Reporterski

0: tu Radio Pole cały czas, program reporterski Obraz Dnia i teraz zadajemy pytanie, dość być może trudne dla niektórych, czy wypoczynek nad Jeziorem Nyskim będzie bezpieczny. Ratownicy tamtejszego WOPR-u alarmują, że może być z tym problem, a chodzi o pieniądze, zdaniem WOPR-owców niewystarczające. A przecież bezpieczeństwo nad wodą to nie teoria, lecz realne działania podejmowane w czasie liczonym w minutach, w sekundach, przez ludzi i przy użyciu sprzętu, który musi być gotowy natychmiast. A kontrowersje powstały po rozstrzygnięciu konkursu na ratownictwo wodne i ochronę ludności w Nysie. WOPR zarzuca władzom miasta ograniczenie dotacji bez konsultacji, a samorząd wskazuje na błędy formalne we wniosku. Jakub Biel spróbuje to wszystko wyjaśnić.
1: Kontrowersje wokół finansowania ratownictwa wodnego w Nysie koncentrują się na wynikach otwartego konkursu ofert organizowanego przez samorząd. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które od lat realizuje zadania w tym właśnie zakresie, otrzymało niższą dotację niż oczekiwana, co wywołało publiczne oświadczenie tej organizacji.
2: Nie wiem, co było powodem tak głupiej decyzji, która ograniczyła nam środki finansowe w kwocie 15 tysięcy. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Do tej pory na przykład z urzędem marszałkowskim czy z wojewodą współpracuje nam się bardzo dobrze. Czy ze starostwem, czy z gminą. No nie było jakichś tam problemów, zwłaszcza po powodzi, kiedy faktycznie organizacja pokazała, jak jest bardzo potrzebne, jak potrafimy wesprzeć działania samorządów, zwłaszcza w tych sytuacjach kryzysowych.
1: Mówi Jarosław Białochławek, prezes Nyskiego WOPR. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wskazują, że część pieniędzy została przekazana innemu podmiotowi, który ich zdaniem nie jest związany z tego typu działalnością.
2: Ja bym zrozumiał jeszcze, gdyby gmina powiedziała, że nie ma pieniędzy, bo jest biedna, zadłużona. Okej, byłby to w stanie zrozumieć, ale zabranie i danie innej organizacji, która nie ma nic wspólnego z ratownictwem wodnym, a taki był konkurs na ratownictwo wodne i ochronę ludności za 2026, to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. I dlatego prawdopodobnie może dojść do tego, że ograniczymy działalność taką tak zwaną prewencyjną i będziemy oczekiwali na zdarzenia, co się będzie wiązało z tym, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji.
1: Z kolei burmistrz Kordian Kolbiasz tłumaczy, że przyczyną zmniejszenia dotacji były zapisy we wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak zaznacza, znalazły się w nim wydatki, które nie mogą być finansowane z pieniędzy przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności.
3: Niestety takie wskazane zakupy przez WOPR, jak zakup fotela biurowego, jak zbudowanie dachu nad tarasem, czy zapłata podatku od nieruchomości, nie mieszczą się w zasadach wydatkowania środków publicznych na cel związany z ratownictwem i ochroną ludności. Jestem przekonany, że kolejne wnioski będą już prawidłowe, tym bardziej, że poprzednie lata były również dobre.
1: Burmistrz podkreślił, że gmina nadal zamierza współpracować z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i wspierać jego działalność także w przyszłości.
3: WOPR jako nasza wiodąca jednostka z całą pewnością będzie przez nas wspierana, tak jak do tej pory. Natomiast co do samego doświadczenia WOPR-u jestem przekonany, że to nieporozumienie w najbliższych dniach, tygodniach będzie już wyjaśnione nie poprzez media społecznościowe, ale przy normalnej rozmowie.
1: Sprawa ratowników z Nysy pokazuje szerszy problem interpretacji zasad konkursowych i kwalifikowania wydatków, który może wpływać na funkcjonowanie organizacji realizujących zadania publiczne. Dla reporterskiego obrazu dnia Jakub Biel.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I stało się tak, jak zapowiadałem wczoraj. Dzisiaj maturzyści zmagali się z królową nauk. Mówiłem, że tak będzie. A ten przedmiot, matematyka, u jednych wywołuje dużą nerwowość, inni podchodzą do tego na luzie. Na napisanie matury uczniowie mieli 3 godziny, a egzamin był podzielony na 3 części. Zadania zamknięte, otwarte, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi, i te zadania z bardziej złożonymi odpowiedziami. Jak przekonywali absolwenci liceum nr 2 w Opolu, tuż po wyjściu ze szkoły, z klasy, nie było większych zaskoczeń ani niespodzianek.
2: Jeśli chodzi o podstawy, to nie za bardzo. Bardziej właśnie chyba o rozszerzenia. Najmocniej podstawy to się zwykle coś napisze, coś się wymyśli. Są karty wzoru, tak? Na polskim się wodę poleje, a języki to jeszcze jakoś ujdzie.
3: No dla mnie dzisiaj jest większy stres, ale nie jest jakiś bardzo ogromny. Właśnie te rozszerzenia jednak są bardziej stresujące.
4: A z czego rozszerzenia?
3: Z biologii, z chemii.
4: Ty się stresujesz matematyką?
3: Nie, no znaczy tak bardziej niż polski na pewno. Po prostu, bo polski jakoś mi przychodzi bardziej naturalnie, a matematyka no to jednak trzeba trochę pomyśleć i no.
4: I dopasować te wzory.
3: No a akurat te zadania, które są z tymi wzorami, no to są łatwe.
4: To ja trzymam mocno kciuki, żeby wszystko poszło dobrze.
3: Dziękujemy.
5: Nie. Nie ma stresu.
6: Troszkę jest, ale jest lepiej niż na polskim, także jest okej.
4: Czyli rozumiem, że ty jesteś bardziej ścisłowcem niż humanistą? No,
6: tak, tak bym powiedział.
4: Czyli wczoraj był większy, dzisiaj już podchodzisz do tego bardziej na luzie?
6: No, tak. No najgorsze polskie właśnie, teraz matematyka już większy luz, ale wciąż trochę stresik jednak jest.
3: Troszkę tak, jednak jest to dość poważne, no ale 4 lata dopracowałyśmy, to myślę, że powinno pójść dobrze i że nie będzie problemu.
4: No macie tabele wzorów, macie kalkulatory, więc chyba jakoś dacie radę.
3: Damy radę, oczywiście, że tak. Nic już nowego nas nie spotka, wszystko co było przerobiłyśmy, myślę, że będzie dobrze.
7: Ja się zgadzam z koleżanką, ja się nie stresuję, ja trochę mniej, ale będzie dobrze, damy radę.
3: Nie, jest w porządku.
4: Wczoraj był większy stres, czy dzisiaj, czy jak? Czy porównywalnie?
3: Wczoraj zdecydowanie większy. Myślę, że matematyka będzie w porządku.
4: Wszystko jest, widzę, tak? Kalkulator jest?
3: Wszystko przygotowane.
8: Agnieszka Buganik-Szczeńska, dyrektor 2 liceum w Opolu.
9: Że język polski ich rozluźnił bardzo i tych, którzy się uczyli, którzy mniej się uczyli. Także myślę, że mają wszyscy nadzieję na to, że dzisiaj też będzie tak łatwo, czego im oczywiście życzymy.
8: Chciałabym, żeby mieli poczucie, że dobrze wykorzystali czas w liceum, co by oznaczało, że egzaminy na poziomie podstawowym kończą przed czasem, wychodzą spokojni po to, żeby zbierać siły na to, co dla nich najważniejsze, no właśnie egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Spokój, jeszcze raz spokój.
4: I jak było?
5: Łatwo, przyjemnie, strasznie. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było. Dowody też same przyjemne, nie było nic złego. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
4: A zadania otwarte, bo mieliście podzielone na krótsze i dłuższe odpowiedzi, to były jakieś trudności czy nic?
5: Nie, same przyjemne, otwarte. Jak mówiłem, żadnych większych problemów.
4: Czy jest jeszcze stres przed jakimś egzaminem, czy nie?
5: Te rozszerzone na matematykę, informatykę, ale to na całe szczęście za tydzień. Najbardziej stresujące, czyli polski już za mną.
3: Bardzo dobrze, arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik.
4: To jakie były zadania?
3: Trochę wszystkiego, tak jak zawsze. No, nie wiem, typowy arkusz, nic chyba mnie nie zaskoczyło. Było trochę dużo zadań, aż 33, trochę męczący był arkusz, więc trochę długo zajął, dłużej niż mi zazwyczaj, ale nie zauważyłam, że był trudniejszy, przynajmniej dla mnie nie był.
4: Czy jest stres jeszcze przed jakimiś egzaminami, czy nie?
3: No, rozszerzenia teraz, więc jeszcze to stresuje. Angielski, matematyka, fizyka. Łatwo było. Łatwe, fajne było.
4: No właśnie, łatwiejsze niż to, co przygotowywałaś się, to, co robiłaś z arkusz próbnych, czy z matur próbnych?
10: W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Sprawdziłam, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, ale zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było. Więc było fajnie.
11: Bardzo dobrze, mi się podobało. Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna, ale na pewno trudniejsza niż te poprzednie majowe, ale była fajna. Tak jak teraz rozmawialiśmy, to okazało się, że nie doczytałam prawdopodobnie tego polecenia, ale tak ogólnie to było wszystko w porządku. Niektóre były podchwytliwe, ale było spoko.
1: Tę relację przygotowała podobnie jak wczoraj z matur Monika Matuszkiewicz-Biel, coś lubi te tematy. Jutro matury, dzień trzeci, w którym uczniowie będą pisać w innych językach, głównie po angielsku.

0: tu reporterski obraz dnia w Radiu Opole. Przypominam sobie, że był kiedyś taki program telewizyjny Od przedszkola do Opola, a my teraz opowiemy o innym projekcie Od przedszkolaka do inżyniera. No to się nie, akurat nie rymuje, ale to nie ma znaczenia. Takie wydarzenie odbyło się dzisiaj w Opolu, w przedszkolu numer 25. Projekt prowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych pokazuje, że nauka może być przystępna i angażująca już od najmłodszych lat. Podczas tego wydarzenia było eksperymentowanie, konstruowanie i było bardzo dużo pytań.
1: Ewa Dęga, dyrektor przedszkola 25 w Opolu.
2: Opowiedzmy o wydarzeniu, które dziś u Was, bo, jak podsłuchiwałem, pokazujecie dzieciom świat nauki i zachęcacie do nauki poprzez zabawę.
1: Od 8 lat prowadzimy wraz z Zespołem Szkół Elektrycznych projekt Od przedszkolaka do inżyniera i staramy się zaszczepiać w dzieciach ciekawość do spraw technicznych, logicznego myślenia, kodowania, jako przygotowanie do programowania. Poprzez zabawę uczyć dzieci szerokiej wiedzy o świecie. A dzisiejsza impreza jest skoncentrowana na temacie ochrony środowiska. Włączyły się różne instytucje, które tą ochroną środowiska w różnym zakresie na co dzień realizują. A tutaj chcemy dzieciom pokazać, w jaki sposób inżynierowie i nauka, roboty dbają o czystość wody, powietrza i ziemi.
3: My jako reprezentanci Zespołu Szkół Elektrycznych zajmujemy się pokazaniem robota i tego, jak roboty mogą pomagać nam chronić ekologię, a zarazem jak możemy je wykorzystywać, żeby niektóre czynności wykonywały za nas w miejscach równodostępnych. Roboty mogą nas na przykład edukować, jak możemy chronić środowisko poprzez dobrą segregację odpadów, oszczędzanie wody i oszczędzanie na przykład papieru. Co wy tutaj robiliście?
4: Segregowaliśmy śmieci. Papier idzie do niebieskiego kosza, metal idzie do żółtego i plastik, a szkło do zielonego.
2: No dobra, ale robiliście to sami? Tak chodziliście i zbieraliście śmieci? Czy ktoś wam pomagał?
4: Robot. Sterowałam robotem, żeby najechał na jakąś kartę z jakimś śmieciem.
1: Na Zielonym Inżynierze, czyli w dzisiejszej imprezie, dzieciaki poznają znaczenie wody dla naszej planety. Czyli na przykład będą badały czystość wody, której wskaźnikiem będzie ilość bakterii, jaka jest na przykład w stawach czy rzekach. Rybacka grupa Alpuszczyzna będzie opowiadała o życiu ryb w jeziorach i rzekach. Ale będą też panie ze Szpitala Wojewódzkiego, które będą mówiły o znaczeniu czystych rąk i tej wody czystej dla utrzymania higieny i zdrowia każdego z nas.
5: Ja mam tu taki zaczarowany płyn.
6: Fajnie pachnie.
5: Fajnie pachnie. No jak mi się to podoba, ty chyba w przyszłości będziesz lekarzem, chirurgiem czy pediatrą. I tym płynem, jak umyjemy rączki, to będą one takie niebieskie jak ten mikrofon, takie piękne. Tu jest taka lampa, w której będzie to widać. Kto chce zrobić takie
6: doświadczenie?
5: Ja! Cudownie, to robimy wszyscy. Po kolei, dobrze? Kto chce, to robimy wszyscy.
1: Są stanowiska, gdzie dzieciaki poznają to, co dzieje się na ziemi. O ochronie środowiska będzie opowiadał leśnik. Od ziarenka, poprzez drzewo, aż do wyrobu książki. Ale będą też osoby, które będą mówiły o gatunkach, które występują w naszych lasach, również tych inwazyjnych i zagrożonych. Są też roboty, które będą dzieciom przedstawiane, jak ta nauka w służbie człowieka działa.
0: To było o projekcie Od przedszkolaka do inżyniera. A za chwilę w programie również będzie o przedszkolakach, ale kontekst zupełnie inny. Powiemy o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci i co z tym problemem zrobić. 19 minut do godziny 15.

0: nich reformach edukacji. Chodzi o sześciolatków, chodzi też o likwidację gimnazjów. W sumie matury pisze około 450 tysięcy osób, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: W tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów, czyli by około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 tysięcy egzaminów w części ustnej. Dużo więcej jest w tym roku, jeszcze więcej spodziewamy się w przyszłym roku absolwentów, którzy będą zdawać egzamin maturalny.
0: Język polski już za nami, matematyka również jutro, egzamin językowy, jeszcze potem rozszerzenie i co? Dwa ustne. Niezmiennie maturzystom powodzenia życzymy i choć chyba długopisami piszą, no to tradycyjnie połamania pióra.

0: rzut oka na to, co w kalendarzu, a tu czytamy, że 5 maja to Światowy Dzień Higieny Rąk. To bardzo ważne, bo brak higieny to zwiększone ryzyko przenoszenia różnych chorób, ryzyko zakażeń. Szczególnie ważne jest to na przykład w szpitalach, gdzie o higienę rąk dbać bardzo trzeba. Przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Higiena rąk chroni pacjentów przed zakażeniami przenoszonymi właśnie w placówkach medycznych czy opiekuńczych. I to ma jeszcze większe znaczenie, bo to są osoby często o zwiększonej podatności na choroby i tam ta higiena rąk to jest de facto obowiązek personelu medycznego i osób odwiedzających po to, żeby właśnie nie doprowadzać do wtórnych powikłań, do zakażeń tak zwanych szpitalnych.
0: Regularne mycie rąk kilka razy dziennie jest bardzo ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa.
1: Higiena rąk to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową. I zarówno w takim życiu normalnym, codziennym, powinniśmy o higienie rąk pamiętać zawsze, czyli po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami.
0: To teraz trochę szacunków, uwaga, bo one dla niektórych mogą być trochę szokujące. Co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a co piąty nie robi tego po powrocie do domu. Jednak najbardziej przeraża to, że połowa mężczyzn i co czwarta kobieta nie używa mydła i wody po skorzystaniu z toalety. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund zmniejsza liczbę bakterii już o prawie 90%, a kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobne ustroje, które mogą być przyczyną chorób. No, problem czasem jest w ogólnodostępnych, na przykład toaletach, gdzie woda leci po naciśnięciu baterii, wciśnięciu kranu. No, konia z rzędem temu, komu woda leciała tak długo, by sprostać tym wymogom czasowym, o których przed chwilą mówiłem. Chyba że potem znów trzeba wcisnąć, żeby spłukać i to nie raz, bo czasem cykl taki jak leci woda to 2-3 sekundy trwa. Tak czy inaczej, myć ręce warto, myć ręce trzeba. Przypominamy o tym w Światowym Dniu Higieny Rąk.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
7: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
9: Warsztaty, festyn, a może koncert?
8: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
10: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
11: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
14: Nadal zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Adama w Opolu. Po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym nie ma tam osób poszkodowanych. Omijajcie to miejsce. Jak podaje PKP PLK, jeszcze około godziny może to potrwać, ale ja mimo wszystko ten okres bym wydłużył oczekiwania. Tak na wszelki wypadek. Mamy też wypadek w Kluczborku na Byczyńskiej. Tam doszło do zderzenia osobowego z autobusem. Jedna osoba ranna. Duże utrudnienia na Byczyńskiej. W Nysie wahadło zaraz za wlotem do miasta. Ciasno przy galeriach handlowych i w centrum, zapchane przeprawy przez Nysę Kłodzką. DK45 w stronę Raciborza, tam zamknięta obwodnica Poborszowa, objeżdżamy przez miejscowość i od razu w Komornie trafiamy na wahadło. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie zapychają się wyloty z miasta. 46 w stronę Nysy, tam przebudowa, mamy też kłopoty na obwodnicy przy Sławicach.
13: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
15: Adam Wołek sporo dziś o tym, co na ulicy Adama w Opolu. Pewnie będziemy do tego jeszcze wracać. A teraz na zegarach 16 i czas na wiadomości.
16: Południa regionu z dofinansowaniem na odbudowę po powodzi. Szymon Hołownia przekonuje o swojej niewinności w związku ze sprawą Collegium Humanum.
17: Są tacy wśród nas, którzy łykają to jak gęsi, bo akurat nie lubią polityka. Może się uda w coś umoczyć.
16: Rząd zdecydował w sprawie bonu senioralnego.
18: Wiadomości Radia Opole.
15: Zaprasza Daniel Klimczak.
16: A ten serwis zaczynamy od powiatu głubczyckiego, który otrzymał kolejne dofinansowanie na odbudowę po powodzi. Do samorządu trafi z funduszy unijnych 24,5 miliona złotych na remonty dróg i budynków użyteczności publicznej w gminach Głubczyce, Branice i Kietrz, zapowiada marszałek regionu Szymon Ogładza.
19: Bardzo nam zależało, żeby mając możliwość zmian w naszym programie europejskim, jednak tego użyć. Bardzo szybko z Komisją Europejską wynegocjowaliśmy powstanie zupełnie nowego priorytetu. Spotkaliśmy się z albo 3 razy w pełnym gronie starostów. Znaleźliśmy sposób, żeby sprawiedliwie podzielić finansowanie, które mieliśmy do dyspozycji.
16: W ramach projektu wyremontowane zostaną drogi w Pietrowicach, Dobieszowie, Babicach i na trasie Gołuszowice-Zawiszyce. Całość ma być zrealizowana do końca 2028 roku.
18: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
16: Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia na usługi opiekuńcze czy pomocy. pomoc w podstawowych czynnościach. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu.
2: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić.
16: Bo on ma wejść w życie jeszcze w tym roku i przysługiwać osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Według szacunków skorzysta z niego około 20 tysięcy osób. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada, że jeśli wniosek o uchylenie jego immunitetu wpłynie do Sejmu, uważnie go przeczyta i podejmie decyzję. Według medialnych doniesień prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni i europosła Michała Kobowski. Wicemarszałek Hołownia powiedział, że w tej sprawie powinien mieć status pokrzywdzonego. Według niego cała sprawa jest szyta pod wymiar. Powiedział też, że złożył dokumenty, ale nigdy tam nie studiował, bo pojawiły się doniesienia wskazujące na wątpliwy status uczelni.
11: Nie jestem w stanie zrozumieć, jaki miałbym mieć w tym sensie. Po prostu kupy nie trzyma. I jeszcze raz powtórzę. PiS-owski prokurator ze swoim zespołem decyduje się fabrykować kwity, bo a nóż się przydadzą. I teraz są tacy wśród nas, którzy łykają to jak gęsi, bo akurat nie lubią polityka. To my to weźmiemy, bo akurat może się uda w coś umoczyć. W nic się nie uda umoczyć. Ta sprawa jest szyta w bardzo określonych celach.
16: Według prokuratorów w Collegium Humanum masowo handlowano fałszywymi dyplomami. Liczba osób podejrzanych może obejmować nawet kilkaset osób.
18: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
16: Rozpoczęła się modernizacja pasażu handlowego Dambonia w Opolu. Prace te były zapowiadane już kilka lat temu. Dzięki nim zmieni się oblicze części usługowej osiedla, zapowiada prezes spółdzielni mieszkaniowej Przyszłość Janusz Turek.
20: Będzie funkcjonalnie, będzie zapewniona dostępność, ponieważ przewidziana jest budowa windy oraz podjazdu. To jest bardzo ważne dla niepełnosprawnych. No i będzie pięknie.
16: Pierwszy etap modernizacji kosztuje około 1 300 000 zł. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. W planach jest też rewitalizacja pozostałych części pasażu. A w Kędzierzynie-Koźlu rusza budowa pierwszych mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Na osiedlu Kłodnica powstanie blok z 32 lokalami w standardzie pod klucz. Budynek będzie wyposażony w 2 klatki schodowe z windami, a mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja rozpocznie szerszy program, w ramach którego w mieście ma powstać ponad 200 lokali.
13: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
18: Pogoda.
15: A my jak zwykle po wiadomościach sprawdzamy, czy coś w pogodzie się pozmieniało. Zaczniemy od temperatur, a tutaj no na razie ciągle bez zmian. I 25 stopni mamy na termometrach w naszym regionie, czyli ta maksymalna wartość przez meteorologów prognozowana. Zachmurzenie. No miejscami sporo słońca, ale są też takie miejsca w naszym regionie, gdzie te chmury mogą nam towarzyszyć. Dzisiaj z tych chmur raczej padać nie będzie. Mówiłem, że będziemy sprawdzać, co przyniesie nam noc, co przyniosą nam kolejne dni. No meteorolodzy wspominali coś już wcześniej w tych długoterminowych prognozach o opadach, ale czy to już jutro, o tym w kolejnej prognozie.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
15: To jest twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko i w to wtorkowe popołudnie. Mamy okazję wam towarzyszyć. Cieszymy się bardzo i dziękujemy. To Meghan Trainor.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: No i teraz w naszym programie o naszym zdrowiu, a konkretnie o programie, który jest z nami od roku. Blisko 4 miliony osób zgłosiło się do programu profilaktycznego Moje Zdrowie, poinformował rzecznik Centrum E-Zdrowia Tomasz Kulas. Program profilaktyczny działa już rok i mogą z niego korzystać osoby od 20 roku życia. Początkowo Ministerstwo Zdrowia zakładało, że w programie w ciągu roku weźmie udział około 600 tysięcy osób, ale zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania, mówi Tomasz Kulas.
2: Do końca grudnia zeszłego roku wzięło udział w programie 2 miliony 300 tysięcy pacjentów, a nie 600 tysięcy, a obecnie są to już prawie 4 miliony, konkretnie 3 miliony 750 tysięcy pacjentów, którzy zgłosili się już do programu Moje Zdrowie.
1: Na co trzeba zrobić, by zgłosić się do programu Moje Zdrowie, a także jakie są statystyki, jeśli chodzi o mieszkańców naszego regionu, korzystających z tego programu? To o tym może więcej powiemy jutro. Jesteśmy umówieni z Barbarą Pawlos z opolskiego NFZ-u. Wszystko nam opowie. Będą to informacje bardzo przydatne tym, którzy jeszcze z programu nie skorzystali. Teraz tylko przypomnę, że z programu Moje Zdrowie mogą korzystać osoby od 20 do 49 roku życia raz na 5 lat, a powyżej 49 roku życia co 3 lata.

0: Majówka za nami. Wiem, że teraz wiele osób żyje maturami, ale no właśnie ten majowy weekend może dla niektórych był takim przedsmakiem wakacyjnych wypadów. I teraz już siedzą, przeglądają oferty, sprawdzają okazje, szukają dobrego hotelu, a może też hotelu nietypowego. Tu warto wspomnieć o właśnie takim nietypowym hotelu, który zacznie jeszcze tej wiosny działać na Łotwie, a jest to obiekt urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla osób szukających wyjątkowych wrażeń z nutą klimatu retro.
1: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą.
0: O czym informował Kamil Zalewski. A my z łotewskich torów za chwilę przeniesiemy się na opolskie ulice. O tym, co obecnie dzieje się na nich właśnie już za 3-4 minuty opowie nam Adam Wołek.

0: Zbliża się 16:30, czas na informacje dla kierowców. Adam Wołek, dziś sporo o tym, co na ulicy Adama się wydarzyło.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zgadza się, ale najpierw przenosimy się do Kluczborka na ulicę Bytrzyńską. Tam osobowy zderzył się z autobusem. Droga już odblokowana, ale są jeszcze utrudnienia. Strażacy zakończyli tam działania. Zakończyli także na ulicy Adama, wspomnianej tutaj przez Dawida w Opolu. Tam osobowy zderzył się z pociągiem towarowym. Nie było osób poszkodowanych, natomiast ruch nadal tam jest zablokowany. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską. Mamy do tego jeszcze kolejki na lewoskrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego. Po drugiej stronie także zapchany lewoskręt z Nysy Łużyckiej w Luboszycką, tam korek. Problemy na Rejtana po awarii wodociągów, ale w nocy ruch ma być już puszczony i te problemy się skończą. Jest nowa warstwa asfaltu. Obwodnica północna przy Makro problematyczna. Powstają estakady w Nysie. Spory ruch przy przeprawach w Kędzierzynie na rondzie milenijnym i do Lotowych i na 40 w Głuchołazach jeszcze problemy. Zamknięta obwodnica Poborszowa, bo mamy tam remont i trzeba objechać przez miejscowość, a w Komornie od razu po wyjeździe z tego objazdu zderzamy się, a jakże, z wahadłem.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach 16:30, majówka na opolskich drogach bez ofiar śmiertelnych. Od 1 do 4 maja doszło do 7 wypadków, w których ucierpiało 10 osób. Policja odnotowała też ponad 100 kolizji. Główne przyczyny zdarzeń to nieprawidłowe wyprzedzanie, nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa. W trakcie długiego weekendu funkcjonariusze przeprowadzili blisko 4000 kontroli drogowych, zatrzymali 59 praw jazdy oraz około 130 dowodów rejestracyjnych. Skontrolowano również trzeźwość ponad 14 tysięcy kierowców. 62 osoby wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Od września w 180 szkołach w Polsce rozpocznie się wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci. Obejmie ono ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badanie skupi się na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka chorób serca i układu krążenia. Uczestnicy będą wybierani losowo. Osoby, które wezmą udział w programie, wypełnią ankietę dotyczącą stylu życia, diety, aktywności fizycznej, snu, przebytych chorób. Dzieci zostaną też zmierzone, zważone, by ocenić ryzyko otyłości. Jeśli rodzice wyrażą zgodę, zostanie również pobrana krew do badań genetycznych w kierunku predyspozycji wystąpienia chorób układu krążenia. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 17:00, w nich m.in. o atrakcjach nadchodzącego studenckiego święta w stolicy regionu.
4: Piastonalia to tradycja, piastonalia to radość, to młodzi ludzie, ale zapraszamy wszystkich oczywiście do udziału w tym wydarzeniu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i taka ciekawostka, bo podskoczyła nam temperatura. Tak, w Brzegu obecnie mamy 26 stopni, 25 notujemy w Nysie, w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. I to są te maksymalne wartości właściwie prognozowane przez meteorologów. Dzisiaj sporo słońca w naszym regionie, choć i chmury miejscami się pojawiają, ale opadów deszczu ze sobą nie przynoszą.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A propos tych opadów deszczu, to dziś nie, ale w nocy już mogą się pojawić. O tym mówić będziemy w kolejnej prognozie pogody. To jest Twoje Radio Opole. Bryan Adams już w tle, a na zegarach 16:32. Zostańcie z nami.

0: Twoje Radio Pole. Wtorkowe popołudnie na zegarach już 16:41. Jak w każdy wtorek o tej porze czas na tematy związane z korupcją i cykl Moniki Matuszkiewicz-Bielle.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od kolejnych zatrzymań w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Zarzuty ma już 18 osób. Sprawa dotyczy jednej z urzędniczek, która miała brać łapówki w zamian za przyspieszenie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Kobieta wraz z 4 innymi osobami została zatrzymana w listopadzie 2024 roku. Tym razem w ręce policjantów w Gdańsku i w Kartuzach wpadły kolejne 4 osoby, mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Dwaj zatrzymani obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw dotyczących uzyskiwania dla cudzoziemców kart pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołując się na znajomości i wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto zatrzymane osoby w zamian za korzyści majątkowe proponowały obywatelom Ukrainy pośrednictwo przyspieszaniu procedury związanej z zawieraniem związków małżeńskich przez cudzoziemców, powołując się na wpływy i znajomości w sądzie rejonowym na terenie województwa pomorskiego. Pozostali dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw w urzędzie lub też w sądzie.
2: Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Urzędniczka i 3 inni podejrzani są aresztowani. Śledztwo nadal jest rozwojowe. Zmieniamy temat. 18 osób zatrzymanych i zabezpieczony majątek wart około 10 milionów złotych. To efekt akcji funkcjonariuszy Dolnośląskiej, Łódzkiej i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Rozbili oni zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. Jak informuje w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, grupa wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Przestępcza działalność trwała od lipca 2022 do lutego 2026 roku. Straty Skarbu Państwa według szacunków sięgają nawet

0: 11 minut dzieli nas od godziny 18. Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to mogą być objawy astmy. Nie warto ich lekceważyć. Dziś właśnie, 5 maja, przypada Światowy Dzień Astmy, dlatego też więcej o tym mówimy. Astma jest trudna do diagnozowania, gdyż objawy są zmienne, przyznaje dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.
1: Ten kaszel świsty duszności pojawia się raz na tydzień, raz na miesiąc, co drugi dzień, ale często nie w gabinecie lekarza. Często nie wtedy, kiedy pacjent zaczyna się wsłuchiwać w siebie, tylko na przykład ostatni weekend na imprezie, bo był dym tytoniowy, bo był wysiłek fizyczny i nagle okazało się, że trudno mi oddychać, kaszel, świszczący oddech. I teraz tak, mija pewien czas,

0: I już w momencie, kiedy wchodzimy do doktora, doktor pyta się, jak pan się czuje? Dobrze.
1: Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej, podkreśla dr Piotr Dąbrowiecki.
0: Jeżeli nie leczymy tej podstawowej astmy łagodnej, no to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, kolejne zaostrzenie, kolejny kontakt z alergenem, kolejna infekcja, w dół, w dół, w dół. Dochodzimy do astmy ciężkiej, czyli takiej, gdzie pacjent stosuje wysokie dawki sterydów wyziewnych wraz z lekami rozszerzającymi oskrzela, nie ma pełnej kontroli choroby lub też musi stosować doustne sterydy, żeby czuć się komfortowo, żeby przetrwać kolejny dzień.
1: Podstawowym badaniem w kierunku astmy jest spirometria. W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów, natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma 4 miliony osób.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: Piąty dzień maja w kalendarzu. Gotthard, Irena i Waldemar dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia również od nas, od całej załogi Radia Opole. Na zegarach 18.
6: Wiadomości zaczynamy. W nich trzy firmy zainteresowane przygotowaniem planu remontu mostu katedralnego w Opolu. Od przedszkola do inżyniera. Bardzo inspirująca akcja dla najmłodszych w stolicy regionu.
7: Segregowaliśmy śmieci. Papier idzie do niebieskiego kosza.
6: W kulturze początek sprzedaży biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
6: Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Most w ciągu katedralnej w Opolu do remontu, od tego rozpoczynamy. Są trzy oferty od firm zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji projektowej. Takie informacje potwierdza nam Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
8: Jedna oferta mieści się w kosztorysie inwestorskim i wynosi niecałe 286 tysięcy złotych. Oczywiście teraz te oferty zostaną poddane weryfikacji i ocenie, a zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania niezbędnych badań określających nośność i stan techniczny mostu wraz z wydaniem opinii technicznej określającej zakres robót do wykonania.
6: Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie podpisana umowa dotycząca unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek SAFE. To zasugerował po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro na szeroko pojęte wzmacnianie naszej obronności, może być gotowy w piątek.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: W Sejmie dziś nie ma większości potrzebnej do zmiany konstytucji, ocenia senator PSL-u Jan Filip Libicki, odnosząc się do powołanej przez głowę państwa Rady nowej konstytucji. Libicki sugerował w radiowej jedynce, że prace Rady mogą zakończyć się jałowymi dyskusjami. W jego ocenie środowisko Karola Nawrockiego chciałoby wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego, choć obecnie, tak jak twierdzi, nie ma realnych szans na uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, która zmieniałaby ten fundament stanowienia prawa.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Rozwijanie takich umiejętności jak logiczne myślenie, współpraca czy otwartość na technologię. To były najważniejsze cele inicjatywy od przedszkola do inżyniera, którą dziś zorganizowano w przedszkolu publicznym nr 25 w Opolu. Jednym z aspektów była nauka skutecznego segregowania odpadów.
7: Segregowaliśmy śmieci. Papier idzie do niebieskiego kosza, metal idzie do żółtego i plastik, a szkło do zielonego. Sterowałam robotem, żeby najechał na jakąś kartę z jakimś śmieciem. Pan mi opowiada o wodzie. Pan mi opowiedział, jak zmienia się brudną na normalną.
6: I jak przekonał się na miejscu Kuba Biel, nie zabrakło także doświadczeń naukowych, spotkań z przedstawicielami bardzo różnych zawodów, m.in. leśnikiem czy personelem medycznym. Sportowo siatkarze Mickiewicza Kluczbork w PLS pierwszej lidze już mierzą się na wyjeździe z Aniołami Toruń. Na razie mamy pierwszy set i kilkupunktowa przewaga. Gospodarze.
3: Światowe agencje informują.
6: Ukraińskie ataki na zaplecze rosyjskiej armii skutecznie psują krytykują kremlowską narrację o sukcesach wojskowych. Taką opinię wyraża wielu rosyjskich niezależnych dziennikarzy i analityków. Wskazują, że po uderzeniach w rosyjskie instalacje naftowe, bazy wojskowe oraz infrastrukturę energetyczną Władimir Putin traci powoli zaufanie Rosjan. Holendrzy świętują dziś wyzwolenie spod niemieckiej okupacji w 1945 roku. Tradycyjnie w dzień wyzwolenia, 5 maja, gotują zupę wolności. Tak się nazywa ta tradycyjna potrawa z bardzo pilnie strzeżonym przepisem, recepturą. Można ją zjeść w największych miastach Holandii, m.in. w parku, na skwerach, domach kultury czy nawet kościołach.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 18.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Katarzyna Zawadzka. W czwartek w samo południe ruszy sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród gwiazd w tym roku są m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpi ze swoim recitalem, Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni, Doda, Michał Szpak i wielu, wielu innych artystów. W tym roku Telewizja Polska stopniowo odsłania karty i podaje program festiwalu. Będzie także koncert hip-hopowy Jedno Podwórko Vol 2. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek o godzinie 12 w kasie i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca. Spektakl Opolskiego Teatru Lalki i Aktora znalazł się w gronie finalistów 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Mowa o Jaszczuruni Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego. Kapituła konkursowa powołana przez Instytut Teatralny w Warszawie wyłoniła w sumie 16 finalistów. Przewodniczący jury Dominik Gatz powiedział w rozmowie z Radiem Opole, że opolskie przedstawienie zostało pięknie zrealizowane.
9: Bardzo często chodząc do teatrów lalkowych oglądamy tam przedstawienia łączące rozmaite estetyki, techniki, sposoby grania. Aktorzy najczęściej są w tak zwanym żywym planie. Lalki pojawiają się jako jeden ze środków wykorzystanych, a Jaszczurunia jest klasycznym spektaklem lalkowym, który przy okazji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że wykorzystano tam lalki, ten spektakl opowiada bardzo ciekawą, zajmującą historię.
0: Nagrody w ramach 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej zostaną wręczone w Instytucie Teatralnym w Warszawie 29 czerwca. A długiej rozmowy z przewodniczącym jury tego konkursu o wszystkich nagrodzonych, zakwalifikowanych do finału spektaklach można posłuchać na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Więcej Kultury.
3: Pogoda.
5: No czas na informacje o pogodzie. Zaczynamy od aktualnych temperatur. 24 stopnie w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Namysłowie, 25 w Brzegu i w Nysie. A jeśli chodzi o to, co my tutaj w Radiu Opole mamy na playliście, to gorąco dopiero za chwilę się zrobi. Ale o szczegółach powiem za moment. Na razie jeszcze prognoza pogody, ciąg dalszy. 11 do 13 stopni, tyle ma być w nocy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. A jutro? Jutro też dość sporo na termometrach, bowiem 22 do 24, ale zachmurzenie ma być duże, przelotne opady deszczu i niewykluczone, że lokalnie mogą pojawić się burze. Tak informują meteorolodzy. W czasie burz wiatr może być dość mocny, w prędkości do 60 km na godzinę będzie zawiewał. A co przywiało nam na naszą playlistę? No posłuchajcie, to już za moment.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
5: Dokładnie tak. Nowy singiel Rolling Stonesi. Wcześniej na naszej playliście The Colors leciało i Rolling Stones, ja już wiedziałem, co wydarzy się po godzinie 18. I to teraz In the Stars. Nowy singiel Rolling Stonesów w twoim Radiu Opole. Marcin, jak ty masz nazwisko? Głowinkowski. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Mrugnął mi tutaj Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: 3.17.40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowy wieczór, dziś na pewno jeszcze spotkanie z Aleksandrą Piastą, informacje o tym, co na Ukrainie, ale konflikty, działania wojenne nie tylko tam. Wcześniej może o tym, co dzieje się w Libanie, powiedzmy, a tam nieprawości, jakich dopuszczają się izraelscy żołnierze. I o tym, co warto zaznaczyć, donoszą izraelskie media. Chodzi o falę grabieży, jakich dopuszczają się izraelscy żołnierze w południowym Libanie i w Strefie Gazy. To szaleńcza skala. Każdy coś zabiera. Nikt się z tym nie kryje. Wszyscy to widzą i rozumieją, opowiada żołnierz cytowany przez dziennik Haaretz. Grabieże są moralną plamą na całych siłach obronnych Izraela, mówi szef izraelskiej armii.
2: Kradną wszystko. Motocykle, telewizory, obrazy, meble, dywany, biżuterię, a nawet lodówki, filiżanki i prywatne zdjęcia. Żołnierze stacjonujący w południowym Libanie, a także w Strefie Gazy, wywożą to wszystko właściwie jawnie, bez żadnych konsekwencji. Jak opowiedział portalowi Inet jeden z żołnierzy, każda jednostka umeblowała sobie pomieszczenia socjalne sprzętami i kompletami wypoczynkowymi ze Strefy Gazy, a kilka miesięcy temu między żołnierzami stacjonującymi w Gazie miało dojść do strasznej bójki o zrabowaną sofę. Jak zauważa gazeta, w Gazie rabunków jest już mniej, ale głównie dlatego, że niewiele zostało tam do zabrania. Z kolei w Libanie proceder odbywa się na tak dużą skalę i jest na tyle jawny, że głos w sprawie zabrał w ubiegłym tygodniu nawet szef izraelskiej armii, nazywając zjawisko hańbą i moralną plamą dla całego wojska. Nie będziemy armią grabieżców, mówił generał Eyal Zamir, przestrzegając dowódców przed surowymi konsekwencjami. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: Ale jak zauważa Haaretz, na masowe wyciąganie konsekwencji raczej się nie zanosi, bo dowódcy uzależnieni na polu walki od rezerwistów wolą przymykać oczy na kradzieże. Odkąd Izrael rozpoczął wojny w Strefie Gazy i Libanie, tylko jeden przypadek grabieży zakończył się aktem oskarżenia, a proces skończył się ugodą. To Liban, Strefa Gazy i grabieże dokonywane przez izraelskich żołnierzy. A co na Ukrainie? O tym powiemy za chwilę.

0: Twoje Radio Opole.
1: Miesiąc w kalendarzu mamy piąty, dzień też piąty, godzina, nie piąta, już 19 nam się zbliża. To znak, że musimy się pożegnać. Wchodzimy w wieczorną część programu Radio Opole, a w niej audiokracja z Tomkiem Wojtyłką. To po 19. Jako kolejna audycja Więcej Kultury, na którą zaprosi Witold Sułek, a w programie goście będzie o festiwalu Wspólne Centrum, ale też o mozaikach w przestrzeni publicznej będzie mowa. Dziękuję Marcinowi Głowienkowskiemu, który audycję realizuje i jeszcze tu pozostaje. Dziękuję Państwu, słuchaczom, i liczę na Waszą obecność też jutro, kiedy spotykamy się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia w środę po 15.00.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Pole za nami, przed nami audiokracja, ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
4: Zaczynamy wiadomości. 19. Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. Utrudnienia od jutra do czerwca. Będzie wygodniej i komfortowo. Rozpoczęto modernizację pasażu handlowego Dambonia w Opolu. Sportowo Mickiewicz na razie remisuje wyjazdowe starcie z Aniołami Torunia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Jacek Rudnik.
4: Uwaga, kierowcy korzystający z krajowej 46 od jutra rusza przebudowa skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. W związku z tym do czerwca będzie zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań na obwodnicy Ozimka, wyjaśnia nam Agata Andruszewska, rzecznik Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Przebudowywane skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską zostanie wyposażone m.in. w przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów, a także dodatkowe oświetlenie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach trwającej inwestycji wykonawca prowadzi na całym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej, a także prace ziemne w zakresie budowy nasypu.
4: A tymczasem jeszcze dzisiaj między 22 a 23 ma być puszczony ruch zamkniętym odcinkiem ulicy Rejtana w Opolu, przekazał nam Stanisław Janik, wiceprezes WIK Opole. Po awarii głównej magistrali wodociągowej, przypomnijmy, konieczna była naprawa fragmentu między kolejową a Drzymały. Po otwarciu drogi autobusy MZK chodzi o linię 3, 5, 9 i 13 w kierunku osiedla Armii Krajowej. Wrócą na swoje pierwotne trasy.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
4: Coraz więcej krajów w Europie rozważa ograniczenia bądź modyfikacje systemu połączeń lotniczych w związku z ryzykiem niedoborów paliwa lotniczego. Czy w Polsce bierze się pod uwagę takie rozwiązania? O tym Justyna Maćkowiak.
6: W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka. Wskazał on, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk.
4: Ruszyła modernizacja dużego pasażu handlowego Dambonia w Opolu. Harmonogram mówi o zakończeniu prac jeszcze przed końcem roku. Pierwszy etap tej modernizacji kosztuje około 1 300 000 złotych. To są pieniądze spółdzielni, konkretnie zyski wygenerowane przez lokale użytkowe.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Siatkarze Mickiewicza Kluczbork w PLS pierwszej lidze mierzą się na wyjeździe z Aniołami Toruń. Na razie pierwszy set dla gospodarzy 25-22, ale drugi, kapitalna wymiana piłek 30-28 dla Mickiewicza. Rozpoczyna się trzecia partia tego starcia. A wieczorem czeka nas jeden z najważniejszych meczów sezonu, rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1.
2: Światowe agencje informują.
4: Francja zapowiada walkę z entryzmem, czyli infiltracją i przejmowaniem różnych instytucji od środka przez ekstremistów. To jest kolejny etap działań po ustawach antyterrorystycznych i antyseparatystycznych, które Paryż wprowadził w ostatnich latach po atakach muzułmańskich radykałów. Projekt ma jednak objąć tym razem wszystkie grupy uznawane za ekstremistyczne, w tym także skrajną prawicę. Organizatorzy festiwalu w Cannes, który rusza prawie dokładnie za tydzień, ujawnili skład jury. Najbardziej rozpoznawalnymi członkami tego 9-osobowego gremium są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska twórczyni filmowa Chloe Zhao.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 24 stopnie Celsjusza. No i taka prawdziwa wiosenna aura będzie nam towarzyszyć w ciągu najbliższych dni, chociaż w czwartek i piątek lekko się ochłodzi, bo temperatura wtedy nie przekroczy 17 stopni. Do tego może popadać, no ale od soboty znowu ponad 20 stopni i słońce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Bondowski utwór Lana Del Rey pomaga nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. No i tradycyjnie zachęcamy Państwa, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był Michał Anioł, który niedawno wydał nową płytę, a w tym roku wystąpi również na Off Festiwalu. Wspominam Off Festiwal dlatego, że będziemy poruszać temat tego święta muzyki alternatywnej za krótką chwilę. Teraz natomiast hołdowanie w zasadzie, że powtórka jest królową nauk, dlatego że godzinę temu na antenie Radia Opole odbyła się ogólnopolska premiera. Zespół The Rolling Stones powraca, no ale jest to święto tego kalibru, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ich nowego singla posłuchać jeszcze raz. Tym bardziej, że jest konkretnie, zespół nie wodzi fanów za nos, tylko już wprost deklaruje, że wyda 14-utwórową płytę Foreign Tongues. Ta płyta ukaże się w lipcu, co oznacza, że doczekaliśmy się jej premiery bardzo szybko, dlatego że po 3 latach od ukazania się Hackney Diamonds, a Hackney Diamonds z kolei ukazało się, jeżeli dobrze pamiętam, 17 lat po jeszcze poprzedniej płycie Stonesów, także tutaj ten interwał jest krótszy, co bardzo cieszy. No i też a propos tej kwestii zaproszonych gości, bo ona elektryzowała w przypadku poprzedniego albumu, tu pojawią się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith czy Chad Smith. Także no, będzie bardzo konkretnie. Nowy singiel The Rolling Stones nazywa się In The Stars. No i słuchamy go już dzisiaj po raz drugi na antenie Radia Opole.

nie mogłem się powstrzymać. Wróciliśmy do Monkey Man, absolutnej klasyki zespołu The Rolling Stones. Utwór pochodzi z płyty Let It Bleed. Płyty już niezwykle leciwej. Trudno w to uwierzyć, ale niebawem to wydawnictwo będzie świętować swoje 60-lecie. Pomyślałem sobie, że warto też zasugerować fanom The Rolling Stones, że warto zajrzeć na streaming, dlatego że oprócz nowego singla, który premierę miał dziś, którego słuchaliśmy, czyli In the Stars, oprócz tego utworu możemy też posłuchać Rough and Twisted, czyli do tej pory limitowanego singla, który The Rolling Stones wydali pod pseudonimem Cockroaches, i założenie było takie, że tego utworu nie dało się posłuchać online. Był dostępny na bardzo ograniczonej liczbie płyt na wosku. To było zaledwie 1000 numerowanych egzemplarzy. Oczywiście rozeszło się to jak świeże bułeczki. Natomiast teraz można tego utworu już legalnie posłuchać, do czego zachęcam, bo rzeczywiście jest to numer taki no bardzo korzenny, odwołujący się do bluesowych korzeni The Rolling Stones. Zresztą Stonesi wydali płytę Blue and Lonesome w 2016 roku, która o tych korzeniach przypominała, dlatego że tam były w głównej mierze bluesowe czy bluesrockowe przeróbki. Wprowadziłem lekko słuchaczy Radia Opole w błąd, dlatego że płytę A Bigger Bang i Hackney Diamonds dzieli 18 lat, nie 17, także ta przerwa była bardzo długa. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o kolejny album The Rolling Stones, to tutaj tak długo czekać nie musimy. Nowa płyta Stonesów ukaże się na początku lipca i ktoś, kto słyszał dzisiaj w Radio Pola, była już możliwość dwukrotnie utworu In the Stars, może zauważyć takie brzmieniowe pokrewieństwo z poprzednim wydawnictwem Legend Rocka, co nie jest oczywiście przypadkowe, dlatego że producentem został ponownie Andrew Watt. Postać bardzo rozchwytywana przez legendy gitarowego grania. Współtworzył też ostatnie albumy Ozziego Osborna, współpracował z Iggy Popem, no ale też, jako że pochodzi z innego świata, wywodzi się ze świata gitarowego, będąc precyzyjnym, ale producencko robił też różne rzeczy na swoim koncie, w swoim CV. Też ma albumy, które tworzył choćby z Lady Gagą, z Justinem Bieberem czy z Post Malone. Także no CV bardzo ciekawe. Jeden z kolegów, nie wiem czy sobie życzy, bo zajmuje się muzyką i jest z Opola, więc nie wiem czy sobie życzy, żebym mówił kto to jest z imienia i nazwiska, ale on przyznaje, że nie jest fanem tego co Andrew Watt robi ze Stonesami, że to jest zbyt takie sterylne, że ma jakiś taki swój styl i zbyt mocno odcisnął piętno na Stonesach. Trudno mi to ocenić. Na pewno te albumy kompozycyjnie są ciekawe, na pewno się ich przyzwoicie słucha. Rozgadałem się, a obiecałem, że pojawi się temat off festiwalu. Za sprawą mogę dodać jeszcze zespół Kneecap, który na offie zagrał w zeszłym roku, zrobił świetne wrażenie. No a właśnie ukazała się jego nowa płyta, która nazywa się Carnival. No i sobie fragmentów tego albumu w audiokracji posłuchamy.

muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem tego, jak irlandzka muzyka jest w stanie mocno oddziaływać na tłum podczas zeszłorocznego Off Festiwalu, dlatego że zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu Fountains D.C., który zaczyna chyba mieć taki lekko nawet stadionowy status. Oczywiście na Offie wystąpili wcześniej jako jeszcze względnie anonimowa grupa. W zeszłym roku wrócili z albumem Romance, który jest płytą piosenkową, gdzieś nawet wydaje mi się, że momentami trochę britpopową, ale nie ma w nim jakiegoś według mnie wyrachowania, cwaniactwa. Bardzo dobrze ta płyta broni się na żywo, piosenki są fantastyczne i ewidentnie publiczność je bardzo lubi. W każdym razie zespół Fountains D.C. godnie zamknął Off Festival. I to też może być jakaś taka bardzo wydumana teoria, ale wydaje mi się, że Oasis zrobili im lekką krzywdę, reaktywując się w zeszłym roku, bo kto wie, czy część uwagi, którą skupiła na sobie legenda Britpopu, czy ta atencja nie przypadłaby Fountains D.C. Na pewno zespół jest na fali wznoszącej, a pierwszego dnia z kolei jednym z głównych headlinerów był zespół Nick Up. I tutaj splotło się wiele czynników, no bo po pierwsze taka bardzo zaangażowana politycznie, buntownicza twórczość irlandzkiego trio zdecydowanie sprawdza się na żywo, tym bardziej, że z jednej strony jest ten aspekt, powiedziałbym, intelektualny, jest bardzo dużo w tym buntu i wręcz jakiegoś takiego prowokatorskiego zacięcia. Z drugiej strony to jest muzyka, która odwołuje się też do wzorców rave'owych, tanecznych i można się przy niej bardzo dobrze bawić, także no, zdecydowanie jest to taka petarda. A zespół wydał rok przed Off Festiwalem film, który nazywa się po prostu Nick Up, który jest taką fikcyjną biografią opartą na doświadczeniach grupy, no ale też jest element fikcyjny i pojawiają się tak uznani artyści, aktorzy w tej produkcji jak Michael Fassbender, Adam Best czy Simon Kirby. Więc ten irlandzki pierwiastek jest tam mocno zaznaczony. W każdym razie ten film narobił sporo zamieszania, między innymi w związku z tym, że został zbojkotowany, czy nawet zabroniono jego wyświetlania w Izraelu w związku z zaangażowaniem Nick Up w sprawę palestyńską. Akurat kiedy Nick Up występował w Polsce, to gdzieś trwało takie tournée tej produkcji po Europie, bo jest to raczej film festiwalowy. No i rzeczywiście zostali po królewsku Irlandczycy przywitani. No a w tym roku wydali nową płytę, jak słychać, bardzo udaną. Kontynuują to, co udało im się uzyskać na dotychczasowych wydawnictwach, czy tak naprawdę na dotychczasowym wydawnictwie, bo Nick Up miał wcześniej na koncie tylko długo grającą płytę studyjną. Ich debiut to był mixtape. No i łączą acid house, trip hop, dubstep, rave, psychodelię, prowokacje, mrok, irlandzkie teksty. To wszystko bardzo dobrze brzmi. Skoro jesteśmy przy Off Festiwalu, to tegoroczna odsłona imprezy zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo obiecująco. Wśród ogłoszonych headlinerów mamy między innymi Emil and the Sniffers, Black Country New Road, Ella Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, oczywiście najbardziej znany z grupy The Smiths, się pojawi, LCD and Search for God, Death Heaven, Einsturzen, The Neubauten, to jest wierzchołek Góry Lodowej, ale jak słychać, są artyści z bardzo różnych światów. Jest też Young Lean i Bloody, także tradycyjnie entuzjaści niezależnej muzyki bardzo różnego autoramentu będą chcieli wybrać się
do Katowic. Zespół Flaming Lips wykona podczas OFF Festiwalu płytę Yoshimi Battles The Pink Robots. Natomiast my wrócimy do innego z wydawnictw, konkretnie do utworu Bad Days. Na później na antenie Radia Opole zespół Death Heaven.

Myślę, że jednym z elementów, który wyróżnia OFF Festival na tle innych muzycznych letnich wydarzeń, zarówno tych bardziej niszowych, jak i tych głównego nurtu, jest dopuszczenie zespołów metalowych, bo jednak cięższe granie nie zawsze idzie w parze z wydarzeniem, które ma przyciągnąć publiczność, która chce się latem pobawić. Jest jakieś takie mylne przeświadczenie, że jeżeli pojawi się coś, co z metalem się kojarzy, to od razu może rozbić spójność festiwalu i też zniechęcić uczestników do kupienia karnetów czy biletów. Szczęśliwie OFF Festival od kilkunastu lat zaprasza metalowych artystów i to zawsze tych, którzy mają takie ciekawe, niesztampowe spojrzenie na gitarowe granie. Słuchaliśmy zespołu Death Heaven, który pojawi się w tym roku na OFF Festiwalu, będzie promował zeszłoroczny album, natomiast my wróciliśmy do

naprawdę, jako że Blinded 23 kontynuuje tradycję grupy Blinded, możemy mówić o kolejnym wydawnictwie tego trójmiejskiego zespołu. Płyta Deuterium Blinded 23 ukaże się w maju, dokładnie 23 maja. No a propos off festiwalu, to grupa występowała na tym wydarzeniu, grając wspólny koncert z zespołem Tides from Nebula. Nie chcę na siłę trzymać się off festiwalu, ale jako że Kneecap pojawił się i nowe wydawnictwo Irlandczyków na antenie Radio Opole, to trochę wróciłem do tego, co na offie było w zeszłym roku. Nawiązaliśmy do tego, co będzie w tym roku. No a teraz zupełnie nie planowałem offowych nawiązań, natomiast okazuje się, że z typa, której nowego singla posłuchamy, inspiruje się mocno Jamesem Blake'iem, Kim Gordon, Dave Grips, Tearsa czy Synami, a praktycznie wszyscy ci artyści gościli na OFF Festiwalu, także wszystko nam się naturalnie łączy. Stypa to artystka, która jest związana z kolektywem Outpost, no ale też śpiewa i gra w shoegaze-owo-trip-hopowym zespole Spirit of the City, natomiast solowo chce tworzyć taki alternatywny rap z nawiązaniami do eksperymentalnej elektroniki, i jeżeli chodzi o jej nadchodzący debiut, to będzie to wydawnictwo bardzo istotne, dlatego że bez obaw można powiedzieć, koncept album, historia, która opowiada o zdrowiu psychicznym i dojrzewaniu po 30. Najnowszy singiel, który to wydawnictwo zwiastuje, nazywa się Obce domy i Obcymi domami. Kończymy dzisiejszą audiokrację. Dziękuję bardzo za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 20, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Jest projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych i ważna propozycja dotycząca zwolnienia z podatku. Siatkarze Mickiewicza Kluczbork przegrywają wyjazdowe starcie z Aniołami w Toruniu. Rola rad kobiet w opolskich samorządach to temat spotkania posłanek Koalicji Obywatelskiej w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Od najbliższego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. Te preferencyjne rozwiązanie podatkowe będzie dotyczyć wyłącznie akcji spółek zarejestrowanych w Polsce. To ważna informacja. Tym rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych w najbliższym czasie zajmie się Sejm.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Teraz Głubczyce, gdzie przekazano właśnie w użytkowanie 4 mieszkania wspomagane. To było możliwe dzięki 1,5-milionowemu dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.
2: Budynek piękny, 4 mieszkania. Jest to mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby powyżej 60 roku życia i samotnej. To są takie 3 podstawowe kryteria, które kwalifikowały tutaj osobę do zamieszkania. No chodzi też o to, żeby to nie była instytucja. Chodzi też o to, żeby to nie był dom pomocy społecznej. Żeby to był taki blok mieszkalny. Oczywiście z opieką asystentów osobistych, ale nie taką całodobową, tylko taką kilkugodzinną, po to, żeby oni się też czuli bezpieczniej i pewniej, mieli to poczucie bezpieczeństwa.
0: I jak dodaje Ewa Bartusik, to dyrektora środowiskowego domu samopomocy w Nowych Gołżowicach, każda z 4 mieszkań wspomaganych ma powierzchnię 35 metrów kwadratowych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Rola rad kobiet w opolskich samorządach to temat rozmów posłanek Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody, Moniki Rosy i Jolanty Niezgody, które odwiedziły dzisiaj Opole. Tutaj Rada Kobiet działa już 4 lata.
3: Opole pokazało też, przeprowadzając badania wśród kobiet, jakie są potrzeby i oczekiwania kobiet. I to jest dla nas też jako parlamentarzystek niezwykle cenne, bo zbierając te doświadczenia, my możemy skuteczniej planować prawo.
4: Działamy na rzecz tego, aby tak jak w ustawach samorządowych formalnie określono możliwość powoływania rad seniorów, rad młodzieżowych, można było powoływać Radę Kobiet.
0: A celem naszego funkcjonowania jest nie tylko opiniowanie i współpraca z ratuszem, informuje Marta Wolna z Opolskiej Rady Kobiet.
5: Działamy nie tylko społecznie, co pewnie Polanki Opolanie znają z perspektywy Tygodnia Kobiet, Leksykonu Opolanek, czy inicjatyw związanych na przykład z nazewnictwem ulic. Dbamy o to, aby kobiety były widziane i słyszane w Opolu.
0: Warto pamiętać, że Rada Kobiet w Opolu jest 23-osobowa.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Siatkarze Mickiewicza Kluczbork przegrali wyjazdowe starcie z Aniołami w Toruniu 1-3. Pierwszy set dla gospodarzy do 22. W drugim mieliśmy emocje. Mickiewicz się postawił, wygrał to starcie 30-28. Dwie kolejne partie jednak dla Aniołów wygrane do 23 i całe spotkanie 3-1. A wieczorem czeka nas jeden z ważniejszych meczów sezonu, jeśli chodzi o piłkę nożną. Rewanż półfinału Ligi Mistrzów między Arsenalem a Atletico Madryt. Stawką jest awans do finału w Budapeszcie. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. A pierwszy gwizdek sędziego, godzina 21.
1: Światowe agencje informują.
0: Upadł rząd w Rumunii. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ile Bożena. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi. Rekordowo niska liczba dzieci w Japonii. O tym także informują o wieczornych komunikatach agencje. Stanowią one niedużo ponad 10% starzejącego się w szybkim tempie społeczeństwa Japonii. To jest najniższy odsetek od 1950 roku, czyli od rozpoczęcia publikowania szczegółowych danych demograficznych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie w Opolu. W nocy spodziewamy się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami, miejscami, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, okresami powieje umiarkowanie z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, gdzieniegdzie niewielkie opady deszczu, lokalnie możliwe także majowe burze. Temperatury maksymalne znów wysokie do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
10: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
3: Reklama.
0: 3,17,40.
14: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Więcej kultury.
1: Dobry wieczór. Witold Sułek, rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a razem ze mną w studiu są dwie gościnie. Anna Cymer, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Marta Miś.
3: Cześć.
1: Cześć Marto. I tak, Anna Cymer, historyczka architektury, która została zaproszona przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, którą reprezentuje Marta Miś, bo tutaj nie przedstawiłem, nie dopowiedziałem tego witając się, więc teraz dopowiadam, nadrabiam, w ramach festiwalu Wspólne Centrum, który trwa. No i tutaj mieliśmy już, kiedy ten festiwal był otwierany, to pani dyrektor Filipczyk robiła taki mniej więcej wykład wstępny, czym to centrum dzisiaj jest, jak my je pojmujemy. Ale o tym centrum można rozmawiać na wiele różnych sposobów, bo można tak społecznie, socjologicznie, w wymiarze też architektonicznym, i myślę, że dzisiaj właśnie o takim będziemy rozmawiali, bo już wtedy rzeczywiście był pewien kłopot, czym to centrum tak naprawdę jest. Jak będziemy cofali się wstecz, to będzie nam pewnie bardzo, bardzo łatwo. Był zamek, a jakiś tam, a wokół zamku były jakieś sklepy, jakieś tam różne rzemiosła, a później i tak dalej, jacyś tam chłopi i tak dalej, strażnicy, wieże, mury, mamy. Wszystko dookoła, ładnie otoczone murem i nikt nie miał problemu, co jest w centrum, a co w centrum nie jest. Natomiast wraz z rozwojem miast zaczęło się to dosyć znacząco zmieniać. No i w Opolu rzeczywiście, jak pokazuje też plakat na ten festiwal, takie serce wątroba, jak to nazwałem, wyszło nam jako centrum Opola, wcale nie okrągły i nieładny. Ale Anno, czy dla ciebie, jako historyczki architektury, w ogóle to pojęcie centrum należy na nie patrzeć tylko i wyłącznie właśnie pod względem architektury, czy też zagospodarowania przestrzennego, użyteczności publicznej? Co właściwie o tym decyduje?
2: Albo można jeszcze patrzeć na to, co dla ludzi jest centrum, co sami mieszkańcy identyfikują jako centrum, bo to czasami niekoniecznie się pokrywa przestrzennie z tym, co my urbanistycznie byśmy centrum nazwali, niekoniecznie się pokrywa z tym, co sami mieszkańcy użytkują jako centrum. To jest przykład Warszawy, gdzie teoretycznie mamy Starówkę i gdzie ona tak właśnie w domyśle, tak jak powiedziałeś, i w takim ujęciu historycznym powinna być tym centrum, no kiedyś była. Dzisiaj nie jest nim absolutnie. Mieszkańcy Warszawy na Starówkę raczej się nie udają w ogóle, bo tam nie ma po co się udawać, ponieważ nie ma tam żadnych funkcji miejskich. To jest taki trochę skansen dla turystów. A centrum jest zupełnie gdzie indziej i od razu zawsze w tym kontekście pada pytanie, nie wiadomo właściwie, gdzie jest to centrum w Warszawie. I takich miast oczywiście jest bardzo dużo. Akurat w Warszawie to jest też kwestia odległości między tymi punktami znacząca, więc to jest bardzo wyraźne, ale więcej jest takich miejsc. Myślę, że to czyni w ogóle ten temat centrum miasta, zagadnienie tego, gdzie jest centrum, co to jest centrum, tak ciekawym, bo nie ma na to jednej odpowiedzi i można by po prostu uznać, że w każdym mieście jest inaczej i tyle. I to zamyka temat i po prostu kwestia indywidualna. No ale oczywiście nie można tak postawić sprawy, ale no, na przestrzeni wieków to się bardzo zmieniało i myślę, że to przez to też może, że właśnie tak zmieniały się te sposoby budowania miast, sposoby czytania miasta jako przestrzeni przez wieki się zmieniały, powoduje, że też dzisiaj ten temat jest znowu niebywale aktualny i wydaje mi się, że to, że Galeria w Opolu robi taki festiwal właśnie w odniesieniu do centrum, czyli zastanawia się nad czymś, co myślę, że tak stereotypowo jest jakieś takie oczywiste, właśnie zupełnie oczywistym nie jest i namysł nad tym, czemu w ogóle ta przestrzeń ma służyć, dla kogo ona ma być i jakie tam mają się kryć funkcje, to jest temat, który jest dzisiaj w takiej, powiedzmy, nazwijmy to debacie architektonicznej, czy też takim właśnie analizie struktury miast współczesnych, wydaje mi się, że jest jednym z najważniejszych w tej chwili tematów. I żeby od razu jeszcze dorzucić taki wątek może właśnie mniej sympatyczny, to kwestia jest jeszcze taka, że ja osobiście patrząc na to, jak się zmieniają miasta w Polsce, no bo powiedzmy o tych jednak głównie tu mówimy, centrum jako koncepcja miejska jest w głębokim kryzysie i centra miast po prostu się rozpadają w takim metaforycznym sensie, czasami też bardzo dosłownym, bo pustoszeją, w związku z czym degraduje się ta tkanka miejska. Właśnie przez to, że miasta się rozlewają współczesne, że ludzie wyprowadzają się na obrzeża, na peryferia, w tych centrach miast, jeżeli jest to miasto atrakcyjne historycznie, no to zostają tylko turyści, którzy też nie są wystarczającym zasobem, żeby to centrum jakoś zagospodarować w sensowny sposób. Ubywa tam mieszkańców i z tym się wiąże cała masa bardzo rozmaitych takich kryzysów, które właśnie chyba są dzisiaj naprawdę bardzo ważnym, bardzo aktualnym tematem do takiego dyskutowania między władzą samorządową, między samymi mieszkańcami, między, nie wiem, ekspertami. Różne grona tutaj się dumają nad tym, co z tym zrobić i niestety jak na razie nic mądrego nie wymyślili.
1: Aha, też takie mam podobne niestety przemyślenia, natomiast wiemy, że to określenie centrum bardzo dobrze się sprawdziło i przyjęło, jeżeli chodzi o centrum handlowe na przykład. Nie z tymi, gdybyśmy zapytali kogokolwiek, gdzie jest centrum handlowe najbliższe, to nie mielibyśmy żadnego pewnie kłopotu, tak, żeby nam wskazano, a ze wskazaniem, czym jest centrum Opola, już sprawa nie jest taka prosta. Do tego przejdziemy, bo oczywiście mamy też centra kultury czasami, poza tym, że są domy kultury, to mamy też centra kultury i dla mnie takim centrum, że pozwolę sobie przed krótką przerwą, a Państwo się nad tym zastanowicie, to są właśnie te różnego rodzaju instytucje, które są mi niezbędne mi do życia albo które chciałbym mieć blisko w miarę, czyli kompaktowo. W Opolu tak się czasami mówi, że jest kompaktowym dosyć miastem, to wiele osób, które tu przyjeżdża spoza podkreśla, ale czy tak jest, o tym będziemy jeszcze dalej rozmawiali. Za chwilę zostańcie z nami.

0: Więcej kultury.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, razem ze mną i z Wami w studiu jest Anna Cymer i Marta Miś. No i tak zastanawiamy się nad tym centrum. Tutaj, kiedy Państwo słuchali muzyki, to jednak ustaliliśmy, że Opole ma dosyć zwarte i sensowne centrum, bo rzeczywiście z mojego punktu widzenia, jako kogoś, kto mieszka i to w bardzo, bardzo ścisłym centrum, mam wszystko to, czego potrzebuję. Potrzebuję kupić masło i chleb, to mogę wyjść w kapciach. Chcę pójść na koncert do Filharmonii, czy do Galerii Sztuki Współczesnej, czy do biblioteki, też mogę iść w kapciach. Jestem przeszczęśliwy i dla mnie, przyznaję, z mojego punktu widzenia, to centrum Opole rzeczywiście spełnia. No i do tego jeszcze Stare Miasto, zabytki, kafejki. Wszystko właściwie jest, a w 10 minut zielone, piękna pasieka, wyspa, spacer, rzeka. Bomba, najlepsze miasto na świecie.
2: I to już było, jakim masła nie kupisz tak od ręki pod domem.
1: No, jeszcze tak. Akurat jest szczęśliwie tak, że są jeszcze te takie normalne piekarnie prawdziwe, do tego powiem, nie? Tam, że... Ale to oczywiście jest pod tym względem Opole, no właśnie, bo ty, Anno, jeździsz po całej Polsce. Zostańmy przy Polsce, bo wiem, że nie tylko Polska, ale Polska cię szczególnie interesuje. Zresztą tutaj odsyłam, bo w ubiegłym roku było spotkanie poświęcone książce Anny Cymer i macie Państwo podcast na stronie Radia Opole, w zakładce audycje, wszystko o literaturze, tam wtedy rozmawialiśmy, więc naprawdę dużo, dużo informacji i fantastyczna książka. Wiem, że ma być wznowiona. Przy okazji, tak słyszałem, bo skończył się pierwszy nakład i
2: tak,
1: podobno
2: ma być wznowiona. Ta o latach 90. tak, czekamy na dodruk. No to zawsze są rozmaite koszty i sytuacje z tym związane, więc to zawsze chwilę trwa, ale ma być, tak.
1: Mhm. Natomiast ty oczywiście jako historyczka architektury, tak pomyślałem, to dla ciebie w gruncie rzeczy ciekawe budynki, ciekawe miejsca, ciekawe rozwiązania architektoniczne nie mają chyba nic wspólnego, czy to w centrum, czy nie, prawda? One powstawały wszędzie z różnych powodów i to jest samo w sobie też ciekawe.
2: To prawda. Często podróżuję z powodu jakichś konkretnych obiektów i rzeczywiście wtedy, no, siłą rzeczy nie starcza czasu na delektowanie się każdym elementem jakiegoś miasta, ale też no, pewnie to jest doświadczenie każdego, kto podróżuje sobie do innych miejscowości w Polsce i właśnie to wiąże się z tym fenomenem centrum, że my, jadąc nawet do miasta, którego nie znamy, my intuicyjnie potrzebujemy takiego miejsca, które jakoś tak zidentyfikujemy jako tą główną przestrzeń w jakimś mieście. Nawet jeśli zupełnie jest to miejscowość nam obca i nawet jeżeli, nie wiem, nie spędzamy tam dużo czasu, myślę, że to jest właśnie to, co tworzy sens centrum. Czy to z punktu widzenia mieszkańca, czy z punktu widzenia takiej osoby przyjezdnej, potrzebne jest takie miejsce, które tworzy tożsamość miasta. I wydaje mi się, że można, inaczej, można podać przykłady miast, które takich przestrzeni nie mają i to są bardzo złe miejsca do użytkowania, no może, no pewnie, oczywiście da się tam mieszkać, bo ludzie tam mieszkają, tak, i pewnie nie są potwornie nieszczęśliwi, ale one od razu jakby, wiąże się z tym jakiś taki brak takiego poczucia tożsamości, identyfikacji z tym miejscem. I to bardzo ciekawie opowiadała o tym Maria Lubocka-Hoffmann, która była autorką koncepcji. No, mówi się odbudowy, ale to dużo bardziej skomplikowane zagadnienie, ale powiedzmy w skrócie odbudowy Starego Miasta w Elblągu, które zostało całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej i nie zostało odbudowane po wojnie, z powodów politycznych głównie, i rozpoczęto ten proces jego odbudowy w latach 80. XX wieku. I ona właśnie mówiła o tym, że potrzeba odtworzenia tej przestrzeni była niezwykle ważna, nie z powodów materialnych, bo to były lata 80., to jeszcze nie chodziło o dobro deweloperów, bo pewnie dzisiaj, i zresztą tak jest dzisiaj, bo ten proces tam w Elblągu cały czas trwa, że teraz to już są po prostu finansowe jakieś korzyści płynące z budowania tam różnych nowych budynków. Natomiast wtedy, w latach 80., było to niezbędnie potrzebne z powodu takiego poczucia tożsamości, że okazało się, że brak tego Starego Miasta, czyli zarazem brak trochę takiego centrum, które nam się intuicyjnie z centrum kojarzy, był ogromnym problemem w tym mieście, takim mentalnym, można powiedzieć, psychologicznym. I ta potrzeba jego odbudowy była bardzo duża i takiego zadania się podjęto. I w wielu potem przecież innych miastach w Polsce również takie procesy zaszły. Więc to jest coś dużo więcej, jakby to centrum jako taka metafora jakiegoś takiego serca miasta, to jest coś dużo więcej niż tylko te funkcje, na przykład, o których wspomniałeś, które oczywiście są niezbędne, żeby to centrum jakoś funkcjonowało z sensem, ale to jest coś dużo więcej niż tylko umieszczenie tam, nie wiem, ratusza, kościoła, rynku, biblioteki, sklepu i tego typu rzeczy, tylko to jest jakieś takie miejsce, z którym można się identyfikować po prostu.
1: Znaczy teraz, jak o tym powiedziałaś, zacząłem się nad tym zastanawiać, to rzeczywiście no, przekonałaś mnie, że kiedy lubię jakieś miasta, to takie, które mam gotowy jakby obraz, prawda? Mhm. Uliczka, kamienica, jakaś rzeka, jakiś skwer, ale ono całe, w całości jestem w stanie jakby wywołać jakiś konkretny obraz, że to miasto kojarzy mi się od razu z tym. Mhm. Mam cały gotowy obraz. Mhm. Tego na przykład nie miałem też w Szczecinie, przyznaję. Byłem tylko raz i rzeczywiście takie jakieś duże puste miejsca, nie wiadomo co, i też brakowało mi takiego poczucia, że jestem, jakbym chodził po jakichś porozrzucanych różnych miejscach i brakowało mi takiego właśnie, jak mówisz, serca. Nie wiem, Marta, bo ty też nie mieszkasz od urodzenia w Opolu, przyjechałaś parę lat temu, zadomowiłaś się na szczęście, i też masz takie świeże...
0: Mieszkam w centrum.
1: I mieszkasz w centrum. Aha. I nie masz, że tak powiem, ale jak myślisz z twojego punktu widzenia?
0: Ja mam doświadczenie, że tak powiem, różnych miast polskich, bo jestem wrocławianką, jednak jestem też mocno związana z Łodzią. Przez wiele lat mieszkałam, nawet bardzo wiele lat mieszkałam w Warszawie, w związku z czym to doświadczenie, czym jest miasto, które ma centrum, no jest mi bliskie, ponieważ kiedy przeprowadziłam się do Opola i kupiłam mieszkanie w centrum, to nawet powiedziałam coś takiego, że wracam do centrum, ponieważ ja się wychowałam na Starym Mieście we Wrocławiu, w okolicach rynku, i mimo wszystko Wrocław, chociaż teraz ta odpływ mieszkańców, zwłaszcza z okolic samego rynku, jest oczywisty ze względu na funkcję tego rynku, mocno turystyczną, rozrywkową, więc to też jakby się zmienia ta struktura społeczna, powiedzmy, samego centrum nieco, ale ja wróciłam do centrum, bo właśnie miałam to wrażenie, że mam blisko do dworca, mam blisko do różnych miejsc, mam blisko do pracy, więc tak naprawdę po latach przemieszczania się po Warszawie i takiego doświadczenia, że każdy ma, w Warszawie każdy ma centrum tam, gdzie mieszka. Najbliższe miejsce takie, które jest jakimś centrum, jest centrum bliżej tych miejsc właśnie takich dzielnic, powiedziałabym. Ja mieszkałam na Pradze, więc dla mnie to centrum było bliżej rzeki niż na przykład dla kogoś, kto mieszka na Ursynowie. I to są takie, czy na Mokotowie, więc to są takie zupełnie różne doświadczenia tego, gdzie, czym jest właśnie tego centrum, nie ma w Warszawie zupełnie. I mam takie wrażenie, że i tutaj się możesz, Ania, ze mną nie zgodzić albo nie zgodzić. Mianowicie mam takie wrażenie, że im większe miasto, tym bardziej to centrum nam umyka, że kiedy przyjeżdżamy do miasta średniej wielkości i takich miast mniejszych od Opola, takich powiedzmy małych miast, to od razu wiadomo, że jeżeli tam były prawa miejskie, było jakieś lokowanie i był jakiś właśnie rynek, czy urząd, czy jeden taki, czy kościół nawet, który był tym centrum miasta, to ta struktura zostaje. Natomiast im jesteśmy w większym mieście, tym jest trudniej. Łódź jest też specyficzna, bo ty powiedziałeś o Szczecinie i moje pierwsze doświadczenia bycia w Łodzi, takie właśnie poczucie, że jestem totalnie zagubiona i nie wiem, gdzie jestem. A potem się okazało, że jak już to miasto poznałam, to że doskonale potrafiłam sama identyfikować centrum, chociaż tam nie ma rynku. Mhm. Tam jest jedna długa ulica i jest jakby siatka, ale bardzo regularna z kolei siatka. To też pomaga w identyfikacji, tak, i w odnalezieniu się w mieście. Ja mam ten problem z Trójmiastem, czego Ania nie zrozumie jako wielbicielka Trójmiasta. Ja po prostu zawsze mam wrażenie, że ja w Trójmieście nie wiem do końca, gdzie jestem. Mm-hmm. Że to jest dla mnie tak rozległe, że Gdańsk, byłam bardzo zdziwiona, że w sumie nie jest to tak rozległe miasto, jak mi się wydawało. Ale może przez to, że bardzo wiele razy byłam w Trójmieście też obwożona samochodami przez znajomych, albo z nimi się przemieszczałam, czy kolejką, czy tramwajami, i po prostu jakby nigdy tego miasta nie odczytałam. Więc myślę, że to zależy od tego, jak długo gdzieś jesteśmy i czy nauczymy się patrzeć trochę tak jak mieszkańcy miasta. Chodzenie po mieście pomaga bardzo.
2: Zdecydowanie.
0: Takie szwendanie się, prawda?
2: Tak, ale to jest bardzo, ten przykład Trójmiasta jest w ogóle super ciekawy, no bo ktoś, kto nie mieszka tam, No to właśnie mówi Trójmiasto. Gdyby tutaj był z nami w tym pokoju ktoś z Trójmiasta, to pewnie już byśmy dostały w zęby za w ogóle używanie słowa Trójmiasto. Trójmiasto, tak. Bo jakby tam mieszkańcy są bardzo przeciwni temu, żeby to zlewać w jedną całość. Jak ktoś mieszka w Sopocie, to jest w Sopocie, Gdynia, Gdynia, Gdynia. I tam są, bardzo to jest przez mieszkańców pielęgnowana ta jednak rozdzielność tych miast. Ale to jest super ciekawy przykład, bo to są trzy miasta, z których są skrajnie różne, jeśli chodzi o koncepcję w ogóle urbanistyczną. Mamy Gdynię, która jest nowym miastem, stulecie w tym roku, więc bardzo nowe miasto, jak na, no jednak nawet historię Polski, które jest zaprojektowane bez centrum. Tam nie ma centrum. Tam też trochę jak w Łodzi Piotrkowska jest tą taką główną ulicą. W Gdyni też jakby została raczej stworzona ulica, która jest powiedzmy centrum, ale on nawet tam nikt w ten sposób o tym mieście nie myślał. Potem mamy Sopot, który w ogóle ma jakąś przedziwną strukturę kurortu, co też kurort od razu przecież było projektowane jako kurort, więc też rządzi się zupełnie innymi prawami.
0: Też masz tą długą ulicę jedną.
2: I też jest jedna ulica, tak, dokładnie. I trzeci Gdańsk, który jest no, najstarszym z tych miast i rzeczywiście no, z taką no, bardzo wielowiekową historią, ale przez to, jak rozwijał się na przestrzeni wieków, ma to ten Gdańsk główny, który jest takim, no właśnie z punktu widzenia kogoś przyjezdnego jest centrum, natomiast mieszkańcy też tego tak nie traktują. Gdańsk jest skonstruowany bardzo podobnie do Warszawy, jak powiedziałaś, z tym, że każda dzielnica ma swoje centrum. W Gdańsku to jest jeszcze silniejsze. Tam są dzielnice i to jest zresztą bardzo ciekawe w Gdańsku. Każda z tych dzielnic jest tak niebywale inna, ma tak zupełnie inną tożsamość, charakter, architekturę, przestrzeń, wszystko jest tam zupełnie inne. Oliwa z Przymorzem, no porównać te dwie przestrzenie, no przecież to są kompletnie inne miasta. I co więcej, jak ktoś mieszka w jakiejkolwiek dzielnicy Gdańska, która nie jest Gdańskiem Głównym, mówi, używa terminu jadę do Gdańska. Nie mówi się jadę do centrum, tylko nawet mieszkając w tych dzielnicach, mówi się ja mieszkam na Zaspie, ja mieszkam w Oliwie i tam się żyje i to jest ta nazwa jakby identyfikująca tą miejscowość w cudzysłowie. A jeżeli się jedzie do tego, co my jako osoby spoza Gdańska rozumiemy jako centrum, oni używają terminu jadę do Gdańska. Więc tutaj mamy jeszcze bardziej skomplikowaną tą konstrukcję w ogóle tego, czym jest centrum i może ono akurat w Gdańsku po prostu nie jest nikomu potrzebne.
1: Aha. No pewnie tak, bo ja myślę, że dla mieszkańców, też przypomnę sobie, jak byłem w Oliwie, to jest totalnie zupełnie inny świat. Oczywiście, że organy też, ale jakiś taki, nie to malutki ryneczek, ale to jak na takiej prawie że wiosce.
2: No taka osada właściwie historyczna.
1: Taką fajną piekarnią ze świeżą bułeczką i kawą. Ja przepraszam.
2: Wracamy do piekarni jednak.
1: No tak, bo ja to jeszcze...
2: Nie, ale bardzo wspieramy lokalne piekarnie. Zachęcamy do wspierania.
1: Bo kultura nie może być tam odarta z tego wątku kulinarnego, bo z pustym żołądkiem niczego sensownego nie zrobimy i nie zobaczymy teraz. Rzeczywiście Gdynia. Gdynię dopiero doceniłem wtedy, kiedy rzeczywiście sięgnąłem po taki prawdziwy przewodnik architektoniczny i dowiedziałem się, który budynek, oni na szczęście ładnie to zrobili, można sobie to też przez aplikację zrobić, bo jak się nie zadrze głowy, nie stanie w odpowiednim dystansie, to się tych wielkich budynków, tego wielkiego Titanica, czy tego się nie zobaczy, prawda? Idąc tylko i patrząc po witrynach.
2: Ale też co więcej, one nie stoją obok siebie, tam się trzeba naszwędać, żeby je wszystkie zobaczyć, co też znowu a propos centrum, też jest dziwnym rozwiązaniem, bo my zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te najbardziej efektowne takie gmachy, najważniejsze w mieście, są dosyć blisko siebie. Aha. A tam one są rozproszone w tej tkance Gdyni, co też jest nietypowe.
1: No właśnie. I do tego mamy to Orłowo jeszcze, które też takie jest troszeczkę kurortowe, z tym u Maksyma w Gdyni, słynnym, rozwalonym, niezrobionym. Architektoniczna ciekawostka, można pooglądać. No Jezu, ale nam się otworzyło. Rzeczywiście, może nie musimy się tak bardzo tym centrum przejmować. No ale póki co festiwal Wspólne Centrum trwa. Spróbujemy się zastanowić nad tym wspólne, a poza tym powiemy wam jeszcze o kolejnych wydarzeniach, które będą, bo festiwal się rozkręca. To spotkanie z Anną Cymer to był tylko kolejny etap po drodze, bo będzie jeszcze na pewno całe lato jeszcze, jak dobrze pamiętam, trwało.
0: No do końca września.
1: Do końca września, no właśnie. To jeszcze za chwilę do was wrócimy i powiemy wam, co, jakie następne wydarzenia.

0: Wina. Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy ze mną w studiu. Nadal teraz zacznę odwrotnie. Marta Miś i Anna Cymer. Obiecałem, że jeszcze powiemy, co ciekawego w ramach festiwalu Wspólne Centrum, bo najbliższe wydarzenie 7, jak pamiętam, maja.
2: To nie jest wydarzenie w ramach festiwalu. 7 zapraszamy, chociaż współkuratorka festiwalu jest kuratorką wystawy, którą będziemy żegnać. To jest wystawa Konrada Gubały Odpukać w niemalowane, która właśnie się na początku do 10 maja trwa w Centrum Przesiadkowym.
1: No coś centrum znowu nam się pojawiło. No,
2: właśnie tak.
1: Jest.
2: I również w Urban Labie, w którym miał miejsce wykład Ani, będzie spotkanie z Konradem Gubałą, ale to będzie opowieść nie tylko o wystawie, ale również o przesądach. I tutaj zaprosiłyśmy z Agnieszką Małgorzatę Goc, opolską, związaną z Opolem, etnografkę, wieloletnią kustoszkę w Muzeum Śląska Opolskiego, która opowie nam o tym, dlaczego tak naprawdę z punktu widzenia etnografa, dlaczego potrzebujemy takich przesądów, dlaczego zaklinamy rzeczywistość. Więc trochę spojrzymy na wystawę Konrada, która jest wystawą absolutnie współczesnego artysty, który współcześnie patrzy na temat odpukiwania w niemalowane i innych przesądów. Spojrzymy też właśnie takim, da nam takie spojrzenie etnologiczne.
1: To ja dodam jeszcze, że dzień później, 8, będzie oprowadzanie po wystawie Salon Wiosenny, która trwa. I to teraz przypomnijmy w galerii tej, no nie wiem, czy zastępcza to będzie dobrze brzmiało, bo kto wie, jak to się
2: My mówimy, że to jest sala tymczasowa GSW i wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie. Generalnie warto popatrzeć i śledzić ten program do salonu, ponieważ tam jest rzeczywiście sporo różnych wydarzeń. Będą oprowadzania, będą takie oprowadzania, które nazwaliśmy po godzinach i to są oprowadzania dla osób, które kończą pracę i mogą przyjść od razu do galerii i zobaczyć wystawę w towarzystwie kuratorki Joanny Filipczyk. Takie oprowadzania będą dwa w czasie trwania wystawy. Będą oczywiście oprowadzania kuratorskie również Andrzeja Schneiweissa. Będą oprowadzania dla osób seniorskich, które będą się odbywały w ramach naszych spotkań piątkowych o godzinie 12. Natomiast będą też spotkania z laureatami. To jest, myślę, bardzo ciekawe. Joanna Filipczyk tak umówiła swoich gości, że spotkamy się z częścią z nich jeszcze w maju, z częścią w czerwcu, ponieważ no jakby wśród laureatów w tym roku mamy i bardzo młode osoby artystyczne, ale jest również pan Beski, który jest najstarszym opolskim artystą, wciąż aktywnym i jak widać wciąż docenianym przez jury. To jest też bardzo, myślę, że fajne i myślę, że takie trochę będą te spotkania międzypokoleniowe.
1: O tak, widziałem ten sztandar nowy z tym gwieździstym, rozgwieżdżonym Bogiem, nie to Bogiem, Bożkiem. No, zawsze wydaje się, że niby od sztandar, prawda? Ale no, zawsze przemyci coś i zawsze jest to jakiś taki komentarz, że możemy zacząć o tym sporą, myślę, rozmowę. Natomiast jeszcze chciałbym, Anna, korzystając z tego, że jesteś, bo przyznaję, widziałem na profilu twoim,

0: chyba ta mozaika była częściej. Tak szukam teraz w głowie na szybko, ale chyba niewiele jej też zostało.
1: No niestety było tak, że pewnie od razu w latach 90. straciliśmy całkiem sporo mozaik przy rozmaitych remontach, przebudowach i modernizacjach, bo wtedy te prace plastyczne z okresu PRL-u jakoś nie uważane były za coś wartościowego i godnego zachowania. Dzisiaj już widzimy to zupełnie inaczej i nawet już coraz częściej, szczególnie w Warszawie, gdzie jest na Mazowszu, wojewódzki konserwator zabytków bardzo aktywny jest w sprawie ochrony mozaik. To jest dosyć nowe zjawisko, bo do tej pory jednak do rejestru zabytków mozaik się nie wpisywało. Teraz już ta praktyka zaczyna się rozwijać. Właśnie dlatego, że bardzo łatwo je stracić, no bo to skuć mozaikę jest dość prosto. Albo zniszczyć ją w jakikolwiek inny sposób. W Rzeszowie nie tak dawno temu na Filharmonii Rzeszowskiej ogromna, wielkoformatowa mozaika na fasadzie, która została obwieszona taką, znaczy po prostu uszkodzona poprzez zainstalowanie na niej takiej ramy metalowej do wywieszania plakatów. Mhm. Więc jakby można stracić te mozaiki. Natomiast w Nowopolu jest na Starym Mieście mozaika też na kamienicy. Więc jeszcze ciągle można, jeżeli się chodzi uważnie po centrach miast, wracając do tego głównego naszego wątku, to ciągle jeszcze w różnych miastach mozaiki można znaleźć i nawet w takich nieoczywistych miejscach, bo tak jak powiedziałeś, najbardziej popularne było umieszczanie ich na budynkach publicznych, ale też na szkołach, w obiektach wypoczynkowych. To były takie, powiedzmy, główne obiekty, które się dekorowało takimi pracami plastycznymi, ale właśnie Opole jest tego przykładem, mogły się pojawiać po prostu na elewacji kamienicy przy jednej z ulic staromiejskich. I to nie jest też do końca prawda, że to były treści jakieś polityczne. Mhm. Myślę, że gdyby jakąś, no nie prowadziłam takiej statystyki, ale tak na czuja, gdybym tak z tych mozaik, które sama obejrzałam do tej pory, pewnie bym powiedziała, że połowa to są kompozycje abstrakcyjne. I to jest właśnie jakby taki element tego koncepcji plastycznej, umieszczania takiej pracy wielkoformatowej w obiekcie jakby zintegrowanej z architekturą, że one były bardzo często po prostu abstrakcyjne. One nie służyły propagandzie politycznej, tylko służyły udekorowaniu przestrzeni publicznej, przestrzeni miasta. I te mozaiki z PRL-u są przepiękne i myślę, że dzisiaj nie dałoby się znaleźć osoby, która jakoś je krytykowała albo potępiała ich istnienie, ale też mam wrażenie, że jest coraz silniejszy trend wśród współczesnych twórców i no może głównie twórców, bo inwestorów tu jeszcze ciągle brakuje. Na temat w ogóle to toczy się taka dyskusja, żeby odnowić tą tradycję.
0: Mhm. Ja jestem za.
1: Myślę, że wszyscy jesteśmy za, bo wiemy doskonale, jak bardzo jest to jakby taki cenny też, w pozytywny sposób cenny element przestrzeni miejskiej, żeby powstawały po prostu współczesne, nowe mozaiki, w nowych obiektach powstających w miastach. Mhm. Dlaczego nie? Oczywiście murale są tańsze, tak? Murale są bardzo popularne, murale są dużo tańsze, okej, to pewnie ma to też znaczenie w budżetach takich inwestycji. Natomiast murale są bardzo krótkotrwałe. One się niszczą szybko. Natomiast mozaika jest bardzo, bardzo trwała.
0: Mam wrażenie, że też jest przesyt i troszeczkę chyba zaczęły niektóre murale, delikatnie mówiąc, nie żebym chciał być jakimś nadmiernym krytykiem, ale pozostawiają troszeczkę do życzenia, jeżeli chodzi o względy estetyczne, ich kompozycje i no i to jest troszeczkę taka, no jak kiedyś mówiliśmy betonoza, to teraz jest taka muralonoza, mam wrażenie, nie do końca przemyślana, ale to być może na inne spotkanie,
2: wszystko,
0: na inną rozmowę.
2: Wszystko, co chodzi w mainstream, niestety zmierza często ku temu, więc pamiętajmy o tym, że graffiti i murale miały jednak taki często bardzo oddolny na początku charakter w przestrzeni miejskiej, więc to też warto się czasami nad tym zastanowić.
1: Nad genezą tego, co dzisiaj jest właściwie działalnością czysto komercyjną.
0: O, dobrze, więc może powstanie jakiś projekt, na przykład w ramach budżetu obywatelskiego albo innych, że ktoś wpadnie na pomysł zrobienia ciekawej, fajnej mozaiki. Posunęliśmy wam pomysł.
1: I jeszcze mogę dodać, że te mozaiki z PRL-u bardzo często były robione z odpadów. Co w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo mówimy o wykorzystywaniu odpadów, o recyklingu, o jakby próbowaniu szukania zastosowań dla

0: rzeczy, które powiedzmy traktujemy jako śmieci, to też jest bardzo, bardzo aktualna forma ekspresji artystycznej. Dużo można się nauczyć z historii mozaiki PRL-owskiej. Duża ich część powstawała z odpadów.
1: Mhm. To jestem ciekaw, czy napiszesz o tym kolejną nową książkę. Nie oczekuję oczywiście deklaracji, ale fajnie, gdyby ktoś to zrobił, możesz to być, to przypomnę. Anna Cymer to wszystko mówiła i trzymajcie kciuki, bo może akurat tak się stanie, że napiszę o tym książkę, będzie kolejna, wtedy się znowu spotkamy. Słuchajcie, musimy już kończyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za przyjście do studia. Myślę, że podpowiedzieliśmy troszeczkę tematów do refleksji, jakichś pomysłów naszym słuchaczom, że wyruszą teraz na miasto w poszukiwaniach właśnie mozaiki. Może ktoś ma na przykład na klatce schodowej, a my o tym nie wiemy, prawda? I odkryję i wtedy możecie o tym wszystkim napisać też na adres mailowy albo do Galerii Sztuki Współczesnej. Ja moimi gościniami, przypomnę, była Anna Cymer.
0: Bardzo dziękuję.
1: Historyczka architektury i Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej. Dziękuję Wam ślicznie.
0: Dzięki.
1: I dziękuję Państwu też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
3: We wtorek słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 21. wiadomości wieczorne. Jest zgoda unijnych komisarzy na uruchomienie programu pożyczkowego Save dla Polski. W czwartkowe południe rusza sprzedaż biletów na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W sporcie Mickiewicz przegrywa wyjazdowe starcie z Aniołami w Toruniu, a w piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczyna się mecz Arsenalu z Atletico.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania funduszu pożyczkowego na dozbrojenie SAFE. Od tego rozpoczynamy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka dowiedziała się na razie nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w godzinach popołudniowych w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek formalnie w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro na szeroko pojęte inwestycje w naszą obronność.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Piątek w południe rusza sprzedaż biletów na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Informuje z redakcji kultury Katarzyna Zawecka.
4: Wśród gwiazd w tym roku są m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpi ze swoim recitalem, Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Anna Wyszkoni, Doda, Michał Szpak i wielu, wielu innych artystów. W tym roku Telewizja Polska stopniowo odsłania karty i podaje program festiwalu. Będzie także koncert hip-hopowy Jedno Podwórko Vol 2. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek o godzinie 12 w kasie i na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca.
3: Odbudowa zniszczeń po ostatniej powodzi także w gminie Lubrza, gdzie w miejscowości Trzebina do sierpnia jeszcze potrwa remont skrzyżowania w ścisłym centrum miasta. Miejscowości, mówi nam wójt Damian Drabik.
5: Ponieważ jest to skrzyżowanie, które łączy kilka różnych dróg, zostało ono bardzo mocno zniszczone, asfalt zerwany, podbudowa zerwana. Jest również droga, która prowadzi do części osiedla tej miejscowości, którą również przy okazji chcemy polepszyć technicznie przy tym remoncie.
3: Problem z wykonawcą mamy natomiast w Skrzypcu, dodaje samorządowiec. Tam powódź zniszczyła wiejski obiekt sportowy.
5: Oprócz samej szatni również będzie tam odbudowa całej płyty boiska, oświetlenia oraz miejsc siedzących dla kibiców. Przedłużaliśmy termin wykonania. Aktualnie jest proces odstąpienia od umowy z wykonawcą z uwagi na brak wywiązania się z umowy do tej pory.
3: A to wypowiedzenie umowy będzie wiązać się z koniecznością wyłonienia następnego wykonawcy. Boisko piłkarskie w Skrzypcu jest jednym z tylko dwóch w tej gminie.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
3: Między 22 a 23 ma być wznowiony ruch zamkniętym odcinkiem ulicy Rejtana, przekazał Radio Opole Stanisław Janik, wiceprezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Opole. Po awarii głównej magistrali wodociągowej, przypomnijmy, konieczne było naprawienie odcinka między ulicą Kolejową a Drzymały. Po otwarciu drogi autobusy MZK, chodzi o linię 3, 5, 9 i 13 w kierunku osiedla Armii Krajowej, wrócą na swoje pierwotne trasy. Rozpoczęła się modernizacja dużego pasażu handlowego Dambonia w Opolu. Harmonogram mówi o zakończeniu pracy jeszcze przed końcem tego roku. Pierwszy etap modernizacji kosztuje około 1 300 000 złotych. To są pieniądze spółdzielni, konkretnie zyski wygenerowane przez lokale użytkowe.
0: Światowe agencje informują.
3: 33-latek, który wczoraj wjechał w Lipsku w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to właśnie saksońska prokuratura wyjaśniająca okoliczności śmierci 2 osób w tym wypadku. Pomocy po tragedii w Niemczech wymagało 80 poszkodowanych. Kilka tysięcy osób protestowało dziś w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andrija Babiša chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio oraz telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to jest próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla niezależności nadawców.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. Siatkarze Mickiewicza-Kluczbork zakończyli sezon tuż za podium PLS pierwszej ligi. W decydującym meczu o brązowy medal drużyna z Opolszczyzny przegrała na wyjeździe z Cuk Aniołami Toruń 1-3, a całą serię do 2 zwycięstw również oddała rywalom. 1-2. W każdym z setów dzisiejszego meczu siatkarze Mickiewicza podjęli walkę, zabrakło naprawdę niewiele. Anioły Toruń z brązowym medalem. A jeżeli jesteśmy już przy siatkówce, to reprezentacja polskich siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, Mistrzostw Europy i corocznej Ligi Narodów. Środkowy Bartłomiej Lemański cieszy się z powrotu do kadry.
7: Jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
6: Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski mówi o celach męskiej reprezentacji na 2026 rok.
8: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony, no my również. Czy damy radę? Zobaczymy. Nikola powtarza ten cykl, który był do tej pory, czyli najważniejsi zawodnicy, ci, którzy są najbardziej obciążeni sezonem ligowym, dołączą gdzieś tam pod koniec najprawdopodobniej czerwca. Natomiast młodzież, przegląd wojsk, ci, którzy już skończyli wcześniej rozgrywki ligowe, będą uczestniczyć od początku tutaj w przygotowaniach reprezentacyjnych. Oczywiście początek Ligi Narodów. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. To nie jest tak, że my wystawiamy drugi skład.
6: Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni Grbicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. FC Porto wykupiło wypożyczonego z Arsenalu Londyn Jakuba Kiwiora. Piłkarz reprezentacji Polski kosztował klub z Portugalii 17 milionów euro plus bonusy. W trwającym sezonie 26-letni obrońca rozegrał 38 spotkań w barwach FC Porto, w których zaliczył 2 asysty. Pewny już tytuł mistrza Porto zdobyło 85 punktów. Drugie miejsce w tabeli zajmuje Benfica, a trzecie Sporting. W czerwcu 2028 roku Włocławek zorganizuje 104. Mistrzostwo Polski w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się od 16 do 18 czerwca i będą kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara podkreśla, że termin imprezy wypadający tuż po Mistrzostwach Europy w Chorzowie gwarantuje start krajowej czołówki w najwyższej formie.
0: Pogoda.
3: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami niewielkie opady deszczu. Tego proszę spodziewać się w godzinach nocnych w regionie opolskim. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, okresami powieje odrobinę silniej, a powieje z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, przelotny deszcz lokalnie, także spodziewamy się majowych burz. Temperatury maksymalne jutro od 22 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie zacznę od takiego powiedzenia, które brzmi bardzo cynicznie, niepoprawnie politycznie, a gdyby właśnie jakiś polityk je głośno wypowiedział i jeszcze dedykował nam, czyli obywatelom, byłoby to chyba równe z końcem jego kariery albo poważną awanturą. Zapraszam do 22. Krzysztof Dobrowolski, a naszym gościem jest Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To porzekadło brzmi: umiesz liczyć, licz na siebie. O tym mówimy w naszych audycjach nie po to, żeby wywołać jakiś efekt odrzucenia, alienacji, porzucenia, tylko po to, by państwo cały czas mieli na uwadze, że najwięcej zależy od nas samych. Owszem, instytucje państwowe, samorządowe są bardzo ważne, służby ratownicze też i na co dzień i nie na co dzień, ale najważniejsze jest to, co mamy w głowie, czyli nasza mentalność. O tym staramy się w tych audycjach także powiedzieć.
1: Proszę państwa, tak zwany hipotetyczny i symboliczny plecak ewakuacyjny to nie jest worek z wielką ilością sprzętów. To jest to, co mamy w głowie.
0: Głowę sobie uzupełniamy cały czas właśnie podczas naszych audycji. Tym razem jesteśmy w Głuchołazach, czyli mieście bardzo, bardzo doświadczonym w roku 2024. Powstają różnego rodzaju plany, koncepcje. Możliwe, że uda się coś zrobić wspólnie z Czechami w ramach wspólnoty europejskiej. Natomiast...
1: Powiedziałeś przed chwilą, może się uda coś zrobić.
0: Tak, bo ja w tym momencie powielam pewien schemat myślenia większości mieszkańców z takim naciskiem na może. Prowokacyjnie trochę i bardzo się cieszę, że od razu zareagowałeś, bo tak nie wolno mówić.
1: Amerykanie używają określenia take it, zrób to, wykonaj, a my to po prostu robimy. Mamy problem, który trzeba rozwiązać. Nie wchodzimy w tak zwane zakręcenie intelektualne, że nie wiemy, kombinujemy, my to po prostu weźmiemy i zrobimy.
0: No dobrze, ale jeżeli chodzi o Głuchołazy, to wiadomo, że warto by tutaj zachęcić do tego także mieszkańców. I z tego, co już wiem, pojawił się taki spontaniczny, oddolny ruch, takie stowarzyszenie, które no jakby spadło z nieba i można powiedzieć, że chyba właśnie na to ludzie czekali.
1: Ludzie czekają na to, żeby cokolwiek robić. Czego się ludzie boją? Tego, czego nie znają. Tylko, że ludzie z Głuchołaz znają powódź. Rok 97 i tak dalej, ostatnia powódź, że tak powiem, wyczyściła Głuchołazy dokładnie. I teraz, słyszałem w wielu miejscach określenie, no ale myśmy to już przerobili, to na pewno się nie uda. Owszem, proszę państwa, uda się. Kwestia jest tego, że to my jesteśmy siłą. Nas jest dużo. W Głuchołazach jest około 12,5 tysiąca ludzi. Tak w przybliżeniu. Jeżeli weźmiemy tylko 1%, 125 ludzi, którym będzie się chciało zadziałać w strukturach pozarządowych, pozasamorządowych.
0: Tak modnie powiem, obywatelskich.
1: Tak, tu wejdziemy w to tak zwane społeczeństwo obywatelskie. To my zawsze jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Nie straż, nie policja, nie służby ratownicze. My jesteśmy pierwsi. Więc jeżeli te tylko 1%, 125 ludzi w Głuchołazach będzie miało pojęcie o pierwszej pomocy, o zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych i tak dalej, każdy z nas jest w stanie ściągnąć 5, 6, może 10. To jest kwestia przemnożenia. 125 razy ileś. Każdy z nas zarządzi grupą ludzi. Każdy ma kompetencje. Możemy uratować Głuchołazy, jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie. Oby nigdy. Ale wedle zasady, chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. A to wojną może być woda. No bo co nam to może zagrozić? Kosmici, zombie, tylko i wyłącznie woda.
0: W takich odległych miejscach, spokojnych, gdzieś na końcu świata dla innych. Na początku oczywiście w zasadzie tylko żywioły chyba są najgorsze. I tutaj jesteśmy trochę, prawdę mówiąc, zdani na łaskę albo nie łaskę losu. Bo dopóki nie ureguluje się tego w sposób strategiczny, czyli wymyśli się jakieś miejsce na zbiornik, który by pochłonął nadmiar wody, są takie w ogóle koncepcje, są takie plany i to bardzo, bardzo ciekawe, mimo że większość mówi, że się nie da i nie ma gdzie, a okazuje się, że jak się dobrze poszuka, dobrze pomyśli, to jest gdzie. Natomiast najważniejsze to w razie nawet sytuacji takiej, jak mamy, żeby ludzie spokojnie podeszli na przykład do ewakuacji albo do pomocy sąsiedzkiej. Nawet jeżeli nie trzeba by się ewakuować, to będą osoby starsze, chore, mniej sprawne od nas, którym warto przyjść z pomocą, dlatego że znamy te osoby, znamy ich przypadłości, słabości.
1: Każdy z nas ma jakieś kompetencje. Pani Genovefa, lat 92, ugotuje zupę z niczego. Pan Staszek wie, jak połączyć kabelki, żeby było światło. Każdy z nas o czymś wie. My wiemy, że ta pani Genovefa, owszem, umie gotować, tylko ona może zbyt szybko nie ewakuuje się z tego parteru, więc my jej pomóżmy. Jeżeli będzie informacja, że może być woda, żeby była jasność, straszenie to nie jest nasze działanie. Chodzi o uświadomienie. Lepiej być 100 razy przygotowanym, żeby ten jeden, jedyny raz zadziałać. I tutaj jest bardzo dużo takich aktywizacji społecznych. Ludzie chcą. Władza, specjalnie używam tego określenia władza, nieważne czy to jest władza samorządowa, czy władza rządowa. Są pewne programy, projekty, są pieniądze. Chodzi o to, żeby teraz, żeby była jasność, to nie są rzeczy, które ja wymyśliłem. To jest po prostu zerżnięcie przykładów w Szwecji, Finlandii, Norwegii. Tam wszyscy są odpowiedzialni za wszystko.
0: Podobnie jest w Szwajcarii. To jest taki kraj wręcz wzorcowy, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i takie działanie w małych regionach.
1: Tutaj chodzi o to, żebyśmy my mieli świadomość, że jeżeli usunę w odpowiednim momencie samochód z ulicy, to ponton ratowników, którzy będą płynęli, nie rozwali sobie tego pontonu na antenie naszego samochodu. Jeżeli przygotujemy sobie parę zgrzewek wody i tak dalej, my możemy to zrobić. Mamy ręce, nogi, jesteśmy sprawni. Wedle modelu, powiedzmy, skandynawskiego, tam jest 48 bądź 72 godziny na to, żeby obywatel zabezpieczył siebie. W tym czasie wszystkie służby zabezpieczają chorych, starszych, tych, którzy nie dają rady. Więc określenie typu ja płacę podatki, dobrze, okej, ale po 72 godzinach.
0: To znaczy wtedy można oczywiście oczekiwać, że te służby dojadą, bo one są zawsze dysponowane przez jakieś ośrodki koordynacyjne. I trzeba wiedzieć, że wtedy też jest coś takiego jak hierarchia, priorytety. Na pewno najpierw pojadą do szpitala, do ludzi właśnie, którzy są w trudnej sytuacji, czy w stanie zagrożenia życia, a nie do nas, którym potrzeba zgrzewkę wody.
1: To, co widziałem w czasie powodzi w 1924 roku, to było kuriozum. Silni, sprawni faceci pytali, dlaczego minęło już 4 godziny, a ja im wody nadal nie dowiozłem. No, drodzy radiosłuchacze, no bądźmy poważni.
0: Pozostaje to bez komentarza, natomiast ponieważ wspomniałem, że niemalże z nieba spadło tobie takie towarzystwo ludzi, którzy chcą działać właśnie tak oddolnie, spontanicznie, ale w sposób zorganizowany, metodyczny, to masz okazję przedstawić tym razem twoich gości.
1: Powiedziałbym inaczej. To nie tyle, że oni mi spadli z nieba, bo ci ludzie, o których mówimy, oni tu cały czas są. Ja tu jestem, że tak powiem, spadochroniarzem, także może Piotr przedstawi się jako pierwszy. Inaczej, ja tu jestem, ja tu zaczynam. Tu są ludzie, którzy mieszkają od urodzenia.
0: No dobrze, skoro tutaj wyznaczyłeś na ochotnika pana Piotra, to proszę bardzo, się zameldujemy i porozmawiamy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór radiosłuchaczom. Piotr Trębecki, tak dla kanału Ulgi, tak dla Bezpiecznego Regionu. Działamy od kilkunastu miesięcy po powodzi, założyliśmy grupę społeczną, prospołeczną. Mamy swoją koncepcję na ochronę głuchołas, bo w 1924 roku narodziło się nam coś takiego jak koncepcja kanału Ulgi wraz z kaskadą suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Działamy społecznie, ta grupa rośnie w siłę i budujemy tą świadomość. Tą świadomość, że możemy tym razem naprawdę coś zrobić w kierunku tego, aby nasze miasto i nasz region były bezpieczne.
0: No to się bardzo cieszę, że jest coś takiego, że przełamaliście taką niemoc, bo większość ludzi uważa, że nic się nie da, bo za granicą Czechy tam nie ma gdzie zrobić zbiornika, a tymczasem wspomniałem wcześniej, że jest kilka bardzo ciekawych koncepcji, takich wręcz, no powiedziałbym, z filmu sensacyjnego. Są potrzebne jednak pieniądze. Jak zamierzacie właśnie to wszystko jakoś tak ogarnąć, mówiąc potocznie?
2: Ogarnąć, tutaj mówimy o koncepcji społecznej, zaangażowaliśmy społeczny zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej, z PANS-u w Nysie. Doszedł również nam naukowiec z Instytutu Górnictwa z Gliwic. Pieniądze, no w tej chwili działamy, tak jak podkreślam, działamy społecznie, liczymy na wsparcie instytucji, które są odpowiedzialne za gospodarkę wodną w naszym kraju. Chcemy tego współdziałania. Czy to się udaje? Z Czechami na pewno tak. Z Czechami rozmawialiśmy i lokalnie, z Czechami odbyliśmy konferencje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z instytucjami zajmującymi się gospodarką wodną w Czechach, prognozowaniem tej pogody, CHMU, czyli odpowiednik naszego IMGW. Ta ochota ze strony czeskiej jest. Tutaj odnoszę wrażenie, że instytucje jak PGW Wody Polskie no nie do końca chcą z nami rozmawiać. Odczuwamy taki deficyt tego dialogu, który już od dawna deklarujemy, a pomimo tego tego dialogu nie ma.
0: Nie chciałbym rzucać do jednego worka problemu głuchołaz i sprawy kanału Ulgi przy Jeziorze Nyskim, bo tam też powstał taki komitet, ale myślę, że jednak wytrwałość, taka determinacja wygrywa. Proszę zobaczyć, kiedyś też podobno nie mogło być obwodnicy Nysy, a jednak powstała z dużym wsparciem właśnie tak zwanego czynnika społecznego. Więc ja bym wam jak najbardziej kibicował i liczył na to, że się tam nie dacie odwieść od tego.
2: Oczywiście nie dajemy się odwieść od tego zamiaru, bo trzeba wykorzystać tą szansę, jakie miasto i nasz region stoi. To jest szansa na to, aby ten problem odwieczny powodzi w Głuchołazach raz na zawsze rozwiązać. Tutaj widzimy to, że ludzie chcą naprawdę mieć poczucie bezpieczeństwa, bo to o to głównie chodzi. Chcą być, że tak powiem, chronieni przed tym kataklizmem, który nas nawiedza regularnie. Miasto co kilkanaście lat musi się odbudowywać po tym kataklizmie, więc tutaj rośniemy w siłę, działamy. 14 maja będziemy mieli rocznicę manifestacji w Warszawie, gdzie postulowaliśmy o to, aby zapewnić sobie miastu i regionowi skuteczną ochronę przeciw powodzi. Widzimy to, że powoli mieszkańcy się budzą, że mogą działać i taką przestrzeń do działania też dla mieszkańców proponujemy, tak, aby się włączali w działania, w wystąpienia, w nasze wydarzenia, które organizujemy, aby dać znać instytucjom, że naprawdę chcemy żyć bezpiecznie i chcemy czuć się bezpiecznie. To jest główne zadanie nas, tutaj mieszkańców, którzy wielokrotnie przeżyli powódź i na pewno już tej powodzi przeżywać nie chcą drugi raz.
0: I rozumiem, że nie chcecie opuścić tego miejsca, które uwielbiacie, jest piękne pod każdym względem, macie swoje rodziny, jakiś sentyment. To jest bardzo ważne w życiu człowieka.
2: Oczywiście, że tak. Ja tu wielokrotnie podkreślam i też chciałbym zareklamować Stowarzyszenie Zdrojowe Góry Opawskich, Forum Inicjatyw dla Bezpieczeństwa i rozwoju regionu. Naszymi głównymi zadaniami jest zapewnienie bezpieczeństwa regionowi, ale również ten rozwój, który mamy tutaj, że tak powiem, troszeczkę, że tak powiem, potencjał bardzo, bardzo duży. Góry Opawskie, region Głuchołaz-Zdroju, Jarnotówka, Pokrzywnej, Podlesia to jest naprawdę teren z klimatem do inwestycji. Tu jest podstawą, żeby było to bezpieczeństwo, a dwa, wykorzystać walory naszego regionu, który ma do zaproponowania wiele dla turystów z województwa polskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, jak również z Czech. Serdecznie byśmy chcieli tutaj zapraszać wszystkich. Priorytetem jest bezpieczeństwo.
0: Ale z drugiej strony jest to piękne miejsce i przyjeżdżają tutaj także turyści z całej Polski. Dla ludzi z nadmorza, z Gdańska, ze Szczecina, Kołobrzegu jest to bardzo atrakcyjne miejsce. To właśnie ich cieszy widok takich pagórków, ale przemalowniczych, według mnie najpiękniejsze miejsce świata.
2: Głuchołazy wszyscy znają. Ja tutaj nie będę ukrywał, że wielokrotnie spotykam się z ludźmi z całej Polski, którzy podróżują z nami, bo prywatnie zajmuję się przewozami osób. I jeżeli wspominam o Głuchołazach, przypominają się ludziom wspomnienia, sentymenty, jak odwiedzali nasze miasto wiele lat temu, pamiętają to miejsce jako miejsce, gdzie spędzili najlepsze chwile w swoim życiu, bo nasze miasto miało i ma wiele do zaoferowania. Ważne, aby te walory wspierać i odkrywać na nowo.
0: Panie Piotrze, ale bardzo ważne jest konsolidowanie sił, bo wy jesteście ruchem społecznym, macie takie stowarzyszenie, takie obywatelskie, górnolotnie to nazwę, ale jakby nie było, tak jest. Natomiast ważne jest, żeby połączyć też siły na przykład z lokalnym samorządem. Wiem z doświadczenia, tak będę to ciszej mówił, że ci samorządowcy, którzy są na tych terenach zagrożonych, którzy doświadczyli powodzi, nieraz mają bardzo pod górkę, jeżeli chodzi o te instytucje, o których pan powiedział. Ale ci z nich, którzy nie dają się odwieźć od tego, są zdeterminowani, są w stanie wiele jednak w gruncie rzeczy wywalczyć o tą swoją małą ojczyznę. Ja myślę, że tutaj też jest taka szansa, mimo że czasami wiem, bo rozmawiałem z samorządowcami, że oni są niezadowoleni ze rozmów, na przykład z Wodami Polskimi, że się czują po prostu, nie chciałem użyć określenia takiego, dobra, wyalienowani to może za mocno, albo gdzieś tam z boku właśnie, ale mimo to nie tracą nadziei, nie tracą sił, a myślę, że właśnie takie stowarzyszenie jak wasze, taki ruch społeczny może być ogromnym atutem.
2: No, oczywiście, tutaj wychodzimy oddolnie, tak, z inicjatywą. To, co miastu zaproponowaliśmy, to, co zaproponowaliśmy również samorządowi, to w tej chwili już wariant, który jest, że tak powiem, zaproponowany do realizacji, wariant ochrony przeciwpowodziowej, który zakłada sztolnię pod Górą Szumieniczą.
0: To teraz wreszcie odkrywa pan karty, bo ja chciałem właśnie o to zapytać. Na czym polega to nowum, o którym jeszcze nikt nie mówił? Mówię w sensie planów, na razie jest to koncepcja, ale bardzo ciekawa. osoba, no i obala ten mit, że nie ma gdzie wody zgromadzić, bo po jednej stronie Mikulowice, a po drugiej stronie to już Głuchołazy i nie ma miejsca na tą wodę.
2: We współpracy z Czechami koncepcja zakłada zbiorniki filtrujące po stronie czeskiej właśnie. Wniosek Interreg został złożony. Tutaj musimy go uzupełnić właśnie o wsparcie, potwierdzenie zainteresowania ze strony samorządu. Na to liczymy. Instytucje jak zarządzanie kryzysowe w Opolu, Straż Pożarna jak najbardziej jest tym wynikami tego Interregu zainteresowana. Interreg ma właśnie budować po stronie czeskiej retencje, ma polepszyć komunikację pomiędzy służbami, edukować również młodzież w szkołach, edukować mieszkańców. Tutaj jest bardzo dużo, tak jak Jacek powiedział, dużo pracy u podstaw do wykonania. Ważne jest to, żeby ludzie nie bali się powodzi, ale żeby wiedzieli, kiedy ona nadejdzie i żeby wiedzieli, co robić, gdy ona nadejdzie. To jest najważniejsze. Po stronie czeskiej wiemy, co zrobić. Wiemy, co zrobić również po stronie polskiej. To, tak jak wspomniałem, jest to Szczolnia pod Grubą Szubieniczą. W ostatnim wariancie skróconej wersji pierwotnie mnie zakładała długość 1,7 km. W chwili to jest już, że tak powiem, skrócone, bo nasz przewodniczący zespołu naukowego zweryfikował pewne tutaj niuanse techniczne. Da się to skrócić do długości około 1,3 km pod Grubą Szubieniczą. Jest to do wykonania metodą górniczą. Nie ma tu najmniejszego problemu z przebiciem się pod górą. Takie są firmy, wiele firm w Polsce, które takie sztolnie budują bez żadnych problemów. Metoda jest znana od stuleci. Te metody zresztą cały czas ewoluują i są coraz bardziej efektywne i mniej kosztochłonne. To jest też ważne i należy to podkreślić, że ta ekonomika tego rozwiązania też jest, że tak powiem, do udźwignięcia, szczególnie dlatego, że w porównaniu z propozycją Wód Polskich wygląda porównywalnie dobrze.
0: No rozbudził pan nadzieję w tym momencie, na pewno w sercach mieszkańców Głuchołaz i okolic. Natomiast ile pańskim zdaniem trwałaby budowa takiego obiektu, jeżeli już doszłoby rzeczywiście do zatwierdzenia takiej koncepcji, zrobienia projektów, wszystkich uzgodnień środowiskowych i tak dalej, i tak dalej. To sama budowa, jak pan ocenia?
2: Powiem tak, kanał panamski budowano 10 lat. Podejrzewam, że zmieścimy się w tym czasie.
0: Dobrze, to jeszcze możemy się odnieść do kanału Sueskiego, już będziemy bardzo pocieszeni. A teraz poważnie mówiąc, czy pan czuje zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo dopiero w zasadzie to zaczęliście, mówiąc takim językiem potocznym, to jest takie raczkowanie jak w życiu człowieka, ale czy widzicie, że to trafia na podatny grunt, że ludzie po prostu będą was też wspierać, bo to jest bardzo ważne, żeby władze i to wszystkich rodzajów samorządu czuły, że ludzie im tego nie odpuszczą. Tak nazwę to po imieniu.
2: Dokładnie tak. Wsparcie ludzi widzę. Na początku była to mała grupka. W tej chwili mamy już w grupie prawie 1300 osób. Nie jest to na Głuchołazy mało.
0: Przepraszam, ile Głuchołazy liczą mieszkańców? Mniej więcej?
2: Mniej więcej. Niestety to się zmniejsza, ale 12,5 tysiąca na tą chwilę około.
0: No to 10% to jest poważny odsetek mieszkańców.
2: Rośniemy w siłę, ale to co najważniejsze, to i też przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim grupowiczom, wszystkim mieszkańcom, że rośnie ta wiara i to zaufanie w to, że naprawdę chcemy coś zrobić dla nich, bo to, co robimy jest dla mieszkańców, to co robimy jest robione też wspólnie z mieszkańcami, bo tutaj od początku tą dłoń wyciągamy nie tylko do samorządu, dłoń szczególnie wyciągamy do mieszkańców, organizujemy dla nich też społecznie, zorganizowaliśmy społecznie prezentacje, cały czas mieszkańcy są z nami, cały czas z nami są przedsiębiorcy, których też na nasze spotkania zapraszamy, bo oni są właśnie beneficjentami tych działań, które od kilkunastu miesięcy po powodzi trwają.
0: No i oni też bardzo ucierpieli w czasie powodzi w 2024 roku. To są ogromne straty i w skali całej gminy, oczywiście ponad miliard. Natomiast myślę, że właśnie ci ludzie, którzy nie poddają się, oni wiedzą, o co się toczy gra.
2: To jest gra o przyszłość naszej gminy tak naprawdę, bo no nie ukrywajmy, po powodzi bardzo nam dużo mieszkańców ubyło z gminy, około tysiąca rok do roku, to jest na Głuchołazy, to jest bardzo dużo. Ubyło nam również przedsiębiorców, jak firma Malta Dekor z Rudawy, to jest bardzo duża firma była dla tak małego regionu, dla nas, gdzie tych firm jest, zatrudniających ludzi jest mało, jak na lekarstwo można powiedzieć, no to jest raz, że powódź to tragedia zniszczenia infrastruktury publicznej, prywatnej, straty materialne, a to jest tragedia też z dużym przełożeniem w perspektywie społeczna.
0: I gospodarczej, ekonomicznej dla społeczeństwa. Ma pan rację, to są naczynia połączone.
2: To są naczynia połączone, więc tutaj trzeba zewrzeć siły i doprowadzić do tego, żeby tutaj się zareklamuje. No, cały czas zbieramy podpisy pod petycją do burmistrza Głuchołaz o zorganizowanie konsultacji społecznych, bo chcemy uczciwych konsultacji, warianty, które były zaprezentowane 27 marca przez Wody Polskie, nie były wcześniej konsultowane. Tutaj troszeczkę takie odnoszę wrażenie, że postawiono, i tylko, nie tylko ja, bo takie odnieśli wrażenie też samorządowcy, że postawieni jesteśmy tak, że tak powiem, przed pewnym rozwiązaniem rekomendowanym, tak? Z którym się oczywiście nie zgadzamy, bo ten wariant rekomendowany jest przepisem na kolejną katastrofę niestety. Proponuję przeprowadzenie fali powodziowej przez Głuchołazy, co my z doświadczenia właśnie mieszkańcy doskonale wiemy, z czym to się wiąże. Tu się nie da przeprowadzić Odry na wysokości Wrocławia przez Białą Głuchołazką, taką no małą rzeczkę, która w większości czasu jest mała, spokojna, ale gdy przychodzą długotrwałe deszcze, intensywne deszcze, to jest powódź błyskawiczna i to jest ogrom tej wody, że tak powiem, zmiata wszystko.
0: Z tego, co zauważyłem, to właśnie po powodzi w 2024 roku ta pomoc, która nadeszła od solidarnych ludzi z całej Polski, była bardzo precyzyjna w porównaniu z tą z 97 roku, gdzie nieraz różne, powiem delikatnie, niepotrzebne rzeczy tu nam podsyłano w dużych ilościach. Natomiast teraz właśnie te wszystkie media społecznościowe niezwykle ułatwiają kontakt między ludźmi. I myślę, że to też może być dla was narzędziem i dzięki temu też dotrzecie do większej grupy mieszkańców, którzy zrozumieją, że tutaj wszystko jest do wygrania i jesteście w jednej drużynie.
2: Wszyscy gramy do jednej bramki, panie redaktorze, i media społecznościowe, i spotkania, i wydarzenia, które chcemy organizować, to jest tylko po to, żebyśmy się mogli spotkać, porozmawiać i zdeterminować się do tego, żeby tak naprawdę ta ochrona przeciwpowodziowa powstała. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli w tym razem i solidarnie wspierali inicjatywę, która zmierza do tego, aby był problem powodzi w Głuchołazach, w naszym regionie pięknym, turystycznym, rozwiązany raz na zawsze.
0: No i żeby nikt się nie czuł właśnie tak z boku, gdzieś na marginesie, zdany na łaskę albo niełaskę losu ludzi, przyrody i jeszcze różnych innych czynników, bo to bardzo ważne, żeby ludzi nie opuściła nadzieja. To taki czynnik, który może się zamienić w coś bardzo twórczego.
2: Tak, wspomniał pan, panie redaktorze, o nadziei. Właśnie była rocznica powodzi 15 września. Mieliśmy takie wydarzenie. Była tam też piosenka o nadziei zespołu IRA. Oczywiście jest przerobiona na potrzeby naszego wydarzenia, bo wspominaliśmy tę smutną datę. Byli mieszkańcy, byli samorządowcy. Tutaj ważna rzecz, że też był konsul Republiki Czeskiej, bo też to należy podkreślić, że czujemy wsparcie tej służb dyplomatycznych czeskich. Tutaj jest naprawdę ważne, abyśmy działali razem i wierzyli w to, że się uda, bo jak to powiedział Jacek, w jedności siła i to jest tutaj kluczowe. My służymy wsparciem i naukowym, i prospołecznym, i chcemy docierać mediami do każdego, ale to też działamy w kierunku tego bezpieczeństwa i świadomości, tak? Świadomości ludzi, do tego musimy dotrzeć, że tak naprawdę dużo leży też w ich gestii, żeby mogli zrobić dla siebie. To, co powiedział Jacek, każdy coś potrafi, każdy ma jakieś kompetencje. Te kompetencje i tą wiedzę trzeba wykorzystać. My w tym pomożemy i chcemy pomagać, bo warto być jedną społecznością jako samorząd, nie tylko, że tak powiem, Rada Miejska i Burmistrz, ale cała nasza społeczność powinna stać po jednej stronie i grać do jednej bramki.
0: Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ani burmistrzowie, ani Rada Miasta, ani ktokolwiek inny nic nie zrobi bez wsparcia mieszkańców, którzy też już wiedzą, czego chcą.
2: Jesteśmy jednym organizmem, tutaj wszyscy gramy do jednej bramki, mechanizm jest, że tak powiem, złożony, te tryby, bez mieszkańców nic się nie uda i odwrotnie, nic się nie uda bez samorządu, musimy współdziałać.
0: No to może się tak umówimy, że od tej chwili będę czekał na telefon od was, bardzo chętnie przyjadę do Głuchołaz, porozmawiam z wami, jak to się wszystko rozwija, no bo myślę, że warto właśnie kibicować takim ludziom jak wy, trzymać za was kciuki, no i liczyć na to, że to się wszystko zakończy sukcesem, wspólnym sukcesem.
2: Na to liczymy. Liczymy na to, że do konsultacji społecznych dojdzie, że będą one zorganizowane w sposób uczciwy, rzetelny, transparentny, w czasie dostępnym dla mieszkańców, tam, gdzie będą mogli, w przestrzeni, gdzie będą mogli wyrazić swoje opinie, uwagi i wyrazić tak naprawdę czego chcą. Chcą na pewno czuć się bezpiecznie, chcą być świadomi zagrożenia w odpowiednim czasie. To Jacek wspomniał właśnie o tej świadomości. Nie chcemy straszyć, nie chcemy tutaj wywoływać jakiegoś napięcia. Chcemy, żeby wiedzieli ludzie, że to zagrożenie, które może nastąpić, no tutaj u nas się niestety zdarza to często, nie wiązało się ze strachem, nie wiązało się z paniką, ale wiązało się z konkretnymi działaniami, które można wykonać wspólnie i tak i zminimalizować to ryzyko zagrożenia życia, zdrowia.
0: To na koniec naszej rozmowy. W tej części audycji proszę jeszcze przypomnieć, jak się nazywa wasze stowarzyszenie, bo możliwe, że ktoś zajrzy gdzieś na jakąś stronę, zajrzy do mediów społecznościowych, napisze coś do was, może ma jakiś dobry pomysł i przystąpi też do tego przedsięwzięcia.
2: Oczywiście przypomnę z przyjemnością Stowarzyszenie Zdrojowe Góry Opawskich. Tu jest ważne forum, czyli jesteśmy otwarci na wszystkie inicjatywy. Dla ludzi jesteśmy otwarci, rozmawiamy jak mieszkaniec z mieszkańcem. Forum Inicjatyw dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Regionu.
0: Bardzo dziękuję i przypomnę, że naszym gościem od początku jest Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment z Opola, który cały czas z uwagą słuchał wypowiedzi naszego gościa. No i cóż, umiesz liczyć, licz na siebie w wydaniu praktycznym, takim społecznym, obywatelskim. Ja myślę, że to miód chyba na twoje serce.
1: Mottem naszego stowarzyszenia jest stare łacińskie przysłowie praemunitus praemunitus, czyli ostrzeżony, uzbrojony. I tutaj Piotr akurat powiedział dokładnie to, co jest mottem naszego stowarzyszenia. Jeżeli my będziemy wcześniej przygotowani, wiemy, głuchołazy są w takim miejscu, że to nie chodzi o to, czy będzie woda, chodzi o to, kiedy będzie woda. Jest takie ukształtowanie, że nie ma innej możliwości. Woda do góry nie poleci. Więc jeżeli my się przygotujemy, to damy radę. I to, co regularnie powtarzasz, kupą mości panowie.
0: A jeżeli chodzi o wsparcie właśnie tego typu takich oddolnych inicjatyw społecznych, to dla ciebie chyba też jest bardzo ciekawe, jak działać z ludźmi, bo też od nich się można dużo nauczyć, bo ci ludzie przecież przecierają nowe szlaki. Bardzo często jeszcze kompletnie nie próbowali tą drogą iść. To są, mówiąc tak w cudzysłowie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, amatorzy. To są ludzie, którzy po prostu chcą coś zrobić, ale nawiązali kontakt z uczelniami, nawiązali kontakt z ludźmi, którzy się na tym znają, ekspertami. Mało tego, jeszcze to transgraniczna współpraca, dogadali się z Czechami, czyli takie modelowe rozwiązanie godne Unii Europejskiej i naszych krajów po obu stronach granicy.
1: Tylko to, co mówiłem wcześniej, przygotowanie. I oni nie są amatorami, oni przeżyli ileś powodzi. To jest duża grupa twardych ludzi.
0: Ja mówię w tym sensie, że chodzi o doświadczenie w takim działaniu. Owszem, oni bardzo dużo wiedzą, znają ten teren, znają ludzi, mają doświadczenie, jak to przebiegało, natomiast wiele rzeczy muszą jeszcze przetrzeć osobiście. No, takie rozpoznanie bojem trochę, jeżeli chodzi o działanie, chociażby z instytucjami struktur państwowych.
1: No my jako stowarzyszenie współpracujemy z instytucjami rządowymi, z instytucjami samorządowymi, z uczelniami, ze szkołami. Jako grupa ratownicza no walczyliśmy w 24 i tak dalej i w Głuchołazach też walczyliśmy. Pozdrawiamy wszystkich z ulicy Andersa. My podchodzimy do tego trochę inaczej. Nie lepiej, nie gorzej, tylko inaczej. Patrzymy z trochę innej strony. Na ile jesteśmy w stanie wesprzeć mieszkańców Głuchołaz, na tyle i wesprzemy. Edukacją. My mamy sprzęt, mamy doświadczenie, mamy ludzi i powtórzę. Kupą mości panowie. Wszyscy razem zrobimy to, co trzeba zrobić. Czyli zapewnienie wysokiego stopnia odporności naszej.
0: Odporność państwa. To słynne powiedzenie, które dopiero mniej więcej od roku, dwóch nabiera takiego kształtu, znaczenia i rozgłosu. I bardzo dobrze. Tak jak nieraz, czy słyszymy od mądrych głów, albo rozmawiamy w tej audycji, odporność państwa to nie są Abramsy, ani Apache, ani F-35, tylko to są ludzie, którzy mieszkają na przykład w gminie Głuchołazy.
1: Tutaj powiedzieć Abramsy, śmigłowce.
0: Jeszcze leopardy powinien dodać.
1: I tak dalej. No ale z wodą to leopardem nie zadziałasz. Trzeba mieć pontony, trzeba mieć, nie wiem, zapory przeciwko wodzie, ale trzeba też wykorzystać panie z koła gospodyń wiejskich.
0: A te panie w ogóle są rewelacyjne, jeżeli chodzi o powódź. Ja pamiętam w 2024 właśnie w gminie Głuchołazy to były, no, niezawodne dzień i noc dosłownie, które gotowały zupki, wspaniałe dania dla żołnierzy, dla ochotników, dla strażaków, policjantów, wszystkich służb, które tu przyjechały odbudowywać w zasadzie te zniszczenia, a także dla ochotników, którzy przyjeżdżali z drugiego końca Polski z darami. No nie ma ceny na to, co one wtedy robiły. Tak samo jak strażacy z ochotniczych straży pożarnych.
1: Kiedy w 24 roku nasza ekipa wróciła, to był już wtorek, 6 rano, byli brudni, mokrzy, śmierdzący i dostali od pań z koła gospodyń wiejskich herbatę. Drugiej takiej herbaty w życiu nie piłem. A kiedy już po kilku godzinach, kiedy spaliśmy, tak tacy zmęczeni, pokotem, panie koło 12 przyniosły nam krupniki. No lepszego krupniczka w życiu nie jadłem.
0: A teraz wrócę do twoich działań z młodzieżą, tych działań edukacyjnych, także właśnie takich integrujących, bo to jest bardzo ważne. Wiem, że każdy weekend czy każdy sprzyjający jakiś taki moment w tygodniu wykorzystujesz na to, żeby szkolić młodzież. Oni się bardzo tym przejmują, są bardzo zaangażowani. Co robiliście ostatnio właśnie z takich działań wykorzystujących naturalny teren?
1: Przez ostatni weekend majowy, taki trochę dłuższy, od czwartku do niedzieli, razem z członkami naszego stowarzyszenia, to są uczniowie klas mundurowych i uczniowie innych klas, byliśmy w naszej miejscówce, nie podam dokładnie gdzie, bo wszyscy tam przyjadą, ale przez 3 doby uczyli się przetrwania, pierwszej pomocy, to są uczniowie klas mundurowych, więc uczyli też się taktyki strzelania, ale przede wszystkim uczyli się zarządzania sobą, podkreślam, sobą i grupą, z którą współpracowali.
0: Zarządzanie sobą to tak rozszyfrowuję, albo się domyślam. Chodzi o własne emocje, o panowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach.
1: Jeżeli 14-latkę, która nigdy wcześniej nie spała sama w lesie, wrzucisz na 1,5 godziny między 2 a 3:30 na wartę i ona na spokojnie tą wartę przerobiła, no to jest dla niej przekroczenie wszystkich swoich dotychczasowych granic. I pozdrawiam tutaj Angel z naszego stowarzyszenia, która dała radę.
0: No ale widzisz, to wydaje się, że są takie działania taktyczne, operacyjne, mówiąc językiem fachowym, natomiast tak naprawdę to tego typu doświadczenia chyba procentują w ogóle w życiu. Bo jeżeli ja się nauczę być odpornym na stres, na strach, zwyczajny lęk ludzki, to nawet w jakiejś chwili takiej próby po prostu zachowam się spokojnie, racjonalnie, nie ulegnę złym emocjom, nie ulegnę panice, może jestem w stanie nawet samemu pomóc komuś, kto jest bardziej zagrożony, kto bardziej potrzebuje. Właśnie tej słynnej pani sąsiadce, pani Ani, która ma 90 lat i mieszka na 1. piętrze. Jeżeli wszyscy ewakuują się z parteru, to ona zostanie bez prądu, bez wody. No i takiej osobie trzeba pomóc. Trzeba też wiedzieć, że ktoś taki jest. Trzeba wiedzieć, jak z nią rozmawiać. To jest chyba bardzo ważne.
1: Chciałbym, żeby wszyscy nasi radiosłuchacze wiedzieli, że nasze stowarzyszenie nie jest przedszkolem czy żłobkiem dla tak zwanych Rambo. Staramy się kształtować tutaj postawy obywatelskie. Człowiek jest człowiekiem w chwili socjalizacji. Czyli jeżeli my wspieramy innych, karma ma tak, że wraca i karma wspiera nas. My musimy działać w większej grupie ludzi. Jeżeli my pomagamy innym, to inni pomagają nam. I to jest, można określić, błędne kółko, ale to ma sens. Nasi członkowie, młodzi ludzie, 13, 14, 17, oni pracują w zespole. Pomagają słabszym, ci, którzy są silniejsi, a potem przekładając to na takie już życie dorosłe. No to jest przełożenie na to, o czym mówimy, społeczeństwo obywatelskie. Wspierajmy się wzajemnie, no bo tylko dzięki temu damy radę przeżyć.
0: A to też szkoła chyba wrażliwości, empatii, a jednocześnie takiej hartoducha, bo to trzeba połączyć. Nie wystarczy być tylko twardzielem, ale pozbawionym jakiegoś wyczucia tej wrażliwości takiej ludzkiej. To warto chyba jakoś tak wyrównać, zbalansować.
1: Użyję jednego słowa. Staram się uczyć człowieczeństwa i poza tym chyba nie mam nic więcej do dodania.
0: A to jest modne teraz? Bo ja zauważyłem, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, zwracają uwagę na przykład na zdrową żywność, na styl życia. To się staje takim elementem mody. Nawet jeżeli to byłby rodzaj takiego snobizmu, to daj Boże, żebyśmy tylko tak się snobowali.
1: No, nasza młodzież wykazuje to człowieczeństwo w wielu różnych sytuacjach. To jest takie drobne rzeczy. Dobra nauka, zachowywanie się właściwe. Nie według jakichś tam sztywnych norm, ale bycie człowiekiem i bycie kimś w społeczeństwie. Wspieranie mamy, taty, babci, dziadka, sąsiadki i tej pani, o której wspomniałeś, której trzeba po prostu pomóc. Dlaczego? Bo my kiedyś też tacy będziemy.
0: zeszła nasza rozmowa na takie tematy pedagogiczno-wychowawcze, ale kiedy rozmawiałem ze znajomym nauczycielem, zresztą też gościem tej audycji, wspomniał, że bardzo ważne jest, żeby zacząć uczyć już w szkole podstawowej. Ja się nie przejęzyczyłem. Zacząć uczyć, przynajmniej w odniesieniu do niektórych dzieci, mówić dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę. Nie zawsze mają dzieci to szczęście, że wychowują się w takim środowisku, gdzie te słowa, pojęcia nawet są takie oczywiste, są na co dzień stosowane.
1: Pojadę teraz po bandzie. Nie ma złych dzieci, złych uczniów, złych żołnierzy z racji mojej profesji mundurowej. Są tylko niewłaściwie uświadomieni rodzice, niewłaściwie wykształceni nauczyciele i dowódcy, którzy są dobani.

0: kształtują swoje poglądy. I w tym momencie, jeżeli młodzież się zachowuje niewłaściwie, to nie miejmy pretensji do młodzieży. Miejmy pretensje raczej do tych, którzy ich kształtują.
1: Też tak podchodzę. No myślę, że może być tak, młodzież mówiąc ogólnie, trochę zaniedbana. Ale to nie jest ich wina. I możliwe, że właśnie takie stowarzyszenia, jak to, które prowadzisz, które założyłaś, czyli Stowarzyszenie Proobronne z Opola, 4 Regiment, może być takim uzupełnieniem w przypadku deficytów tego typu.
0: Prowadzimy szkolenia comiesięczne, prowadzimy obozy letnie, obozy zimowe. Na obozie letnim, który będziemy mieli na początku wakacji, jedziemy nad morze i młodzież w wodzie po pas będzie się uczyła wyciągać osobę poszkodowaną. Dlaczego nad morzem? Bo czy w Turawie, czy na zbiorniku Otmuchowskim zwykle nie ma fal, ale jak jest powódź, to są fale.
1: Czyli jest po prostu energia wody, która jest powalająca. Ktoś, kto nie wie, no to możemy przypomnieć, że taka woda po kostki rwąca, to jest po prostu jak tornado.
0: Taka woda ścina nas, po prostu rzuca nas jak papierkiem wrzuconym do toalety. Ale kto tego nie przerobił, tego nie wie. Dlatego szkolimy młodzież, żeby była jasność. Tu nie chodzi o straszenie wojną, jakimiś kataklizmami, na sytuacje kryzysowe. Poza tym oni pracują w zespole. A zespół, no to już jest ekipa. Nas jest dwóch, jest Piotr, jest nas trzech. Proszę Państwa, nas trzech, no to my jesteśmy banda.
1: Tak, tylko warunek, że się nauczymy współpracować z sobą, że się nauczymy pewnych podstawowych zasad po to, żeby się nie dać zmieść chociażby przez taką wodę typu 20 cm, bo my wiemy, jak to działa. I wtedy przede wszystkim dobry ratownik nie daje się zabić.
0: Uczymy młodzież w warunkach naturalnych. To nie jest prezentacja w PowerPoincie. Jeżeli ktoś ma zimno, mokro i do domu daleko, ale wie, po co to robi, to on powstrzyma swoje negatywne emocje, bo on się uczy.
1: No i wie jeszcze, że za nim stają koledzy, koleżanki, że on ma wsparcie w trudnej sytuacji.
0: Podstawą jest praca w zespole. Jedna osoba zrobi niewiele, dwójka zrobi troszkę, trzech, pięciu, dziesięciu i to jest nasz leitmotiv. Czyli jeżeli my będziemy działali jako to społeczeństwo i tu odnosząc się do tego, co mówił Piotr, czyli w głuchołazach. Szanowni głuchołazianie, którzy nas słuchają, jeżeli weźmiemy się w kupę, wszyscy razem damy radę. Słuchajcie, no taka woda, no bez przesady, to sobie ją odchlapiemy. Ja wiem, że teraz to nie miał być żart, ale naprawdę, wszyscy razem zrobimy więcej niż pojedynkę.
1: A także wspierając swoje władze lokalne, samorządowe, wojewódzkie, no musimy się wziąć po prostu w garść i jakoś razem pomóc sobie na zasadzie umiesz liczyć, licz na siebie, wspomagaj też innych, a to wróci.
0: Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że jest władza i koniec. Że jest społeczeństwo i koniec.
1: I że płacimy podatki, a nam wszystko już przyjdzie na tacy.
0: Nie ma takiej możliwości. Bezpieczeństwo nie ma czegoś takiego jak podziały polityczne, podziały religijne, podziały, że ta dzielnica jest zalana, a moja nie, to ja nie muszę. Musimy działać wszyscy wspólnie, bo bez tego po prostu nie damy rady. My jako ludzie zaczęliśmy przeskakiwać o poziom wyżej inne zwierzęta, bo zaczęliśmy się zbierać we wspomnianą wcześniej kupę mości panowie.
1: Czyli integrować, mówiąc górnolotnie.
0: Integracja, no to jest podstawa. Bez tego nie damy rady. I wielokrotnie to mówiłem w innych audycjach. Ludzie sami się dzielą na różne grupy. Jest taka grupa, która chce cokolwiek zrobić i ta grupa ma szansę. A ci, którzy nie chcą...
1: Mogą wziąć z nich przykład. O tak zakończę. Może być?
0: Powinni wziąć z nich przykład.
1: Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment z Opola, był naszym gościem, a my trzymamy kciuki za stowarzyszenie z Głuchołaz i mam nadzieję, że dostaniemy zaproszenie i też otrzymamy informacje o kolejnych etapach ich działania, oby skutecznego jak najprędzej.
0: I tutaj nasze Stowarzyszenie Proobronne 4 Regiment wspiera Głuchołazy. A wiecie, szanowni państwo, dlaczego? Bo tak, bo my chcemy. Wspierajmy się wspólnie i damy radę.
1: Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś uwagi, spostrzeżenia albo chciał z nami polemizować, bardzo proszę, jak zwykle pozostawiam swój adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 22 wiadomości wieczorne. Katastrofa samolotu gaśniczego Dromader na Lubelszczyźnie. Nie żyje pilot maszyny. Przypominamy kierowcom, od jutra przebudowa skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec. Będą komplikacje w ruchu na 46. Sportowo siatkarze Mickiewicza przegrali walkę o brąz w Tauron pierwszej lidze.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Podczas akcji gaśniczej lasu w Nadleśnictwie Józefów rozbił się samolot typu Dromader, potwierdza Radio Lublin rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra. Jedna osoba zginęła. Na razie nie ma dokładnych informacji, ile osób znajdowało się na pokładzie tej gaśniczej maszyny. Do katastrofy doszło w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja. Tam płonie około 100 hektarów lasu. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, starszy brygadier Zenon Pisiewicz, powiedział, że z ogniem walczy obecnie około 300 strażaków. Akcja potrwa co najmniej kilkanaście godzin.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Nie będzie ograniczeń dostępu do zabiegów usunięcia zaćmy, zapewniła w TVP Info ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Chodzi o zmiany w regułach finansowania zabiegów. Jak mówiła ministra, najważniejsza sprawa to, by pacjenci wybierali operacje właśnie w Polsce.
2: Marża na tych zabiegach oczywiście jest podyktowana tym, że mieliśmy też odpływ pacjentów przecież do Czech swego czasu. Była tak ustawiona, żeby pacjentów zatrzymać w Polsce i na tym nam na pewno zależy. Mamy bardzo dużo dobrych ośrodków okulistycznych i nikt nie będzie tutaj podejmował decyzji, które miałyby spowodować zablokowanie czy ograniczenie tych zabiegów.
0: Po zmianach Narodowy Fundusz Zdrowia ma nie płacić pełnej kwoty za nadwykonania zabiegów zaćmy. To z kolei ma doprowadzić do oszczędności w NFZ-cie i załatania w dużym sensie dziury w budżecie funduszu.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Siatkarze Mickiewicza Kluczbork przegrali walkę o brąz w Tauron pierwszej lidze, przegrywając z Aniołami w Toruniu 1-3. Uczymy z redakcji sportowej Kuba Biela.
3: W decydującym meczu o brązowy medal drużyna z Opolszczyzny przegrała na wyjeździe z Cuk Aniołami Toruń 1-3, a całą serię do 2 zwycięstw również oddała rywalom 1-2. W każdym z setów dzisiejszego meczu siatkarze Mickiewicza podjęli walkę, zabrakło naprawdę niewiele. Anioły Toruń z brązowym medalem.
0: Przypominamy kierowcom korzystającym z 46. Od jutra rusza przebudowa skrzyżowania na trasie Ozimek-Grodziec, w związku z czym do czerwca będzie zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Kierowcy będą mogli korzystać z 2 pozostałych krzyżówek na obwodnicy tego miasta. Spektakl Opolskiego Teatru Lalki i aktora Jaszczurunia Marty Guśniowskiej w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Przewodniczący jury Dominik Gac powiedział w rozmowie z Radiem Opole, że opolskie przedstawienie zostało pięknie zrealizowane.
4: Bardzo często, chodząc do teatrów lalkowych, oglądamy tam przedstawienia łączące rozmaite estetyki, techniki, sposoby grania. Aktorzy najczęściej są w tak zwanym żywym planie. Lalki pojawiają się jako jeden z środków wykorzystanych, a Jaszczurunia jest klasycznym spektaklem lalkowym, który przy okazji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że wykorzystano tam lalki, ten spektakl opowiada bardzo ciekawą, zajmującą historię.
0: Ta uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Będzie to mieć miejsce 29 czerwca.
1: Światowe agencje informują.
0: Przyszły premier Węgier, Peter Modior, zapowiedział, że nie będzie korzystał z ochrony Centrum Antyterrorystycznego, czyli TEK. Lider zwycięskiej partii nie ufa tej formacji. Jak mówi, ochronę zapewni mu specjalna jednostka policji. W rewanżowym półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów Arsenal mierzy się z Atletico Madryt. Zainteresowanie meczem po remisie 1-1 w pierwszym spotkaniu jest gigantyczne. Na razie po pierwszych 45 minutach mamy jedno bramkowe prowadzenie Arsenalu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Російські військові сьогодні 5 травня атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 12 людей загинули, 20 поранені. Постраждалим від 23 до 68 років їм надають медичну допомогу, написав Федоров у телеграмі. Згідно з уточненими даними, які поширив у соцмережі президент України Володимир Зеленський, загалом 37 постраждалих. Зараз у лікарні 7 поранених після російського удару по Запоріжжю і ще частина людей проходить необхідні обстеження, зазначив Зеленський у мережі. За його словами, це був удар керованими авіаційними бомбами просто по цивільній інфраструктурі міста. 6 травня у Запоріжжі день жалоби за загиблими. Минулої ночі росіяни вдарили по рятувальниках на Полтавщині ракетами із касетними боєприпасами. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці працювали на об'єкті газовидобування. В той час військові РФ завдали повторного удару 4 ракетами. Загинули рятувальники, ще 23 людини поранені. Після численних повідомлень у російських медіа про нібито запровадження режиму тиші на час відзначення Дня Перемоги 8-9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, з боку Російської Федерації не було жодного офіційного звернення до України щодо умов припинення бойових дій. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. У зв'язку з цим Україна оголошує режим тиші, починаючи з 0 годин вночі із 5 на 6 травня. Українські захисники діятимуть дзеркально з цього моменту, наголосив Зеленський. Президент України також додав, що настав час для російського керівництва робити реальні кроки до завершення війни. Він зауважив, якщо Міністерство оборони Російської Федерації вважає, що проведення параду в Москві залежить від доброї волі України, це лише підтверджує необхідність таких кроків. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. Дякую усім за увагу.
1: Погода.
0: 19 стопні мamy w Opolu. W nocy proszę spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenia duże, gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz. Lokalnie także spodziewamy się burz. Temperatury maksymalne jutro od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Reklama.
7: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
6: Po reklamie.
1: Szepty natury.
8: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska, rozpoczynamy program Szepty Natury, a dzisiaj w naszym studiu Agnieszka Olszewska, która jest dyrektorem stadniny w Jakubowicach i która też jest czynną zawodniczką. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
9: Dobry wieczór, nie mówimy szeptem?
8: A powinniśmy chyba w sumie mówić szeptem, ale nie, będziemy zaraz pytać w takim razie o to, jakie odgłosy wydają konie, no bo chyba można się nasłuchać, jak się do takiej stajni wchodzi.
9: No oczywiście, że wydają odgłos paszczą, czyli rżą na powitanie. Wydają całą gamę odgłosów, aczkolwiek bardziej porozumiewają się gestami i takim prawdziwym szeptem. Naprawdę czują więcej niż nam się wydaje.
8: Mm-hmm. Mlaszczą trochę, jak mielą różne smakołyki.
9: Oczywiście, tak, to ten odgłos rzucia jest naprawdę kojący. To jest w ogóle wielka przyjemność wejść do stajni wieczorem, po karmieniu, kiedy już te wszystkie dźwięki dookoła cichną i słychać tylko takie miarowe rzucie siana. To tak, to jest wielka przyjemność.
8: Dzisiaj chciałabym to nasze spotkanie poświęcić właśnie takiej relacji człowieka z koniem, takiej w pełni normalnej, naturalnej, no bo wiemy, że w tym świecie wiele krzywdy też konie doznają, a ja bym chciała właśnie podpytać, jak to jest traktować tego konia w taki sposób ludzki, humanitarny.
9: No my po pierwsze jako sportowcy traktujemy jako naszych najważniejszych partnerów i tak jak traktowane są konie sportowe, zwłaszcza te w dużym sporcie, gdzie my mamy ogromną świadomość ich potrzeb i tego, co jest związane z ich dobrostanem, na pewno traktujemy je dużo lepiej niż siebie samych. Nasze konie mają cały sztab medyków, masażystów, fizjoterapeutów, akupunktura, dietetycy. To są wszystko rzeczy, które są na porządku dziennym, łącznie z takimi końskimi psychologami również, żeby pomóc im rozwiązywać swoje problemy z nami.
8: Ale to chyba nie zawsze tak było.
9: Może nie zawsze, ale teraz ta świadomość jest naprawdę coraz większa. Prawdziwi koniarze myślę, że zawsze czuli konie, tylko może ten sposób wyrażania tego w opinii publicznej był troszeczkę inny.
8: A co to znaczy w ogóle czuć konia?
9: Konie to są bardzo delikatne zwierzęta, bardzo wrażliwe i ten sposób porozumiewania się pomiędzy nimi, to są naprawdę niuanse i gesty, co no taka duża ciekawostka. Nawet szept to już jest tak naprawdę głośno, bo konie czują bicie serca. Jednym ze sposobów porozumiewania się koni pomiędzy sobą, no mają taki jakby wbudowany czujnik, że do 5 metrów czują bicie serca innego konia. I coś w ten takiego sposób ostrzegają się między innymi o zagrożeniu w stadzie, że jeżeli u któregoś z członków stada podniesie się tętno, no to jest to sygnał alarmowy dla pozostałych, że trzeba pewnie brać nogi za pas, a przynajmniej poszukać tego zagrożenia.
8: To dlatego na przykład jak obserwujemy takie obrazki z Islandii, gdzie wiemy, że te konie sobie żyją w taki naturalny sposób, dziki, tam są całe takie tabuny tych koni, więc jak one się zaczynają płoszyć, to faktycznie całym stadem uciekają.
9: Tak, zdecydowanie. One wtedy właśnie czują serce, patrzą na nogi, w którą stronę te nogi biegną i całe stado jak jeden organizm może uciec przed zagrożeniem, ale faktycznie mówimy, że koń czuje strach jeźdźca. No jest to prawda, on może nie czuje konkretnie strachu, ale czuję właśnie to bicie serca i jakby nie zamaskujemy naszych emocji przed koniem. To na pewno.
8: Mhm. A kiedy się pani tego wszystkiego nauczyła? Jak właściwie rozpoczęła się pani przygoda z tą przygoda właściwie? Kiedy się pani zakochała w tych koniach? Bo pani kocha te zwierzęta ewidentnie.
9: No oczywiście, to jest absolutnie sposób na życie każdego zawodowego jeźdźca. My nie myślimy, nie mówimy o niczym innym praktycznie. W kinie byłam tylko na filmie o koniach ostatnio. No jest to całe nasze życie. Ja zaczęłam jeździć, jak miałam 9 lat. Pochodzę z Trójmiasta, ale moja mama urodziła się przy stadninie koni w Liskach. Stadninie państwowej, która niegdyś święciła duże triumfy na sportowych arenach i może nigdy nie jeździła konno, ale przyjaźniła się z paroma wielkimi zawodnikami, więc jak wyraziłam jakąś tam
8: zainteresowanie
9: końmi, no to wiedziała, kogo zapytać o radę, jak zacząć tą przygodę.
8: Mhm. Czyli jako mała dziewczynka wsiadła pani wtedy na konia i jakie to było uczucie, jakie to było doznanie? Czy ta relacja się zawiązała, czy jednak było tak oschle?
9: Nie no, zaczęło się faktycznie od takiej trochę dramy, bo pojechałam na weekend i tam były koniki. Tata pozwolił mi na tych konikach jeździć, a panie instruktorki, żeby szybko zagrać na emocjach po takim udanym weekendzie, powiedziały, że koniki za chwilę trafią do rzeźni, bo mają je tylko na wakacje wypożyczone i szukają dla nich domów i że trzeba te koniki koniecznie kupić. No więc ja zwariowałam, zażyczyłam sobie, że natychmiast jednego z tych koni musimy kupić i go uratować. No na szczęście rodzice byli rozsądniejsi. Właśnie dowiedzieli się, jak to ma być, no i zapisali mnie do dobrej szkoły jazdy, no i kompletnie zwariowałam, jeździłam codziennie przez całe wakacje, ale moja mama zaczęła jeździć ze mną, także jest to sport, który można zacząć w każdym wieku i no i naprawdę fantastyczna przygoda, która trwa do dziś już tam 20 parę lat.
8: A ten pierwszy koń, pamięta go pani dobrze?
9: Tak, to był kucyk Czarna. Jeszcze po latach kupiliśmy tutaj do stadniny w Jakubowicach, do Jakubusa, kupiliśmy jej córkę nawet, po znajomości, także ta córka jeszcze żyje, ale tak, kucyk Czarna to był pierwszy koń.
8: I jak się z nim zbudowało właśnie tę relację? Czy to był koń humorzasty, czy to był koń taki, powiedzmy, spokojny, ułożony?
9: Oj, kucyki zawsze są troszkę humorzaste. Nie, był to koń na pewno bardzo dobry do nauki, ale psikusy też potrafiła robić. W pierwszym wyjeździe w teren położyła się ze mną w jeziorze.
8: Ale pani nic się nie stało.
9: No tam... Generalnie nic. Nic, co miałoby mnie zniechęcić do dalszych treningów.
8: I praca nad tym kucykiem jakaś była?
9: No, to były takie całkiem początki, to bardziej kucyk pracował nade mną niż ja nad kucykiem. Dopiero później, jak już się nabędzie tych umiejętności, to można myśleć o trenowaniu konia. Aczkolwiek, no chyba na każdym etapie tej sportowej przygody konie nas cały czas zaskakują i uczą i każdy z nich jest inny i całe piękno tego sportu polega właśnie na budowaniu relacji z różnymi osobnikami i szukaniu drogi. Zapytała mnie pani wcześniej, który koń jest ulubiony. Oczywiście, że mam takiego konia ulubionego, ale praktycznie każdy koń, który przychodzi nowy do treningu, to jest nowa przygoda i najczęściej fascynujemy się nim, bo próbujemy odkryć tą jego psychikę, ten język, jak komunikować się z nim najskuteczniej i najlepiej.
8: No właśnie to teraz chciałam zgłębić tę tajemnicę języka. Czy można powiedzieć, że koń mówi do człowieka bez słów?
9: Tak, zdecydowanie to, co ma nam najważniejszego do powiedzenia, to jest ta rozmowa bez słów, to jest głównie mowa ciała. Wiadomo, że niektórym ludziom ta rozmowa przychodzi łatwiej, mają naturalne zdolności, inni muszą troszeczkę bardziej to zrozumieć. No, wszyscy znamy tych ludzi, którzy mają lepszy kontakt ze zwierzętami i takich, którzy mają troszeczkę gorszy.
8: Bo trzeba być trochę takim właśnie behawiorystą, żeby nawiązać taką, powiedziałabym, normalną, wyważoną relację z koniem.
9: Na pewno warto być człowiekiem spokojnym lub uspokoić się pod wpływem tego zwierzęcia, bo oczywiście, że żadne zwierzę, nie tylko koń, nie lubi nerwowych ruchów, nie lubi chaosu, wolą sytuacje przewidywalne. I tutaj, ale właśnie wzrok, postawa, troszeczkę jednak taka szefowe maniery. No, są to zwierzęta, które w jakiś tam sposób pracują na dominacji i na pozycji w stadzie, więc na pewno osoba pewna siebie, nawet jeżeli nie ma dużych umiejętności, no to będzie dla nich pewniejszym partnerem niż ktoś, kto jest bardzo nieśmiały.
8: Jak podchodzić w ogóle do tego konia? No bo wiemy, że one mają taki specyficzny sposób też patrzenia, prawda? Ich oczy są po obu stronach, prawda, tego pyska.
9: Tak, no to jest moment, w którym na pewno trzeba się odezwać. Nie należy podchodzić całkiem bez słów, warto po prostu, wypada się przywitać z każdym. Także trzeba tego konia zawołać, żeby zwrócić jego uwagę, bo to są zwierzęta bardzo łagodne i one zwykle nie kopną nas specjalnie, ale faktycznie mają martwe punkty bezpośrednio przed głową i bezpośrednio za zadem. No i jeżeli gdzieś tam w tych punktach wylądujemy, one nie będą się spodziewały naszej obecności, to mogą machnąć na nas nogą jako taka reakcja obronna. Także warto się przywitać i wtedy już podejść, no może nie głaszcząc go bezpośrednio po czole, tylko podejść bardziej od strony łopatki, od strony szyi, żeby jakby wejść powoli w tą jego przestrzeń. No i wtedy już zwykle możemy swobodnie tego dobrze wychowanego konia dotykać.
8: A jak właśnie zawołać tego konia? Czy po imieniu? I jakie imiona nadaje się koniom? No bo ja wiem, że w przypadku psów jest taka zasada, że najlepiej, żeby to były dwusylabowe wyrazy. A jak jest w przypadku koni? No, nie wiem, Baśka, Ares, nie wiem, może takie w takim kierunku.
9: Oj, imiona to jest bardzo trudna sprawa, bo każdy z nas chciałby, żeby jego koń nazywał się najpiękniej i żeby łatwo było go zapamiętać też potem na arenie. Jest sporo zasad z tych związanych. Zależnie od tego, w której księdze stadnej zapisujemy później źrebie, to te księgi mają swoje wymagania, czy imię jest od pierwszej litery ojca, czy też matki. Można nadawać też przydomki hodowlane, czyli typu Ogier, Balube, Dirue. To Dirue to jest nazwa stajni we Francji, w której się urodził. Niektórym koniom, na przykład z księgi Zangerscheide, dodaje się literkę Z na końcu, czyli powiedzmy jedna z moich klaczy się nazywa Aganix Apricot Z. Aganix jest to w sumie nadany jakby po ojcu część imienia. Aprikot nadała mi ze względu na kolor taki brzoskwiniowy, morelowy. No i litera Z, żeby pokazać, że jest zarejestrowana w tej prestiżowej stadninie Zangerscheide.
8: I za każdym razem woła się Alanis Apricot Z?
9: Oczywiście, że nie. Akurat na nią mówimy Apricot, ale większość ma bardzo różne ksywki i tak.
8: To co jeszcze pani przychodzi do głowy, bo tak bardzo mnie to też ciekawi a propos nazw konia.
9: Oj, na naszej tablicy to całkiem mamy to wszystko przerobione, łącznie z tym, że jak mam taką tablicę, na której rozrysowane są pastwiska, kto gdzie wychodzi, no więc jak mamy konia pastwisko, na które wychodzi Branson i Vigo, to mamy napisane, że tam jest Bigos. Także nie, fantazja jest naprawdę duża w tej kwestii i z tych takich imion właśnie prestiżowych, często zagranicznych, potem finalnie i tak mamy Bośkę, Krysię i tego typu rumaki.
8: Czyli można powiedzieć, że one mają swoje oficjalne imię, ale oprócz tego mają tak jak ludzie czasami ksywki.
9: Tak, zdecydowanie. Potem trzeba wyjaśniać czasami, jak powiedzmy, powiem komuś, że ma osiodłać Daenerys, bo jakoś akurat zapamiętam jej imię, to potem wszyscy się dziwią, że przecież ma napisane kaczka na tabliczce.
8: A jak dochodzi do tego pierwszego osiodłania? No bo czasami na filmach możemy zobaczyć, że to jest cały taki proces bardzo ostrożny, bardzo ryzykowny. Czy pani się również takie ryzykowne sytuacje zdarzały?
9: No fajnie, że powiedziała pani, że proces ostrożny, bo bardziej spodziewałam się, że będzie powiedziane, że to jest jakieś dzikie rodeo. Rodeo nie dzieje się to rodeo w standardzie. My tego konia przygotowujemy do przyjęcia jeźdźca. Trwa to bardzo indywidualnie, od kilkunastu dni nawet do kilku miesięcy przy trudniejszych osobnikach. One muszą poznać no, wszystkie podstawowe takie zasady obcowania z człowiekiem, czyli najpierw młody koń dostaje na głowę kantar, musi się nauczyć poruszać na kantarze i uwiązie, podążać za jeźdźcem, wtedy zaczynamy go wiązać, czyścić. On musi zaakceptować dotyk, tak? Dziki koń nie zaakceptuje wcale tego, że człowiek go głaszcze, czy że człowiek go dotyka, szczególnie po nogach. Nogi, brzuch, słabizny to są te takie punkty, które z natury są bardziej chronione. Tak naprawdę u większości zwierząt, no bo to są te miejsca atakowane przez drapieżniki.
8: A kiedy, w której fazie rozwoju koń uczy się tego ludzkiego dotyku? Jak jest jeszcze no właśnie w tej fazie źrebięcia?
9: Najlepiej tak naprawdę od momentu urodzenia. Teraz jest to już bardzo popularne, żeby robić tak zwany imprinting źrebiętom, czyli świeżo urodzone źrebie, bo my zawsze porodów staramy się dopilnować, być przy tym, żeby w razie co tam pomóc temu źrebakowi złapać powietrze, dopilnować, że wszystko jest w porządku. No i wtedy możemy też, jak już matka
8: pozwoli,
9: go wyliże i jakby zrobi te swoje najważniejsze czynności, no to my też możemy go na przykład porozcierać czy słomą, czy nawet jakimś woreczkiem foliowym, żeby go przyzwyczaić do szelestu, do dotyku, popukać w kopytka, żeby on od razu już kodował sobie, że ten dotyk właśnie nóg, brzuszka, że to nie jest nic nienormalnego. No i później trzeba to kontynuować. My akurat robimy tak, że przez pierwsze, powiedzmy, 3 miesiące już te maluchy prowadzamy na uwiązach i uczymy je wszystkiego w stajni, a potem dajemy im parę lat na łące, gdzie już ten kontakt z człowiekiem mają rzadszy. Łapiemy je z powrotem, jak mają mniej więcej 4 lata i wtedy zaczynamy tą pracę przygotowującą do siodłania.
8: A jak się w ogóle podchodzi do takiego młodego konia, do takiego źrebaka? Czy można, nie wiem, wzdychać, o jaki ty jesteś śliczny i dopuszczać mnóstwo ludzi do takiego konika, czy raczej, no właśnie, jest to ograniczone też grono i państwo jakoś tak inaczej profesjonalnie tego konia traktują?
9: Myślę, że dużo zależy od matki. Są matki, którym nie przeszkadza ta atencja, a są takie, które denerwują się, kiedy się gdzieś tam zagląda, denerwują się też, kiedy zaglądają inne konie. Jest to bardzo indywidualna sprawa.
8: Mhm. Samica konia, ona jest w ogóle taka opiekuńcza?
9: Tak. Konie są stadne, więc one w ogóle nie chcą być same. Także generalnie jak najbardziej, no, spędzają cały czas ze sobą. No, my później gdzieś tam łączymy. Jak mamy parę źrebion w jednym roku, no to staramy się łączyć te matki razem, ale jest to zawsze proces, który wymaga jakiejś tam ostrożności, no bo każda o tego swojego źrebaka dba najbardziej.
8: Mm-hmm. No bo u różnych zwierząt to różnie wygląda, natomiast właśnie tak mi się wydawało, że tam w przypadku koni matki są raczej troskliwe i opiekuńcze, no, ale w pewnym momencie też przychodzi taki moment na rozstanie. Po jakim czasie to źrebie jest gotowe, żeby opuścić matkę?
9: No, opuszcza je tradycyjnie około 6 miesiąca. No, jest to zawsze troszeczkę płacz. Wiadomo, że fajnie, jeżeli ma się wtedy...
8: Ale płacz dla opiekuna, czy dla tych koni?
9: To dla tych koni. I wtedy mówią głośno. Wtedy drżą do siebie. Naprawdę głośno. Wiadomo, że jak troszeczkę się to przeciągnie, to też ta rozłąka przychodzi łatwiej. Zależy, jakie jest to stado, czy to źrebie ma kolegów, czy nie ma. Jak są koledzy, to jakoś tak łatwiej przez to przejść.
8: A wracając właśnie do tego budowania nawyku kontaktu z człowiekiem, to wiemy, że właśnie już, tak jak pani powiedziała, że były te takie pierwsze sensoryczne momenty, gdzieś tam pocieranie słomą, potem tam jakąś torebką foliową, obstukiwanie kopytek. A co jest potem dalej, jak już opuszcza mamę?
9: Tak, no potem opuszcza mamę. On i tak regularnie musi spotykać się z człowiekiem, no bo musi się parę razy w roku spotkać z kowalem, czyli struganie kopyt. To jest taki jeden z obowiązków nawet u młodych koni.
8: A kowal już nieraz dostał z kopyta?
9: No, na pewno to nie jest łatwa praca, ale tak jak mówię, jeżeli mamy czas, żeby je tego nauczyć, to wszystko potem idzie gładko.
8: Mhm, bo tak trzeba chyba na takim pierwszym podkuwaniu wydaje mi się, że też można wyczuć charakterek tego konia od razu.
9: Oczywiście. I to te charakterki, to one są potem często związane właśnie, kto był mamą, kto był tatą, od razu widać. Ale tak, no czyli przyzwyczajamy jakby to podawanie nóg, no to ćwiczymy regularnie. Po prostu na przestrzeni lat, no a potem ta praca już przygotowująca do samego siodła, no to tak jak mówię, najpierw już takie czyszczenie, wiązanie w stajni i potem przyzwyczajanie, powoli położyć czaprak, czyli taki kawałek materiału, który potem będzie pod siodłem, kłaść go na grzbiet z obu stron, one przez to, że mają te oczy po obu stronach głowy, to tak naprawdę każda strona jest dla nich czymś nowym. Że jakoś ten mózg jest tak skonstruowany, że na przykład jedziemy w lewo i koń boi się czegoś w narożniku, przestanie się bać, ale jak zmienimy kierunek, to znowu będzie się bał, bo dla drugiego oka to jakby zupełnie inaczej przetwarza ten przedmiot.
8: Czyli one, te oczy jakby nie są do końca ze sobą połączone?
9: No jakoś, ja nie chcę tutaj gadać głupot, ale ma to jakiś związek z tym, że właśnie nasze półkule, ten impuls jest jakby skrzyżowany u nas, a u nich jest bardziej prawa, lewa.
8: Odseparowane,
9: tak,
8: prawda?
9: Jakby u nas chyba od lewego oka idzie do prawej półkuli sygnał, powiedzmy, a u konia od lewego oka idzie do lewej półkuli.
8: Coś takiego.
9: Możliwe, że gadam bzdury, ale wydaje mi się, że no, na pewno jest tak, że dla konia każda strona jest osobnym problemem i nie możemy mówić, że koń jest głupi, bo z jednej strony się boi, a z drugiej nie. Po prostu taki jest. Tak wygląda końskie postrzeganie świata i my jako jeźdźcy musimy to zaakceptować.
8: Bo mimo właśnie tej swojej wielkiej postury i tej swojej wagi, to jest bardzo delikatne i wrażliwe zwierzę.
9: No oczywiście, to jest zwierzę, które czuje muchę, która siada mu na skórze i od razu zaczyna się tam
8: ogonem obijać,
9: tak. I tak dalej. Także to jest bardzo delikatne zwierzę, bardzo wrażliwe i bardzo szybkie w reakcjach. Także na pewno ono wymaga dużego wyczucia w tych rozmowach.
8: Mhm. A co pani sądzi o krytykach tego, żeby na takich koniach właśnie jeździć? Bo wydaje mi się, że to jest po prostu zakorzenione i w naszej tradycji i po prostu tak od zawsze było, że człowiek ujeżdżał tego konia, a koń nie miał nic przeciwko.
9: Dobrze przygotowany koń nie ma nic przeciwko i bardzo lubi pracować. W sensie koń, największą krzywdę, jaką można zrobić koniowi, to go nie pozwalać mu na ruch. Jakby koń to jest zwierzę, które musi się przemieszczać, ruch jest dla niego zdrowy i bardzo dużo tego ruchu może wykonać w ciągu dnia. Na pewno jakby najgorsze, co można zrobić koniowi, to zamknąć go w boksie i go nie wypuszczać, bo to jest dla niego faktycznie coś nienaturalnego.
8: Bo on genetycznie jest przygotowany do tego, żeby po prostu pracować, żeby jeździć.
9: Jak najbardziej.
8: Biegać.
9: Jak najbardziej jest przygotowany, żeby biegać. I no bo to jest, znowu, krowę możemy przypiąć na łańcuch i krowa wyjada trawę wokół siebie tylko, jakby stojąc. A koń nawet trawę je w ruchu. On się cały czas przemieszcza przed siebie. Więc one naprawdę jakby kilometrów mogą zrobić bardzo dużo bez żadnego wysiłku. Więc absolutnie moim zdaniem można na nich jeździć. One to lubią. I co zawsze podkreślam, nie ma takiej siły, która by je zmusiła, gdyby naprawdę tego nie chciały. Bo one są łagodne, ale jak gdzieś tam zdarzają się sytuacje, że człowiek przesadzi z wymaganiami, to bardzo dosadnie potrafią nam pokazać, że nie życzą sobie takiej pracy, jaką im gotujemy.
8: A w jaki sposób robią to dosadnie?
9: No to są zwykle te rzeczy, które już widzimy na filmach, czyli to, że koń staje dęba, że koń wtedy już tak rży, przeraźliwie kwiczy, piszczy, kopie, no i gryzie. Jak najbardziej jest pełen wachlarz tych zachowań, no, które uznajemy za niepożądane, ale mówię, no jest to jakaś tam forma obrony. Są też takie jakby cichsze formy pokazania niezadowolenia, czyli skulone uszy, troszeczkę ogon podciągnięty pod siebie, albo takie machanie ogonem nerwowe. Są to oczywiście sygnały o niezadowoleniu. Ale tak jak mówię, konie, które my używamy do sportu, to są konie, które chcą uprawiać sport.
8: Mhm. Które są też pewnie przez lata do tego przygotowywane. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tego ujeżdżania pierwszego, to znaczy siodłania konia, przepraszam, o którym rozmawiałyśmy, dlatego że chcę już zapytać o ten sam moment taki kulminacyjny, kiedy dochodzi właśnie do tego, że jeździec dosiada tego konia. Tak jak pani wspomniała, to może trwać kilka dni, a nawet czasami i pół roku. Jak to zrobić bezpiecznie, żeby ani koń nie cierpiał, ani człowiek też, żeby nie ucierpiał?
9: Tak jak mówię, na początek przyzwyczajamy konia do tego całego ekwipunku, czyli właśnie pokazujemy mu ten czaprak, kładziemy go na grzbiet w różnych pozycjach, potem kładziemy siodło, potem pokazujemy mu, jakie to uczucie, kiedy zapięty jest popręg. No ten popręg to jest zwykle kluczowa sprawa, niektóre konie mają troszkę silniejszą reakcję na podpięcie tego paska, a no to jest dość ważne, żeby to zaakceptowały, no bo nie możemy...
8: O ten między zębami tutaj, tak?
9: Nie, tutaj pod brzuchem, to pod co brzuchem. Trzyma siodło. No bo nie możemy sobie pozwolić z kolei, żeby to siodło spadło, no więc musimy ten popręg dociągnąć tak troszeczkę mocniej i tu mogą się zdarzyć jakieś tam podbrykiwania, dopóki ten koń tego nie zrozumie.
8: Bo naciskamy tym podpręgiem na co? Na które elementy?
9: Tak naprawdę na mostek.
8: Na mostek.
9: Ale no jest to jakby kwestia czegoś, co jest nowe, więc w jakiś tam sposób to siodło też wydaje jakiś tam dźwięk jednak, no bo ma pewne elementy typu strzemiona czy tam tybinki, więc jak koń zaczyna się ruszać, no to siodło zaczyna w jakiś tam dźwięk wydawać, no do tego wszystkiego koń się musi przyzwyczaić, więc zwykle wtedy bierzemy go na lążę, czyli taki dłuższy sznurek, 10-metrowy i on biega wkoło nas. Wcześniej oczywiście uczymy go bez tego ekwipunku pracować na tej lince, żeby on nas słuchał, umiał przyspieszać, zwalniać, zmieniać kierunki. na nasze komendy. No, wtedy zaczyna biegać w tym ekwipunku. Jak jest już do niego przyzwyczajony, no to zaczynamy też robić ćwiczenia z wsiadania, czyli jakieś tam podskakiwanie obok tego siodła, żeby nie bał się ruchu. Stajemy na schodkach, pokazujemy mu się wtedy z góry nad nim, to tak jakby markujemy, jakbyśmy już na nim siedzieli. Potem my to robimy zwykle z pomocnikiem, bo też jest parę szkół, jak to zrobić. Ktoś tam przewiesza się przez to siodło, żeby przyzwyczaić do ciężaru. Druga osoba prowadzi takiego jeźdźca jeszcze wtedy jakby pół leżącego na brzuchu, bo wtedy bezpiecznie jest w razie co zeskoczyć. Tak, więc przyzwyczajamy do ciężaru. Na koniec jeździec siada już w pełnej sylwetce, normalnie na siodło i na tej ląży zaczynamy naukę ruchu pod jeźdźcem, czyli koń już wie, że powinien biegać w kółko na komendy i wtedy z jeźdźcem zaczyna biegać. Przyzwyczaja się do ciężaru jeźdźca, do ruchów u góry. Wtedy następny krok, ten jeździec zaczyna używać powoli pomocy, czyli troszeczkę pokazywać, że jak daje łydkę, to wtedy koń przyspiesza, prawda? Gdzieś tam uczy go też reakcji na wędzidło hamujące i tak powoli, jak jest jakieś tam bezpieczeństwo już zachowane, że jest ten gaz i hamulec, no to spuszczamy tego konia z ląży, jeździec zaczyna już jeździć samodzielnie.
8: A potem może dojść do wywrotki? Zdarzały się pani upadki z konia?
9: No upadki się zdarzają, ale szczerze mówiąc to przy samym tym zajeżdżaniu, jeżeli to się robi ostrożnie, to my nie mieliśmy wypadków. Prędzej taki nastolatek koński może zrobić jakiś psikus. Jak już poczuje się pewnie, złapie równowagę pod jeźdźcem, no to powiedzmy może uznać, że to będzie świetna zabawa, żeby trochę pobrykać.
8: Nastolatek koński, czyli takie zwierzę w wieku 2-3 lat?
9: Troszkę więcej, bo my zaczynamy z nimi pracę. Teoretycznie z 3-latkami można zacząć pracować, ale ja preferuję 4-latki. No bardziej chodzi mi o to, że gdzieś tam jak już tak stanie na nogach, że już te 3-4 miesiące będzie chodził pod siodłem, no to będzie czuł się pewnie, no i może po prostu uznać, że...
8: Taki dojrzalszy
9: tak,
8: bardziej
9: tak, że można sobie tam pobrykać i że to jest świetna zabawa, no bo tak jak mówię, one lubią biegać, brykać, no czasami trochę szybciej biegają niż po prostu my byśmy chcieli.
8: No właśnie i my też szukamy takiej stabilności emocjonalnej, bo one są też właśnie bardzo mocno emocjonalne te konie.
9: No zdecydowanie. Jakby tam jest, no koń reaguje na każdy najmniejszy sygnał.
8: I uczy pokory, myślę, że w dużej mierze też wszystkich ludzi, którzy pracują z końmi.
9: No, myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych sportów, jeżeli o to chodzi, no bo faktycznie tak naprawdę niewiele zależy od jeźdźca. Znaczy, teoretycznie zależy bardzo wiele, ale w każdym momencie gdzieś tam ten wynik może się zmienić i bo musimy jakby uszanować zdanie konia. No też często gdzieś tam ten koń ma po prostu gorszy dzień i nie możemy go forsować na zawodach. Zdarzają się sytuacje, że ktoś ma jednego konia, on gdzieś potem zachoruje i na przykład trzeba sobie w ogóle odpuścić sezon startów, no bo takie wychodzenie z kontuzji to są też często miesiące pracy. Także tak, pokora to jest chyba podstawowa wartość tutaj.
8: A jak w ogóle wygląda taki typowy dzień takiego konia? Ile on śpi? Ile on je? Czy ma jakieś ustalone swoje pory karmienia? Czy ma ustalone też pory, w których właśnie ma trening?
9: Dla mnie pora karmienia jest najważniejszym wyznacznikiem dnia, bo tutaj jeżeli chodzi o to, to konie są bardzo wrażliwe. Także nasze konie jedzą o godzinie 6, 12 i około 5.30 wieczorem. Dodatkowo dostają też wieczorem jeszcze posiłek na ciepło, taki mesz z witaminami. Ale tak, ten jakby godziny karmienia to jest bardzo ważna sprawa.
8: Lubią regularność.
9: Tak, zdecydowanie. On jakby, ich żołądek już czeka na posiłek. Koński żołądek nie powinien być nigdy pusty, także jakby ta pasza treściwa to jedno, ale dostęp do siana możliwie stały. Jest to jedna z podstaw ich dobrego samopoczucia, do siana czy do trawy. Mhm. Bo jakby koń bez owsa będzie żył, ale musi mieć trawę albo włókno, tą paszę objętościową.
8: A jak się pojawia sezon, nie wiem, jakiś wiosenny, to mają jakieś gratisy, jakieś dodatki?
9: Moje konie, pomimo że są sportowe, to chodzą codziennie na pastwisko. Także jak najbardziej ta trawa to jest chyba najlepsza witamina, jaką można im dostarczyć. Oczywiście, że tych dodatków, no one głównie żyją na dodatkach, no bo my im tu musli, granulaty, suplementy, lucerna, wysłodki, to jest całe końskie menu, które dobieramy indywidualnie. Dla przyjemności marchewka jak najbardziej. No i takie końskie smakołyki, typowo to producenci się prześcigają w tych smaczkach, które cały czas nosimy w kieszeniach.
8: Mhm. Ale dostają, tak jak pies, rozumiem, tylko nagrodę za jakieś właściwe zachowanie.
9: Tak, tak. Dość dużo też z siodła ja używam akurat tych przysmaków, gdzieś tam jako taki dodatkowy też stretching, że proszę je, żeby wyciągnęły szyję w którąś tam stronę, żeby się troszeczkę porozciągać. Także jak najbardziej te cukierki. No zawsze jak przychodzę, żeby wsiąść, no to witam się cukierkiem. No nie wskakuję na niego jak kowboj z nienacka, tylko mówię cześć, daję cukierek i dopiero wtedy wsiadam.
8: Czyli wiem, że koń musi być dobrze najedzony, a czy wiemy mniej więcej, ile taki koń w ciągu doby on musi sypiać?
9: Oj, to jest trudne pytanie, no bo faktycznie konie dużo odpoczywają na stojąco. No lubimy, żeby jakby całą noc miały spokojną, nawet na zawodach przestrzega się tego, że stajnie są zamknięte po godzinie 22 do 6 rano, nawet zawodnicy nie mają prawa do stajni wchodzić, no bo jakby dbamy o ten odpoczynek. W dzień konie kładą się mniej, ale konie kładą się, jeżeli się dobrze czują, bezpiecznie, jeżeli mają fajnie zaścielony boks. Widać różnicę, kiedy mają brudno w boksie, a kiedy im się ładnie posprząta i...
8: Bo tak dopytuję, bo drążę, z czego ten kiepski humor czasami może wynikać, czy wstały lewą nogą, czy co?
9: No, jakby idąc o ten ich program dnia, no czyli one rano jedzą, my przychodzimy do pracy na 8, o 8 są wypuszczane na pastwisko lub niektóre idą do karuzeli, czyli na taki, do takiej maszyny, rozprostować kości, ale jednak w ruch taki wymuszony w kółko. No i wtedy zabieramy się za treningi. Ja wolę jeździć bardziej w pierwszej części dnia. Wydaje mi się, że one lepiej chodzą w... No może są po prostu przyzwyczajone do tego, że pracują gdzieś tam do 16, a wieczory mają bardziej dla siebie. Natomiast no, na zawodach czasami musimy skakać wieczorami, czasami skaczemy przy sztucznym świetle też. Konie też latają samolotami, lecą na zawody do Emiratów i tam na przykład skaczą po ciemku, w sensie no, przy sztucznym świetle w nocy, bo wtedy jest chłodniej na przykład, więc tam konkursy bardzo często są nocą.
8: Boże, ale... jak się transportuje takiego konia samolotem? To musi być dopiero logistyka.
9: No ja od paru lat mam taką przygodę, że w Jakubowicach stacjonują konie łotewskiego olimpijczyka, Kristapsa Neretnieksa i faktycznie już kilkukrotnie pomagałam wysłać samolot z końmi. Także no jest to zawsze przeżycie, bo muszą przejść pewne badania weterynaryjne, zwykle do jakby kraje wymagają pewnych procedur, więc no zawsze najpierw pojawia się weterynarz, pewne dokumenty transportowe, wyjazd na to lotnisko, bilety. No i tam one są...
8: Rozumiem, że to jest jakiś samolot cargo raczej, tak?
9: Tak, tak. Mhm. Końskie cargo jest w kilku lotniskach w Europie typu Amsterdam, Liège, Düsseldorf. Zwykle to są te miejsca, gdzie trzeba dotrzeć i konie podróżują w takich kontenerach trzykonnych i zwykle wchodzą tam chętnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że tym samolotem podróżują może nawet lepiej niż ciężarówkami. Bo jednak drogi wiemy, jakie bywają, no na pewno zakręty i dziury na drodze są dla nich w jakiś tam sposób obciążające, a ten samolot to jest taka dość wygodna forma transportu. No żaden z wysyłanych przeze mnie koni nie zgłaszał
8: Bo się zastanawiam, czasami ludzie się boją latać samolotem, czy konie się stresują właściwie, kiedy wsiadają do tej latającej puszki, jak to niektórzy mówią.
9: No myślę, że tutaj jednak pomaga im ten brak wyobraźni na ten temat. Myślę, że one nie zastanawiają się nad konsekwencjami tego lotu, a jakby nauczone wsiadania do różnych większych lub mniejszych puszek po prostu są. No na pewno koń sportowy musi się dobrze transportować, to jest ważna cecha, bo inaczej to jest też za duży stres dla niego, żeby był po prostu dobrym sportowcem, więc to jest ważny aspekt. Ale tak, no latają dość często i chętnie, no często potem czeka je kwarantanna też na miejscu, bo różne są wymogi tych różnych krajów, ale no zdarza się, że te najlepsze konie lecą. Jeden zawodnik wysyła kilka koni do Szanghaju, kilka do Meksyku, bo na przykład zawody są jedne po drugim w takich lokalizacjach.
8: Ale dzielne zwierzęta, proszę bardzo. I do tego jacy globtroterzy z nich to jeszcze zwiedzają właściwie cały glob. Pani Agnieszko, ale przechodząc już do skoków, o których pani wspomniała, że te konie właściwie podejmują ten skok. Czy to leży w ich naturze? Czy to jest właśnie taki, można powiedzieć, efekt uboczny treningu człowieka?
9: Ja mam klacz. Jedyny z moich koni, który nie wychodzi na pastwisko, to moja klacz Jawenda, która od dwulatki wyskakuje przez wszystkie ogrodzenia. Próbowaliśmy nawet puszczać ją luzem, tak żeby jakby nie czuła ograniczenia płotem, więc jakby chodziła luzem na ośrodek. Nie w Jakubowicach, bo no nasz obiekt by się do tego nie nadawał, ale akurat u mojego trenera był taki projekt tego typu, no to wyskoczyła przez prawie 2,5-metrową bramę, tylko po to, żeby jeść trawę po jej drugiej stronie. Także umieją skakać też bez nas.
8: I same mają na to ochotę. O to mi chodzi, że nie są zmuszane przez człowieka do tych ruchów.
9: Jak najbardziej zdarza się, że mają ochotę. Tak jak mówię, jeżeli nie mają, to bardzo ciężko jest nam wytłumaczyć, że miałyby jednak skakać. My sprawdzamy ich właśnie potencjał najpierw w tak zwanym korytarzu, w skokach luzem, puszczamy je na halę i obserwujemy właśnie, jak podchodzą do takiej zaoferowanej im przeszkody. No i te, które nie chcą tego robić, no to zwykle znajdują inne
8: dyscypliny.
9: Funkcje, inne dyscypliny. No tych dyscyplin jeździeckich jest naprawdę wiele. No ta funkcja konia przyjaciela jest w ogóle najprzyjemniejszą z nich i dużo koni po prostu trafia w taką rolę. No i właśnie naszym zadaniem jest znaleźć dla każdego konia najlepszą opcję, najlepszy sposób na życie. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi i my jako trenerzy, którzy z nimi pracujemy i zwierzęta, bo będą się odnajdywać w swoich rolach.
8: A po czym poznać tę radochę u konia?

0: sportowca te wymagania najpierw są malutkie, najpierw ma przeskoczyć krzyżaczek, potem metr, potem 110 i potem gdzieś tam się okazuje, no zwykle do tego 120, no to każdy koń jest w stanie przeskoczyć, a później już musi mieć pewne
1: musi cechy, być wybitny.
0: Cechy fizyczne, tak, powyżej 145 przeszkody, no to już tych koni jest coraz mniej, które są w stanie tak skakać a na poziom 160 ten olimpijski, no to my całe życie chodzimy i marzymy i szukamy gdzieś tam takiej jednostki.
1: Mhm. A właśnie ile najwyżej podskoczył koń, którego pani ujeżdżała?
0: No ja do tej pory najwyżej skakałam na Innocence, no bo on, skakaliśmy 1,90 m albo 1,95 m, ale to w konkursie specjalnym, w konkursie 6 barier. Czyli tam jakby jedynym zadaniem było skoczyć na wysokość, ale ten sam koń też braliśmy udział w konkursie Grand Prix 155 cm. No i to już jest takie naprawdę wyzwanie.
1: Czyli jest szansa w tym Innocence, że wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich?
0: Oj, on może i by wystąpił, ale ja jeszcze nie aspiruję. Aż na ten poziom, no cały czas szukam, staram się
1: mówi nigdy, nie mów nigdy, prawda? Trzymamy
0: no,
1: kciuki
0: myślę,
1: tutaj.
0: Że jakby, myślę, że to może już nie będzie Innocence. Myślę, że szukamy jakiegoś już następcy, bo on ma 13 lat, także ja chyba tak szybko się nie nauczę.
1: A dlaczego? Myślę, że warto w siebie też wierzyć. Pani Agnieszka, jeszcze mnie taka rzecz interesuje. Jak pani już podjeżdża do tej przeszkody, to co trzeba zrobić, żeby ten koń podskoczył? Czy on po prostu sam już wie i się mentalnie szykuje na tę przeszkodę? Czy pani, nie wiem, jakimiś ruchami, jakimiś gestami coś mu musi podpowiedzieć, wskazać, jakoś mocniej chwycić?
0: Dobrze, ja staram się tak jeździć, żeby w ogóle nie akcentować skoku. Koń jakby sam wykonuje skok. Naszym zadaniem jest dobranie mu punktu odbicia, ale ten punkt odbicia powinniśmy zobaczyć troszeczkę wcześniej niż w ostatniej chwili. My tak musimy, jakby na tym w ogóle polega jeździectwo, na patrzeniu na odległość do przeszkody i takim jakby kierowaniu wielkością kroku konia, żeby na końcu przed tą przeszkodą znaleźć się w odpowiednim miejscu. Tak, żeby ten skok mógł być wygodny. I w ogóle, co jest najciekawsze, że koń tak naprawdę w ostatniej chwili nie widzi już tej przeszkody. No bo on przez to, że te oczy są ustawione po bokach głowy, to jakby w locie on już ją tylko jakby wyczuwa i obserwuje tą przeszkodę wcześniej. Dlatego te błędy, które widzimy na zawodach, najczęściej są spowodowane błędami jazdy na zakręcie i na tych metrach, powiedzmy, 15 metrów przed przeszkodą, a wcale nie w ostatniej chwili lub na jakiejś gwałtownej zmianie decyzji jeźdźca, która właśnie wyprowadza tego konia wtedy z równowagi, z tego jakby jego planu na ten skok.
1: To po czyjej stronie leży większa odpowiedzialność za to, czy coś pójdzie, czy nie? Po stronie człowieka, czy konia?
0: Zdecydowanie człowieka, no bo to jakby my mamy tego konia komfortowo do tej przeszkody doprowadzić. Koń nie zna dalszego planu. Więc koń może nam pomóc wykonać jeden konkretny skok, ale tor przeszkód jest tak skonstruowany, że my też musimy wykonać pewne założenia dalsze. I powiedzmy, jeżeli skoczymy jedną przeszkodę z za dużego rozpędu, to ciężko będzie nam trafić w kolejną, bo na przykład tamta wymaga podejścia z wolniejszego tempa. Więc tutaj zdecydowanie, żeby przeskoczyć jedną przeszkodę czy przez płot, to koń może to zrobić po swojemu, ale żeby pokonać ten tor przeszkód, to tam są na tyle poważne zagadnienia techniczne, że zdecydowanie ta odpowiedzialność jest po stronie jeźdźca, po doborze tempa, doborze wielkości kroku i jakby powodowaniu tym koniem po odpowiedniej trasie, tak żeby to było harmonijne i żeby on mógł swobodnie wykonać skoki.
1: Mhm. Pani Agnieszko, to ile ma pani koni pod swoją opieką?
0: W Jakubowicach mamy 50 koni mniej więcej. Część koni należy do naszej szkoły jazdy i one pracują z klientami. Można u nas uczyć się jeździć konno. I około 30 koni mamy sportowych. Kilka z nich należy do moich uczniów, a resztę przygotowujemy do zawodów. No ja codziennie staram się jeździć 7 koni, jeżeli inne obowiązki.

0: obowiązki mnie nie gonią, nie zatrzymują. Także staram się jeździć 7. No, na tych zawodach teraz minionych skakałam na 8 koniach. Wolę skakać na 7. 8 to już jest duże obciążenie dla mnie.
1: Muszę jeszcze zapytać, jak pani komplementuje konie po udanej jeździe?
0: Dużo pracujemy głosem. Do tego w ogóle też trzeba dojrzeć. To ciekawa sprawa, bo kiedyś mi się wydawało, że konie lepiej pracują, jak zakładamy im nauszniki wyciszające, czyli że mniej słyszą dźwięki z otoczenia. Ale im więcej umiem, im jakby lepiej potrafię się z tymi końmi komunikować, to w tej chwili na przykład przestaję zakładać te nauszniki, bo większą uwagę zwracam na mój głos i na to jeszcze, co mogę temu koniowi powiedzieć w trakcie jazdy. Mhm. Wiadomo, że ja mu nie mówię, co on ma robić, ale jego głosem uspokajam, ja mówię do niego hola, hola, tam jakby w jakiś tam sposób go...
1: Takie rzeczy.
0: Pry, ja słabo mówię, bo nie mówię R.
1: Ale no właśnie, jeśli chcemy jakoś pochwalić tego konia, że wykonał super pracę, to nie wiem, do psa mówię, o, super jesteś.
0: No i my też tak mówimy do nich, że tak, że brawo, brawo, tak, z optymizmem i klepiemy go, głaszczemy go po szyi i to jak najbardziej. A mówię, niektóre konie to mamy tak nauczone, że jak powiemy pry, to one wręcz stają jak w rybę.
1: Czyli od razu hamują.
0: Zresztą mój taki prawdziwy, najbardziej ukochany koń, skarbiec, który już niestety odszedł, to był tak nauczony mojego dyrektorskiego stanowiska, że normalnie no to trochę ponosił, ale jak dzwonił mi telefon, to od razu się zatrzymywał i czekał, aż przeprowadzę rozmowę.
1: Ale wychowany, fantastycznie. Dżentelmen, można powiedzieć.
0: Tak, dżentelmen i wspaniały sportowiec, naprawdę. To był wyjątkowy koń w mojej karierze.
1: Pani Agnieszko, to w takim razie życzymy sukcesów i dziękujemy za podzielenie się tą fascynującą historią a propos relacji człowieka z koniem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy.
1: Nie.
0: Porządny materiał.
1: Ja myślę, że jeszcze mogłybyśmy długo, dłużej rozmawiać, znacznie dłużej na ten temat. Natomiast czas już nas goni, więc dziękujemy bardzo. Agnieszka Olszewska, dyrektor stadniny i jeździec konny, była w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam do Jakubowic.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy, do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji przygotowana, aby przekazać Państwu najnowsze wiadomości. Zaczynamy 23. Trwa ustalenie okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego podczas akcji niedaleko Biłgoraja. Zginął pilot maszyny. Komisja Europejska zatwierdza umowę z Polską dotyczącą wykorzystania funduszu na dozbrojanie SAFE. Sportowo Arsenal pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Trwa ustalenie okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader podczas akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorańskim, w wyniku czego zginął pilot maszyny. O działaniach strażaków w skrajnie trudnych warunkach. Jan Noleński.
2: Informacje o katastrofie potwierdził Polskiemu Radiu starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Pożar obejmuje rozległe tereny leśne w rejonie miejscowości Kozaki między Józefowem a Łukową. Ogień objął od kilkudziesięciu do około 100 hektarów lasu i wciąż się rozprzestrzenia, a akcję gaśniczą utrudniają wiatr i bardzo sucha ściółka. Na miejscu pracuje 300 strażaków i 70 zastępów.
0: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania funduszu pożyczkowego na dozbrojanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Do podpisania umowy już tak formalnie ma dojść w tym tygodniu w piątek w Warszawie, po czym Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro na szeroko pojęte inwestycje w naszą obronność.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych arkuszy egzaminacyjnych, chociaż takie można było znaleźć jeszcze w trakcie trwania samego egzaminu, przypomina Mariusz Wiśniewski.
3: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
4: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
5: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch.
4: Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
4: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób.
0: Dziś maturzyści zdawali egzamin pisemny z matematyki, przedmiotu, bez którego trudno wyobrazić sobie studia na Politechnice, a może jednak jest to możliwe. O tym, jak nasze uczelnie dostosowują swoje programy kształcenia do nowych wyzwań, takich jak chociażby coraz większa rola sztucznej inteligencji, porozmawiamy w porannej rozmowie Radia Opole w środę, kwadrans po ósmej, z Marcinem Lorencem, rektorem Politechniki.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Siatkarze Mickiewicza Kluczbork zajęli czwarte miejsce w Tauron pierwszej lidze. W najważniejszym meczu o brązowy medal, przegrywając z Aniołami Toruń 1-3. Nie udało się powtórzyć wyniku z poprzedniego sezonu, gdy siatkarze z Kluczborka zdobyli srebrny medal. Mickiewicz kończy sezon tuż za czołową trójką, notując i tak jeden z lepszych wyników w ostatnich latach.
1: Światowe agencje informują.
0: Arsenal pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów po wygranej z Atletico Madryt 1-0. W pierwszym meczu mieliśmy remis 1-1, stąd właśnie awans Londyńczyków. Jutro drugi z rewanżowych półfinałów, w którym Bayern Monachium podejmie na Allianz Arena PSG. Paryżanie wygrali pierwszy mecz 5-4. Także emocje w środowy wieczór mamy raczej zagwarantowane. Coraz więcej mieszkańców Anglii wyjeżdża z kraju i przenosi się do Szkocji oraz Walii. Powodem są rosnące koszty życia i drogie nieruchomości, szczególnie w Londynie i na południu kraju. Coraz więcej osób wybiera tańsze regiony, licząc na większą przestrzeń i spokojniejsze życie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami jednak gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz. Tak go proszę spodziewać się w noc na Śląsku Opolskim. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, wiatr słaby głównie z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Lokalnie także spodziewamy się majowych burz. Temperatury maksymalne od 22 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego zachodu. W Opolu wciąż jeszcze dość wysoka temperatura. Mamy 18 stopni. Dziękuję Państwu, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

0: spokojny wieczór, majowy, wszystko się zgadza, wyśpiewał Wiktor Spisla z Chruścic. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Wiktor Spisla brał udział w różnych konkursach i przeglądach organizowanych dla śpiewaków ludowych, zdobywając na nich dyplomy i wyróżnienia. Wykonawca pieśni ludowych ze Śląska Opolskiego, okolic Chruścic, gdzie mieszkał, oraz Ciołkowic, Popielowa i Dobrzenia Wielkiego. Były to ballady, kolędy, pastorałki oraz pieśni rekruckie, miłosne, gospodarskie. Pasjonował się również teatrem amatorskim i ludowym. Był laureatem 10. Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Wiktor Spisla wykonywał pieśni ze Śląska Opolskiego. Są to ballady, kolędy i pastorałki oraz różnego rodzaju pieśni. Repertuar przejął od ojca i dziadka, a także od starszych mieszkańców wsi opolskich. Artysta, no niestety, zmarł w grudniu 2021 roku.
1: Trąbią, bambny biją, trąbią, bambny biją, wojewódzkowie maszerują, wojewódzkowie maszerują. Jąbych też tak maszerował, jąbych też tak maszerował, gdyby mi kto konia siodął, gdyby mi kto konia siodął. Jak ta pierwsza siostra usłyszała, jak ta pierwsza siostra usłyszała, konicka mu siodała, konicka mu siodała. A ta drugą chusta dała, a ta drugą chusta dała, a ta trzecią zapłakała, a ta trzecią zapłakała. Nie płacz, siostro, o brata, nie płacz, siostro, o brata, za trzy lata ujrzysz brata, za trzy lata ujrzysz brata. Nie minęło rok półtory, nie minęło rok półtory, wojewódzkowie jadą od pola, wojewódzkowie jadą od pola. Wojewódzkowie, skąd jedziecie?

Krościczki mostecek kolibie się, krościczki mostecek kolibie się, rośnie tam trowiczka, niesiece się, rośnie tam.

A teraz zmieniamy całkowicie nastrój. Animal Collective, amerykański zespół eksperymentalny, założony w 2000 roku w Baltimore. W skład kolektywu wchodzą czterej przyjaciele z dzieciństwa: David Portner, Noah Lennox, Brain Waits i Josh Deep. Chociaż muzyczne dokonania zespołu najczęściej określa się jako freak folk, noise pop czy awangardowy pop rock, w rzeczywistości ciężko przypisać ich do jakiegokolwiek nurtu ze względu na liczne eksperymenty, poszukiwania i zabawę dźwiękiem. Słuchamy ich 10. albumu studyjnego zatytułowanego Painting With.

0: prostu jest.
1: Debata o kulturze.
2: A w niej wezmą udział Zbigniew Bomersbach, architekt miejski Opola, Bartosz Poniatowski, ekspert uchwały krajobrazowej i Roman Jabłoński, architekt miejski Nysy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Rozpocznę od takiego cytatu. Aleksander Wandl z Wydziału Architektury i Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Delft powiedział, że wiele miast potrzebuje odgracenia. I co prawda Aleksander Wandl nie jest Polakiem, ale myślę, że w kontekście polskich miast jest to bardzo trafne sformułowanie. Tylko, co należy przez to rozumieć? Jak panowie rozumieją, że miasta wymagają odgracenia? Gdzie te graty i co to są te graty w miastach?
4: Nie wiem. Idąc po kolei, to może ja się pierwszy zgłoszę do tej dyskusji. Przede wszystkim chciałbym podziękować pani redaktor za to, że podejmuje po raz kolejny problem przestrzeni publicznej i tego, co się dzieje w niej. Ponieważ tylko dzięki takim spotkaniom możemy poinformować szeroką grupę ludzi zainteresowanych tym żywotnie, że jednak coś w tej sprawie się dzieje. Są jakieś akty normatywne i według czegoś, według pewnych zasad to robimy.
2: I że można mieć wpływ na przestrzeń publiczną, bo to jest chyba najważniejsze.
4: I wręcz bezpośredni, oczywiście wpływ. Po prostu pytając się nas, w jaki sposób można zrobić lepiej, czy to jest dobrze, czy nie, czy wręcz poinformować, że jest coś niewłaściwie i czy to jest zgodne, czy niezgodne z obowiązującą uchwałą krajobrazową lub chociażby z jakąś estetyką, prawda? No i w tym wypadku akurat widziałbym tutaj coś takiego w tym naszym temacie, że ważną rzeczą jest, żebyśmy się czuli dobrze, pozytywnie w naszej przestrzeni publicznej. To jest najważniejsze. Mówiąc przez zagracenie, to każdy z nas może to inaczej trochę widzieć. Tym niemniej to takie pewne uogólnienie, że jest czegoś za dużo, coś jest dla nas za bardzo agresywne, to wydaje mi się mieści się w tych granicach, mówiąc najogólniej.
2: Pan zna tę wypowiedź, bo tak zgadza się z duchem wypowiedzi Aleksandra Wandla, bo on właśnie mówi, że nawet nie o to chodzi, żeby powiedzieć, co nam się nie podoba, tylko żeby wspólnie ustalić, jak dokonać, żeby żyło się wygodniej. Co w Opolu uważa pan za graty?
4: No u nas przede wszystkim tak zwane witacze, bo często my sobie w żargonie mówimy witacze, przed budynkami, przed miastem, prawda? Zazwyczaj były to bardzo ciekawe, pomysłowe elementy plastyczne, które informowały, że wjeżdża się o to do województwa, wjeżdża się do miasta, wjeżdża się gdzieś, jest herb, jest coś, prawda? A teraz naraz witaczami stały się reklamy. I to wcale nieuporządkowane wielkością, wcale nieciekawe, może informujące o czymś. Ale nie wiem, kto zapamięta ten rząd różnych informacji przejeżdżając obok.
2: Także czyli w Opolu
4: to już
2: witacze,
4: jest jedna rzecz.
2: A ściślej reklamy. A w Nysie?
3: A w Nysie to sami mieszkańcy tak naprawdę całkiem niedawno pokazywali nam, co uznają za graty. Na wielu portalach, które utworzyły się w międzyczasie, pokazano nam, że mamy za dużo mebli miejskich, które są niespójne, które są zupełnie przypadkowe.
2: Dobrze zrozumiałam? Mebli?
3: Tak, mebli miejskich. Meble miejskie, ławki, śmietniki, które zupełnie nie pasują do wyglądu i naszych wnętrz urbanistycznych, naszej przestrzeni publicznej. Stąd też pomysłem pana burmistrza było uporządkowanie tego, jak również stworzenie katalogu mebli miejskich. To oznacza, że już staramy się tą przypadkowość likwidować, uporządkowywać i już nie są wybierane te najtańsze zamienniki, tylko te, które idealnie wkomponowują się w tą przestrzeń, która jest.
2: Ale jak najbardziej, czy będzie harmonijna stylistyka tych
3: o to nam głównie
2: mebli?
3: Chodzi. Głównie tak naprawdę katalog mebli miejskich jest bardzo ruchomy. To oznacza, że przy realizacji kolejnych projektów architekci, którzy je projektują, nie są ograniczeni tylko i wyłącznie do wyboru danych mebli, które są w katalogu, tylko to oni tak naprawdę przynoszą rozwiązania do władz miasta, do nas, do urzędu i pokazują, że tą przestrzeń należy w taki sposób umeblować, zagospodarować. W związku z tym my ten katalog poszerzamy i takie elementy już miały miejsce w fazie projektu przebudowy ulic Wrocławskiej, Kolejowej, części Rynku i ulicy Celnej. Tam projektanci wskazali nam nowe rozwiązania i ten katalog uległ poszerzeniu. Ale jak najbardziej zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że no, reklamy te, które są w tej przestrzeni publicznej, zaśmiecają widoki wjazdowe do miasta i samo miasto, ale z tym już od kilku lat Nysa powoli zaczyna sobie radzić. Na początku zaczęliśmy od porządku na własnych terenach, na tych terenach gminnych, pokazując, że można ten porządek...
2: Czyli przykład idzie z góry, tak?
3: Oczywiście, jak najbardziej, no bo żeby móc wymagać od przedsiębiorców, od mieszkańców, trzeba było w pierwszej kolejności pokazać, że na własnych terenach musimy zacząć te porządki utrzymywać. Jak już udowodniliśmy, że to jest możliwe, w związku z czym kolejne kroki, teraz tak naprawdę cały zestaw działań, które powodują, że zaczynamy wymagać tego od mieszkańców i od przedsiębiorców.
2: Czy ustawa krajobrazowa w jakiś sposób przewidywała to pojęcie odgracania przestrzeni publicznej? Pan jako autor, współautor tej uchwały, czy myślał gdzieś w dalszej perspektywie, tak, ona pozwoli usunąć z miast ten nadmiar?
0: Oczywiście tak. Moim zadaniem jest wspieranie gmin właśnie w tym odgruzowywaniu, jak tutaj
2: odgracaniu,
0: ale też i odgruzowywaniu, bo proszę zwrócić uwagę na to, że chaos przestrzenny, chaos związany z dowolnym sytuowaniem reklam jest bardzo ściśle powiązany z chaosem urbanistycznym. Znaczy tam, gdzie mamy największy bezwład zabudowy, sposobów użytkowania terenu i tak dalej, tam najczęściej koncentrują się właśnie reklamy, bo po prostu mają miejsce, gdzie mogą występować. Mogą występować w dowolnych formach, rozmiarach i wielkościach w tej chwili. Jest to problem ogólnopolski. Z kolei drugim problemem jest to, że w takich terenach o bardzo wysokiej jakości architektury i urbanistyki, czyli na przykład w historycznych centrach miast, obecność tej reklamy często nie koresponduje zbyt dobrze z zabytkami, zasłaniając je, czy wykorzystując pewne luki między budynkami, wciska się tam, no zamiast zabudowy, która w normalnych centrach powinna funkcjonować. Także to odgracanie jest bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu można zauważyć, co kryje się pod spodem i dociekać do tych głębszych problemów przestrzeni publicznych.
2: Tutaj Aleksander Wandel podkreślał rolę społeczeństwa. On mówi, że bardzo ważna jest partycypacja mieszkańców, że ona będzie warunkiem sine qua non, czy ten plan się powiedzie. Ustawa krajobrazowa przerzuca niejako ten obowiązek na samorządy. Samorządy mają sporą dozę autonomii, czy nie?
0: Tak, samorządy mogą kształtować swoją politykę reklamową, bo tak należałoby to nazwać, w sposób praktycznie dowolny. To znaczy ustawa krajobrazowa nie przewiduje konkretnych kryteriów podziału gminy na obszary, dopuszcza taki podział lub pozwala na jego pominięcie. Nakazane jest w zasadzie tylko odniesienie się do zabytków oraz ich otoczenia, ale to już w ustawie o ochronie zabytków jest takie powiązanie tych dwóch ustaw. Tym niemniej to gmina, czyli Rada Miejska, czyli przedstawiciele mieszkańców decydują o tym tak naprawdę, gdzie jakie reklamy będą mogły występować. Natomiast oczywiście nikt nie oczekuje od tego, żeby opracowujący taki dokument, czyli formalnie burmistrz czy prezydent miasta, spotykać zawsze się oczywiście można, to jest tym lepiej. Natomiast oczywiście nie jest w stanie sam pisać dokumentu. No i albo posługuje się tym za pomocą swoich odpowiednich wydziałów, referatów, czy miejskich pracowni urbanistycznych. No w większych gminach te służby planistyczne są przygotowane do tego, żeby taki dokument tworzyć. Natomiast to nie wszystkie gminy to posiadają. Podobnie jak plany miejscowe są zlecane na zewnątrz. I sama procedura ustawowa przewiduje tylko jeden proces partycypacji społecznej, dość podobnie jak w planach, to znaczy w momencie, w którym dokument jest już w pełni opracowany, przedstawia się go społeczeństwu, każdy zainteresowany może złożyć swoje uwagi, one są rozpatrywane i wprowadzane bądź nie zmiany do dokumentu.
2: A czy przy akcie tworzenia uwzględnia się takie głosy? No bo tu zrozumiałam, że w Nysie trochę tak było.
0: Tak było. Ja zawsze, gdy prowadzę uchwałę krajobrazową w jakiejś gminie, bardzo duży nacisk kładę na partycypację społeczną już od samego początku. W ogóle zanim ja przystąpię do swojej własnej analizy, czyli inwentaryzacji terenu, jakie zjawiska reklamowe występują, w jakim natężeniu, w jakich miejscach, pytam mieszkańców przy użyciu takiego narzędzia, które się nazywa geoankieta, o to, gdzie, jakie według nich występują dobre i złe reklamy. Oni mogą sobie na mapie zaznaczać te miejsca, które uważają za uporządkowane, za nieuporządkowane, wyrażać inne opinie. I dzięki temu powstaje taka zbiorowa mapa mentalna, dzięki której łatwiej jest potem wyznaczyć obszar, na którym mieszkańcom zależy pod względem uporządkowania oraz identyfikować te miejsca, gdzie jest najgorzej. Później analiza już taka...
2: Ale czy to jest ocena estetyczno-merytoryczna, czy raczej chodzi o ilościową?
0: To jest,
2: bo to też jest rzecz gustu, prawda? Jednemu się reklama będzie bardzo nie podobać, innemu się będzie podobać, jak wyciągnąć pewną średnią.
0: Oczywiście. No i tu właśnie trzeba brać pod uwagę różne kryteria. Ponieważ mówimy o estetyce, w Polsce jest to zaklasyfikowane jako element będący bardzo subiektywny i w zasadzie co się komu podoba, to się komu podoba. I trochę tak jest w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, w związku z czym zestawianie obiektywnych kryteriów z tymi subiektywnymi jest niezwykle ważne. Z moich analiz w kilku gminach wynika, że często miejsca, które ja jako ekspert badający to zjawisko uważam za bardzo negatywne, mieszkańcy je w ogóle pomijają. No i teraz dlaczego? Bo albo rzadko tam są, albo jest to dla nich miejsce mało istotne. Równocześnie te reklamy umieszczają przedsiębiorcy, dla których z jakichś powodów te reklamy są potrzebne. No i to są na przykład takie miejsca kompromisowe, gdzie można te regulacje wprowadzać bardziej łagodne.
2: Ja bym o jedno chciała też zapytać, bo tutaj dużo poświęcamy miejsca reklamie. Natomiast ja wielokrotnie przy tego typu rozmowach przypominam taki wzór skandynawski, kiedy wytycza się drogi, przejścia dla pieszych, obojętnie czy to jest na osiedlach, czy na drogach, najpierw się obserwuje, jak ludzie chodzą. Tak zwana ścieżka słoni. Ja myślę, że bardzo często u nas ten uzus ludzki się ignoruje w najlepszym wypadku i myślę, że takim przykładem poniekąd jest u nas plac teatralny. Dlatego, że przedtem można było wejść przodem, a w tej chwili trzeba robić meandry. Nie uważa pan, że potrzebne byłoby jednak konsultowanie wcześniejsze i nie na zasadzie ankiety rozpisywanej czy, nie wiem, jakiegoś referendum, ale takiego sondażu albo właśnie obserwacji?
4: No jak mówimy o tym placu, to wydaje mi się, że tak do końca nie było, jak pani redaktor mówi. Po prostu najpierw była analiza. Były analizowane ciągi piesze, którędy ludzie chodzą. I to było w ogóle punktem wyjścia tego wewnętrznego takiego konkursu rozpisanego dla kilku pracowni i które przedstawiły swoje opracowania. Także to była konfrontacja pewnych założeń z opracowaniami projektowymi. I to, co w tej chwili mamy, no to mamy pewien plac, który ma swoją hierarchię ruchów, ma swój układ jakiś taki, może właśnie sztywny, ale też i proszę zobaczyć, że właściwie wszystkie te wejścia, które były przed to, one są w jakiś sposób poszanowane, z tym, że no, jednymi się idzie łatwiej, innymi się trochę gorzej, ale dzięki temu na przykład, że zlikwidowano te schody, które są, były między wyższą a niższą częścią, to w tej chwili możemy tam przechodzić jeździć i praktycznie jest to przestrzeń otwarta bardziej jeszcze dla wszystkich niż do tej pory. Dlatego zgadzając się z tą pani tezą, że jak najbardziej ludzie, mieszkańcy zainteresowani powinni być dopuszczani do takich naszych realizowanych projektów, jak najbardziej. Przy chociażby naszej uchwale reklamowej w Opolu tak samo zaczęliśmy od ankiety właściwie. Ta ankieta była no dosyć nawet wypełniana przez wiele osób, więc było tam ponad 500, zdaje się, jak pamiętam, różnych głosów tam były te opinie mieszkańców.
2: A na ile te opinie są wiążące? Bo w Polsce istnieje taka instytucja jak konsultacje społeczne, które śmiało można powiedzieć nie znaczą nic, bo one nie są zobowiązujące dla decydentów. Jak tu jest traktowana tego typu ankieta? Na ile ona wpływa na korektę czy wręcz zmianę planów?
4: Ja myślę, że przede wszystkim należy podejść do sprawy w taki sposób, że każda ankieta, czy każdy udział mieszkańców jest wypowiedzią bardzo istotną dla autorów. Tyle, że do tego dochodzi jeszcze pewna wiedza, bo nie wszyscy mogą sobie wyobrazić, co można zrobić jeszcze. Oni wiedzą, że to, co widzą, nie pasuje, że widzieliby to trochę inaczej. Ale jak to zrobić? No to już jest rola jednak tych fachowców, którzy powinni, znając ileś tam realizacji różnych, pomijając oczywiście tych, którzy są zorientowani, bo wśród tych przecież pytanych są też osoby bardzo zorientowane, ale mówię o tej średniej, no to należy wprowadzić rozwiązania, które myślą o tym, co będzie po, jak to będzie funkcjonowało, dać perspektywę rozwoju. Dlatego ograniczenia, które my w prawach jakichś takich miejscowych robimy, one powinny być w minimalny sposób, właściwie ograniczać tylko te rzeczy, które wiemy ewidentnie, że są złe. Natomiast to, co jak powinno być, my pewnych rzeczy nawet nie możemy przewidzieć, jak to powinno być, bo gdybyśmy mogli to przewidzieć, to bylibyśmy genialni wszyscy, prawda? A ustawodawca od razu to określił, że nie należy określać, co należy gdzie, tylko w jaki sposób ograniczyć zło. I te zapisy nasze sugerują pewne rzeczy, ale one nie wskazują rozwiązań, one ograniczają tylko pewien zakres, po to, żeby nie było tego szumu informacyjnego. Pan Aleksander, którego pani kojarzy, tutaj nam przedstawia, no to on właśnie napisał tą znaną książeczkę Informacja i Gwar, tak? I właśnie tam mówi o tym psychologicznym odbiorze miasta, o psychologicznym odbiorze centrum, że żeby się dobrze czuć w jakimś otoczeniu, to my musimy je akceptować. Ono powinno nas pobudzać, jeżeli to jest centrum miasta, jednocześnie powinny być miejsca, gdzie powinniśmy się rozerwać, uspokoić i tak dalej. I właśnie miasto to potrzebuje.
2: No właśnie, co to jest to dobre samopoczucie w mieście? Bo okazuje się, że wcale nie musi być piękne miasto. Miasto ma być funkcjonalne i to podkreśla właśnie ten holenderski architekt. Moje idealne miasto jest związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, która odrzuca paliwa kopalne, ogranicza ilość odpadów, w ogóle wpływ na środowisko oraz jest przeciwieństwem gospodarki liniowej, która krzywdzi ludzi, planetę, także gospodarkę. No tutaj idzie szeroko, bo właściwie wydawałoby się, że mamy do czynienia bardziej z ochroną środowiska, aniżeli z miastem. No a miasto z natury swojej nie jest za bardzo przyjazne środowisku, więc jak pogodzić te dwa interesy?
3: Poprzez odpowiednie planowanie miasta. Tam, gdzie mamy do czynienia z miastem istniejącym, tak naprawdę poprzez układy urbanistyczne, poprzez miejscowe plany, poprzez studia, cały czas miasto to jest praca na żywym organizmie. Kiedy my tworzymy nowe dokumenty strategiczne, planistyczne, konsultujemy je z mieszkańcami, próbujemy wypracować jakiś kompromis pomiędzy mieszkańcem tak naprawdę, czyimiś interesami, interesem miasta, ale też i przedsiębiorcami, którzy przecież jakby nie było, współtworzą to miasto, dzięki którym mieszkańcy funkcjonują i żyją. To nie należy do łatwych zadań. Pamiętajmy, że kształtowanie urbanistyczne przestrzeni w dużej mierze wpływa na to, w jaki sposób nawet rozprzestrzenia się teraz bardzo mocne hasło smog, bo poprzez ulokowywanie fabryk czy też miejsc, w których istnieje szansa na to, żeby istniał przemysł w taki sposób, aby przy pewnych stronach nawietrznych, czyli nawiewach, nie wtłaczać jak gdyby tych oparów do miasta, tylko wyrzucać je zupełnie poza. Więc to w dużej mierze też jest uzależnione od nas, od urbanistów, od kształtowania przestrzeni tej, którą na bazie której te miasta powstają.
2: Ale jest jeszcze sytuacja zastana, bo jak wiadomo, przez wiele lat ignorowano korytarze powietrzne w miastach. No więc teraz jak? Nie można ich przekuć, no bo wiązałoby się to z wyburzaniem. Jak można jeszcze ocalić? No my w Opolu, mieście jednym z najbardziej zanieczyszczonych, bardzo to odczuwamy. Co można zrobić, żeby troszkę otworzyć, właśnie odgracić tę przestrzeń w sensie jak najbardziej dosłownym?
3: Myślę, że w tej chwili nawet przepisy ochrony środowiska bardzo mocno nakładają na przedsiębiorców pewne zasady i obostrzenia i regulacje, które mówią o tym, o ograniczeniu pewne, jak gdyby wytwarzania pewnych szkodliwych elementów dla środowiska. Poprzez te normy, które są coraz wyższe tak naprawdę, zakładanie filtrów i zmiana źródeł energetycznych jest jak najbardziej istotna dla miast, dla ich wnętrz, do tego, żeby tworzyć ten porządek, nawet dla destabilizacji w przypadku ochrony środowiska, która teraz jest jak najbardziej istotna, szczególnie w zimie najbardziej odczuwalna dla nas, dla mieszkańców. W związku z tym cały szereg działań państwa wpływa na to, żeby układać i projektować w taki sposób te przestrzenie, bądź naprawiać te, które są już zdegradowane, tak aby można było jak najbardziej oczyszczać tą przestrzeń z tego typu...
2: Ostatnio bardzo modny jest temat centrów przesiadkowych. Tak. W Nysie też jest ta... Gdzie będzie centrum przesiadkowe?
3: Centrum przesiadkowe będzie ulokowane w miejscu obecnego dworca. Tam zamierzamy ulokować i jak gdyby scentralizować spójnie wszystkie linie autobusowe i takie główne miejsce parkowania aut, żeby to auto móc pozostawić. Stąd też wiąże się to z projektem przebudowy głównych arterii ulic, w których to będziemy specjalnie wytwarzać linie buspasów, tylko po to, żeby mogły się tymi liniami w ramach pierwszeństwa poruszać autobusy zasilane energią elektryczną. Więc to jak najbardziej będzie miało wpływ na tą ekologię w tym mieście, żeby móc jak gdyby to skomunikować i bezpośrednio przez te najbliższe lata po realizacji tego projektu, żeby ta komunikacja była bezpłatna dla samych mieszkańców, jak i dla osób przyjezdnych, żeby można było zostawić to auto choćby w centrum przesiadkowym, czy też w tym miejscu i móc spokojnie przedzierać się z jednej strony miasta na drugą, stricte przez ścisłe centrum.
2: Wiele miejsca poświęciliśmy użyteczności, takim praktycznym rozwiązaniom, ale to jest debata o kulturze, więc wróćmy do estetyki. Bardzo często za przykład takich dobrych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych podaje się miasta niemieckie, w których obowiązują pewne określone reguły stylistyczne. To znaczy nie można sobie zbudować domu jakiegoś, jaki się chce, obojętnie ile się ma pieniędzy. Ten dom wraz z okiennicami, z murami, z bramami powinien mieć określony styl. A to oznacza, że nawet zmiana gospodarza, czyli burmistrza, czy jakiegoś innego decydenta, nie będzie zaburzała tego porządku. A w Polsce chyba tego trochę brakuje. Czy tak ustawa krajobrazowa troszeczkę hamuje zapędy niektórych samorządowców, którym się coś podoba i przez te 4 czy 5 lat wprowadzają swój porządek, przychodzi następny, któremu się to nie podoba i zaczyna to wymieniać.
0: No to jest bardzo złożony problem, ale żeby odpowiedzieć na te pytania zadane przed chwilą, jeszcze chciałbym się odnieść na krótko do poprzedniej części dyskusji odnośnie przewietrzania na przykład i smogu. To nie jest tak, że w momencie, w którym mamy luźną strukturę zabudowy, to tam smog nie występuje. Czasami jest to wręcz przeciwnie. Ja na przykład mieszkam na osiedlu niedaleko osiedla domów jednorodzinnych i w domach jednorodzinnych jest produkowane tak dużo zanieczyszczeń przez osoby, które tam dojeżdżają, bo jest to zbyt luźna zabudowa dla dobrej komunikacji publicznej i palą czym popadnie, to po prostu wszystkie te zanieczyszczenia docierają do całej okolicy, łącznie z tą, w której mieszkam ja. W momencie, w którym nie ma wiatru w ogóle, to bez względu na to, jak luźno byśmy mieli strukturę, to i tak wszystkie zanieczyszczenia zostają w miejscu. Więc te kanały przewietrzania, którymi często były nazywane po prostu wielkie arterie komunikacyjne, są równocześnie największymi producentami tego zanieczyszczenia, no bo właśnie tam jest transport. Nie chciałbym się też zgodzić z tezą pani redaktor, proszę wybaczyć, że miasto z definicji jest przeciwne środowisku, czy nie wspiera ekologii. Uważam wręcz przeciwnie. Znaczy, jeżeli mówimy o mieście, to mówimy o czymś, co właśnie jest ekologiczne, a jeżeli miasto jest nieekologiczne, to znaczy, że jest złym miastem i ma wiele problemów do rozwiązania. To jest oczywiście dużo szerzej powiązane w ogóle z systemem globalnej gospodarki.
2: Ja tutaj zaznaczam, że z natury, w takim pierwotnym znaczeniu, każde skupisko ludzi, z konieczności części niszczy środowisko, bo ma swoje potrzeby, bo wydziela pewne substancje. To nie chodziło o celowość, tylko raczej właśnie naturalne konsekwencje zbiegowiska.
0: I tu też myślę, że już jesteśmy blisko porozumienia. Jeżeli byśmy wzięli na przykład, nie wiem, 50 tysięcy ludzi, jeżeli oni będą mieszkali na dużym, rozległym terenie i będą go wykorzystywali, to to będzie duży teren zabrany przyrodzie, na którym są produkowane zanieczyszczenia, na przykład zostawiane w miejscu, tak? Na przykład toalety bez kanalizacji. Jeżeli mamy dobrze zorganizowane miasto, 50 tysięcy to jest bardzo wygodne miasto, to wtedy cały teren wokół może pozostać naturalny, a ludzie, jeżeli będą odpowiednio gospodarować chociażby odpadami, energią i tak dalej i nie będą musieli na transport tracić zbyt dużo energii i przestrzeni, no to wtedy to będzie bardziej ekologiczne.
2: Czyli to jest skanalizowanie po prostu istot ludzkich, żeby jeżeli już szkodzą, to robiły to w jak najmniejszym stopniu.
0: Dokładnie. I teraz, jeżeli mamy odpowiednią koncentrację, odpowiednio zaplanowane, tak jak tutaj pan architekt miejski z Nysy mówił, jeżeli mamy... innymi słowy, jeżeli mamy dobrą urbanistykę, no to wtedy miasto dobrze funkcjonuje. I to przekłada się też bardzo już na właśnie drugie pytanie odnośnie estetyki. W układzie rozproszonym czy suburbanizowanym, czyli takim, w którym miasto przez pewien czas tworzyło się w właśnie zwartym terenie. Później nastąpiło rozproszenie i ludzie zamieszkują coraz dalej, chcąc na przykład mieszkać w domu jednorodzinnym, który im dalej od centrum, tym jest po prostu bardziej dostępny ekonomicznie, ale już mniej dostępny pod względem transportowym i właśnie zwiększa się zanieczyszczenie, to dochodzimy do takiej sytuacji, że po prostu zwarte miasta projektowane klasycznie, ale wykorzystujące współczesne technologie i możliwości właśnie różnych ekologicznych takich elementów, które się składają na miasto, byłyby tym tym najbardziej pożądanym miastem. I teraz miasta niemieckie, no jakby ich projektowanie, ich rozwój bazuje na zupełnie innym prawie niż my. Zresztą no, można chyba śmiało powiedzieć, że połowa miast w Polsce to są miasta poniemieckie i też można porównać, w jaki sposób została wykorzystana ta zwarta i w pewien sposób jednorodna architektura i urbanistyka z, w cudzysłowie mówiąc, łańską fantazją tutaj naszą współczesną.
2: Mówi się, niektórzy używają takiego sformułowania, że polskie miasta się rozłażą, rozlewają po prostu. Czy pan jest przeciwnikiem, rozumiem, tego typu organizmów, które jak rak coraz bardziej zawłaszczają okoliczne tereny?
0: Tak, no i to każdy element tego rozlewania się miasta. Wystarczy sobie porównać na przykład węzeł, skrzyżowanie dwóch autostrad. Jak ogromny obszar to jest zajęty przez tylko jedną funkcję i to zresztą funkcję tak szkodliwą dla środowiska, niemożliwą do przekraczania dla zwierząt i tak dalej. Czy w ogóle przecinającą wszelkie korytarze ekologiczne. Jeżeli ktoś sobie w skali porówna miastę, centrum miasta średniowiecznego, no to jest właśnie ten obszar, który jest zajęty przez węzeł autostrad, tak? W Polsce to nie jest pięciopoziomowe skrzyżowanie, to nie są pięciopoziomowe skrzyżowania. I teraz to wszystko trzeba ze sobą zestawiać, więc zdecydowanie jestem zwolennikiem miast zwartych i projektowanych w przemyślany sposób. Natomiast no, należy pamiętać o tym, że to jest tylko element pewnego większego systemu, bo jeżeli transport jest oparty o samochody TIR i wielkie centra logistyczne, a nie o na przykład kolej i czy transport rzeczny i tak dalej, to jakby mówimy o tylko elewacji, a nie mówimy o fundamentach budynku, tak? Jakby są... To, jak teraz wyglądają polskie miasta, ma dużo głębsze przyczyny niż właśnie rozmawianie o estetyki. Natomiast, i to bym chciał podkreślić, to, że rozmawiamy o estetyce, oznacza, że my zwróciliśmy wreszcie jako społeczeństwo uwagę na to, że coś jest nie tak z naszymi miastami. I rozwiązując problemy estetyczne, jestem przekonany, że dotrzemy w końcu do sedna problemu i zaczniemy coś z tym robić. Czy będzie jeszcze wtedy nie za późno? To się okaże.
2: No, trochę powiało pesymizmem, więc chciałbym poszukać z panami optymistycznych akcentów. I myślę, że takim optymistycznym akcentem są przy wszystkich innych negatywnych konsekwencjach to są inwestycje mieszkaniowe, to znaczy te mini osiedla, które już nie powstają na pustkowiu, nie są pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury, zieleni, nie są to paskudne bloki i w Opolu mamy kilka takich małych osiedli, które są właśnie jakby przemyślane kompleksowo. Nie wiem, może to jest moje spojrzenie laika, ale chyba tu widać wyraźny postęp.
4: Myślę, że tutaj nawiązując do wypowiedzi kolegów, trzeba zacząć od urbanistyki, od tego, co się dzieje w przestrzeni i co zostało zaplanowane w planach miejscowych, bo chociażby układy komunikacyjne nie projektuje się nigdy na 5 lat, na 10 lat, planuje się na setki lat, bo te drogi, które były już w latach, w średnich wiekach, to one do tej pory są te szlaki główne i wiemy, gdzie są korytarze, przebiegają korytarze drogowe, komunikacyjne. Jednocześnie miasta też były nad rzekami zazwyczaj. I Opole ma taką rzekę i Nysa ma taką rzekę i to są główne korytarze ekologiczne z kolei. To są te właśnie rynny główne przepływu świeżego powietrza i te nasze główne arterie dostarczające tlen miastu. I powinniśmy dbać o te kompleksy zieleni, które byłby oparte właśnie o te korytarze. Do tego dochodzi przestrzeń zielona, która towarzyszy zabudowie. Jeżeli teraz mówimy o współczesnym projektowaniu miast, no to można zbadać ciepłotę terenu, naturalną ciepłotę terenu. Już chociażby po tym jednym parametrze stwierdzić, że jest niedobrze w jednym rejonie, bo się przegrzewa, w innym dołożymy jeszcze smog i stwierdzimy, że to są krytyczne miejsca. Natomiast wiadomo, że deweloperzy, bo o nich pani mówi, budujący osiedla jednorodzinne, oni się wpasowują w pewien istniejący układ. I niestety, ale nasza gospodarka, mówię o finansach, o sposobie kredytowania, o sposobie wspomagania przedsiębiorców, nie jest ukierunkowana w tej chwili na ekologię do końca, bo to są takie tylko delikatne, że tak powiem, zwrócenie uwagi, że dofinansujemy wymianę pieca czy czegoś, ale faktyczne ingerowanie w tą przestrzeń to powinno być dofinansowanie gminy w wyposażenie terenu w odpowiednie urządzenia, bardzo tanie jakieś kredyty właśnie oparte o, no nie chcę wchodzić na działkę ekonomistów, prawda? Ale to są rzeczy, które powinny być załatwiane jeszcze wyżej, szerzej i wtedy dopiero wejdziemy w tą sferę dobrego miasta, bo tu jeszcze nie powiedzieliśmy o naszym planowaniu przestrzennym, które też w tej chwili zostało rozbite kompletnie poprzez różnego rodzaju specustawy, które gwarantują realizację pewnych zadań na już, prawda? Natomiast zlikwidowanie urbanistów jako izby, rozbicie środowiska w związku z tym, zlikwidowanie norm urbanistycznych, które funkcjonowały całe lata, i nie zastąpienie innym narzędziem skutecznym, które wymóc mogą na gminach właściwą realizację, powoduje to, że wszyscy zarządzający gminami są właściwie cały czas pod obstrzałem ludzi, którzy chcą inwestować. I oni jako politycy i jako osoby, które jakokolwiek zarządzają przestrzenią, oni są w potrzasku praktycznie. Bo w jaki sposób mogą zarządzać, jeżeli im otworzono furtkę jedynie taką, że mogą sprzedać nieruchomość, a co tam będzie, no to jak najmniej trzeba to ograniczać, bo takie jest oczekiwanie w ogóle z wielu stron. W związku z tym to, że powstają osiedla deweloperskie, to my mówimy tylko o ładniejszych mieszkaniach. Natomiast gdzie zatem pójdą usługi, które zawsze towarzyszyły takiej zabudowie?
2: A miało być
4: komunikacja?
2: Optymistycznie, no.
4: Nie, no to jest optymistycznie, znaczy, o tyle,
2: dla
4: że po
2: mnie
4: prostu patrzymy
2: jako obserwatora, ja nie analizuję tego całościowo, tylko po prostu gołym okiem widać, że powstają w tej chwili ładniejsze domy, z ładniejszymi balkonami, bardziej wpisujące się w... No przyjemniej jest na nie popatrzeć. Przy okazji z garażami, no ja jestem mieszkanką akurat takiego osiedla, gdzie nie marzono w ogóle o garażu. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że to już trochę poszło dalej, ale może się mylę.
4: Ale nie, to jest absolutnie, ma pani rację, oczywiście. Ale proszę zwrócić uwagę, że oprócz tego rzeczywiście na to już plany miejscowe muszą zareagować i w planach miejscowych jest zapisana ilość miejsc parkingowych. I całe szczęście, prawda? Natomiast również mieszkańcy wywierają na to wpływ, prawda? Bo już teraz coraz mniej osób chce się wprowadzić do budynku wielorodzinnego, gdzie nie ma windy i nie ma miejsca do parkowania. Nie wyda pieniędzy, jak ma gdzie indziej to zagwarantowane, to on tam pójdzie. Czyli w tym momencie to rynek jednak mimo wszystko wymógł pewne rzeczy oraz brak już autentycznie miejsc na takie większe, otwarte parkingi, bo rzeczywiście już nie ma. Proszę zobaczyć na przykład stary nasz ZWM, obecnie osiedle Armii Krajowej. W pierwotnej koncepcji dookoła miały być parkingi wielopoziomowe. Powstał jeden, ale teraz gdyby powstały inne, prawdopodobnie też były zapełnione przez mieszkańców i ich samochody, prawda? Bo to są piękne, fajne miejsca. Więc to z czasem być może dojdziemy do tego. Na zachodzie to już przerobiono. I stąd my czerpiemy w tej chwili szerokimi pomysłami właśnie też z zachodu. Widzimy, że można zrobić. Można robić lepiej, taniej, funkcjonalniej i bardzo dobrze.
2: Ale wciąż, to zresztą chyba pan potwierdził, że jest mnóstwo zaległości albo pewnych luk. W takim razie, jak się pan czuje jako, no, w pewien sposób ojciec ustawy, która więcej ma przeszkód, aniżeli możliwości? Bo tu słyszymy o specustawach, tu słyszymy o presji inwestorów, no i tutaj, no, pewien taka idealizacja, no chcielibyśmy, żeby był lepszy krajobraz, ale jak to zrobić?
0: Z jednej strony czuję się trochę jak zwiadowca, bo jako główny autor pierwszej uchwały krajobrazowej w mieście wojewódzkim, czyli w Łodzi, po prostu obserwuję, jak wiele gmin bazuje na tamtym dokumencie, czy bazowało na tamtym dokumencie, pisząc swoje regulacje. Ja na szczęście jestem człowiekiem kompromisu i o ile jako pracownik samorządowy pisząc uchwałę łódzką podlegałem decyzjom, które były podejmowane nade mną, o tyle teraz jestem w stanie jakby przedstawiać obiektywne zewnętrzne stanowisko i po prostu zwracać uwagę władzom gminy, że niektóre elementy to są takie elementy, z których trzeba zrezygnować. To znaczy nie uporządkujemy 100% gminy, bo napisanie uchwały to jest tylko pierwszy etap, potem jeszcze należy to realizować i tu wielkie pokłony w stronę pana Romana Jabłońskiego, który w Nysie robi to bardzo konsekwentnie. Ale przede wszystkim chodzi też o to, żeby uchwała była możliwa do wykonania, czyli żeby właśnie uporządkować te miejsca, na którym wszystkim najbardziej zależy, zlikwidować te miejsca z nieładem, znaczy ten nieład przestrzenny w tych miejscach, w których jest największy, ale w pewnych momentach czy w pewnych sytuacjach jednak coś odpuścić, tak? Licząc na to, że po prostu w pewnym momencie kultura na tyle się rozwinie na plus, że to będzie uregulowane. Bo to też jest tak, że temat szyldów w Polsce istnieje parę lat, tak, w dyskursie publicznym i widać znaczącą poprawę. Wiele sieci franczyzowych zmieniło cały swój wystrój, identyfikację wizualną, odświeżając i poprawiając jej jakość. Także coś już się dzieje, no ale jesteśmy, powiedzmy, na początku tej drogi. W Polsce jest 2,5 tysiąca gmin, podjętych uchwał jest około 30.
2: No właśnie, to trochę wolno chyba idzie i stąd artykuł, który pojawił się w zeszłym roku na temat właśnie efektów ustawy krajobrazowej. Miało być pięknie, jest po staremu. Ustawa krajobrazowa obowiązuje, a miasta wciąż toną w reklamach. Chaos reklamowy, jak rzucał się w oczy każdemu, kto choć na kilka dni znalazł się w polskim mieście, tak robi to do teraz. I tu jest nawet przykład Łodzi. Łódź chciała być w awangardzie, a jest wielka niewiadoma. W listopadzie 2016 roku łódzcy radni przyjęli kodeks krajobrazowy, popularnie zwany reklamowym. Miał doprowadzić do zmniejszenia liczby reklam. Te, które pozostaną, miały być mniejsze i bardziej ujednolicone. Zanim łodzianie mogli sobie wyobrazić miasto wolne od reklam, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poskarżyły się firmy zajmujące się reklamą, które zarzuciły magistratowi, że uchwała zabiera błędy. Czyli co? Dzień powszedni, tak? Z jednej strony szlachetne intencje, a z drugiej strony ta rzeczywistość sądowo-biznesowa.
0: Znaczy, tu mamy do czynienia z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, ustawa krajobrazowa, czyli prawo, na podstawie którego można stworzyć uchwałę w danej gminie, jest tworem zupełnie nowym. W związku z czym każdy ma pewien, bazując na swoim bagażu doświadczeń, ma pewne podejście do wykorzystania tego dokumentu. Druga rzecz to jest specyfika polskiego prawa oraz specyfika orzecznictwa sądowego. Otóż polskie prawo, mimo że wymaga się od niego, żeby było ścisłe, jednoznaczne, a od uchwały, czyli aktu prawa miejscowego szczególnie, o tyle wyroki sądu administracyjnego w poszczególnych województwach w sprawach bardzo podobnych mogą się różnić. I mamy w tej chwili taką sytuację w Polsce, że mamy kilka wyroków, z których zwrócono na uwagę na problem warunków dostosowania. Bo jest taki zapis w ustawie, że istniejące tablice i urządzenia reklamowe muszą zostać dostosowane, należy określić czas, minimum rok oraz warunki tego dostosowania. No i cała zabawa jest wokół słowa warunki. Czym są warunki dostosowania? No i gminy, wychodząc z założenia, że jeżeli nie określają szczególnych warunków, to oznacza, że reklamy istniejące mają się dostosować do wszystkich warunków. I każda gmina, której uchwała została zaskarżona, biorąc m.in. pod uwagę ten zapis, broniła się w podobny sposób. No oczywiście używając własnych sformułowań. I dwa wyroki stwierdziły, że to nie jest odpowiednia argumentacja gminy, że gmina na przykład powinna określić, czy daną tablicę lub urządzenie reklamowe należy odkręcić, wykopać, przenieść, przesunąć. Oczywiście katalog możliwych sposobów dostosowania jest nieskończony. No, można sobie wyobrazić wysadzenie w powietrze, tak? Przeniesienie helikopterem. Chyba nie o to chodziło jednak ustawodawcy. A mamy też wyrok z województwa dolnośląskiego, w którym stwierdzono, że warunki dostosowania i argumentacja gminy są prawidłowo zapisane, mimo że nie było takich zagadnień w tej uchwale.
2: No to dosyć spory rozdziew interpretacyjny.
0: No i oczywiście dlatego gminy składają tak zwane skargi kasacyjne i w momencie, w którym Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy te sprawy, będzie jakieś jednoznaczne stanowisko. W związku z czym należy w chwili obecnej nie tyle działać po omacku, co oczywiście bazować na obecnych orzeczeniach wyroków nieprawomocnych. Uchwały, które nawet zostały uchylone w pierwszej instancji, nadal obowiązują. Nadal gminy winny jakby obowiązek, który nałożyły na wszystkich, wykonywać, czyli doprowadzać do stanu zgodności z tym, co jest napisane w uchwale. Natomiast no oczywiście sprawa jest w toku, nie wiadomo jak się zakończy. Dlatego tu jest bardzo potrzebny rozsądek, tłumaczenie również, w jaki sposób należy podejść do tego dostosowania, bo najczęściej okazuje się, że firma po prostu nie chce w ogóle nic zmieniać. Jest niezadowolona, że została wprowadzona regulacja.
2: Bo dla niej to jest wydatek i z drugiej strony, oczywiście można zrozumieć, bo władze Zakopanego na przykład nieomal z dnia na dzień nakazały kupcom zmienić budki. To jest wydatek kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, więc oczywiście ja rozumiem, że zamiar był ze wszechmiar chwalebny, ale też wziąć trzeba pod uwagę drugą stronę, więc tutaj już jakby w drugą stronę było przegięcie. Ja chciałam zapytać o... Bo każdy twórca, każdy architekt i urbanista ma jakąś idealną wizję, ale musi liczyć się z rzeczywistością, a czasami musi się poddać. I chciałabym pana zapytać o pewne miejsce w Opolu, bo wiem, że jest pan zwolennikiem przestrzeni. Żeby jak najwięcej było przestrzeni otwartych,
4: dostępne,
2: bo one
4: przynajmniej...
2: Tak. I wydaje mi się, że ostatnio zamknęliśmy w Opolu bardzo efektowną przestrzeń. Chodzi mi o przedłużenie Solarisa. Kiedy stoję sobie przy ulicy Sienkiewicza, to dawniej był ten budynek, ta duża bryła Solarisa, ale z tyłu była przestrzeń na plac, z boku były wysokie budynki. W tej chwili przedłużeniem jest kolejna wielka bryła, która nieomal całkowicie zasłania plac. Czy panu nie jest żal, że ta przestrzeń mogła troszeczkę inaczej być zagospodarowana?
4: No, pytanie jest...
2: Ja nie widzę tam miejsca na park, chociaż jest obiecywany na murze.
4: Znaczy tutaj wydaje mi się, i to było chyba dyskutowane nieraz, podnoszone przez władze miasta naszego, przez architektów. Wiadomo, że chcieliśmy zachować jak najwięcej placu, żeby on był jednak duży. Tym niemniej tutaj właśnie doszło do tego kompromisu, o którym mówimy, prawda?
2: Mam nadzieję, że nie zgniłego.
4: Że nie, no. Przede wszystkim miasto zyskuje bardzo dobrą lokalizację parkingu, czyli chowamy samochody pod ziemię. I tutaj pojawia się nam plac, który będzie właśnie tylko dla ludzi.

0: był rozwiązaniem tymczasowym i ohydnym pod każdym względem. Natomiast, nie wiem, liczyliśmy, no, wielu Opolan liczyło na to, że owszem, będzie ten garaż podziemny, może kawałek się ten Solaris rozrośnie, ale jednak ten plac w tym swoim majestacie zostanie, będzie ładna perspektywa, no a troszkę chyba bardziej wykroczył ten budynek poza początkowe zapowiedzi.
1: No wydaje mi się, że dopiero jak się ta budowa zakończy, wtedy dopiero będziemy mogli ocenić właściwie skalę tego placu. Na pewno poprzez wysoką zabudowę w miarę, bo to jest tam zabudowa 4, no max 5-kondygnacyjna w sensie zabudowy takiej mieszkalnej, no to jednak takie budynki zamykają tą przestrzeń bardziej niż jakby to były niższe budyneczki, powiedzmy, naszego chociażby ryneczku, prawda? Bo to jest inna skala wtedy tej zabudowy. Natomiast mamy takie otwarcia w kierunku właśnie na zachód, gdzie tego światła trochę tam wpada. Poczekałem jeszcze trochę. Tam ma być jeszcze zieleń nasadzona, to ma być zieleń wysoka, średnia, niska. I prawdę mówiąc, no to sam mocno stałem za tym, żeby to był jednak plac utwardzony, na którym będzie można robić różne imprezy, spotkania. Nawet przecież taki plac może się zamienić w targowisko na przykład na pewien czas. Może to być targowisko warzyw i kwiatów, a może być targowiskiem też na przykład
0: produktów regionalnych.
1: Produktów regionalnych.
0: Bo w wielu galeriach właśnie to jest atrakcja. Sprzedaż produktów regionalnych.
1: Tak, czy tak jak kiedyś było takie urządzone na małym rynku też targowisko staroci, prawda? Jak dużo osób przyjechało tam, jakie to było zainteresowanie, bo to ciekawe samo w sobie jest. Więc to powinien być plac, nie tylko plac defilad, gdzie by tam mogły przejść żołnierze, prawda? Ale tu chodzi o to, żeby to była przestrzeń, na której wszyscy będą czuli się w miarę dobrze. Przy zamknięciu takim wrażenie przytulności może dać dobry efekt. Po prostu uważam, że poczekajmy trochę. Nie bronię tego rozbudowy Solarisa, bo uważam, że on jest taki przeskalowany w tej chwili, jednak mimo to tego się obawiam. Zobaczę, dlatego czekam na tą ostateczną już.
0: Że to może
1: już,
0: być tak, jakaś przeciwwaga, tak?
1: Może być tak. Mhm. Może przez to, że będą te szyby, które jednak są w jakimś sensie refleksyjne, dadzą dodatkowy efekt jeszcze wizualny. Mhm. Także wydaje mi się, że należałoby trochę poczekać. Natomiast absolutnie uważam, że przestrzenie publiczne są nam potrzebne, niezbędne, one powinny się przenikać, one powinny tworzyć pewną całość, żeby człowiek po śródmieściu mógł sobie chodzić pieszo, jeździć rowerem i żeby to była dla ludzi
0: ławeczce.
1: Przestrzeń. Tak, dla ludzi, nie dla samochodów. Właśnie te samochody powinniśmy chować gdzieś tam w przestrzenie podziemne, czy tam w jakieś parkingi wielopoziomowe, natomiast otwierać dla ludzi oraz sadzić zieleń. Na Boga salić ziemię.
0: Brawo, tak. Ja właśnie też apeluję, bo jakoś tak z niepokojem obserwuję znikające drzewa z Opola, które kiedyś było miastem niezwykle zielonym. A w Nysie, jaki jest pana takie miejsce, które patrzy pan, o, mogłoby być tu tak dobrze, tak ładnie, a jest jak jest, no i muszę się z tym pogodzić.
2: Czy muszę się pogodzić? Niekoniecznie. Na szczęście obecne władze miasta i ja mamy wpływ na wiele miejsc, które jeśli chodzi o przestrzenie publiczne, możemy naprawiać. Niestety jedynym elementem na chwilę obecną, który próbujemy, namawiamy, poszukujemy wspólnie z inwestorów, jest teren i obiekt byłej rzeźni. To jest niestety niechlubna wizytówka naszego miasta, ale sam osobiście wielokrotnie wizytuję to miejsce z potencjalnymi inwestorami. Zabieram tam naukowców i profesorów z Państwowej Wyższej Szkoły, z Instytutu Architektury, którzy to tłumaczą i opowiadają dużo o tym miejscu, o jego walorach, o tym, co mogłoby tam powstać. Dokładamy wszelkich możliwych starań i sił. No ale niestety jeszcze nie znalazł się ten odważny, ten z pieniędzmi, ten, który będzie w 100% przekonany, że akurat w tym miejscu mógłby ulokować pieniądze, mógłby ściągnąć tam choćby młodzież i ludzi. Może mało kto wie, ale teren byłej rzeźni, niestety ten zdewastowany, nadpalony budynek ma fantastyczne, przepiękne podziemia w rewelacyjnym stanie i jakie mamy możliwości wejścia i ich penetracji, obejrzeliśmy wszystko, co jest możliwe. Wizytowaliśmy to miejsce z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorium

0: konserwatorem zabytków i staramy się, dokładamy wszelkich możliwych sił, żeby pozyskać kogokolwiek, zareklamować to miejsce.
1: To ja mam dla pana taką propozycję. Otóż podobno na Pomorzu, nie podobno, bo to jest stwierdzone, czytałam artykuł, para, ona jest filozofem z wykształcenia, on jest historykiem sztuki, od kilku lat remontują zabytkowe domy. To są często domy bardzo zniszczone, właściwie niektóre z nich to są ruiny. Oni kupują to za bezcen, po czym otrzymują grant z Ministerstwa Kultury i przywracają te budowle życiu. I warunek jest taki, że nie może tam powstać żaden obiekt typu hotel luksusowy. To ma być miejsce, gdzie tętni życie, czyli można tam właśnie, skoro rzeźnia, mogą być przetwory mięsne. W każdym razie widziałam kilka, może by się pan z nimi skontaktował, bo to są szaleńcy.
0: Oczywiście.
1: Poza tym świetnie znają się na swoim fachu, bo musieli, i te domy, oczywiście oni zachowują pewną stylistykę i zachowują ten upływ czasu, ale te domy po prostu zaczynają żyć. I na sam koniec zapytam pana, tak, pan przygląda się tej ustawie, temu swojemu dziecku, czy ono trochę rośnie, czy jakoś tak w pewnym momencie zatrzymało się w rozwoju?
2: Znaczy, ja nie jestem tutaj ojcem ustawy, tylko uchwał. Nie pracowałem nad samą ustawą, ale obserwuję proces i jestem jego częścią. Przede wszystkim zauważalna była po prostu stagnacja przed wyborami. To nie da się tego ukryć. W całej Polsce temat, nawet w gminach, które procedowały te dokumenty swoje lokalne, mniej o tym mówiono.
1: Czy to nie jest atrakcyjny z politycznego punktu widzenia temat?
2: Znaczy, to jest trudny temat, bo tutaj potrzeba znaleźć właśnie to, czego Polacy nie lubią, czyli kompromis, tak? Czyli zrównoważyć potrzebę zachowania ładu przestrzennego i poprawy jakości życia mieszkańców, potrzeby wizerunkowe miasta, no i potrzeby ekonomiczne, no bo przecież przedsiębiorcy są solą tej ziemi, no i należy ich też uszanować. Natomiast podstawową rzeczą to jest to, żeby w skali Polski zdać sobie sprawę z tego, że nadmiar reklam zabiera ich podstawową funkcję, czyli informację. To znaczy, żadna reklama nie jest w stanie przyciągnąć ani poinformować o niczym klienta, jeżeli on nie jest w stanie przeczytać, zapamiętać nawet podświadomie jej treści. Jeżeli mamy rondo i przy nim jest 15, 17, 20 kilka tablic i różnych dziwnych kolorowych szmat o różnych wielkości z informacjami,
1: pisanymi różnymi literami, często.
2: Tak, ale nie, od numeru telefonu przez nazwisko właściciela po trzy przykładowe produkty, to nawet nie wiadomo właściwie, o co chodzi.
1: Ale firmy nie zdają sobie z tego sprawy, że wydają pieniądze w gruncie rzeczy, wyrzucając je w błoto?
2: Czy zna pani hasło reklama dźwignią handlu?
1: No oczywiście, no stare
2: oczywiście,
1: jak świat. Ale reklama różnie może się objawiać.
2: Ale
1: może pani, lepiej, ja gdyby przez Facebooka się reklamowały te
2: firmy. Ale ja odkryłem taki mechanizm. W momencie, w którym ktoś prowadzi działalność i jest to, powiedzmy, jakaś tam średniej wielkości działalność, wiadomo, ma lepsze okresy i gorsze okresy. W momencie, w którym on zna to hasło, wie, że tę reklamę gdzieś posiada w jakimś, to w cudzysłowie mówię, widocznym miejscu za 50 innymi reklamami, to on wie, że jego działalność przetrwa ten kryzys i będzie działać dalej, tak? Jest taką pewną kotwicą fizyczną, że oprócz siedziby mojej firmy, jeszcze w innych miejscach też o niej wiadomo, że jak ja nie zapłacę za tę reklamę na Facebooku czy gdzieś tam na YouTubie, to i tak ta reklama będzie. No i właśnie trzeba sobie uświadomić, że tej reklamy tak naprawdę nie ma, mimo że ona istnieje fizycznie.
1: Czyli w zasadzie wracamy do punktu wyjścia, że trzeba rozmawiać, to nie tylko z mieszkańcami, ale i z firmami, właściwie przez cały czas uświadamiać, że to jest w naszym wspólnym interesie. Na szczęście, oprócz różnych takich negatywnych zjawisk, obecnych oczywiście, które są także wynikiem zaległości, można zaobserwować, że jednak wiele miast pięknieje w Polsce i,
2: tak.
1: I potwierdzają to ci, którzy dawno nie byli. Mam takiego znajomego, który przyjechał ze Stanów i powiedział: o, jakie wy macie teraz piękne nowe miasta, jakie piękne nowe drogi. Więc cieszmy się z tego, ale to nie znaczy, że mamy zwalniać tempo. Dziękuję bardzo. Dziś gośćmi byli Zbigniew Bommersbach, architekt miejski z Opola, Bartosz Poniatowski, ekspert do spraw uchwały krajobrazowej.
2: Dziękuję.
1: I Roman Jabłoński, architekt miejski z Nysy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Radio Opole 2, Kultura.

0: Dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie zacznę od takiego powiedzenia, które brzmi bardzo cynicznie, niepoprawnie politycznie, a gdyby właśnie jakiś polityk je głośno wypowiedział i jeszcze dedykował nam, czyli obywatelom, byłoby to chyba równe z końcem jego kariery albo poważną awanturą. Zapraszam do 22. Krzysztof Dobrowolski, a naszym gościem jest Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To porzekadło brzmi: umiesz liczyć, licz na siebie. O tym mówimy w naszych audycjach nie po to, żeby wywołać jakiś efekt odrzucenia, alienacji, porzucenia, tylko po to, by państwo cały czas mieli na uwadze, że najwięcej zależy od nas samych. Owszem, instytucje państwowe, samorządowe są bardzo ważne, służby ratownicze też i na co dzień i nie na co dzień, ale najważniejsze jest to, co mamy w głowie, czyli nasza mentalność. O tym staramy się w tych audycjach także powiedzieć.
1: Proszę państwa, tak zwany hipotetyczny i symboliczny plecak ewakuacyjny to nie jest worek z wielką ilością sprzętów. To jest to, co mamy w głowie.
0: Głowę sobie uzupełniamy cały czas właśnie podczas naszych audycji. Tym razem jesteśmy w Głuchołazach, czyli mieście bardzo, bardzo doświadczonym w roku 2024. Powstają różnego rodzaju plany, koncepcje. Możliwe, że uda się coś zrobić wspólnie z Czechami w ramach wspólnoty europejskiej. Natomiast...
1: Powiedziałeś przed chwilą, może się uda coś zrobić.
0: Tak, bo ja w tym momencie powielam pewien schemat myślenia większości mieszkańców z takim naciskiem na może. Prowokacyjnie trochę i bardzo się cieszę, że od razu zareagowałeś, bo tak nie wolno mówić.
1: Amerykanie używają określenia take it, zrób to, wykonaj, a my to po prostu robimy. Mamy problem, który trzeba rozwiązać. Nie wchodzimy w tak zwane zakręcenie intelektualne, że nie wiemy, kombinujemy, my to po prostu weźmiemy i zrobimy.
0: No dobrze, ale jeżeli chodzi o Głuchołazy, to wiadomo, że warto by tutaj zachęcić do tego także mieszkańców. I z tego, co już wiem, pojawił się taki spontaniczny, oddolny ruch, takie stowarzyszenie, które no jakby spadło z nieba i można powiedzieć, że chyba właśnie na to ludzie czekali.
1: Ludzie czekają na to, żeby cokolwiek robić. Czego się ludzie boją? Tego, czego nie znają. Tylko, że ludzie z Głuchołaz znają powódź. Rok 97 i tak dalej, ostatnia powódź, że tak powiem, wyczyściła Głuchołazy dokładnie. I teraz, słyszałem w wielu miejscach określenie, no ale myśmy to już przerobili, to na pewno się nie uda. Owszem, proszę państwa, uda się. Kwestia jest tego, że to my jesteśmy siłą. Nas jest dużo. W Głuchołazach jest około 12,5 tysiąca ludzi. Tak w przybliżeniu. Jeżeli weźmiemy tylko 1%, 125 ludzi, którym będzie się chciało zadziałać w strukturach pozarządowych, pozasamorządowych.
0: Tak modnie powiem, obywatelskich.
1: Tak, tu wejdziemy w to tak zwane społeczeństwo obywatelskie. To my zawsze jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Nie straż, nie policja, nie służby ratownicze. My jesteśmy pierwsi. Więc jeżeli te tylko 1%, 125 ludzi w Głuchołazach będzie miało pojęcie o pierwszej pomocy, o zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych i tak dalej, każdy z nas jest w stanie ściągnąć 5, 6, może 10. To jest kwestia przemnożenia. 125 razy ileś. Każdy z nas zarządzi grupą ludzi, każdy ma kompetencje. Możemy uratować Głuchołazy, jeżeli byłoby jakiekolwiek zagrożenie. Oby nigdy. Ale wedle zasady, chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. A to wojną może być woda. No bo co nam to może zagrozić? Kosmici, zombie, tylko i wyłącznie woda.
0: W takich odległych miejscach, spokojnych, gdzieś na końcu świata dla innych. Na początku oczywiście, w zasadzie tylko żywioły chyba są najgorsze i tutaj jesteśmy trochę, prawdę mówiąc, zdani na łaskę albo nie łaskę losu, bo dopóki nie ureguluje się tego w sposób strategiczny, czyli wymyśli się jakieś miejsce na zbiornik, który by pochłonął nadmiar wody, są takie w ogóle koncepcje, są takie plany i to bardzo, bardzo ciekawe, mimo że większość mówi, że się nie da i nie ma gdzie, a okazuje się, że jak się dobrze poszuka, dobrze pomyśli, to jest gdzie. Natomiast najważniejsze to w razie nawet sytuacji takiej, jak mamy, żeby ludzie spokojnie podeszli na przykład do ewakuacji albo do pomocy sąsiedzkiej. Nawet jeżeli nie trzeba by się ewakuować, to będą osoby starsze, chore, mniej sprawne od nas, którym warto przyjść z pomocą, dlatego że znamy te osoby, znamy ich przypadłości, słabości.
1: Każdy z nas ma jakieś kompetencje. Pani Genovefa, lat 92, ugotuje zupę z niczego. Pan Staszek wie, jak połączyć kabelki, żeby było światło. Każdy z nas o czymś wie. My wiemy, że ta pani Genovefa, owszem, umie gotować, tylko ona może zbyt szybko nie ewakuuje się z tego parteru, więc my jej pomóżmy. Jeżeli będzie informacja, że może być woda, żeby była jasność, straszenie to nie jest nasze działanie. Chodzi o uświadomienie. Lepiej być 100 razy przygotowanym, żeby ten jeden, jedyny raz zadziałać. I tutaj jest bardzo dużo takich aktywizacji społecznych. Ludzie chcą. Władza, specjalnie używam tego określenia władza, nieważne czy to jest władza samorządowa, czy władza rządowa. Są pewne programy, projekty, są pieniądze. Chodzi o to, żeby teraz, żeby była jasność, to nie są rzeczy, które ja wymyśliłem. To jest po prostu zerżnięcie przykładów w Szwecji, Finlandii, Norwegii. Tam wszyscy są odpowiedzialni za wszystko.
0: Podobnie jest w Szwajcarii. To jest taki kraj wręcz wzorcowy, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i takie działanie w małych regionach.
1: Tutaj chodzi o to, żebyśmy my mieli świadomość, że jeżeli usunę w odpowiednim momencie samochód z ulicy, to ponton ratowników, którzy będą płynęli, nie rozwali sobie tego pontonu na antenie naszego samochodu. Jeżeli przygotujemy sobie parę zgrzewek wody i tak dalej, my możemy to zrobić. Mamy ręce, nogi, jesteśmy sprawni. Wedle modelu, powiedzmy, skandynawskiego, tam jest 48 bądź 72 godziny na to, żeby obywatel zabezpieczył siebie. W tym czasie wszystkie służby zabezpieczają chorych, starszych, tych, którzy nie dają rady. Więc określenie typu ja płacę podatki, dobrze, okej, ale po 72 godzinach.
0: To znaczy wtedy można oczywiście oczekiwać, że te służby dojadą, bo one są zawsze dysponowane przez jakieś ośrodki koordynacyjne. I trzeba wiedzieć, że wtedy też jest coś takiego jak hierarchia, priorytety. Na pewno najpierw pojadą do szpitala, do ludzi właśnie, którzy są w trudnej sytuacji, czy w stanie zagrożenia życia, a nie do nas, którym potrzeba zgrzewkę wody.
1: To, co widziałem w czasie powodzi w 1924 roku, to było kuriozum. Silni, sprawni faceci pytali, dlaczego minęło już 4 godziny, a ja im wody nadal nie dowiozłem. No, drodzy radiosłuchacze, no bądźmy poważni.
0: Pozostaje to bez komentarza, natomiast ponieważ wspomniałem, że niemalże z nieba spadło tobie takie towarzystwo ludzi, którzy chcą działać właśnie tak oddolnie, spontanicznie, ale w sposób zorganizowany, metodyczny, to masz okazję przedstawić tym razem twoich gości.
1: Powiedziałbym inaczej. To nie tyle, że oni mi spadli z nieba, bo ci ludzie, o których mówimy, oni tu cały czas są. Ja tu jestem, że tak powiem, spadochroniarzem, także może Piotr przedstawi się jako pierwszy. Inaczej, ja tu jestem, ja tu zaczynam. Tu są ludzie, którzy mieszkają od urodzenia.
0: No dobrze, skoro tutaj wyznaczyłeś na ochotnika pana Piotra, to proszę bardzo, się zameldujemy i porozmawiamy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór radiosłuchaczom. Piotr Trębecki, tak dla kanału Ulgi, tak dla Bezpiecznego Regionu. Działamy od kilkunastu miesięcy po powodzi, założyliśmy grupę społeczną, prospołeczną. Mamy swoją koncepcję na ochronę głuchołaz, bo w 1924 roku narodziło się nam coś takiego jak koncepcja kanału Ulgi wraz z kaskadą suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Działamy społecznie, ta grupa rośnie w siłę i budujemy tą świadomość. Tą świadomość, że możemy tym razem naprawdę coś zrobić w kierunku tego, aby nasze miasto i nasz region były bezpieczne.
0: No to się bardzo cieszę, że jest coś takiego, że przełamaliście taką niemoc, bo większość ludzi uważa, że nic się nie da, bo za granicą Czechy tam nie ma gdzie zrobić zbiornika, a tymczasem wspomniałem wcześniej, że jest kilka bardzo ciekawych koncepcji, takich wręcz, no powiedziałbym, z filmu sensacyjnego. Są potrzebne jednak pieniądze. Jak zamierzacie właśnie to wszystko jakoś tak ogarnąć, mówiąc potocznie?
2: Ogarnąć, tutaj mówimy o koncepcji społecznej, zaangażowaliśmy społeczny zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej, z PANS-u w Nysie. Doszedł również nam naukowiec z Instytutu Górnictwa z Gliwic. Pieniądze, no w tej chwili działamy, tak jak podkreślam, działamy społecznie, liczymy na wsparcie instytucji, które są odpowiedzialne za gospodarkę wodną w naszym kraju. Chcemy tego współdziałania. Czy to się udaje? Z Czechami na pewno tak. Z Czechami rozmawialiśmy i lokalnie, z Czechami odbyliśmy konferencje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z instytucjami zajmującymi się gospodarką wodną w Czechach, prognozowaniem tej pogody, CHMU, czyli odpowiednik naszego IMGW. Ta ochota ze strony czeskiej jest. Tutaj odnoszę wrażenie, że instytucje jak PGW Wody Polskie no nie do końca chcą z nami rozmawiać. Odczuwamy taki deficyt tego dialogu, który już od dawna deklarujemy, a pomimo tego tego dialogu nie ma.
0: Nie chciałbym rzucać do jednego worka problemu głuchołaz i sprawy kanału Ulgi przy Jeziorze Nyskim, bo tam też powstał taki komitet, ale myślę, że jednak wytrwałość, taka determinacja wygrywa. Proszę zobaczyć, kiedyś też podobno nie mogło być obwodnicy Nysy, a jednak powstała z dużym wsparciem właśnie tak zwanego czynnika społecznego. Więc ja bym wam jak najbardziej kibicował i liczył na to, że się tam nie dacie odwieść od tego.
2: Oczywiście nie dajemy się odwieść od tego zamiaru, bo trzeba wykorzystać tą szansę, jakie miasto i nasz region stoi. To jest szansa na to, aby ten problem odwieczny powodzi w Głuchołazach raz na zawsze rozwiązać. Tutaj widzimy to, że ludzie chcą naprawdę mieć poczucie bezpieczeństwa, bo to o to głównie chodzi. Chcą być, że tak powiem, chronieni przed tym kataklizmem, który nas nawiedza regularnie. Miasto co kilkanaście lat musi się odbudowywać po tym kataklizmie, więc tutaj rośniemy w siłę, działamy. 14 maja będziemy mieli rocznicę manifestacji w Warszawie, gdzie postulowaliśmy o to, aby zapewnić sobie miastu i regionowi skuteczną ochronę przeciw powodzi. Widzimy to, że powoli mieszkańcy się budzą, że mogą działać i taką przestrzeń do działania też dla mieszkańców proponujemy, tak, aby się włączali w działania, w wystąpienia, w nasze wydarzenia, które organizujemy, aby dać znać instytucjom, że naprawdę chcemy żyć bezpiecznie i chcemy czuć się bezpiecznie. To jest główne zadanie nas, tutaj mieszkańców, którzy wielokrotnie przeżyli powódź i na pewno już tej powodzi przeżywać nie chcą drugi raz.
0: I rozumiem, że nie chcecie opuścić tego miejsca, które uwielbiacie, jest piękne pod każdym względem, macie swoje rodziny, jakiś sentyment. To jest bardzo ważne w życiu człowieka.
2: Oczywiście, że tak. Ja tu wielokrotnie podkreślam, też chciałbym zareklamować Stowarzyszenie Zdrojowe Góry Opawskich, Forum Inicjatyw dla Bezpieczeństwa i rozwoju regionu. Naszymi głównymi zadaniami jest zapewnienie bezpieczeństwa regionowi, ale również ten rozwój, który mamy tutaj, że tak powiem, troszeczkę, że tak powiem, potencjał bardzo, bardzo duży. Góry Opawskie, region Głuchołaz Zdroju, Jarnotówka, Pokrzywnej, Podlesia, to jest naprawdę teren z klimatem do inwestycji. Tu jest podstawą, żeby było to bezpieczeństwo, a dwa, wykorzystać walory naszego regionu, który ma do zaproponowania wiele dla turystów z województwa polskiego, z Dolnośląskiego, Śląskiego, jak również z Czech. Serdecznie byśmy chcieli tutaj zapraszać wszystkich. Priorytetem jest bezpieczeństwo.
0: Ale z drugiej strony jest to piękne miejsce i przyjeżdżają tutaj także turyści z całej Polski. Dla ludzi z nadmorza, z Gdańska, ze Szczecina, Kołobrzegu jest to bardzo atrakcyjne miejsce. To właśnie ich cieszy widok takich pagórków, ale przemalowniczych, według mnie najpiękniejsze miejsce świata.
2: Głuchołazy wszyscy znają. Ja tutaj nie będę ukrywał, że wielokrotnie spotykam się z ludźmi z całej Polski, którzy podróżują z nami, bo prywatnie zajmuję się przewozami osób. I jeżeli wspominam o Głuchołazach, przypominają się ludziom wspomnienia, sentymenty, jak odwiedzali nasze miasto wiele lat temu, pamiętają to miejsce jako miejsce, gdzie spędzili najlepsze chwile w swoim życiu, bo nasze miasto miało i ma wiele do zaoferowania. Ważne, aby te walory wspierać i odkrywać na nowo.
0: Panie Piotrze, ale bardzo ważne jest konsolidowanie sił, bo wy jesteście ruchem społecznym, macie takie stowarzyszenie, takie obywatelskie, górnolotnie to nazwę, ale jakby nie było, tak jest. Natomiast ważne jest, żeby połączyć też siły na przykład z lokalnym samorządem. Wiem z doświadczenia, tak będę to ciszej mówił, że ci samorządowcy, którzy są na tych terenach zagrożonych, którzy doświadczyli powodzi, nieraz no, mają bardzo pod górkę, jeżeli chodzi o te instytucje, o których pan powiedział. Ale ci z nich, którzy nie dają się odwieźć od tego, są zdeterminowani, są w stanie wiele jednak w gruncie rzeczy wywalczyć o tą swoją małą ojczyznę. Ja myślę, że tutaj też jest taka szansa, mimo że czasami wiem, bo rozmawiałem z samorządowcami, że oni są niezadowoleni ze rozmów, na przykład z Wodami Polskimi, że się czują po prostu, nie chciałem użyć określenia takiego, dobra, wyalienowani, to może za mocno, albo gdzieś tam z boku właśnie, ale mimo to nie tracą nadziei, nie tracą sił, a myślę, że właśnie takie stowarzyszenie jak wasze, taki ruch społeczny może być ogromnym atutem.
2: No, oczywiście, tutaj chodzimy oddolnie, tak, z inicjatywą. To, co miastu zaproponowaliśmy, to, co zaproponowaliśmy również samorządowi, to w tej chwili już wariant, który jest, że tak powiem, zaproponowany do realizacji, wariant ochrony przeciwpowodziowej, który zakłada sztolnię pod Górą Szumieniczą.
0: To teraz wreszcie odkrywa pan karty, bo ja chciałem właśnie o to zapytać. Na czym polega to nowum, o którym jeszcze nikt nie mówił? Mówię w sensie planów, na razie jest to koncepcja, ale bardzo ciekawa. podoba, no i obala ten mit, że nie ma gdzie wody zgromadzić, bo po jednej stronie Mikulowice, a po drugiej stronie też Głuchołazy i nie ma miejsca na tą wodę.
2: We współpracy z Czechami koncepcja zakłada zbiorniki filtrujące po stronie czeskiej właśnie. Wniosek Interreg został złożony. Tutaj musimy go uzupełnić właśnie o wsparcie, potwierdzenie zainteresowania ze strony samorządu. Na to liczymy. Instytucje jak zarządzanie kryzysowe w Opolu, Straż Pożarna jak najbardziej jest tym wynikami tego Interregu zainteresowana. Interreg ma właśnie budować po stronie czeskiej retencje, ma polepszyć komunikację pomiędzy służbami, edukować również młodzież w szkołach, edukować mieszkańców. Tutaj jest bardzo dużo, tak jak Jacek powiedział, dużo pracy u podstaw do wykonania. Ważne jest to, żeby ludzie nie bali się powodzi, ale żeby wiedzieli, kiedy ona nadejdzie i żeby wiedzieli, co robić, gdy ona nadejdzie. To jest najważniejsze. Po stronie czeskiej wiemy, co zrobić. Wiemy, co zrobić również po stronie polskiej. To, tak jak wspomniałem, jest to Szczolnia pod Grubą Szubieniczą. W ostatnim wariancie skróconej wersji pierwotnie mnie zakładała długość 1,7 kilometra. W chwili to jest już, że tak powiem, skrócone, bo nasz przewodniczący zespołu naukowego zweryfikował pewne tutaj niuanse techniczne. Da się to skrócić do długości około 1,3 kilometra. Pod Grubą Szubieniczą jest to do wykonania metodą górniczą. Nie ma tu najmniejszego problemu z przebiciem się pod górą. Takie są firmy, wiele firm w Polsce, które takie sztolnie budują bez żadnych problemów. Metoda jest znana od stuleci. Te metody zresztą cały czas ewoluują i są coraz bardziej efektywne i mniej kosztochłonne. To jest też ważne i należy to podkreślić, że ta ekonomika tego rozwiązania też jest, że tak powiem, do udźwignięcia, szczególnie dlatego, że w porównaniu z propozycją Wód Polskich wygląda porównywalnie dobrze.
0: No rozbudził pan nadzieję w tym momencie, na pewno w sercach mieszkańców Głuchołaz i okolic. Natomiast ile pańskim zdaniem trwałaby budowa takiego obiektu, jeżeli już doszłoby rzeczywiście do zatwierdzenia takiej koncepcji, zrobienia projektów, wszystkich uzgodnień środowiskowych i tak dalej, i tak dalej. To sama budowa, jak pan ocenia?
2: Powiem tak, kanał panamski budowano 10 lat. Podejrzewam, że zmieścimy się w tym czasie.
0: Dobrze, to jeszcze możemy się odnieść do kanału Sueskiego, już będziemy bardzo pocieszeni. A teraz poważnie mówiąc, czy pan czuje zainteresowanie, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo dopiero w zasadzie to zaczęliście, mówiąc takim językiem potocznym, to jest takie raczkowanie jak w życiu człowieka, ale czy widzicie, że to trafia na podatny grunt, że ludzie po prostu będą was też wspierać, bo to jest bardzo ważne, żeby władze i to wszystkich rodzajów samorządu czuły, że ludzie im tego nie odpuszczą. Tak nazwę to po imieniu.
2: Dokładnie tak. Wsparcie ludzi widzę. Na początku była to mała grupka. W tej chwili mamy już w grupie prawie 1300 osób. Nie jest to na Głuchołazy mało.
0: Przepraszam, ile Głuchołazy liczą mieszkańców? Mniej więcej?
2: Mniej więcej. Niestety to się zmniejsza, ale 12,5 tysiąca na tą chwilę około.
0: No to 10% to jest poważny odsetek mieszkańców.
2: Rośniemy w siłę, ale to co najważniejsze, to i też przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim grupowiczom, wszystkim mieszkańcom, że rośnie ta wiara i to zaufanie w to, że naprawdę chcemy coś zrobić dla nich, bo to, co robimy jest dla mieszkańców, to co robimy jest robione też wspólnie z mieszkańcami, bo tutaj od początku tą dłoń wyciągamy nie tylko do samorządu, dłoń szczególnie wyciągamy do mieszkańców, organizujemy dla nich też społecznie, zorganizowaliśmy społecznie prezentacje. Cały czas mieszkańcy są z nami, cały czas z nami są przedsiębiorcy, których też na nasze spotkania zapraszamy, bo oni są właśnie beneficjentami tych działań, które od kilkunastu miesięcy po powodzi trwają.
0: No i oni też bardzo ucierpieli w czasie powodzi w 2024 roku. To są ogromne straty i w skali całej gminy oczywiście ponad miliard. Natomiast myślę, że właśnie ci ludzie, którzy nie poddają się, oni wiedzą, o co się toczy gra.
2: To jest gra o przyszłość naszej gminy tak naprawdę, bo no nie ukrywajmy, po powodzi bardzo nam dużo mieszkańców ubyło z gminy, około tysiąca rok do roku, to jest na Głuchołazy, to jest bardzo dużo. Ubyło nam również przedsiębiorców, jak firma Malta Dekor z Rudawy, to jest bardzo duża firma była dla tak małego regionu, dla nas, gdzie tych firm jest, zatrudniających ludzi jest mało, jak na lekarstwo można powiedzieć, no to jest raz, że powódź to tragedia zniszczenia infrastruktury publicznej, prywatnej, straty materialne, a to jest tragedia też z dużym przełożeniem w perspektywie społeczna.
0: I gospodarczej, ekonomicznej dla społeczeństwa. Ma pan rację, to są naczynia połączone.
2: To są naczynia połączone, więc tutaj trzeba zewrzeć siły i doprowadzić do tego, żeby tutaj się zareklamuje. No, cały czas zbieramy podpisy pod petycją do burmistrza Głuchołaz o zorganizowanie konsultacji społecznych, bo chcemy uczciwych konsultacji, warianty, które były zaprezentowane 27 marca przez Wody Polskie, nie były wcześniej konsultowane. Tutaj troszeczkę takie odnoszę wrażenie, że postawiono, i tylko, nie tylko ja, bo takie odnieśli wrażenie też samorządowcy, że postawieni jesteśmy tak, że tak powiem, przed pewnym rozwiązaniem rekomendowanym, tak, z którym się oczywiście nie zgadzamy, bo ten wariant rekomendowany jest przepisem na kolejną katastrofę niestety. Proponuję przeprowadzenie fali powodziowej przez Głuchołazy, co my z doświadczenia właśnie mieszkańcy doskonale wiemy, z czym to się wiąże. Tu się nie da przeprowadzić Odry na wysokości Wrocławia przez Białą Głuchołazką, taką no małą rzeczkę, która w większości czasu jest mała, spokojna, ale gdy przychodzą długotrwałe deszcze, intensywne deszcze, to jest powódź błyskawiczna i to jest ogrom tej wody, że tak powiem, zmiata wszystko.
0: Z tego, co zauważyłem, to właśnie po powodzi w 2024 roku ta pomoc, która nadeszła od solidarnych ludzi z całej Polski, była bardzo precyzyjna w porównaniu z tą z 97 roku, gdzie nieraz różne, powiem delikatnie, niepotrzebne rzeczy tu nam podsyłano w dużych ilościach. Natomiast teraz właśnie te wszystkie media społecznościowe niezwykle ułatwiają kontakt między ludźmi. I myślę, że to też może być dla was narzędziem i dzięki temu też dotrzecie do większej grupy mieszkańców, którzy zrozumieją, że tutaj wszystko jest do wygrania i jesteście w jednej drużynie.
2: Wszyscy gramy do jednej bramki, panie redaktorze, i media społecznościowe, i spotkania, i wydarzenia, które chcemy organizować, to jest tylko po to, żebyśmy się mogli spotkać, porozmawiać i zdeterminować się do tego, żeby tak naprawdę ta ochrona przeciwpowodziowa powstała. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli w tym razem i solidarnie wspierali inicjatywę, która zmierza do tego, aby był problem powodzi w Głuchołazach, w naszym regionie pięknym, turystycznym, rozwiązany raz na zawsze.
0: No i żeby nikt się nie czuł właśnie tak z boku, gdzieś na marginesie, zdany na łaskę albo niełaskę losu ludzi, przyrody i jeszcze różnych innych czynników, bo to bardzo ważne, żeby ludzi nie opuściła nadzieja. To taki czynnik, który może się zamienić w coś bardzo twórczego.
2: Tak, wspomniał pan, panie redaktorze, o nadziei. Właśnie była rocznica powodzi 15 września, mieliśmy takie wydarzenie, była tam też piosenka o nadziei zespołu IRA, oczywiście przerobiona na potrzeby naszego wydarzenia, bo wspominaliśmy tę smutną datę, byli mieszkańcy, byli samorządowcy, tutaj ważna rzecz, że też był konsul Republiki Czeskiej, bo też to należy podkreślić, że czujemy wsparcie tej służb dyplomatycznych czeskich. Tutaj jest naprawdę ważne, abyśmy działali razem i wierzyli w to, że się uda, bo jak to powiedział Jacek, w jedności siła i to jest tutaj kluczowe. My służymy wsparciem i naukowym, i prospołecznym, i chcemy docierać mediami do każdego. Ale to też działamy w kierunku tego bezpieczeństwa i świadomości, tak? Świadomości ludzi, do tego musimy dotrzeć, że tak naprawdę dużo leży też w ich gestii, żeby mogli zrobić dla siebie. To, co powiedział Jacek, każdy coś potrafi, każdy ma jakieś kompetencje, te kompetencje i tą wiedzę trzeba wykorzystać. My w tym pomożemy i chcemy pomagać, bo warto być jedną społecznością jako samorząd, nie tylko, że tak powiem, Rada Miejska i Burmistrz, ale cała nasza społeczność powinna stać po jednej stronie i grać do jednej bramki.
0: Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ani burmistrzowie, ani Rada Miasta, ani ktokolwiek inny nic nie zrobi bez wsparcia mieszkańców, którzy też już wiedzą, czego chcą.
2: Jesteśmy jednym organizmem, tutaj wszyscy gramy do jednej bramki, mechanizm jest, że tak powiem, złożony, te tryby, bez mieszkańców nic się nie uda i odwrotnie, nic się nie uda bez samorządu, musimy współdziałać.
0: No to może się tak umówimy, że od tej chwili będę czekał na telefon od was, bardzo chętnie przyjadę do Głuchołaz, porozmawiam z wami, jak to się wszystko rozwija, no bo myślę, że warto właśnie kibicować takim ludziom jak wy, trzymać za was kciuki, no i liczyć na to, że to się wszystko zakończy sukcesem, wspólnym sukcesem.
2: Na to liczymy. Liczymy na to, że do konsultacji społecznych dojdzie, że będą one zorganizowane w sposób uczciwy, rzetelny, transparentny, w czasie dostępnym dla mieszkańców, tam, gdzie będą mogli, w przestrzeni, gdzie będą mogli wyrazić swoje opinie, uwagi i wyrazić tak naprawdę czego chcą. Chcą na pewno czuć się bezpiecznie, chcą być świadomi zagrożenia w odpowiednim czasie. To Jacek wspomniał właśnie o tej świadomości. Nie chcemy straszyć, nie chcemy tutaj wywoływać jakiegoś napięcia. Chcemy, żeby wiedzieli ludzie, że to zagrożenie, które może nastąpić, no tutaj u nas się niestety zdarza to często, nie wiązało się ze strachem, nie wiązało się z paniką, ale wiązało się z konkretnymi działaniami, które można wykonać wspólnie i tak i zminimalizować to ryzyko zagrożenia życia, zdrowia.
0: To na koniec naszej rozmowy. W tej części audycji proszę jeszcze przypomnieć, jak się nazywa wasze stowarzyszenie, bo możliwe, że ktoś zajrzy gdzieś na jakąś stronę, zajrzy do mediów społecznościowych, napisze coś do was, może ma jakiś dobry pomysł i przystąpi też do tego przedsięwzięcia.
2: Oczywiście przypomnę z przyjemnością Stowarzyszenie Zdrojowe Góry Opawskich. Tu jest ważne forum, czyli jesteśmy otwarci na wszystkie inicjatywy. Dla ludzi jesteśmy otwarci, rozmawiamy jak mieszkaniec z mieszkańcem. Forum Inicjatyw dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Regionu.
0: Bardzo dziękuję i przypomnę, że naszym gościem od początku jest Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment z Opola, który cały czas z uwagą słuchał wypowiedzi naszego gościa. No i cóż, umiesz liczyć, licz na siebie w wydaniu praktycznym, takim społecznym, obywatelskim. Ja myślę, że to miód chyba na twoje serce.
1: Mottem naszego stowarzyszenia jest stare łacińskie przysłowie praemunitus praemunitus, czyli ostrzeżony, uzbrojony. I tutaj Piotr akurat powiedział dokładnie to, co jest mottem naszego stowarzyszenia. Jeżeli my będziemy wcześniej przygotowani, wiemy, głuchołazy są w takim miejscu, że to nie chodzi o to, czy będzie woda, chodzi o to, kiedy będzie woda. Jest takie ukształtowanie, że nie ma innej możliwości. Woda do góry nie poleci. Więc jeżeli my się przygotujemy, to damy radę. I to, co regularnie powtarzasz, kupą mości panowie.
0: A jeżeli chodzi o wsparcie właśnie tego typu takich oddolnych inicjatyw społecznych, to dla ciebie chyba też jest bardzo ciekawe, jak działać z ludźmi, bo też od nich się można dużo nauczyć, bo ci ludzie przecież przecierają nowe szlaki. Bardzo często jeszcze kompletnie nie próbowali tą drogą iść. To są, mówiąc tak w cudzysłowie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, amatorzy. To są ludzie, którzy po prostu chcą coś zrobić, ale nawiązali kontakt z uczelniami, nawiązali kontakt z ludźmi, którzy się na tym znają, ekspertami. Mało tego, jeszcze to transgraniczna współpraca, dogadali się z Czechami, czyli takie modelowe rozwiązanie godne Unii Europejskiej i naszych krajów po obu stronach granicy.
1: Tylko to, co mówiłem wcześniej, przygotowanie. I oni nie są amatorami, oni przeżyli ileś powodzi. To jest duża grupa twardych ludzi.
0: Ja mówię w tym sensie, że chodzi o doświadczenie w takim działaniu. Owszem, oni bardzo dużo wiedzą, znają ten teren, znają ludzi, mają doświadczenie, jak to przebiegało, natomiast wiele rzeczy muszą jeszcze przetrzeć osobiście. No, takie rozpoznanie bojem trochę, jeżeli chodzi o działanie, chociażby z instytucjami struktur państwowych.
1: No my jako stowarzyszenie współpracujemy z instytucjami rządowymi, z instytucjami samorządowymi, z uczelniami, ze szkołami. Jako grupa ratownicza no walczyliśmy w 24 i tak dalej i w Głuchołazach też walczyliśmy. Pozdrawiamy wszystkich z ulicy Andersa. My podchodzimy do tego trochę inaczej. Nie lepiej, nie gorzej, tylko inaczej. Patrzymy z trochę innej strony. Na ile jesteśmy w stanie wesprzeć mieszkańców Głuchołaz, na tyle i wesprzemy. Edukacją. My mamy sprzęt, mamy doświadczenie, mamy ludzi i powtórzę. Kupą mości panowie. Wszyscy razem zrobimy to, co trzeba zrobić. Czyli zapewnienie wysokiego stopnia odporności naszej.
0: Odporność państwa. To słynne powiedzenie, które dopiero mniej więcej od roku, dwóch nabiera takiego kształtu, znaczenia i rozgłosu. I bardzo dobrze. Tak jak nieraz, czy słyszymy od mądrych głów, albo rozmawiamy w tej audycji, odporność państwa to nie są Abramsy, ani Apache, ani F-35, tylko to są ludzie, którzy mieszkają na przykład w gminie Głuchołazy.
1: Tutaj powiedzieć Abramsy, śmigłowce.
0: Jeszcze leopardy powinien dodać.
1: I tak dalej. No ale z wodą to leopardem nie zadziałasz. Trzeba mieć pontony, trzeba mieć, nie wiem, zapory przeciwko wodzie, ale trzeba też wykorzystać panie z koła gospodyń wiejskich.
0: A te panie w ogóle są rewelacyjne, jeżeli chodzi o powódź. Ja pamiętam w 2024 właśnie w gminie Głuchołazy to były, no, niezawodne dzień i noc dosłownie, które gotowały zupki, wspaniałe dania dla żołnierzy, dla ochotników, dla strażaków, policjantów, wszystkich służb, które tu przyjechały odbudowywać w zasadzie te zniszczenia, a także dla ochotników, którzy przyjeżdżali z drugiego końca Polski z darami. No nie ma ceny na to, co one wtedy robiły. Tak samo jak strażacy z ochotniczych straży pożarnych.
1: Kiedy w 24 roku nasza ekipa wróciła, to był już wtorek, 6 rano, byli brudni, mokrzy, śmierdzący i dostali od pań z koła gospodyń wiejskich herbatę. Drugiej takiej herbaty w życiu nie piłem. A kiedy już po kilku godzinach, kiedy spaliśmy, tak, tacy zmęczeni, pokotem, panie koło 12 przyniosły nam krupniki. No lepszego krupniczka w życiu nie jadłem.
0: A teraz wrócę do twoich działań z młodzieżą, tych działań edukacyjnych, także właśnie takich integrujących, bo to jest bardzo ważne. Wiem, że każdy weekend czy każdy sprzyjający jakiś taki moment w tygodniu wykorzystujesz na to, żeby szkolić młodzież. Oni się bardzo tym przejmują, są bardzo zaangażowani. Co robiliście ostatnio właśnie z takich działań wykorzystujących naturalny teren?
1: Przez ostatni weekend majowy, taki trochę dłuższy, od czwartku do niedzieli, razem z członkami naszego stowarzyszenia, to są uczniowie klas mundurowych i uczniowie innych klas, byliśmy w naszej miejscówce, nie podam dokładnie gdzie, bo wszyscy tam przyjadą, ale przez 3 doby uczyli się przetrwania, pierwszej pomocy, to są uczniowie klas mundurowych, więc uczyli też się taktyki strzelania, ale przede wszystkim uczyli się zarządzania sobą, podkreślam, sobą i grupą, z którą współpracowali.
0: Zarządzanie sobą to tak rozszyfrowuję, albo się domyślam. Chodzi o własne emocje, o panowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach.
1: Jeżeli 14-latkę, która nigdy wcześniej nie spała sama w lesie, wrzucisz na 1,5 godziny między 2 a 3:30 na wartę i ona na spokojnie tą wartę przerobiła, no to jest dla niej przekroczenie wszystkich swoich dotychczasowych granic. I pozdrawiam tutaj Angel z naszego stowarzyszenia, która dała radę.
0: No ale widzisz, to wydaje się, że są takie działania taktyczne, operacyjne, mówiąc językiem fachowym, natomiast tak naprawdę to tego typu doświadczenia chyba procentują w ogóle w życiu. Bo jeżeli ja się nauczę być odpornym na stres, na strach, zwyczajny lęk ludzki, to nawet w jakiejś chwili takiej próby po prostu zachowam się spokojnie, racjonalnie, nie ulegnę złym emocjom, nie ulegnę panice, może jestem w stanie nawet samemu pomóc komuś, kto jest bardziej zagrożony, kto bardziej potrzebuje. Właśnie tej słynnej pani sąsiadce, pani Ani, która ma 90 lat i mieszka na 1. piętrze. Jeżeli wszyscy ewakuują się z parteru, to ona zostanie bez prądu, bez wody. No i takiej osobie trzeba pomóc. Trzeba też wiedzieć, że ktoś taki jest. Trzeba wiedzieć, jak z nią rozmawiać. To jest chyba bardzo ważne.
1: Chciałbym, żeby wszyscy nasi radiosłuchacze wiedzieli, że nasze stowarzyszenie nie jest przedszkolem czy żłobkiem dla tak zwanych Rambo. Staramy się kształtować tutaj postawy obywatelskie. Człowiek jest człowiekiem w chwili socjalizacji. Czyli jeżeli my wspieramy innych, karma ma tak, że wraca i karma wspiera nas. My musimy działać w większej grupie ludzi. Jeżeli my pomagamy innym, to inni pomagają nam. I to jest, można określić, błędne kółko, ale to ma sens. Nasi członkowie, młodzi ludzie, 13, 14, 17, oni pracują w zespole. Pomagają słabszym, ci, którzy są silniejsi, a potem przekładając to na takie już życie dorosłe. No to jest przełożenie na to, o czym mówimy, społeczeństwo obywatelskie. Wspierajmy się wzajemnie, no bo tylko dzięki temu damy radę przeżyć.
0: A to też szkoła chyba wrażliwości, empatii, a jednocześnie takiej hartoducha, bo to trzeba połączyć. Nie wystarczy być tylko twardzielem, ale pozbawionym jakiegoś wyczucia tej wrażliwości takiej ludzkiej. To warto chyba jakoś tak wyrównać, zbalansować.
1: Użyję jednego słowa. Staram się uczyć człowieczeństwa i poza tym chyba nie mam nic więcej do dodania.
0: A to jest modne teraz? Bo ja zauważyłem, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, zwracają uwagę na przykład na zdrową żywność, na styl życia. To się staje takim elementem mody. Nawet jeżeli to byłby rodzaj takiego snobizmu, to daj Boże, żebyśmy tylko tak się snobowali.
1: No, nasza młodzież wykazuje to człowieczeństwo w wielu różnych sytuacjach. To jest takie drobne rzeczy. Dobra nauka, zachowywanie się właściwe. Nie według jakichś tam sztywnych norm, ale bycie człowiekiem i bycie kimś w społeczeństwie. Wspieranie mamy, taty, babci, dziadka, sąsiadki i tej pani, o której wspomniałeś, której trzeba po prostu pomóc. Dlaczego? Bo my kiedyś też tacy będziemy.
0: zeszła nasza rozmowa na takie tematy pedagogiczno-wychowawcze, ale kiedy rozmawiałem ze znajomym nauczycielem, zresztą też gościem tej audycji, wspomniał, że bardzo ważne jest, żeby zacząć uczyć już w szkole podstawowej. Ja się nie przejęzyczyłem. Zacząć uczyć, przynajmniej w odniesieniu do niektórych dzieci, mówić dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę. Nie zawsze mają dzieci to szczęście, że wychowują się w takim środowisku, gdzie te słowa, pojęcia nawet są takie oczywiste, są na co dzień stosowane.
1: Pojadę teraz po bandzie. Nie ma złych dzieci, złych uczniów, złych żołnierzy z racji mojej profesji mundurowej. Są tylko niewłaściwie uświadomieni rodzice, niewłaściwie wykształceni nauczyciele i dowódcy, którzy są dobani.
0: No to dobrze, skoro mówisz o dowódcach, to mi będzie to łatwiej powiedzieć. Ktoś, kto miał do czynienia właśnie z dowódcami, wie, że dzielą się na dwie grupy. Jedni to ci, którzy mówią wojsko naprzód, a drudzy to ci, którzy mówią za mną. I ci są naprawdę szanowani i są wzorcem dla reszty.
1: Szacunku nie da się kupić. Na to trzeba zasłużyć. Młodzież, widząc, jak ich przełożeni podchodzą do życia, do wszystkiego, kształtują swoje poglądy. I w tym momencie, jeżeli młodzież się zachowuje niewłaściwie, to nie miejmy pretensji do młodzieży. Miejmy pretensje raczej do tych, którzy ich kształtują.
0: Też tak podchodzę. Myślę, że może być tak, młodzież, mówiąc ogólnie, trochę zaniedbana. Ale to nie jest ich wina. I możliwe, że właśnie takie stowarzyszenia, jak to, które prowadzisz, które założyłaś, czyli Stowarzyszenie Proobronne z Opola, 4 Regiment, może być takim uzupełnieniem w przypadku deficytów tego typu.
1: Prowadzimy szkolenia comiesięczne, prowadzimy obozy letnie, obozy zimowe. Na obozie letnim, który będziemy mieli na początku wakacji, jedziemy nad morze i młodzież w wodzie po pas będzie się uczyła wyciągać osobę poszkodowaną. Dlaczego nad morzem? Bo czy w Turawie, czy na zbiorniku Otmuchowskim zwykle nie ma fal, ale jak jest powódź, to są fale.
0: Czyli jest po prostu energia wody, która jest powalająca. Ktoś, kto nie wie, no to możemy przypomnieć, że taka woda po kostki rwąca, to jest po prostu jak tornado.
1: Taka woda ścina nas, po prostu rzuca nas jak papierkiem wrzuconym do toalety. Ale kto tego nie przerobił, tego nie wie. Dlatego szkolimy młodzież, żeby była jasność. Tu nie chodzi o straszenie wojną, jakimiś kataklizmami, na sytuacje kryzysowe. Poza tym oni pracują w zespole. A zespół, no to już jest ekipa. Nas jest dwóch, jest Piotr, jest nas trzech. Proszę Państwa, nas trzech, no to my jesteśmy banda.
0: Tak, tylko warunek, że się nauczymy współpracować z sobą, że się nauczymy pewnych podstawowych zasad po to, żeby się nie dać zmieść chociażby przez taką wodę typu 20 cm, bo my wiemy, jak to działa. I wtedy przede wszystkim dobry ratownik nie daje się zabić.
1: Uczymy młodzież w warunkach naturalnych. To nie jest prezentacja w PowerPoincie. Jeżeli ktoś ma zimno, mokro i do domu daleko, ale wie, po co to robi, to on powstrzyma swoje negatywne emocje, bo on się uczy.
0: No i wie jeszcze, że za nim stoją koledzy, koleżanki, że on ma wsparcie w trudnej sytuacji.
1: Podstawą jest praca w zespole. Jedna osoba zrobi niewiele, dwójka zrobi troszkę, trzech, pięciu, dziesięciu i to jest nasz leitmotiv. Czyli jeżeli my będziemy działali jako to społeczeństwo i tu odnosząc się do tego, co mówił Piotr, czyli w głuchołazach. Szanowni głuchołazianie, którzy nas słuchają, jeżeli weźmiemy się w kupę, wszyscy razem damy radę. Słuchajcie, no taka woda, no bez przesady, to sobie ją odchlapiemy. Ja wiem, że teraz to nie miał być żart, ale naprawdę, wszyscy razem zrobimy więcej niż pojedynkę.
0: A także wspierając swoje władze lokalne, samorządowe, wojewódzkie, no musimy się wziąć po prostu w garść i jakoś razem pomóc sobie. Na zasadzie umiesz liczyć, licz na siebie, wspomagaj też innych, a to wróci.
1: Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że jest władza i koniec. Że jest społeczeństwo i koniec.
0: I że płacimy podatki, a nam wszystko już przyjdzie na tacy.
1: Nie ma takiej możliwości. Bezpieczeństwo, nie ma czegoś takiego jak podziały polityczne, podziały religijne, podziały, że ta dzielnica jest zalana, a moja nie, to ja nie muszę. Musimy działać wszyscy wspólnie, bo bez tego po prostu nie damy rady. My jako ludzie zaczęliśmy przeskakiwać o poziom wyżej inne zwierzęta, bo zaczęliśmy się zbierać we wspomnianą wcześniej kupę mości panowie.
0: Czyli integrować, mówiąc górnolotnie.
1: Integracja, no to jest podstawa. Bez tego nie damy rady. I wielokrotnie to mówiłem w innych audycjach. Ludzie sami się dzielą na różne grupy. Jest taka grupa, która chce cokolwiek zrobić i ta grupa ma szansę. A ci, którzy nie chcą...
0: Mogą wziąć z nich przykład. O tak zakończę. Może być?
1: Powinni wziąć z nich przykład.
0: Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment Sopola, był naszym gościem, a my trzymamy kciuki za Stowarzyszenie z Głuchołaz i mam nadzieję, że dostaniemy zaproszenie i też otrzymamy informacje o kolejnych etapach ich działania, oby skutecznego jak najprędzej.
1: I tutaj nasze Stowarzyszenie Proobronne 4 Regiment wspiera Głuchołazy. A wiecie, szanowni państwo, dlaczego? Bo tak, bo my chcemy. Wspierajmy się wspólnie i damy radę.
0: Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś z państwa miał jakieś uwagi, spostrzeżenia albo chciał z nami polemizować, bardzo proszę, jak zwykle pozostawiam swój adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a dzisiaj w naszym studiu Agnieszka Olszewska, która jest dyrektorem stadniny w Jakubowicach i która też jest czynną zawodniczką. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
2: Dobry wieczór. Nie mówimy szeptem?
1: A powinniśmy chyba w sumie mówić szeptem, ale nie. Będziemy zaraz pytać w takim razie o to, jakie odgłosy wydają konie, no bo chyba można się nasłuchać, jak się do takiej stajni wchodzi.
2: No oczywiście, że wydają odgłos paszczą, czyli rżą na powitanie. Wydają całą gamę odgłosów, aczkolwiek bardziej porozumiewają się gestami i takim prawdziwym szeptem. Naprawdę czują więcej niż nam się wydaje.
1: Mhm. Mlaszczą trochę, jak mielą różne smakołyki.
2: Oczywiście, tak, to ten odgłos rzucia jest naprawdę kojący. To jest w ogóle wielka przyjemność wejść do stajni wieczorem, po karmieniu, kiedy już te wszystkie dźwięki dookoła cichną i słychać tylko takie miarowe rzucie siana. To tak, to jest wielka przyjemność.
1: Dzisiaj chciałabym to nasze spotkanie poświęcić właśnie takiej relacji człowieka z koniem, takiej w pełni normalnej, naturalnej, no bo wiemy, że w tym świecie wiele krzywdy też konie doznają, a ja bym chciała właśnie podpytać, jak to jest traktować tego konia w taki sposób ludzki, humanitarny.
2: No my po pierwsze jako sportowcy traktujemy je jako naszych najważniejszych partnerów i tak jak traktowane są konie sportowe, zwłaszcza te w dużym sporcie, gdzie my mamy ogromną świadomość ich potrzeb i tego, co jest związane z ich dobrostanem, na pewno traktujemy je dużo lepiej niż siebie samych. Nasze konie mają cały sztab medyków, masażystów, fizjoterapeutów, akupunktura, dietetycy. To są wszystko rzeczy, które są na porządku dziennym, łącznie z takimi końskimi psychologami również, żeby pomóc im rozwiązywać swoje problemy z nami.
1: Ale to chyba nie zawsze tak było.
2: Może nie zawsze, ale teraz ta świadomość jest naprawdę coraz większa. Prawdziwi koniarze myślę, że zawsze czuli konie, tylko może ten sposób wyrażania tego w opinii publicznej był troszeczkę inny.
1: A co to znaczy w ogóle czuć konia?
2: Konie to są bardzo delikatne zwierzęta, bardzo wrażliwe i ten sposób porozumiewania się pomiędzy nimi, to są naprawdę niuanse i gesty, co no taka duża ciekawostka. Nawet szept to już jest tak naprawdę głośno, bo konie czują bicie serca. Jednym ze sposobów porozumiewania się koni pomiędzy sobą, no mają taki jakby wbudowany czujnik, że do 5 metrów czują bicie serca innego konia. I coś w ten sposób ostrzegają się między innymi o zagrożeniu w stadzie, że jeżeli u któregoś z członków stada podniesie się tętno, no to jest to sygnał alarmowy dla pozostałych, że trzeba pewnie brać nogi za pas, a przynajmniej poszukać tego zagrożenia.
1: To dlatego na przykład jak obserwujemy takie obrazki z Islandii, gdzie wiemy, że te konie sobie żyją w taki naturalny sposób, dziki, tam są całe takie tabuny tych koni, więc jak one się zaczynają płoszyć, to faktycznie całym stadem uciekają.
2: Tak, zdecydowanie. One wtedy właśnie czują serce, patrzą na nogi, w którą stronę te nogi biegną i całe stado jak jeden organizm może uciec przed zagrożeniem, ale faktycznie mówimy, że koń czuje strach jeźdźca. No jest to prawda, on może nie czuje konkretnie strachu, ale czuję właśnie to bicie serca i jakby nie zamaskujemy naszych emocji przed koniem, to na pewno. Mhm.
1: A kiedy się pani tego wszystkiego nauczyła? Jak właściwie rozpoczęła się pani przygoda z tą przygoda właściwie? Kiedy się pani zakochała w tych koniach? Bo pani kocha te zwierzęta ewidentnie.
2: No oczywiście, to jest absolutnie sposób na życie każdego zawodowego jeźdźca. My nie myślimy, nie mówimy o niczym innym praktycznie. W kinie byłam tylko na filmie o koniach ostatnio. No jest to całe nasze życie. Ja zaczęłam jeździć, jak miałam 9 lat. Pochodzę z Trójmiasta, ale moja mama urodziła się przy stadninie koni w Liskach, stadninie państwowej, która niegdyś święciła duże triumfy na sportowych arenach i może nigdy nie jeździła konno, ale przyjaźniła się z paroma wielkimi zawodnikami, więc jak wyraziłam jakąś tam
1: zainteresowanie
2: końmi, no to wiedziała, kogo zapytać o radę, jak zacząć tą przygodę.
1: Czyli jako mała dziewczynka wsiadła pani wtedy na konia i jakie to było uczucie, jakie to było doznanie? Czy ta relacja się zawiązała, czy jednak było tak oschle?
2: Nie no, zaczęło się faktycznie od takiej trochę dramy, bo pojechałam na weekend i tam były koniki. Tata pozwolił mi na tych konikach jeździć, a panie instruktorki, żeby szybko zagrać na emocjach po takim udanym weekendzie, powiedziały, że koniki za chwilę trafią do rzeźni, bo mają je tylko na wakacje wypożyczone i szukają dla nich domów i że trzeba te koniki koniecznie kupić. No więc ja zwariowałam, zażyczyłam sobie, że natychmiast jednego z tych koni musimy kupić i go uratować. No na szczęście rodzice byli rozsądniejsi. Właśnie dowiedzieli się, jak to ma być, no i zapisali mnie do dobrej szkoły jazdy, no i kompletnie zwariowałam, jeździłam codziennie przez całe wakacje, ale moja mama zaczęła jeździć ze mną, także jest to sport, który można zacząć w każdym wieku i no i naprawdę fantastyczna przygoda, która trwa do dziś już tam 20 parę lat.
1: A ten pierwszy koń, pamięta go pani dobrze?
2: Tak, to był kucyk Czarna. Jeszcze po latach kupiliśmy tutaj do stadniny w Jakubowicach, do Jakubusa, kupiliśmy jej córkę nawet, po znajomości, także ta córka jeszcze żyje, ale tak, kucyk Czarna, to był pierwszy koń.
1: I jak się z nim zbudowało właśnie tę relację? Czy to był koń humorzasty, czy to był koń taki, powiedzmy, spokojny, ułożony?
2: Oj, kucyki zawsze są troszkę humorzaste. Nie, był to koń na pewno bardzo dobry do nauki, ale psikusy też potrafiła robić. W pierwszym wyjeździe w teren położyła się ze mną w jeziorze.
1: Ale pani nic się nie stało.
2: No tam, generalnie nic. Nic, co miałoby mnie zniechęcić do dalszych treningów.
1: I praca nad tym kucykiem jakaś była?
2: No to były takie całkiem początki, to bardziej kucyk pracował nade mną niż ja nad kucykiem. Dopiero później, jak już się nabędzie tych umiejętności, to można myśleć o trenowaniu konia, aczkolwiek no chyba na każdym etapie tej sportowej przygody konie nas cały czas zaskakują i uczą i każdy z nich jest inny i całe piękno tego sportu polega właśnie na budowaniu relacji z różnymi osobnikami i szukaniu drogi. Zapytała mnie pani wcześniej, który koń jest ulubiony. Oczywiście, że mam takiego konia ulubionego, ale praktycznie każdy koń, który przychodzi nowy do treningu, to jest nowa przygoda i najczęściej fascynujemy się nim, bo próbujemy odkryć tą jego psychikę, ten język, jak komunikować się z nim najskuteczniej i najlepiej.
1: No właśnie to teraz chciałam zgłębić tę tajemnicę języka. Czy można powiedzieć, że koń mówi do człowieka bez słów?
2: Tak, zdecydowanie to, co ma nam najważniejszego do powiedzenia, to jest ta rozmowa bez słów, to jest głównie mowa ciała. Wiadomo, że niektórym ludziom ta rozmowa przychodzi łatwiej, mają naturalne zdolności, inni muszą troszeczkę bardziej to zrozumieć. No, wszyscy znamy tych ludzi, którzy mają lepszy kontakt ze zwierzętami i takich, którzy mają troszeczkę gorszy.
1: Bo trzeba być trochę takim właśnie behawiorystą, żeby nawiązać taką, powiedziałabym, normalną, wyważoną relację z koniem.
2: Na pewno warto być człowiekiem spokojnym lub